0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy mówić o wejściu na rynek pracy, no bo to dla wielu młodych ludzi jest nie tylko wyzwaniem zawodowym, ale także osobistym. Coraz częściej okazuje się, że trudność nie polega na braku kwalifikacji, lecz na braku odpowiedzi na pytanie, kim jestem i co naprawdę chcę robić. Być może to jest nawet stan wykluczający z rynku pracy, który powinien być trochę też dostosowany do możliwości, umiejętności i realizacji potencjału, ale niepewność siebie, presja otoczenia czy porównywanie się z innymi mogą prowadzić do wycofania i utrudniać start w dorosłe życie. Co w takim razie z tym robić? Na to pytanie będzie odpowiadać nam dzisiaj Marta Hamuda, która proponuje dla młodych ludzi warsztaty, które pozwalają odpowiedzieć sobie na wiele pytań, ale także zbudować rozmaite narzędzia, na przykład zestaw swoich mocnych stron, CV, stworzyć mapę miejsc, które są dla mnie dobre i w Polsce, i na świecie, a także przełamać swój własny lęk, bo z tym chyba jest najtrudniej. Oczywiście to wszystko w bardzo różnych aspektach i społecznych, i biznesowych, bo doświadczenie naszej gościni jest imponujące. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dziękuję bardzo za to zaproszenie.
0: Marto, pomysł na to, żeby stworzyć cykl warsztatów w Urban Labie w czasie okresu wakacyjnego dla młodych ludzi od 18 do 35 roku życia, chociaż nikogo nie wykluczacie z tej grupy, bo wiem też, że te warsztaty już się zaczęły i były osoby nieco starsze. Dla wszystkich drzwi są otwarte. Skąd na to pomysł?
1: No to jest mój autorski pomysł. Ja jestem osobą, która jednak ma jakąś misję w sobie. Ja budując własną firmę, borykając się z różnymi tematami takimi typowo życiowymi, taką wewnętrzną walkę, na ile pomagać, na ile nie pomagać, czy to pomaganie można w jakiś sposób wycenić, czy nie, i budując własną firmę, no trzeba jednak też zadbać o jakiś aspekt biznesowy. I ta moja misyjność gdzieś cały czas była we mnie dość mocno i przeglądałam różne grupy na Facebooku i na jednej z tych grup zobaczyłam wpis dziewczyny, która miała 23 lata, i ten wpis mnie bardzo mocno uderzył, i ona powiedziała, że mam 23 lata i czuję, że kończy mi się czas, bo wszyscy już moi rówieśnicy wiedzą, co chcą robić, idą na studia, mają wybraną drogę życiową, a ja jeszcze nie wiem. I jak ja usłyszałam tą cyfrę 23 lata w sytuacji, kiedy ja już jestem po 40, to sobie pomyślałam, matko, to mnie już tu powinno nie być, skoro tej dziewczynie się kończy czas. I wtedy mnie uderzyło coś takiego, że to może właśnie młodym trzeba pomóc teraz tak najbardziej. I dzięki temu, że możemy ten warsztat robić w Urban Labie, no to ta moja misyjność tutaj się może

0: wszyscy mówili, to jest o mnie. I to mnie bardzo mocno uderzyło, bo ja mam bardzo bogate doświadczenie, jeśli chodzi o w ilu pracach byłam, co ja robiłam. I to była cały czas droga odkrywania mnie, co ja chcę w życiu robić. I tak naprawdę ja się, słuchajcie, wykrystalizowałam jesienią zeszłego roku, co ja chcę w życiu robić i jak ja mam tą moją misyjność i chęć pomagania połączyć z biznesem, więc no to się doskonale spina tutaj z tym, że chciałabym tym ludziom powiedzieć, że wcale nie musicie już wiedzieć wszystkiego, a jeśli nie zaczniecie doświadczać, to się nie dowiecie.
1: To może powiedzmy, Marto, czym ty się zajmujesz, bo jesteś współautorką książki, ale też jesteś i dyrektorką i współpracujesz, opracowujesz strategię dla różnych firm. Gdybyś zechciała trochę też o tych twoich zakresach i przestrzeniach teraz trochę nam opowiedzieć.
0: Ja od 3 lat prowadzę razem z mężem firmę doradczo-konsultingową. Pracujemy międzynarodowo. Wzięło się to stąd, że mój mąż jest Tunezyjczykiem, więc to on wprowadzał mnie i był takim moim przewodnikiem do świata kultury arabskiej, do świata krajów północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu, gdzie ja całym bagażem swoich przekonań, obaw, strachów wchodziłam w świat dla mnie totalnie nowy. Natomiast jedną z moich dewiz życiowych, którą słyszałam od mojej przyjaciółki wielokrotnie, hasło bój się i działaj, to było to, że ja jednak pomimo tego, że bałam się niejednokrotnie i wielu rzeczy wciąż się jeszcze boję, to ja jednak podejmuję to działanie. To też zostało wypracowane i to też jest właśnie taka część mnie, która, wokół której ja teraz właśnie buduję swoje warsztaty, mentoringi właśnie dla ludzi młodych, ale też bardzo dużo pracuję z kobietami. Wszystko to wzięło się właśnie z tej mojej pracy w innej kulturze, na 3 kontynentach, w 2 językach, w 2 kalendarzach, gdzie układając spotkanie, będąc w Dubaju z klientem ze Stanów Zjednoczonych i z Omanu i z Polski, trzeba na przykład zwrócić uwagę na wszystkie strefy czasowe, co dla nas na przykład na co dzień się nie zdarza. Więc to są takie rzeczy, które wywalały mnie ze strefy komfortu permanentnie. Ja mówię, że już jestem tak daleko poza strefą komfortu, że już się w niej rozgościłam, więc też nazwałam się całkiem niedawno ekspertem od strefy dyskomfortu.
1: Brzmi imponująco.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zachęcająco nawet.
0: No posłuchajcie, no rozwój jest tylko poza strefą komfortu, a ja jednak bardzo chcę odkrywać nowe rzeczy, nowe miejsca, nowych ludzi. Bardzo mnie to wszystko interesuje i ciekawi. I jak ktoś mnie kiedyś zapytał, skąd się to wzięło, że ja jednak, no co, no nie bałaś się jechać do tej Arabii Saudyjskiej? Ja mówię, no bałam się, ale ciekawość była większa. Ciekawość i otwartość. To są takie dwa słowa, które mi też towarzyszą, które pomagają mi z tym strachem sobie radzić. Więc wracając do twojego pytania, co my robimy tak bardzo, słuchajcie, przyziemnie, pomagamy firmom wejść na nowe rynki. I to są głównie rynki Bliskiego Wschodu. Działamy w 2 strony, czyli sprowadzamy inwestorów do Polski z zagranicy, z innych krajów Europy albo z Bliskiego Wschodu, albo firmom z Polski i Europy pomagamy uruchomić się tam właśnie głównie na Bliskim Wschodzie.
1: To są bardzo takie szerokie działania. Kierując się autorską metodologią 3A, Access, Acquire, Activate, czyli proces, który łączy weryfikację potencjału rynkowego z bezpośrednią aktywacją w terenie, no i oczywiście do tego także używa komunikacji międzykulturowej i adaptowania się do nowych środowisk biznesowych. Jesteś także współautorką książki Mentalność sukcesu, polskie kobiety na rynku. To są też takie ciekawe obszary, które pokazują, że no potrzebna jest integracja bardzo różnych kompetencji i umiejętności, żeby dzisiaj zaistnieć, żeby założyć firmę, albo żeby osiągnąć sukces. Ten sukces rozumiany bardzo różnie, bo każdy ma swoją drogę sukcesu i ten sukces może zupełnie inaczej definiować. Czym dla ciebie jest sukces?
0: To jest dobre pytanie, bo tak mówiłaś, ile osób, tyle definicji sukcesu i tyle definicji szczęścia. Sukces, przyszło mi pierwsze słowo, jak powiedziałaś sukces, przyszło mi do głowy spokój. Czyli taki stan, takie miejsce, gdzie mogę sama decydować o sobie, sama decydować o swoim czasie. Mój mąż o mnie mówi, chciałbym być panem swojego czasu i to, że jesteśmy przedsiębiorcami, to w pewnym stopniu nam to pozwala. Bo możemy pracować z każdego miejsca na świecie w każdy dowolny sposób, z osobami, z którymi chcemy pracować, z którymi mamy na przykład dobrą energię. Teraz już mamy właśnie taki moment w biznesie, że możemy decydować, z kim chcemy współpracować. Jak się uruchamia

0: biznes, to bardzo często pracuje się z każdym, no bo jesteśmy na tym etapie, że budujemy coś, ale to też pozwala nam odnaleźć siebie i się ustrukturyzować i usadzić jakoś, kim ja jestem w tym biznesie, kim ja jestem jako przedsiębiorca, z kim chcę pracować. To jest nieustanne, słuchajcie, badanie. Mam produkt, wrzucam na rynek, biorę informację zwrotną, poprawiam. Wrzucam na rynek, biorę informację zwrotną, poprawiam. To jest takie never ending story i to przez ostatnie 3 lata myśmy z mężem właśnie byli w takim procesie, jak założyliśmy firmę, takiego badania rynku. Badanie rynku to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, zanim się cokolwiek zrobi. I badanie rynku pracy, i badanie rynku w kontekście budowania czy otwierania nowej firmy. I ta metodologia to jest właśnie taki efekt naszych trzyletnich badań, jak uruchamiać się na nowych rynkach. To zostało stworzone głównie dla naszych klientów, z którymi wchodziliśmy na rynki Bliskiego Wschodu, bo no, przychodzi ktoś do nas i mówi, chce sprzedawać w Arabii Saudyjskiej. No to teraz musimy sprawdzić, kim ty jesteś, drugi przedsiębiorca, jakie masz usługi i produkty, czy one się odnajdą na tamtym rynku, czy tam jest na to zapotrzebowanie. Potem może trzeba będzie zaadoptować pewne rzeczy, no bo mamy właśnie tutaj różnice kulturowe. Ja wolę mówić o komunikacji międzykulturowej niż o różnicach, bo ja skupiam się bardziej na pozytywnych i takich podnoszących słowach, aspektach. Bardzo dużo się możemy od siebie też nauczyć między tak różnymi kulturami, jakie są. Więc ta metodologia to jest najpierw assess, czyli zbadaj. Analiza, gdzie jesteś, gdzie możesz wejść i w jaki sposób. Później jest taka adaptacja, czyli trzeba będzie na przykład może zrobić lokalizację, zmienić sposób opowiadania o marce, zmienić komunikację marketingową, może dopasować kolory, sposób, w jaki mówimy o swojej propozycji wartości. Są pewne no, takie niuanse, gdzie trzeba bardzo precyzyjnie się na tym skupić. Są pewne rzeczy, o których się w krajach arabskich nie mówi albo lepiej nie mówić. No teraz nie chcę w te szczegóły wchodzić, ale to się nazywa lokalizacja, bo lokalizacja to nie jest tylko przetłumaczenie na język arabski. To jest zaadaptowanie do całej kultury. No i później jest aktywacja, czyli ten ostatni etap, gdzie z takim naszym klientem, który już wie, co sprzedaje, w jaki sposób ma o tym komunikować, pozyskujemy dla niego partnerów do współpracy, na przykład w Arabii Saudyjskiej, robimy im spotkanie najpierw wirtualne, później zabieramy taką firmę tam na miejsce, asystujemy przy spotkaniach takich tam na miejscu i jesteśmy na każdym etapie procesu, aż do momentu podpisania umowy o współpracy i na każdym etapie procesu klient nam może powiedzieć, że już jest ok, już sobie dalej sam poradzi. Najczęściej jest tak, że dobrze, to co robimy dalej? Bo kiedyś jak rozmawialiśmy w Dubaju z przedstawicielem PAIH-u, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, z panem kierownikiem powiedział, słuchajcie, to są tak duże różnice, że można mówić perfekcyjnie po angielsku, po jednej i po drugiej stronie, ale bardzo często te osoby się i tak nie rozumieją, więc jest potrzebny ktoś, taki jak my, kto po prostu będzie takim przewodnikiem i będzie takim nawigatorem między tymi niuansami kulturowymi. Nam jest łatwiej, ja jestem Polką, Europejką, Ahmed jest Tunezyjczykiem z kraju arabskiego, który zna tamtą kulturę, więc ja jemu tłumaczę pewne niuanse tutaj w Europie, on tłumaczy nam te niuanse arabskie, więc no to jest taka nasza przewaga i wartość dodana, że jesteśmy takim zespołem.
1: Jak przekładasz to takie bardzo szerokie doświadczenie na pracę z młodymi ludźmi? Czy też ci młodzi ludzie dostają takie narzędzia, żeby przyjrzeć się sobie, ale też przyjrzeć się otoczeniu czy miejscu, w którym pracują? Jakie tam są potrzeby? Z czym muszą się mierzyć? Z jaką formą komunikacji? No bo tak mi się wydaje, że te lęki i te obawy, a są takie badania wśród młodych ludzi, którzy objawiają się wejścia na rynek pracy. To jest największy chyba faktor taki, który wywołuje lęk wśród młodego pokolenia. Ja też jak pracuję ze studentami, to bardzo często mi opowiadają, że boją się tego, czy znajdą pracę, czy sobie poradzą, czy będzie ich stać na wynajęcie mieszkania, żeby się usamodzielnić i zastanawiam się, z czego to wynika. Wiadomo, że świat się bardzo mocno zmienia, żyjemy w takim pędzie teraz mocnym, ale być może też te obawy biorą się z tego, że z jednej strony są niepewni siebie, nie ufają sobie do końca. Wiadomo, że ufamy sobie, czym więcej mamy doświadczenia i czym więcej działamy, a z drugiej strony to jest też nieznajomość rynku i nieznajomość tego, jak to wszystko tutaj dookoła działa, jak wygląda rynek pracy, jak wygląda komunikacja, jak rozmawiać w czasie rozmów kwalifikacyjnych. No to są takie bardzo ważne elementy.
0: Tak, i tutaj poruszyłaś bardzo ważny element, ponieważ to jest taki case, co było pierwsze, jajko czy kura, no bo zaczyna się od tego, że młodzi ludzie teraz bardzo dużo czasu spędzają w internecie i w social mediach, więc te umiejętności komunikacji, umiejętności takiego przebywania ze sobą, takiego, wiesz, obok siebie, gdzieś im zanikają, naturalnie jakoś, chciałam powiedzieć ewolucyjnie, ale ewolucja idzie do przodu, a tutaj raczej wychodzi na to, że te umiejętności, one zanikają. Nawet ostatnio rozmawiałam z przyjaciółką, ona ma syna 20 parę lat, on jest właśnie w takim wieku, gdzie dużo czasu w internecie, w grach, w takich znajomościach takich bardzo płaskich, bardzo duży lęk przed oceną, który jest normalny dla osób w tym wieku. Natomiast teraz to się jeszcze bardziej uwypukla, bo jak ja byłam młoda, to kto mógł mnie ocenić? Ktoś na podwórku i na drugim podwórku czy trzecim już nikt tego nie widział. A teraz jak ktoś cokolwiek wrzuci w internet, to maks bardzo szybko staje się wszechobecne i ja naprawdę współczuję trochę tym młodym ludziom, że oni się z czymś takim mierzą. Myśmy nie mieli takich problemów. I teraz jest tak, naturalnie jestem w procesie dojrzewania, odkrywania świata, więc się boję, co jest naturalne. No, ale siedzę w tym świecie wirtualnym, który daje mi jakieś poczucie bezpieczeństwa. Więc im bardziej ten świat wirtualny wsysa takich ludzi, tym bardziej oni się boją i tym bardziej nie chcą wychodzić z tej bańki, w której oni się znajdują. I im dłużej to będzie trwało, tym będzie trudniej. I to jest to, o czym ja mówiłam wcześniej, nawet poza anteną, że strach nigdy nie zniknie, ale ten strach można oswoić. Można się uzbroić, można to nawet w ten sposób powiedzieć, w jedną sytuację pozytywną, w drugą i w trzecią, która daje nam więcej siły, która daje nam więcej pewności siebie. I wtedy dopiero jest taka możliwość, żeby wejść dalej i w świat, czy to jest świat rynku pracy, czy budowania własnego biznesu. U nas w Polsce teraz odsetek osób, które chcą budować własny biznes, drastycznie spadł. I rzeczywiście też młodzi boją się tego rynku pracy. Po ostatnim warsztacie miałam dziewczynę lat 24, która do mnie napisała w prywatnej wiadomości, jak napisać CV właśnie zaraz po studiach. Co tam w tym CV ma się znaleźć, żebym ja mogła znaleźć pracę. No i to jest taki dylemat, ja też miałam taki dylemat. Podejmowałam się, słuchajcie, każdej pracy, żeby złapać jakieś doświadczenie. I później to CV, jak się buduje z czasem, to tych pierwszej pracy, drugiej, trzeciej się niejednokrotnie nawet nie ujmuje w tym CV, tylko już te kolejne z doświadczeniami. Ale tu jest właśnie takie trochę błędne koło i trzeba w tym momencie mieć jakiś impuls, który z tego błędnego koła ich wyrzuci. Czyli ktoś, kto powie, słuchaj, jest taki warsztat. Ktoś, kto powie, chodź, posłuchamy kogoś innego, wyjdźmy z tej bańki. Bo oni siedzą w jakiejś swojej bańce i nie mają dopływu świeżych informacji, świeżego powietrza, świeżego spojrzenia. I bardzo mnie cieszy to, że są osoby, które jednak chcą i pytają, szukają. I stąd też ta moja potrzeba, żeby taki warsztat się odbył.
1: Dzisiaj bardzo dużo też mówi się o tak zwanym sieciowaniu, nie tylko w grupach społecznych, bo instytucje kultury, czy te instytucje, które pomagają innym osobom, mocno się sieciują, no bo potrzebujemy takiego przepływu informacji. Wiadomo, że nie każda instytucja, czy nie każde miejsce jest w stanie pomóc każdemu, ale jeśli wie, kto może pomóc, to może odesłać. I tak samo jest w biznesie, coraz więcej jest takich miejsc. Wiem także, że i ty razem z mężem tworzycie takie miejsce, Locals Me, czyli to jest...
0: Locals and Me.
1: Locals and Me.
0: Tak, to jest projekt autorski mojego męża, który jako obcokrajowiec tutaj w naszym mieście na początku, jak zaczął przyjeżdżać do Opola, to właśnie był na takim etapie obserwowania, trochę wycofania. My jesteśmy też jako naród bardzo ostrożni, jeśli chodzi o obcokrajowców. I to też jest okej. Najważniejsze, żeby nie oceniać, tylko po prostu mieć otwartość i ciekawość. I teraz właśnie z taką otwartością, ciekawością się spotykamy. Achmed już trochę jest bardziej tutaj osadzony w Opolu. On powiedział, że w ogóle Opole to jest jego miasto. On uwielbia to miasto. Tu jest zielono, tu jest dużo takiej przestrzeni, parków. Jedna sadzawka, druga tu stawmy. Mamy kamionkę Piast zaraz pod domem, gdzie jest pięknie zielono i jest trochę wody. To jest to, czego mi na przykład w Riadzie brakuje, bo to jest miasto na środku pustyni. I nawet nagrał kiedyś taką taką rolkę bardzo przekornie. I hate Poland, bo tu jest tak pięknie i cudownie i wspaniale. I tak to oczywiście po angielsku. Zrobił się viral, ponad 100 tysięcy odsłon na Instagramie. A chodziło o to, że ta Polska jest tak piękna i cudowna, że ona już go niejako uzależnia od siebie i że jak po prostu nie ma tych wszystkich udogodnień, nie chcę tu jakieś kryptoreklamy wrzucać na antenie, które mamy, to on się już czuje dziwnie, że gdzieś wyjeżdża, mówi, ja chcę z powrotem, ja chcę z powrotem. Więc czego mu tutaj brakowało, stąd to Locals and Me, to takiej przestrzeni biznesowej, gdzie może porozmawiać o biznesie po prostu z osobami, które mówią po angielsku. Więc on stworzył taką przestrzeń dla właścicieli biznesu bądź osób związanych z biznesem, które są obcokrajowcami, ale są tutaj osadzone w Polsce, żeby ich właśnie sieciować z lokalną społecznością. I tutaj pierwsze takie spotkanie już się odbyło. Mieliśmy chyba około 12 czy 15 gości. Kolejne będzie jeszcze w wakacje, jeszcze nie mamy konkretnej daty i miejsca, ale to jest właśnie taka inicjatywa, żeby się sieciować, żeby się wymieniać doświadczeniami i biznesowymi, ale także takimi prywatnymi, społecznymi, no bo ten biznes to jest jedna tylko część, ale tak naprawdę to my ludzie tworzymy biznes, a my ludzie jesteśmy wielowymiarowi. Potrzebujemy takich rozmów i takiego wsparcia na wielu płaszczyznach, więc to jest taka bardziej społeczno-kulturowa, powiem, taki projekt. Natomiast chodziło też o ludzi biznesu, żeby niejako gdzieś takie problemy biznesowe też móc sobie tam rozwiązywać i poruszać.
1: W czasie jednych z warsztatów, które będziesz prowadzić, pojawia się też takie ćwiczenie mapy energii. Młodzi ludzie szukają takich miejsc, w których są dobrzy i to są też takie mapy ich osobistych kompetencji, umiejętności, doświadczenia. No trochę tak jak z takim sieciowaniem, bo te mapy przecież można sobie zobaczyć nawzajem. Uczestnicy mogą zobaczyć, kto ma jaki potencjał i potem się jakoś wymieniać, wspierać, a może nawet wspólnie coś stworzyć albo przesłać sobie informacje. Na czym polegają te warsztaty? W jaki sposób przeprowadzasz tych młodych ludzi do takiego myślenia, że mam w sobie potencjał i mogę się odnaleźć na rynku pracy?
0: Wyszło na ostatnim warsztacie, że miałam przekrój od lat 24 do 75 i to było cudowne, bo wyszło nam, jaka jest też potrzeba tego, że jednak to, że świat się cały czas zmienia i że jest pewna presja, która wynika z tego, że gdzieś musimy się z tymi zmianami uporać i pierwszy warsztat był o ściąganiu presji, że nie muszę już, a może być wreszcie, a ktoś inny już zrobił, a kiedy zaczniesz to, a kiedy zrobisz to, a kiedy znajdziesz porządną pracę.
1: Więc
0: to
1: masz tyle lat i jeszcze nic nie osiągnęłaś.
0: Tak. I tam wyszły nam po prostu takie kwiatki, że to było też dla mnie bardzo, też dla mnie inspirujące, bo każdy taki warsztat dla mnie to jest też zderzenie z potrzebą. Ja taki warsztat buduję z jakiejś mojej perspektywy i później zbieram właśnie feedback i kolejny będzie pewnie już wzbogacony o dodatkowe rzeczy. Natomiast sieciowanie, budowanie potencjału przede wszystkim ma na celu to, żeby pokazać też tym młodym ludziom, że oni mają, że oni są różni i mogą być różni i że też jest to okej. Że ktoś, jeżeli lubi siedzieć w tabelkach i to jest coś, co go kręci, a ktoś mu mówi, słuchaj, ale może ty byś poszedł, nie wiem, zrobił warsztaty dla kogoś, gdzie ta osoba totalnie nie czuje tego i czasami to jest zagłuszane przez jakieś takie hałasy z zewnątrz, a tam w środku cały czas coś nam mówi, w czym jesteśmy dobrzy. I bardzo często też łapiemy się w taką pułapkę, że jeżeli coś przychodzi mi łatwo, to może wcale to nie jest takie wartościowe. A tu chodzi o to, żeby tą łatwość wynaleźć, co przychodzi ci najbardziej łatwo i jak wokół tego zbudować twoją unikatową wartość. Albo w biznesie, albo na rynku pracy. Bo to, że coś ci przychodzi łatwo, to wcale nie znaczy, że jest bezwartościowe. My żyjemy jeszcze w takim, szczególnie moje pokolenie, żyje jeszcze w takim etosie, że się trzeba napracować, żeby na to dostać pieniądze. Znaczy młodsi ludzie już tak raczej nie mają. To już jest ten przeskok taki pokoleniowy. Ale chodzi o to, żeby pokazać, że mamy różne talenty, różne obszary, w których jesteśmy i skupiać się na wzmacnianiu tych obszarów, w których jesteśmy dobrzy i żeby też pokazać im, że wokół tego, jak można zbudować swoją karierę, czy biznesową, czy po prostu jako pracownik, bo i taki wybór, i taki jest okej. Natomiast porównując na przykład do czasu, kiedy ja rozpoczynałam pierwszą, czy drugą, czy trzecią pracę, były pewne stanowiska pracy, takie wiecie, ustandaryzowane. A teraz tak naprawdę można stworzyć stanowisko pracy dopasowane do moich talentów, kompetencji, umiejętności, nawet w taki sposób, że aplikując o pracę, nawet jeśli na przykład ta pozycja nie jest otwarta, ale ja chcę pracować w tej firmie i ja widzę, że ja z moim potencjałem tam mogę zrobić dla tej firmy coś dobrego, to nawet można zbudować taki swój własny profil, nazwać go i aplikować do firmy, mówiąc, że ja jestem w stanie wzmocnić was w taki i w taki sposób. Bo szukanie pracy to jest tak naprawdę pokazywanie pracodawcy, jaką korzyść będzie miał z zatrudnienia mnie. I te korzyści są przeróżne. Mi się to zawsze kojarzyło najczęściej z tym, że ja muszę zarabiać, bo ja byłam marketingowcem albo handlowcem. Ale korzyści dla firmy jest bardzo, bardzo wiele i bardzo różnych. Usprawnianie procesów, zdobywanie oszczędności, wiecie, korzyść jest czasu, korzyść pieniędzy, nie tylko zarabianie. To też są korzyści i to są bardzo cenne korzyści, więc o tym też będziemy rozmawiać na tych warsztatach, w jak wielu aspektach można się wykazać i pokazać swoją wartość.
1: Czyli trochę też takie elementy job craftingu, to znaczy, że poszukuję swoich mocnych stron, mogę je realizować w tym miejscu pracy, a wtedy no to miejsce pracy też uzyska dobrą jakość, ale w jakimś stopniu może mi też takie dobre warunki stworzyć do rozwoju, czyli zasada win-win, wygrany-wygrany. To jest też takie bardzo ważne myślenie, na które trzeba się otworzyć, bo tak mi się wydaje, że młodym ludziom się o tym nie mówi.
0: Że mogą z pozycji takiej równej podejść?
1: Że mogą z takiej pozycji równej podejść.
0: To jest takie, nie chcę tego nazwać utopią, ale to jest, tak, ja zdecydowanie zachęcam do takiego podejścia, bo wciąż gdzieś pokutuje takie, że to jednak no, pracodawca ma przełożenie. To też zależy od tego, jak wygląda rynek. Mówi się, że jest rynek pracownika, a potem jest rynek pracodawcy i taka sinusoida nam się pojawia. Natomiast teraz bardzo dużo pojawia się właśnie nowych możliwości. Mówimy o tym, że sztuczna inteligencja teraz też bardzo wiele, że tak powiem, stanowisk pracy czy profili zawodowych mogą zostać zlikwidowane, czy mogą zostać ograniczone, więc to, o czym ja chcę też z tymi młodymi ludźmi rozmawiać, to w jaki sposób tych narzędzi też używać do tego, żeby wzmacniać swoją pozycję zawodową, ale nigdy i absolutnie nie, żeby one nas zastąpiły, bo nawet jak pracujemy z narzędziami sztucznej inteligencji, to trzeba je bardzo mocno trzymać w ryzach i pilnować, bo one halucynują albo potrafią odlecieć z jakimś swoim, nazwijmy to, tokiem myślenia, w cudzysłów to wezmę. Więc tak jak najbardziej dla nas tematy też właśnie współpracy, ja bym to nazwała, z narzędziami, ze sztuczną inteligencją są na topie, my z nich korzystamy na co dzień. One bardzo pomagają. Natomiast ja zaznaczam bardzo mocno, że to nie jest coś, co robi za nas robotę całą na 100%. To tak nie jest.
1: Poza tym trzeba wiedzieć, jak z tego korzystać. To jest też inna kwestia. I jak działa sztuczna inteligencja, jak ją karmić i jak nie dopuszczać pewnych informacji, bo też może przejąć kontrolę. W cudzysłowie oczywiście mówimy, ale no sporo jest dzisiaj takich też warsztatów, które o tym opowiadają. Nie do końca mamy jeszcze pełną wiedzę, bo też mamy bardzo dużo różnych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją. To są też różne bardzo obszary.
0: No to jest też taki obszar, który się rozwija ekstremalnie szybko. Tutaj coś, co było wczoraj, przedwczoraj, to już za chwilę działa inaczej. My pracujemy na kilku modelach, gdzie się tam razem robimy im challenge między sobą, ale wiemy też, że do pewnych obszarów ten model jest lepszy, a tamten jest lepszy. I bardzo często to z mężem konsultujemy. On jest tutaj taką osobą wiodącą. On to ma rozpracowane i on mi tylko podrzuca już takie efekty końcowe. Mówi, że jak potrzebujesz zrobić to, to spróbuj to zrobić w taki i w taki sposób. Ale tak jak mówisz, trzeba to mieć, ja to nazywam mieć to w ryzach. Ja sobie czasami tam dyskutuję z tymi moimi z asystentami. Ciekawe dyskusje nieraz wychodzą, także polecam, ale z rozwagą i nie wyłączajcie swojej własnej inteligencji, błagam.
1: Pytałam o takie mapy energetyczne, czyli kompetencje, umiejętności, czyli to są te obszary, które są mocne i pewnie w historii życiowej na tych warsztatach można to odnaleźć, ale jeden z warsztatów sierpniowych brzmi Polska i świat, gdzie są miejsca dla mnie, bo może tak jest, że pewne nasze potencje, możliwości czy kompetencje możemy realizować w innym miejscu świata albo w innym miejscu Polski. I też można zmienić sposób myślenia. Nie mogę tutaj znaleźć pracy w okolicy, ale być może jest takie miejsce, na które mogę się otworzyć.
0: Zdecydowanie. I to jest coś, co ja też przerobiłam na własnej skórze. Pamiętam, jak szukałam pracy i Achmed wtedy mówi, no ale dlaczego ty nie wysyłasz po angielsku za granicę? A ja mówię, no bo nie wysyłam. Nie wiem dlaczego. Bo na to nie wpadłam, że mogę. Ja mówię, a mogę? A umiem, a potrafię. I tutaj teraz też wchodzimy w taki obszar, że cały czas wątpimy w swoje umiejętności. Czy umiejętności językowe, czy umiejętności jakiekolwiek tam mamy, na przykład już merytoryczne, idąc w stronę szukania pracy. Świat się zrobił teraz bardzo mały i szczególnie po pandemii jeszcze bardzo dużo jest możliwości pracy zdalnej, hybrydowej. I są to naprawdę przeogromne możliwości, więc ja bym chciała też trochę pokazać takiego z mojej perspektywy też tego świata, gdzie można zarabiać i też inne pieniądze w inny sposób, też praca z inną kulturą, która jest bardzo rozwijająca, więc to będzie taki warsztat, od którym będziemy tutaj przerzucać się w różne zakątki świata.
1: No i oczywiście bój się i działaj. Jak zacząć, kiedy już wiesz, kim jesteś? No jak przełamać ten lęk i jak zrobić pierwszy krok? Co zrobić? Mówi się tak, że mały krok pozwala zrobić kolejny, kolejny i kolejny, a my bardzo często chcemy zrobić duży krok od razu.
0: Oj tak. Tak, metoda małych kroków, no Kaizen, tak, się kłania. Metoda małych kroków, no najlepsza na świecie. Natomiast, no trzeba go zrobić. Ja wczoraj powiedziałam taką bardzo głęboką myśl na moim warsztacie z kobietami, gdzie rozmawiałyśmy o tym, dlaczego tak trudno nam jest powiedzieć nie. To było właśnie o takich obszarach, że zadbaj o siebie. Ja mówię, słuchajcie, jak chcecie coś zrobić ze swoim życiem, to musicie coś zrobić ze swoim życiem. To była taka, słuchajcie, głęboka mądrość mentorska na takie trochę już ostateczne przełamanie.
1: Natomiast, no właśnie, co zrobić, prawda? Żeby tak prosto podchodzić czasami.
0: Bardzo prosto, nie komplikować, wyznaczyć sobie bardzo taki krótkoterminowy cel, bardzo prosty do zrobienia i mierzalny. No, cele powinny być mierzalne, nie że kiedyś coś, tylko co w tym tygodniu zrobię, żeby to ulepszyć. Ja zawsze mówię tak, otwartość i ciekawość mi pomagała robić rzeczy, których się bałam. Czasami zmuszała mnie po prostu brutalna rzeczywistość, bo zejdźmy trochę na ziemię, trzeba płacić rachunki, trzeba się jakoś utrzymać i są to też takie sytuacje i to też jest okej, że nas takie przyziemne rzeczy zmuszają niejednokrotnie do zrobienia czegoś, więc po prostu róbmy, bo jak się człowiek zamrozi, no to taki paraliż jest, no do niczego nie prowadzi. Ja wczoraj przytoczyłam cytat z filmu, uwielbiam ten film, Kupiliśmy zoo, to jest na podstawie autentycznej historii ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mężczyzna po rozwodzie boryka się z różnymi, przepraszam, po jakim rozwodzie, żona mu zmarła, matko jedyna, i ma dwójkę dzieci, boryka się z różnymi rzeczami i tak dalej, i tak dalej, i tam pada takie właśnie w takiej, że boję się, że nie chcę, ma nastoletniego syna, który musi przełamać ten lęk i tam jest takie piękne zdanie, że wystarczy 20 sekund odwagi. 20 sekund takiej brawury, takiej odwagi, zrobię to. Po prostu to zrobię. I już. I jeżeli ktoś potrzebuje, to może sobie przeanalizować, dobrze, czego się boję? Dlaczego nie chcę tego zrobić? Czego się boję? A jak to zrobię i to się stanie, to co wtedy? Czasami zadać kilka takich kluczowych pytań. Najczęściej nic się nie stanie. To jest gdzieś tam zaprojektowane u nas w głowie. Więc o tym też wczoraj na warsztacie mówiłyśmy. A co jeśli? No w sumie to nic. No właśnie. Więc jeszcze co mi pomagało? A jak tego nie zrobię, popatrzę sobie jutro w lustro na siebie, no to będę z siebie zadowolona czy nie? Może lepiej warto coś zrobić, nawet jeśli się nie uda, to też jest okej. Ale jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenie. I teraz to, co z młodymi ludźmi, to, co ich gdzieś tam blokuje, to, że oni chcieliby już wszystko wiedzieć. Wracam do postu tej dziewczyny. Ona już by chciała w wieku 23 lat wiedzieć, co chce robić w życiu przez większość życia, co będzie dochodowe, co będzie dawało jej taki spokój, stabilizację itd., itd. Przez to, że żyjemy w świecie internetu wirtualnym, mamy pewne wyobrażenie i żyjemy teorią. Żyjemy życiem innych ludzi i żyjemy takim życiem teoretycznym. Nie przeżywamy go doświadczając. Jeśli nie doświadczymy, to nigdy nie będziemy wiedzieli, czy chcemy to robić, czy nie. Jeśli nigdy nie jadłam jakiegoś owocu, to skąd mam wiedzieć, czy on mi smakuje? Muszę go spróbować. Więc trzeba coś zrobić. Nawet jeśli się nie uda, to co? No to się po prostu nie udało. to nie jest porażka, to jest lekcja. Trzeba sobie zmienić też, ja sobie też zmieniłam takie słowa, których używam, z takich ciągnących w dół na takich, które budują, które podnoszą. Nie odniosłam porażki. Mam kolejną lekcję. Lekcja to jest coś, co nas uczy, przygotowuje nas do czegoś. Porażka to jest coś, co nas powali na podłodze i możemy nie wstać, więc po co o niej mówić, nie? A to są takie moje teraz wam tipy sprzedaję, które mi pomagały przejść przez niejednokrotne, trudne moje sytuacje, bo jest ich mnóstwo. Możemy kiedyś pogadać o różnych takich nieciekawych sytuacjach, bo jak z nich wyjść? Najważniejsze się ruszyć.
1: No właśnie, trzeba się ruszyć i więcej tipów pewnie będzie na warsztatach. Dodam, że one są bezpłatne.
0: Są tak, bezpłatne, zapraszamy o 17.
1: Nikogo nie wykluczają ze względu na
0: płeć
1: cenę.
0: I wiek, i cenę.
1: Na płeć i wiek, cenę i wiek, także są dla wszystkich.
0: Tak, one zostały zaprojektowane dla ludzi młodych, no bo tak jak mówię, no to była moja inspiracja, ten jeden konkretny post. I ta moja chęć pomagania, mam taką misję, żeby ludziom młodym pomagać. Byliśmy z Achmedem na warsztatach na Uniwersytecie Wrocławskim z komunikacji międzykulturowej, tam na takim gościnnym przez znajomą naszą, która wykłada tam regularnie, zaprosiła nas na taki warsztat z komunikacji międzykulturowej. Jak się przedstawialiśmy, no to opowiadaliśmy trochę o sobie, bo każdy nas pyta, szczególnie mnie, no ale jak? Jak to się stało, że ty teraz jeździsz do tych krajów arabskich, ty robisz te wszystkie rzeczy? No to ja opowiadam tą swoją historię, że ja przez większość życia pracowałam na etacie, że zostałam zwolniona z pracy 3 razy z rzędu, że dopiero po tym 3 razie do mnie dotarło, że to może niekoniecznie jest moja droga i że to nie to, że ja jestem zepsuta, czy coś ze mną jest nie tak, tylko to po prostu może nie była moja ścieżka, ale nie byłabym tu, gdyby nie te moje wszystkie doświadczenia i że wcale nie musicie już wiedzieć. I słuchaj, tam były, nie chcę mówić dzieciaki, no ale tam byli młodzi ludzie, no po 20 roku życia i oni odetchnęli z taką ulgą. To była młodzież międzynarodowa. I później dostaliśmy później screeny, jak oni dziękowali tej pani profesor na grupie WhatsAppowej za to, że myśmy im pokazali, że oni już nie muszą, już teraz, że można się przebranżowić, można się odkryć po 40, tak jak ja, i być szczęśliwym człowiekiem, robić rzeczy, które się czuje. Wcześniej powiedziałaś o odkrywaniu rynku pracy, ale też odkrywaniu siebie. To jest bardzo ważne, żeby pozwolić sobie. Są różne testy, badania, metody. Każdy czuje coś innego, natomiast chodzi o to, żeby się poznać, kim ja jestem, czym jestem dobry, czy jestem ekstrawertykiem, czy introwertykiem. I jeżeli ktoś potrzebuje siedzieć, nie wiem, 3 godziny teraz sam ze słuchawkami na uszach, to nie znaczy, że on nas nie lubi, tylko to znaczy, że potrzebuje sam się wyciszyć. I to też jest okej. To są tego typu niuanse.
1: Kim jestem, zanim świat mi to powie, to już w czwartek, czyli 16 lipca.
0: Dokładnie, tak, za kilka dni, dokładnie tak.
1: Za kilka dni będzie można o tym porozmawiać, się dowiedzieć, też skorzystać z różnych narzędzi, no bo w zasadzie to my się kierujemy też nie tylko naszymi umiejętnościami, kompetencjami, tym, co nam sprawia przyjemność, ale też wartościami. To jest też bardzo ważne, żeby sobie uzmysłowić, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie takim azymutem. Większość naszych wyborów to nasze wartości przecież.
0: Tak, to prawda. I czasami nawet nie wiemy, że my mamy jakieś wartości. Czasami po prostu idziemy intuicyjnie, ale nikt tego nie nazwał. Nazwanie pomaga. Nazwanie, napisanie, wypowiedzenie pewnych rzeczy też pomaga, żeby nam się to osadziło. Tak jest nasz mózg skonstruowany, że trzeba mu to powiedzieć. Czasami kilka razy. Czasami jak jesteśmy w pewnych schematach, trzeba z tych schematów wyjść. Dla mnie wartości są bardzo ważne. Ja takie wartości w biznesie jak uczciwość, transparentność są dla mnie nadrzędne. Taka też prawdomówność, chęć pomocy ludziom, to co teraz właśnie robię, chociażby przez te warsztaty, to jest ciągłe odkrywanie siebie. Te wartości też się mogą zmieniać, bo słuchajcie, jedyna stała rzecz w życiu to jest zmiana i im szybciej się to zaakceptuje, tym będzie nam łatwiej, jak z tą zmianą sobie później też radzić. No, zmiana też ma pewne fazy, które są też zdefiniowane i wczoraj na warsztacie była pani, która mówiła, że ona na razie to ona się buntuje. Ja mówię, wszystko jest super, zgodnie z procesem, jesteś właśnie w fazie oporu, za chwilę ci to przejdzie. Jak zrozumiesz pewne
1: o tym
0: rzeczy.
1: Wiedzieć, dobrze jest się w tym
0: wiedzieć,
1: w tej fazie.
0: Dokładnie tak. I to jest też taki element poznawania siebie, jak reaguje na pewne rzeczy, ale też element poznawania pewnych mechanizmów. I jak ktoś sobie myśli, jestem w procesie, no i to jest super. Jestem w procesie. Ja mogę być w procesie całe życie. Wszystko zależy od procesu, o którym procesie teraz mówimy. Więc to są takie rzeczy, które no, też ułatwiają to funkcjonowanie, ściągają trochę tą presję, poszerzają horyzonty i pomagają działać pomimo strachu. bo strach nigdy nie zniknie.
1: Poza tym, jeśli wiem, że jestem w procesie, to mogę też zarządzać i go wspierać.
0: Tak,
1: on
0: tak.
1: nie kontroluje mnie. Czy
0: ja kontroluję proces.
1: Tylko ja kontroluję proces. To jest też bardzo uwalniające.
0: Bardzo uwalniające, plus to, że tak jak mówię, strach nigdy nie znika, ale można się nauczyć działać pomimo tego. Poza tym strach też jest dobrym objawem, bo on pozwala nam oceniać, szacować ryzyka i zarządzać tym ryzykiem. Ważne jest jednak, żeby ten strach nas nie sparaliżował. Więc nie trzeba się bać tego, że się boimy. To jest sygnał, że trzeba po prostu zbadać sytuację, zadać sobie kilka kluczowych pytań, które pomogą nam z tego strachu się uwolnić.
1: Tym wszystkim Państwu opowiadała Marta Hamuda, dyrektorka do spraw marketingu, biznesmenka, mentorka, współautorka książki, społecznica, a o sobie mówi, że buduje strategiczne mosty między rynkami, wartościami i kulturami. Ja bym jeszcze dodała między ludźmi i między nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście dobrego wieczoru dla Państwa i dobrego tygodnia.
0: Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru i dobrego tygodnia.

się jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

0: Wciąż chciałbym wiedzieć, jak ci minął dzień.
1: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.

0: To ja będę za półtora godziny.
1: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
2: Daj mi tą książkę.
3: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
4: Pani doktor, powracamy do tematu ogonka. Ten ogonek jest typowo polski chyba? Czy nie jest typowo polski?
5: W alfabetach innych języków też są ogonki pod literami, ale jeżeli mówimy o samogłoskach z ogonkami, to rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny zestaw dwóch liter w polskim alfabecie.
4: I ten ogonek sprawia problemy nie od dziś, ale zdaje się, że teraz problemy nabierają nowego znaczenia albo stają się jakieś troszeczkę odmienne. To znaczy, że teraz niektórzy bardziej piszą, ja piszę, ale on pisze.
5: Tak, niestety zdarza się, że w zapisach czasowników wymagających użycia ogonka pod ę, bo to głównie o ę chodzi, chociaż nie tylko, zdarza się mylenie osób. Z czego to wynika? Wynika to po prostu z tego, że samogłoskę nosową ę na końcu wyrazów najczęściej wymawiamy jako ustne e i jest to jak najbardziej poprawne. Czyli w takim czasowniku jak pisać, w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym powiemy ja piszę, a w trzeciej osobie on, ona czy ono też pisze. Natomiast w zapisie obowiązuje jednak różnica, bo w pierwszej osobie powinno się zapisywać literę e na końcu, mimo że w wymowie potocznej, swobodnej, starannej, jak powiedziałam również, najczęściej tego e nie ma. Tymczasem bardzo często obserwujemy błędy ortograficzne polegające na braku znaku diakrytycznego, właśnie potocznie tego ogonka, o którym powiedział pan redaktor, pod e. Nie chodzi tylko o czasowniki, ale też o inne wyrazy kończące się literą e, na przykład w zaimku zwrotnym się brakuje tego ogonka. Dziewczynę widzę, tak, liczba pojedyncza i tutaj też obserwujemy zapisy dziewczynę, walizkę i tak dalej. Ten typ błędu wynika, tak jak powiedziałam, z wymowy, poprawnej dodajmy, ale żeby zapisać poprawnie te wyrazy, powinniśmy jednak przestrzegać zasady ortograficznej dotyczącej pisowni e na końcu wyrazów. Bo rozmawiamy teraz na razie tylko o wymowie i zapisie e w tej pozycji. O on teraz nie mówimy. Wiemy, w jakim stopniu błędne zapisy e w zakończeniu wyrazów są powszechne w języku pisanym, i widzimy to w wiadomościach tekstowych, w mailach, komunikatorach, postach i tak dalej. Pośpiech, ale to już chyba nie tylko on jest przyczyną tego rodzaju błędów, bo mamy chyba też rodzaj coraz częstszego przyzwolenia społecznego na tego rodzaju błędy, więc i pośpiech i inne czynniki sprawiają, że język pisany nie tylko pod względem jego postaci ortograficznej niestety coraz częściej odbiega od wymagań. Upowszechnienie błędów, o których dziś rozmawiamy, przyczynia się do obniżenia albo na razie rozchwiania świadomości ortograficznej użytkowników polszczyzny, którzy dość często lekceważąco odnoszą się do uwag o braku znaku diakrytycznego pod literą e. A to tylko brak ogonka, czyli nic ważnego. Bywa, że piszą na wszelki wypadek, na zasadzie najwyżej będzie za dużo, e zamiast e na końcu wyrazów. I wówczas powstają właśnie te błędy, o których wspomnieliśmy na początku. On, ona, ono pisze, rysuje. Zupełnie więc nie dostrzegają różnicy gramatycznej form pisze i pisze. A o innych błędach z e czy o na końcu wyrazów porozmawiamy może przy innej okazji.
4: Nie możemy wszystkiego zwalić na SMS-y, bo w SMS-ach przyzwyczailiśmy się do tego, że czasami w pośpiechu wysyłamy i ktoś się domyśli.
5: To prawda, tak jak powiedziałam, pośpiech przy pisaniu SMS-ów czy maili, postów na pewno nie może być usprawiedliwieniem tego rodzaju błędów.
3: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Natury.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął dr Grzegorz Hebda z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Panie doktorze, zacznijmy może od diagnozy. Jaki to był sezon lęgowy dla ptaków w naszym województwie? Czy chłodny i deszczowy czerwiec rzeczywiście bardzo namieszał w gniazdach?
2: Powiem tak, generalnie właśnie zawsze chłodny i deszczowy okresy takiego późnej wiosny są złe dla lęgów ptaków, dlatego że szczególnie ptaki owadożerne, jak chociażby nasze rudziki, jak chociażby nasze kosy, nasze sikory przede wszystkim, one są uzależnione od liczebności właśnie owadów czy bezkręgowców, a ich liczebność mocno zależy od takich dobrych, stabilnych warunków, ale też od ciepełka, tak? Jeśli mamy zimny taki okres, wtedy kiedy pojawią się pisklęta, czyli przede wszystkim maj i czerwiec, kiedy jest zimno, ale i deszczowo, to dorosłe ptaki mają problem ze znalezieniem wystarczającej ilości pokarmu, żeby zaspokoić głód piskląt, i faktycznie te lata wtedy są gorsze. Ja bym powiedział, że nie było żadnego dramatu, dlatego że rzadko kiedy w przyrodzie jest tak, że przez długi czas mamy okres absolutnie dobrych, stabilnych warunków. To jest cały czas gorzej, lepiej, więc ewolucyjnie ptaki są przystosowane i do takich lepszych, i do gorszych warunków. Ten był gorszy, ale nie był jakiś naprawdę dramatyczny.
1: Pytam, bo widziałam zdjęcia u pana na Facebooku. Zachęcam, można sobie poobserwować bardzo ciekawe fotografie pana doktora Grzegorza Hebdy.
2: Dziękuję, ale...
1: Ale widziałam tam takie zestawienie bocianów, że z jednej strony były bociany, które miały, czy pisklęta, które miały przepiękne w ogóle perspektywy, to znaczy na horyzoncie tam się rozpościerał bardzo ładny obraz, a z drugiej strony widzieliśmy niestety martwe ptaki.
2: Tak, ale tutaj zastrzegam, że ja akurat trochę byłem gościem na tych badaniach, bo te badanie bociana przede wszystkim prowadzi Joachim i Artur Siekiera. Tutaj zrobię świetną reklamę, bo to są świetni naprawdę specjaliści od bocianów, najlepsi na opolszczyźnie, jedni z lepszych w Polsce. I oni od kilkudziesięciu lat docierają do każdego gniazda, obrączkują każdego pisklaka i mają dokładnie wiedzę o losie. Natomiast myśmy faktycznie połączyli nasze zainteresowania i robimy takie trochę pilotażowe badania, o których jeszcze nie chcę mówić, może za rok powiem już o wynikach. Natomiast uczestniczyłem w kontrolach tych gniazd, i pan Achim Siekiera mówił, że faktycznie ten rok był zły, tak? Dlatego, że na ogół w gniazdach były dwa pisklęta, czasem trzy, bardzo rzadko już cztery, pięć, co w dobrych latach jak najbardziej jest częste. I tutaj przede wszystkim właśnie wiąże to albo z tym okresem bardzo upalnej pogody, ale też tych skrajnie w drugą stronę warunków, czyli zimnego i deszczowego czerwca. Bociany, wbrew temu, co czasem media podają, albo jakieś grafiki, to wcale nie odżywiają się żabami, tylko odżywiają się przede wszystkim gryzoniami, więc tutaj nałożył się, że ten rok też nie był, jak my tu mówimy, mysi, tak? Liczebność chociażby ptaków drapieżnych na południu Opolszczyzny, takiego naprawdę naszego wielkiego hotspota, była bardzo niska. To pokazuje, że to nie był rok mysi. Liczebność gryzoni na polach i na łąkach, tam gdzie bociany żerują, była niska lub bardzo niska. To raz, a dwa, bociany uzupełniają swoją dietę właśnie dużą ilością różnych owadów, które łapią, chociażby owadów prostoskrzydłych.
1: Takie dżdżownice na przykład,
2: jak
1: albo
2: najbardziej
1: ślimaki,
2: też,
1: one
2: oczywiście,
1: są atrakcyjne?
2: Oczywiście,
1: to
2: tak.
1: Tego było sporo po deszczu.
2: Ale samymi dżdżownicami przez dłuższą metę to bocie nie
1: uciągnie.
2: Nie uciągnie, bo tu chodzi też o kaloryczność, tak? To nie chodzi tylko, żeby żołądek był pełny, ale żeby dostarczać i kalorii, i całego zestawu też mikro, makroelementów. Także tak, jeśli chodzi o bociany, ptaki owadożerne, na pewno nie był to dobry rok, raczej zły. Natomiast wielkiego dramatu nie było. Natomiast tutaj jeszcze taka może ciekawostka. Jeśli Państwo uważają faktycznie, że sukces generalnie rozrodczy ptaków jest wysoki, tak? Że one tam te gniazdka swoje dobrze ukrywają przed wzrokiem drapieżników i właśnie się przystosowały do różnych zmiennych warunków środowiska, to powiem Państwu, że tak raczej nie jest. Średnio 6 na 10 piskląt, które opuszcza gniazda, nie dożyje do 1 stycznia. Także to jest taka naturalna śmiertelność. Naturalna śmiertelność wynosi około 60%. To jest absolutnie normalne, bez względu na to, czy weźmiemy ptaki leśne, czy ptaki krajobrazu rolniczego, czy się cofniemy 40, czy nawet 100 lat wcześniej, czy mówimy o czasach teraźniejszych. Takie 50-60% strat w lęgach jest całkowicie czymś normalnym.
1: Panie doktorze, a co jest takim największym zagrożeniem dla młodych ptaków? Czy te właśnie zmienne warunki pogodowe, no te takie spadki temperatur gwałtowne w ogóle w czerwcu, czy na przykład bardzo intensywne opady deszczu, które też miały miejsce, plus do tego właśnie była ta zimna temperatura, albo właśnie te drapieżniki, o których rozmawiamy, no Shop Pracz ostatnio też w ogóle się rozszalał w naszym kraju.
2: No to Shop Pracz to jest, uważam, czy gatunki w ogóle opcje inwazyjne, to jest materiał, bardzo dobry materiał na całą dużą audycję, ale jak najbardziej. Shop Pracz też. Natomiast, no jak pani redaktor słusznie tutaj wymieniła, no całe spektrum przeróżnych tych złych warunków, no to tutaj trzeba rozpatrywać, o jakim gatunku mówimy. Bo jak mówimy chociażby o Shopie Praczu, czy o norce amerykańskim, takim innym gatunku inwazyjnym, obcym, no to one raczej nie wpływają, ale mówię raczej, na liczebność chociażby ptaków gniazdujących w krajobrazie rolniczym, prawda? Czy gdzieś tam w jakichś suchych borach sosnowych, dlatego że są to gatunki obecne przede wszystkim w pobliżu zbiorników wodnych, w pobliżu rzek, generalnie na terenach podmokłych. Więc no, tak jak mówię, no, to pytanie, co najbardziej zagraża, to trzeba odnieść do poszczególnego gatunku ptaka, no bo w przypadku różnych gatunków mogą być różne te decydujące czynniki zagrożenia, ale jak najbardziej warunki pogodowe i drapieżnictwo to są te wiodące w zasadzie czynniki wpływające na śmiertelność piskląt.
1: Ale tak jak widzieliśmy też chyba po relacjach w internecie, no to u Martys Avi tam się bardzo zapełniło, że tak powiem, w gospodarstwie, bo faktycznie sporo tych ptaków albo miało problem w ogóle z przetrwaniem tego zimna, albo gdzieś te ptaki też powyrzucały swoje pisklęta z gniazd.
2: To musiałbym, powiem szczerze, zapytać panią Martę, w jakim okresie to się trafiło, bo ja bym tutaj raczej to upatrywał tym, że bardzo często w okresie bardzo wysokich temperatur jest, no myślę, że Marta to potwierdzi, ale w okresie bardzo wysokich temperatur jest lawinowo rośnie liczba zgłoszeń ptaków takich jak wróbel chociażby, jak szpak, jak jeżyk, jak jaskółka, jak mazurek, które no, żeby się nie ugotować wręcz pod dachem, po prostu wyskakują z, no,
1: gniazd, tak?
2: Z gniazd, tak. Bo w okresie bardzo wysokich temperatur staje się tam tak gorąco, nie do wytrzymania, że no, ptaki decydują się albo wyskoczy i się uratuje, może nie wiadomo, co te ptaki myślą, ale złamie nogę, ale przeżyje, prawda? I wtedy jest faktycznie lawinowy wzrost zgłoszeń właśnie takich piskląt, które po prostu wyskakują z gniazda. I to przede wszystkim tyczy ptaków gniazdujących po prostu w zabudowie i w budynkach.
1: No właśnie, bo mieliśmy czerwiec zimny z deszczem, a potem rekordowe upały.
2: No ten czerwiec, czy on był taki bardzo zimny i bardzo deszczowy, to bym nie powiedział. Dobrze, że był deszczowy akurat, ja się cieszę, że trochę wody spadło. Wydaje mi się, że był taki nie najgorszy, nie najlepszy, nie najgorszy. No, ja osobiście uważam, że większy był problem przede wszystkim z tymi bardzo wysokimi temperaturami, tymi ekstremalnymi, sięgającymi tam prawie 40 stopni i długotrwałą suszą, bo tutaj też na relacjach widać było, że niektóre nasze potoki chociażby na Opolszczyźnie wyschły. No, nie płynęła w ogóle woda. Także ja bym w tym jednak w suszy upatruję większy problem niż w jakimś takim obniżeniu temperatury i deszczowej pogodzie.
1: A jak takie upały właśnie wpływają na gniazdujące ptaki? Mieliśmy rekord w Słubicach 40,5 stopnia w Polsce. Ten nasz rekord sprzed ponad 100 lat z Pruszkowa został pobity.
2: Tak, rekord sprzed 100 lat z Pruszkowa został pobity. Jak ptaki wpływają? No ptaki generalnie są, pamiętajmy, że ptaki mają troszkę wyższą temperaturę niż człowiek, tak? My mamy 36,6, ptaki mają temperaturę ciała troszeczkę wyższą, więc ja bym powiedział, że troszkę potrafią lepiej buforować te wyższe temperatury i być może są lepiej przygotowane. ja nie ukrywam, nie słyszałem, nie docierały do mnie jakieś takie sygnały, że ktoś chodzi po lesie i widzi, czy gdzieś tam po polach i po łąkach i widzi martwe ptaki bez obrażeń, które wyglądają jakby po prostu, no nie wiem, leciały, biegły i padły z wycieńczenia z powodu wysokiej temperatury. Ja myślę, że takich sytuacji nie ma, ale z drugiej strony obserwowałem chociażby na moim ogrodzie pisklęta kosa, bo w tym roku chyba miałem cztery lęgi kosów na moim ogrodzie i faktycznie w czasie tych wysokich temperatur patrzyłem na te pisklęta i osobnik dorosły ewidentnie robił cień nad pisklętami, paszcze otwarte, no ptaki się nie pocą, więc pyski otwarte i po prostu oddają ciepło, tak? No jest im ciężko, ale no ciężko tutaj w jakiś sposób też ilościowy po prostu oszacować, jaka może być śmiertelność z tego powodu.
1: Co jeszcze mogą zrobić rodzice, żeby pomóc w ogóle w okiełznaniu tej temperatury?
2: Ja bym powiedział, co my możemy zrobić. O, może zadam pytanie, co my możemy zrobić. Przede wszystkim faktycznie możemy fajnie, jeśli ktoś ma jakiś ogródek, balkon, ogródek przydomowy, to bardzo fajnie jest faktycznie w takich okresach bardzo wysokich temperatur po prostu wystawiać w cieniu jakieś poidełko, tak? Jakąś płytką, niegłęboką, bo zdarza się, że ptaki właśnie gdzieś tam siadają w głębokim wiatrze, i znajdywano ptaki, które się utopiły, bo wpadły, nie potrafiły z takiego naczynia o śliskich brzegach wyskoczyć, więc jakaś płytka kuweta, jeśli płytka, to pamiętajmy o tym, że ta woda będzie też szybciej parować, więc trzeba szybciej uzupełniać, ale płytka kuweta, płytki jakiś zbiornik z wodą jest świetnym, najlepszym sposobem, tak mi się wydaje, też jedynym, jaki możemy pomóc.
1: Czyli my jako ludzie możemy najlepiej ptakom pomóc poprzez wystawienie wody. Nie trzeba, że tak powiem, dokarmiać, bo one w tym momencie mają full możliwości, jak to się mówi. Natomiast właśnie też one sobie radzą z wysokimi temperaturami, ale wiem, że jak był ten deszcz, no to bywały takie gniazda, gdzie tej wody nazbierało się naprawdę sporo. Chyba lepiej sobie radzą ptaki, które na przykład mają dziuple.
2: Tak, dziuplaki, generalnie dziuplaki, czyli dzięcioły, czyli sikory, czyli muchołówki, czyli szpaki, to jest taka grupa ptaków, którą mówimy trochę, że ewolucyjnie wygrała, faktycznie, że ich lęgi są znacznie bardziej bezpieczne od lęgów ptaków gniazdujących w gniazdach otwartych. Natomiast o dziwo, dziuple też mogą być zalewane, do dziupli też wlewa się woda. Pamiętam nawet, było to chyba kilkanaście lat temu, robiliśmy takie badania na dziuplakach w Puszczy Białowieskiej, w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Robiliśmy wtedy takie badanie genetyczne na sikorze bogatce. Zadaniem naszym na takich powierzchniach próbnych było dotrzeć do każdego gniazda. A w rezerwacie ścisłym nikt oczywiście nie wiesza budek, więc się bada ptaki w warunkach naturalnych, czyli w dziuplach. Mhm. I pamiętam takie przypadki, dla mnie też, powiem szczerze, człowieka wydaje się już trochę doświadczonego, że przychodzimy w jeden dzień i gniazdo sikory w tej dziupli no, jest zalane. No nie pływa, bo, prawda, bo te dziuple są dosyć ciasne, ale wkładamy endoskop czy wizjer i to gniazdo po prostu widać, że te jaja są przykryte
1: wodą,
2: tak? I my spisujemy to gniazdo na stratę, że no nic już tego nie będzie, po czym idzie kolejna osoba na kolejną kontrolę na przykład w okolicy i mówi, ale hej, tam na centralnej L10 ta bogatka wysiaduje dalej, no i faktycznie wchodzimy i to gniazdo jest po dwóch, trzech dniach totalnie suchutkie, także te podmakanie na pewno powoduje jakąś śmiertelność, ale to nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa, że wniknięcie wody od razu powoduje zamarcie embrionów natychmiastowe.
1: A które ptaki no, mają najłatwiej właśnie w takich warunkach po prostu zmienno-cieplnych?
2: Które ptaki mają najlepiej? No ja bym powiedział przede wszystkim, że tak, najgorzej mają faktycznie te, które gniazda mają totalnie otwarte, jak nasz bocian biały, o których mówiliśmy.

0: przy ziemi, tak? Więc wilgoć ptaki, które gniazdują przy ziemi, gdzieś tam skowrony chociażby, jeśli tylko nie jest to gniazdo gdzieś tam w szczerym polu, tylko bardziej na łące, no to jednak wilgoć się trzyma bliżej ziemi, przez to jest chłodniej, a z drugiej strony nawis roślinności chroni przed bardzo silnym promieniowaniem słonecznym.
1: Intryguje mnie jeszcze, co robi taka sierpówka, która sobie stworzy na przykład gniazdo w rynnie.
0: Na parapecie. W rynnie chyba nie, ale na parapecie. To jest dobre pytanie, dlatego że gołębia mają troszkę inną strategię niż inne ptaki, niż takie kosy chociażby, o których mówiliśmy, czy bociany. Dlatego że gołębie składają na ogół zawsze dwa jaja, czyli mało. Gniazdo budują bardzo niedbałe. Mówimy o tym, że jest to taki jeden z typów gniazd pierwotnych. To jest czasem niedbale rzucone kilkadziesiąt patyczków. Jak jest to na drzewie, to nawet jak idziemy pod tym drzewem, to widać samicę wysiadującą jaja przez te prześwitującą konstrukcję. Ale to powoduje, że te jaja są bardzo często zrzucane przez porywy wiatru, albo całe gniazdo jest zrzucane. W związku z tym o głębi jest bardzo naprawdę wysoka, może nawet nie tyle śmiertelność młody, tylko bardzo niski jest sukces lęgowy ogólny, dlatego że budują w ciągu sezonu 5, 6, 7 gniazd, ledwie co zbudują i złożą jaje, to już jest strata. Więc to nie jest jak bocian, że zbuduje w ciągu roku jedno gniazdo, jak się nie uda, muszę czekać na kolejny rok, czy jak ptaki drapieżne, prawda? Mm. Czy nawet jak dzięcioł, na ogół też mają jeden lęk w roku, jak im się nie uda w tym, coś się wydarzy. Muszą czekać kolejny rok. A gołąb składa te dwa jaja, buduje to gniazdo w 1-2 dni, jak się nie uda, na drugi dzień buduje w innym miejscu i w ciągu sezonu, a ich sezon jest bardzo rozciągnięty w czasie, bo gołębie już w zasadzie teraz cały rok gniazdują właśnie sierpówki, ale rozpoczynają lęgi gdzieś tam na początku marca i będą gniazdować aż do września i tych gniazd mogą w ciągu sezonu zbudować, nawet bym powiedział, że około 10.
1: O, proszę bardzo.
0: Także to nie jest tak, że jak widzimy na parapecie gniazdo, to na pewno nic im nie będzie. One są mądre, świetne, bo gniazdują w bezpiecznych miejscach. Akurat nie. Gołębie to są takie ptaki, które bardzo często dotykają straty w lęgach. Ale tych gniazd budują bardzo wiele w ciągu sezonu. I z któregoś w końcu piskanta wylecą.
1: A jeśli im się na przykład nie powiedzie teraz w tym pierwszym lęgu, to czy potem mają szansę, że tak powiem, nadrobić straty w kolejnym? Czy są takie ptaki, które nadrabiają? Czy
0: nie, raczej to jest drugą stronę, że w każdym kolejnym lęgu obserwujemy redukcję jaj. Czyli na przykład w pierwszym lęgu sikory bogatki składają 10-12 jaj. Pisklęta wylatują na przykład gdzieś tam w połowie maja czy pod koniec maja. Przystępują do drugiego lęgu. Mówimy o drugich lękach, bo jeśli jest strata na pierwszym lęgu i budują kolejne, to są tak zwane lęgi powtarzane. To jest taka szczegół terminologiczny, ale jeśli budują, nie budują, jeśli przystępują w ciągu roku do kilku lęgów, to w tych kolejnych lęgach jest mniejsza liczba jaj. Czyli w pierwszym lęgu sikora bogatka składa średnio 10-12 jaj, ale w drugim lęgu to będą 8-9 jaj. A jeśli dojdzie do trzeciego lęgu w lipcu, co się zdarza, to w tym samym gnieździe, czyli w tej samej budce, ta sama samica złoży 5 albo 6 jaj, co jest logiczne, bo jednak ten wysiłek energetyczny na reprodukcję u samic jest olbrzymi, u samca niewielki, ale u samic jest olbrzymi.
1: Panie doktorze, a jak się mają dzwońce? I gdzie zostały znalezione, które się pojawiły właśnie w Stobrawskim Parku?
0: A wiem, do czego pani redaktor pije. Dziękuję za śledzenie social mediów Instytutu. Tak, to było ciekawe, bo od kilku lat we współpracy z Zespołem Polskich Parków Krajobrazowych przystąpiliśmy do takiej ogólnopolskiej akcji Karmnik, czyli przy siedzibie Stobrawskiego Parku łapaliśmy zimą ptaki, obrączkowaliśmy, sprawdzaliśmy.
1: Łapaliście państwo w bezpieczny sposób oczywiście.
0: Bezpieczny i w dodatku dozwolony jedyny przez ministra, tak. Dlatego że żeby to robić trzeba mieć zezwolenie ministra. Klimatu i środowiska oczywiście, więc w legalny sposób łapaliśmy w sieci ornitologiczne, obrączkowaliśmy, sprawdzaliśmy wiek, sprawdzaliśmy płeć, pomiar otłuszczenia, długości skrzydła, no przeróżne rzeczy, żeby jak najwięcej informacji naukowych wycisnąć. No i ku naszej radości jednego z naszych dzwońców, to taki gatunek można powiedzieć nasz totemiczny, dlatego że jesteśmy takim miejscem w Polsce dosyć właśnie znanym z tego,

0: że tych dzwońców i szczygłów, ptaków, które tak aż bardzo, bardzo często i bardzo licznie nie odwiedzają karmniki, my łapiemy relatywnie dużo. No i nasz dzwoniec został latem teraz odnaleziony, no niestety martwy, ale odnaleziony na Litwie. Nie wiemy, co się z nim stało, bo do centrali przesłano tylko informację, że szczątki ptaka z obrączką, czy uderzył gdzieś w szybę, czy został potrącony przez samochód, czy złapał go kot, czy padł z przyczyn naturalnych. No tego nie wiemy i jest to nie do sprawdzenia, ale...
1: Ale pewne jest, że poleciał na północ.
0: Tak, pewne jest, że poleciał na północ. Co więcej, ja powiem, że to jest druga identyczna informacja z tego samego miejsca, z Łazy w sensie, że parę lat temu, pamięć zawodzi, ale kilka lat temu też mieliśmy taką sytuację, że dzwońca, którego zaobrączkowaliśmy zimą w Stobrawskim Parku, również latem odnaleziono, czy w sezonie lęgowym, bo to nie jest ważne latem, w sezonie lęgowym odnaleziono na Litwie. I to świadczy o tym, że to raczej to dzwońce, które gniazdują w tej północno-wschodniej części Europy, czyli gdzieś tam Litwa, one zimę spędzają w naszym Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Oczywiście nie tylko w Stobrawskim Parku, ale bo to raczej pokazuje takie przemieszczenie dużych populacji, ale generalnie ptaki z tamtego rejonu Europy zimę spędzają tam, gdzie jest troszeczkę cieplej, czyli u nas.
1: Wiem, że ostatnio pan oglądał jeszcze Derkacza, króla polskich łąk.
0: A tak, to było dla mnie niesamowite spotkanie, dlatego że derkacz to jest taki gatunek, zawodowi ornitolodzy, myślę, że wielu zawodowych ornitologów to nie widziało derkacza, bo jego pięknie słychać, jego głos, takie właśnie kreks, kreks, jakby ktoś o taki twardy grzebień palcem przeciągał, stąd ta nazwa właśnie łacińska derkacza, kreks, kreks. Jest donośny, niesie się z kilometra naprawdę w taką dobrą, wilgotną noc, odzywa się głównie nocą. Jest to gatunek związany z wilgotnymi, podmokłymi łąkami, z takim ekstensywnym rolnictwem. Nie intensywnym, tylko ekstensywnym rolnictwem. I naprawdę jest szalenie ciężko go zobaczyć. Ja w życiu chyba widziałem dosłownie raz, jak będąc gdzieś tam na drodze, derkacz przelatywał z jednej łąki na drugą, ale to było dosłownie no tyle. Więc niewielu ludziom udało się zobaczyć derkacza, a mnie się udało zobaczyć jego piskle i to też było niesamowite, bo to było dokładnie wtedy, kiedy właśnie były te takie upały 40-stopniowe. Ja pojechałem wtedy, bo to było w Borach Niemodlińskich, na kontrolę akurat taką mniej trochę ptasią, ale idę na tym poligonie taką suchą drogą polną, pod się leje 40 stopni i widzę taką czarną kulkę jakąś przysupniętą na tej drodze. No i no powiem szczerze, nawet na początku nie wiedziałem, czy to derkacz, bo to takie malutkie czarne zwiniątko. I no normalnie te takie pisklęta też gdzieś uciekają po prostu w trawę. Parę ruchów, metr w lewo, metr w prawo i byłyby już na tej łące. A one takie właśnie na tym wzgórku, na tej polnej drogi przycupnięte, więc no, wziąłem, szybko zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem w cień na tą łąkę. No mam nadzieję, że przeżyję. Natomiast no samo to, że tak nie uciekało przede mną w ogóle, to tak takie bardzo dziwne zachowanie piskląt, no ale mam nadzieję, że gdzieś tam młody, że gdzieś tam dorosły był w tej łące i po wypuszczeniu po prostu będą się nawoływać i się odnajdą.
1: W każdym razie może pan uznać, że to jest osiągnięcie znowu ornitologiczne, że się udało tego...
0: Przygoda, tak. Osiągnięcie, zobaczyć. Wielka przygoda, powiem szczerze, dla mnie, bo po raz pierwszy mogą zobaczyć w ogóle piskle. Mnie w ogóle biologia rozrodu ptaków szalenie interesuje. To jest ten aspekt ornitologii, który mnie zawsze bardzo interesował, więc odnajdywanie gniazd, kontrola gniazd, obserwacja, jak wyglądają lęgi różnych gatunków, mnie to szalenie interesuje. Natomiast ja bym powiedział, że to jest taki sukces trochę ochroniarski, dlatego że derkacz jest jednym z najbardziej zagrożonych w świecie gatunków, które występują w Polsce. Kiedyś się mówiło nawet, że około 1/4 populacji światowej występuje w Polsce. To jest troszkę przesada, niemniej jednak Polska jest naprawdę absolutnie znaczącym refugium w ogóle tego gatunku w całej Europie.
1: Panie doktorze, ja wiem, że pan w ogóle ostatnio, a zresztą cały czas, pan wiele godzin spędza na łonie natury, czy to w Borach Niemodlińskich, czy to w Parku Stobrawskim. A czy był pan ostatnio w Dolinie Małej Panwi i obserwował to, co robią bobry?
0: W Dolinie Małej Panwi akurat, panią redaktor, zaskoczę, że jestem z 2-3 razy w miesiącu każdym, dlatego że robię tam badania nad ssakami pilchowatymi. To jest taki drugi obszar po Stowrowskim Parku, gdzie przerzuciłem jakby swoje poszukiwanie właśnie ssaków pilchowatych na opolszczyźnie, konkretnie w Nadeśnictwie Zawadzkie. Robię tą inwentaryzację ssaków pilchowatych, więc no, odcinku od Zawadzkiego do Krupskiego Młyna w tym roku jestem naprawdę często, dosłownie za parę dni będę znowu jechał z fotopułapkami, bo byłem w tamtym tygodniu ściągnąć fotopułapki, w tej chwili ładuję baterię, zgrywam materiał zdjęciowy, no i za kilka...
1: Czy udało uchwycić, jeśli chodzi o te pilchowate?
0: Niestety tylko Orzesznicę. To jest takie miejsce, gdzie w zasadzie no, z ostatnich miejsc na opolszczyźnie, gdzie 100 lat temu tego najrzadszego pilcha, czyli koszatkę obserwowano. Natomiast no, koszatki nie ma. Liczyłem na popielicę, ale chyba faktycznie już jej w Dolinie Małej Panwi nie ma. Natomiast jest orzesznica, ten trzeci taki najmniejszy gryzoń, ale jest go mało. No, jakby pochwalę się wynikami też, jak zakończę tą inwentaryzację. Więc jeśli chodzi o same ssaki pilchowate, to jest mało tych stwierdzeń, ale ja bardzo lubię przeglądać materiał później z fotopułapek, dlatego że jakby celem jest inwentaryzacja ssaków pilchowatych, a zawsze się nagrywa coś innego, czasem ciekawszego, milszego do przeglądania. I odpowiadając wprost, bobry się nie nagrywają, pani redaktor, dlatego że ja te fotopułapki nastawiam gdzieś około 4 metrów nad ziemią w koronach drzew. Bobry, no jeszcze tak wysoko się nie wspinają.
1: Ale ja faktycznie sama zaobserwowałam, że w okolicach Ozimka z kolei one tam po prostu mają żniwa, mówiąc kolokwialnie.
0: Tak, dlatego że Dolina Małej Panwi to było to miejsce, gdzie bobry prawdopodobnie jeszcze przetrwały w latach 90. Pamiętajmy o tym, że w latach 90. bobry, w zasadzie przyrodnicy mówili, że chyba już bobra nie ma, wyginął, tak? Bo to był gatunek zdziesiątkowany po wojnie. Pamiętajmy, że ta cała populacja, która występuje w Polsce, chyba teraz około szacowana na 150 tysięcy osobników, to jest populacja, która po wojnie liczyła kilkadziesiąt, kilkaset osobników w całej Polsce. W tej chwili mamy około 150 tysięcy osobników. No, po polszczyźnie mówiono się, że gdzieś tam do 80-tych, 90-tych lat już też całkowicie wyginął, ale jeśli gdzieś został, to właśnie został w Dolinie Małej Panwi. No bo to jest piękna, dzika, meandrująca rzeka, szczególnie na odcinku Zawadzkie-Kolonowskie. Pięknie meandruje, pięknie zachowana. I tam ma po prostu najlepsze warunki ta populacja do rozwoju, dlatego że brzegi są zalesione, nie są zagospodarowane przede wszystkim te rzeki, jak na innych naszych rzekach. No Odra jest w zasadzie... No przepraszam, ale Odra momentami wygląda jak kanał i niewiele różni się od kanału Ulgi, po prostu jest prostą rzeką. Aczkolwiek oczywiście bóbr nad Odrą występuje, ale też tam, gdzie pozwolono, żeby lasy rosły w miarę jeszcze blisko brzegu. Natomiast tak, bobry, jeśli chodzi o Dolinę Małej Panwi, to faktycznie bobrów jest tam dużo. Zresztą ja myślę, że Mała Panew jako taka chyba nasza podstawowa rzeka, na której odbywają się spływy kajakowe, to każdy kajakarz jednak ma tą przyjemność doświadczenia obecności bobra, nawet jeśli nie widzi bezpośrednio samego bobra, bo to jest zwierzę bardzo akurat skryte naprawdę i tak za dnia sobie płynąć rzeką, nawet jeśli wiemy, że tam są bobry, to je ciężko zobaczyć tak fajnie, żeby jeszcze zrobić zdjęcie. Natomiast no, bobry pozostawiają po sobie ten efekt swojej działalności w postaci zgryzionych drzew, w postaci żeremi, w postaci wykopanych nor, dziur i to no każdy, który spływał Małą Panwią, na pewno widział te efekty działalności bobrów.
1: A dlaczego one tak tną jedno drzewo za drugim? Czy mają jakiś w tym zamysł?
0: No ze ścinaniem drzew jest tak, że pamiętajmy o tym, że to nie jest, że ścięte drzewo nie służy tylko do jako baza pokarmowa, tak? No bo bobry odżywiają się miękkimi częściami drzew, głównie liściastych. Takie miękkie jak chociażby osika czy wierzby, to są takie ulubione, topole czy wierzby, więc mogą ścinać drzewo po to, żeby dostać się do tych końcowych gałązki, tak? No nie potrafi się wspinać, więc jeśli sobie ogryzie ten pień w koło, zgryzając te miękkie części, no to dochodzi do tego twardego. No i niezbyt to smaczne i pożywne, więc żeby dostać się do tych pąków, czy do liści, które są obecne na szczycie drzewa, no to musi drzewo obalić, a wtedy już drzewo przewrócone do wody jest dla niego dostępne. Natomiast drugi powód, dla którego drzewo, dla którego bobry ścinają drzewa, to jest budowanie tam, budowanie żeremi, tak? Więc mówię, drzewo to z jednej strony pokarm, ale z drugiej strony surowiec do budowy żeremi. Mhm. Aczkolwiek są już, no to taki, powiem szczerze, smutny raczej przykład, smutna historia, ale akurat w naszym opolskim czasopiśmie, które redagujemy w tym roku, ukazał się artykuł gdzieś tam ze wschodu Polski, chyba ze wschodu Polski, o bobrach, które no trochę się tak zaadoptowały, ale wobec niedoboru drzew na rzece, na której żyją, budują tamy z łodyg kukurydzy. W sensie jest wielkie pole kukurydzy po jednej, po drugiej stronie rzeki i kiedy brakuje im surowca do budowy jakiejś tam tamy, żeby spiętrzyć wodę, to chodziły nawet po kilkaset metrów na pole kukurydzy i po prostu ściągały te wielkie, twarde, sztywne łodygi kukurydzy i budowały żeremia z łody kukurydzy wymieszany z gałęziami. No dla mnie trak jest smutne trochę, bo to pokazuje też, jak, w jaki sposób to środowisko tak przebudowaliśmy. To tak samo jak jakieś zdjęcie bobrów chociażby na jakichś właśnie kanałach, tak? No z jednej strony, no ktoś powiedzieć może, że no cieszymy się, że zwierzęta się tak uplastyczniły, że są nawet w rowach melioracyjnych, w rowach przy drogach, czy kanałach w miastach, ale z drugiej strony to też pokazuje, że my im tak bardzo zabraliśmy te naturalne rzeki, czy przekształciliśmy, że no wchodzą już w takie no mało optymalne dla nich środowiska, prawda?
1: A czy w kontekście tego, że no, brakuje nam wody, mówimy cały czas o suszy hydrologicznej, czy bobry mogą jakieś takie pozytywne wywołać efekty?
0: No oczywiście, że tak. No, bóbr jest inżynierem środowiska, jak to się mówi, i ma nie tylko ten taki no, najbardziej teraz spektakularny i głośny, oczywiście pozytywny wpływ na utrzymanie wody, ale ma olbrzymi wpływ na bioróżnorodność. I tutaj też polscy naukowcy robili fajne badania na Pomorzu chociażby, jak bobry powodują wzrost różnorodności gatunkowej nietoperzy albo na przykład roślin wodnych naczyniowych w miejscach, gdzie one występują. Czyli badano rzekę, tą samą rzekę i robiono badania w miejscach, gdzie bobrów nie ma i w miejscach, gdzie no, bobry są, budują właśnie żeremie, podpiętrzają wodę i okazało się, że jest wielka eksplozja, można powiedzieć, różnorodności gatunkowej nietoperzy, różnorodności chrząszczy saproksylicznych, bo żeremia przecież to są zbudowane z drewna, albo roślin naczyniowych, w tym oczywiście też tych chronionych gatunków wodnych, w miejscach, gdzie bobry są. Ale no, faktem jest, że w obecnych czasach ten najgłośniejszy pozytywny wpływ, o którym powinniśmy mówić, to jest retencja wody. I tutaj są też doświadczenia innych państw, jak chociażby Stany Zjednoczone, Nevada, tak? Albo Niemcy, którzy ściągają już bobry na swoje tereny, gdzie no, mają problem z suszą, gdzie jest problem z wodą, to oni ściągają bobry z innych obszarów po to, żeby bobry im budowały kanały i żeby im spiętrzały wodę i utrzymały wody w środowisku. Oczywiście nie można do tego też tak podejść, że wszędzie, gdzie bobry absolutnie są, to trzeba im zostawić spokój i to jest to właściwe, dobre miejsce, gdzie powinny być. Chociażby jadąc tutaj pomiędzy Lędzinami a Opolem ode mnie, bobry wchodzą już w ten taki kanał odwadniający przy tej głównej drodze numer 46. No i ktoś powie, no patrz Grzesiek, fajnie, że są bobry, ale no niestety trafiają się przypadki zderzeń samochodów z tymi bobrami, no bo one mają tylko ten jedyny rów odwadniający, który weszły. Widać zresztą, jak się jedzie zgryzioną osikę. Więc ja myślę, że tam będzie więcej wypadków śmiertelnych dla bobra niż korzyści z tego, że jakaś tam rodzina wpłynęła bobra i się tam zadomowi.
1: A to wszystko wynika z tego, że po prostu człowiek wkroczył na ich teren i tutaj rozwinęliśmy tę naszą cywilizację.
0: Dokładnie tak. Tak samo jak mówimy o jakichś drapieżnikach, które wnikają do miasta. To raczej nie drapieżnik wnika do miasta, tylko nasza zabudowa wynika coraz bardziej agresywnie w ich naturalne środowisko.
1: Panie doktorze, jak wyglądają wakacje ornitologa?
0: Panie redaktor, ja już od dłuższego czasu mówię, ja się nie lubię klasyfikować jako ornitolog, tylko jako ekolog zwierząt, bo się w zasadzie zajmuję ekologią zwierząt, bo nie zajmuję się tylko ptakami, natomiast zajmuję się związkami między gatunkami a ich środowiskiem i też pomiędzy relacjami pomiędzy różnymi gatunkami, nie tylko
1: ptasimi. No to może intrygować, bo na przykład jak pan wrzuca, że zjada sobie śniadanie w ogóle na łonie natury gdzieś tam w Boże Stobrawskim, to może być w
0: Boże. To było nad Małą Pawią. To było akurat, panie redaktor, pije znowu do mojego zdjęcia na social mediach, ale to było akurat nad Małą Panwią i tak, wtedy akurat tak poczułem się jakby wygrany w tym sensie, że dobrze zdecydowałem, wybierając studia na Uniwersytecie Opolskim, zostając biologiem na Uniwersytecie Opolskim, bo mogę łączyć przede wszystkim te moje zainteresowanie przyrodnicze, ale też z nauką studentów. Ja akurat lubię pracę dydaktyczną, lubię zajęcia ze studentami. Zachęcam w ogóle, jeśli mogę powiedzieć, do studiów na Uniwersytecie Opolskim. Zapraszamy na studia biologiczne i do odwiedzenia strony Instytutu Biologii, gdzie wszystkie informacje dotyczące rekrutacji państwo znajdą. A jak wyglądają moje wakacje biologa czy ornitologa? Panią redaktor zaskoczy, że ja nie zawsze biorę lornetkę na wakacje. Jak biorę, to taką malutką kieszonkową, ale zdarzyło mi się jechać na wakacje takie rodzinne i nie brać lornetki. Nie dlatego, żeby odpocząć, ale tak naprawdę ornitolog w dużej mierze też pracuje uszami. Ważny jest słuch, nie tylko oczy. Akurat u mnie ze słuchem jest coraz gorzej. To taka smutniejsza historia. Ale używam aparatu z teleobiektywem, więc nawet jeśli nie mam lornetki, to mogę zawsze sfotografować, a później na ekranie komputera sobie oznaczyć, co to za gatunek był. Natomiast absolutnie jest tak, że faktem jest, że jeśli jest się biologiem, to przebywając poza obszarem swojego zamieszkania, czy to w Polsce, czy za granicą, to człowiek zwraca uwagę na te sprawy środowiskowe, na rozwiązania przeróżne prośrodowiskowe, proekologiczne, na stopień albo zachowania, albo też przekształcenia tej przyrody.
1: Wiem, że pan doktor jest przed urlopem, dlatego pozwolę sobie pożyczyć właśnie udanego urlopu i udanych łowów, oczywiście tylko fotograficznych.
0: Fotograficznych, tak, z pewnością tylko takie będą. Bardzo dziękuję za życzenia.
1: Doktor Grzegorz Hebda z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego był gościem programu Szepty Natury, a ja dziękuję państwu za uwagę, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, dziękuję. Szepty Natury.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: A gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Witam serdecznie, panie premierze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Witam naszych słuchaczy.
1: I odwiedził pan Opole w związku z dużą inwestycją w Parku Naukowo-Technologicznym. Inwestycja na duże pieniądze, bo 70 milionów złotych. To jest rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych, też nowoczesna platforma chmurowa. Czy polskie samorządy powinny podejmować rękawice i właśnie wchodzić mocno w ten rozwój technologii cyfrowych?
2: Rozwój technologii cyfrowych to jest rozwój każdego obywatela. To tak wygląda. Dotyka to mieszkańca Opola tak samo jak mieszkańca Stalowej Woli, Świnoujścia czy Łomży. Bez względu gdzie w Polsce jesteśmy, my obywatele czujemy, że cyfrowe technologie są blisko nas. Mhm. Trzeba zatem je rozwijać, ale też uczyć kompetencji cyfrowych. I dzisiaj bez wątpienia Opole jest jednym z najbardziej i najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków w tym zakresie. Ja się cieszę, że powstaje duża inwestycja dotycząca data center w Opolu, bo to jest inwestycja w suwerenność technologiczną, szczególnie, że park naukowo-technologiczny jest w 100% własnością miasta. A to oznacza, że pieniądze, które są zainwestowane przez Unię Europejską, przez miasto, zostaną w rękach obywateli, a dane, które będziemy tu przetwarzali, posłużą lokalnym firmom, posłużą rozwojowi szybkiej inwestycji w różnego rodzaju, chociażby modele sztucznej inteligencji, dadzą nam szansę, też wszystkim Opolanom, że szybciej będą mogli się rozwijać i lepiej zarabiać.
1: Mhm. Ja dopytuję o tę rolę samorządów, bo tak, cyfryzacja to dane, to informacje, to jest dzisiaj też bardzo często broń, prawda? No, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, więc samorządy, no właśnie, jaka tutaj rola państwa jest?
2: Dzisiaj dane to jest złoto XXI wieku.
1: No właśnie.
2: Te dane, ich przetwarzanie, na nich zarabianie

0: ona z jednej strony jest niezauważalna, ale kto z Państwa dzisiaj, niech uczciwie oglądając nas albo słuchając, powie, że nie korzysta na przykład z mapy w telefonie, która pozwala dojechać w określone miejsce, albo nie zagląda do swojej poczty, nie analizuje tego, co mamy na komunikatorach napisane, nie ogląda podpowiadanych przez odpowiednie kanały czy aplikacje filmów. Przecież cyfryzacja weszła do naszego życia bardzo, ale zapomnieliśmy o odpowiedzialności trochę, o tym, że trzeba chronić dzieci, bo często są uzależnione, starszych, bo mogą czegoś nie rozumieć i trzeba im kompetencji cyfrowych, firmy, bo mogą nie wiedzieć, jak chronić się, jak zapewnić cyberbezpieczeństwo i od tego jest państwo. Żeby taki kierunek tworzyć, żeby takim miastom jak Opole, jak całe województwa podpowiadać, wskazywać kierunki, pokazywać, że inwestycje, tak,
1: a równomierne jest właśnie zainteresowanie samorządu w tym zakresie, żeby budować tego typu obiekty?
0: Jeszcze nie. Dlatego, że cyfryzacja dzisiaj w Polsce napędza się usługami cyfrowymi. Mamy mObywatela, z którego jesteśmy dumni. To najlepsza aplikacja rządowa w Polsce. Korzysta z niej niebywała liczba, 12 milionów Polek i Polaków. Ale ja zawsze pytam, dlaczego nie 20? No bo przecież
1: może być lepiej, oczywiście.
0: Mogło być lepiej. To jest zresztą moje marzenie i cel na przyszłość, na następną kadencję, ale to oznacza, że mamy co zrobić w kompetencjach cyfrowych, bo wielu mieszkańców, również tutaj na ulicach Opola wczoraj rozmawialiśmy i wskazywało jasną rzecz. Jeszcze czegoś nie rozumiemy, chcielibyśmy wiedzieć coś więcej, trochę się boimy, brakuje nam wiedzy. W kompetencje cyfrowe mamy inwestować, mamy je rozwijać i dlatego państwo przeznacza rekordowe pieniądze, ponad 700 milionów złotych w tym zakresie. Również Opole, gminy województwa opolskiego będą korzystały. To jest dla mnie też bardzo ważne. Na przykład do tego mobilizuje mnie pan wicewojewoda Gradzik, żeby tutaj w województwie opolskim jak najwięcej środków finansowych można było zainwestować właśnie w gminy województwa. Żeby nie
1: tylko
0: stolica.
1: No i właśnie to są różne źródła. Cyfrowy samorząd, cyberbezpieczne wodociągi, prawda? No to jest też infrastruktura krytyczna.
0: To jest odpowiedzialność za obywatela, bo przecież wyobraża sobie pani, jak każdy mieszkaniec, można wyłączyć nam dzisiaj zdalnie wodę w kranie. Zdalnie. Można nam wyłączyć prąd w gniazdku. To jest cyfrowa wojna, na której jesteśmy. Rosjanie nas atakują nieustannie. Wprowadzają dezinformację i dlatego rząd przygotował rekordowe pieniądze na cyberbezpieczeństwo, które są inwestowane właśnie w takich programach jak cyberbezpieczny samorząd, 1,5 miliarda złotych. Woda i kanalizacja i wsparcie cyber to jest 600, prawie 700 milionów złotych. Do tego lokalne centra cyberbezpieczeństwa. O tym i z panem prezydentem, i z panem marszałkiem rozmawialiśmy tutaj w Opolu, wskazując, że takie inwestycje to są uzupełnienia dla takiego myślenia strategicznego o cyfrowym rozwoju. Skoro umieją, lubią i kochają cyfryzację Polacy, to trzeba im zapewnić wszelkie warunki bezpieczeństwa i odporności w tym zakresie i to właśnie Ministerstwo Cyfryzacji, to ja, my i współpracownicy robimy.
1: To jeszcze panie premierze, dopytując o ten rozwój technologii, no technologie to ewidentnie nauka. Tutaj wraca też temat finansowania odpowiedniego nauki przez państwo. Będzie te 3% PKB?
0: Ja jestem nie tylko zwolennikiem, ale mocnym orędownikiem tego, żeby inwestować w naukę. W Ministerstwie Cyfryzacji sami inwestujemy, na przykład współpracując z uczelniami wyższymi po to, żeby mogły tworzyć na przykład fabryki sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przekłada olbrzymie środki finansowe na budowanie komputerów kwantowych. Jesteśmy nie tyle zmuszeni, bo to jest chęć też moja, Urzędu Ministra Cyfryzacji, do tego, żeby nauka w Polsce była uzupełniana o cyfryzację, bo to jest dobre dla obywatela.
1: To musi iść w parze, prawda?
0: To się jest para. To gdybyśmy powiedzieli, czy może być cyfryzacja bez nauki, nie, tak jak samo nie ma cyfryzacji bez normalnego życia i godnego obywatela. Dlatego na pewno będziemy to robili. Dzisiaj rekordowe pieniądze na cyfryzację w Polsce wydajemy. To naprawdę masa dobrych rzeczy, która się dzieje, ale trzeba jeszcze więcej, jeszcze mocniej. Dlatego na przykład w tamtym tygodniu otworzyliśmy nowy fundusz, który w ramach tego bezpieczeństwa i odporności ma inwestować właśnie w cyberbezpieczeństwo. Kolejne 3 miliardy złotych właśnie po to, żeby Opole, Nysa, Kędzierzyn czy inne mniejsze miejscowości województwa mogły z tego
1: skorzystać. To we współpracy z BGK, tak? Tak, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To może teraz do dużej polityki byśmy przeszli, panie premierze.
0: Polityka jest też w Opolu przecież.
1: Oczywiście. Lewica wyruszyła w Polskę właśnie z takim hasłem Lewica dowozi. To jeszcze trochę zostając przy tej nauce, dowiezie Lewica te 3% na naukę?
0: Ja jestem przekonany, że tak, ale też my odważnie powiedzieliśmy też naszym partnerom koalicyjnych. My ruszamy w Polskę, bo my mamy czym się pochwalić w rządzie. My chcemy dzisiaj w 26 roku rozmawiać też o tym, co będzie w 27. Pojechaliśmy, ostatni weekend był na plażach województwa pomorskiego, ale byliśmy w kujawsko-pomorskim, już warmińsko-mazurskim, na Mazowszu, byliśmy na Pomorzu. Kolejne weekendy, również tutaj w Opolu, na Dolnym Śląsku, będziemy jeździli po całej Polsce. Spotykamy się z ludźmi face to face, bez barierek, bez ochrony, rozmawiając.
1: I co mówią Polacy?
0: cieszą się, że ktoś do nich przyjechał, chce

0: rozmawiać. Mhm. Po drugie, mówią nam, gdzie są te problemy. My też je czujemy. Mówią nam często o ochronie zdrowia. Mówią, trzeba coś tam zmienić, bo to kuleje. Albo za długo czekamy, albo nas denerwuje, że ktoś za dużo zarabia. No mnie też to denerwuje, bo jak słyszę te pensje po 100-200 tysięcy złotych miesięcznie, to myślę sobie, no są granice jakiejś moralności nawet w zarabianiu. I w końcu też mówimy, co lewica zrobiła w rządzie. A to renta wdowia, to wyższy chociażby sprawę zasiłku pogrzebowego, to aktywny rodzic, to 1500 zł babciowego, to wyższe podwyżki i w budżetówce, czy dla nauczycieli, to zrealizowanie wielkiego programu 30 tysięcy mieszkań na wynajem. To wszystko lewica zrobiła w rządzie. O cyfryzacji już mówiłem, bo też się lubię tym chwalić, bo czuję, że to jest dobre dla państwa. I my nie będziemy czekali w gabinetach, gdzieś zamykając się w VIP-owskich salonach i mówiąc, no boimy się rozmawiać. Nie. Dla nas polityka jest wtedy godna, jeżeli słucha człowieka. Więc z jednej strony rozmowa o tym, co zrobiliśmy, z drugiej słuchanie, co powinniśmy zrobić. Mhm. Pojawiają się kwestie rozliczeń. Często wczoraj miałem rozmowę z takim panem, który mówi, no ja, dlaczego pan Ziobro nie siedzi w więzieniu jeszcze? Ja mówię, no różnica jest taka, że my go ścigamy zgodnie z prawem, a PiS to by chciał od razu wsadzać do więzienia nas. No i to jest różnica. Więc wszystko musi być poukładane zgodnie z konstytucją, prawami, a nie tak, że komuś się widzimy się. Ludzie chcą rozmawiać. Oni po prostu mówią nam wprost, brakowało nam przez ostatnie lata takiej rozmowy, żebyście przyjechali i stanęli i powiedzieli, dobra, może coś nie wyszło.
1: Koledzy koalicjanci też tak powinni zrobić?
0: No ja jestem zwolennikiem tego.
1: Otworzyć się na te rozmowy?
0: Mieliśmy rozmowy z panem premierem Tuskiem, ja i pan marszałek Trzaski, powiedzieliśmy, my ruszamy w Polskę, bo mamy odwagę, wy róbcie co chcecie, lewica będzie jeździła przez najbliższe miesiące na takie spotkania, bo uważamy, że albo przyjdzie rozsądek i będziemy mieli odwagę, albo będzie na horyzoncie przegrana wyborów. Ja chcę wygrać wybory, a nie przegrać.
1: A powinni państwo wziąć właśnie w kampanii tak na sztandary temat służby zdrowia, bo wydaje się, że to jest palące. Tym bardziej, że też są nowe informacje w sprawie szpitala południowego.
0: My mamy określony w tej sprawie plan i też został przedstawiony on już koalicjantom. Likwidacja składki zdrowotnej. Ona z jednej strony jest nieracjonalna, bo najmniej zarabiający płacą stosunkowo procentowo więcej do swojego wynagrodzenia niż ci, co najwięcej zarabiają. Mhm. Przedsiębiorcy są pokrzywdzeni i dlatego likwidujemy składkę zdrowotną, wprowadzamy podatek zdrowotny, gdzie pracownik mało zarabiający, przedsiębiorca zarabiający mniej, płaci dużo mniej niż ten, który zarabia miliony. To jest dla nas racjonalne, więcej będzie pieniędzy w budżecie, NFZ będzie te pieniądze inaczej rozkładał, a nie dokładamy. Dzisiaj dołożyliśmy, panie redaktor, szanowni państwo, do budżetu w ostatnich 2 latach 50 miliardów złotych. Do budżetu NFZ-u, czyli na ochronę zdrowia. I wyparowały. Znaczy wiem, gdzie wyparowały, to są te wynagrodzenia. Mhm. Ale to ile dokładać do tego systemu, żeby on był racjonalny? W moim odczuciu czas na konkretną zmianę, lewica ją proponuje.
1: A jest zgoda w koalicji na ten temat? Bo ja też sobie przypomnę, Polska 2050 chociażby proponowała taki okrągły stół, żeby wszyscy usiedli. Przedstawiciele różnych partii, też prezydent.
0: Wie pani co, ja tu mam jakiś taki złość, jak słyszę okrągłe stoły. Mhm. Dość okrągłych stołów. Propozycja.
1: Ale rozmawiać trzeba.
0: No dobra, dlatego jest propozycja lewicy na stole. Likwidujemy składkę zdrowotną, na którą i pracownicy, i przedsiębiorcy są wkurzeni. Mhm. No i dajemy coś innego. Podatek taki, który mało płacisz, jak mało zarabiasz. Dużo płacisz, jak dużo zarabiasz. To jest system, który daje szansę, że wszyscy są równo traktowani, bo wszyscy w ochronie zdrowia powinniśmy być równi. Tyle samo czekać w kolejkach, tak samo powinniśmy mieć perspektywy wyleczenia i nikt nie powinien się denerwować, że po 2 lata tam czeka do lekarza. I to też mówię mocno, lewica jest za tym, żeby ograniczyć pensje w ochronie zdrowia. Mhm. My uważamy, że są granice. Nie ma zarabiania po 200-500 tysięcy, 100 tysięcy, koniec, kropka. W moim odczuciu to jest taka bariera mentalna. Zarabia 100 tysięcy, to i tak dużo zarabiasz. Mhm. Naprawdę.
1: Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, jest gościem Radia Opole. Przejdziemy teraz do części internetowej.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Pole. Zbliżamy się do godziny 6. Jacek Rudnik bardzo dobrze wie,
1: dlaczego dziś kłaniam się niziutko.
0: Mogę być niewyspany.
1: Podobnie jak ja.
0: Obejrzałeś do końca?
1: Oczywiście, głośniejszy okazał się okrzyk kibiców Vamos.
0: Ależ pograli. Ale ta Hiszpania, koni tam, ale to Francja też.
1: Ale modelowe wyłączenie Francuzów nastąpiło. Myślę, że to gigantyczna praca selekcjonera Luisa de la Fuente.
0: No i Hiszpania wygrywa.
1: Tak jest.
0: 2-0. Wczoraj obstawiłem, kolega mnie pytał, jaki będzie wynik. Powiedziałem, Francja powinna wygrać 3-1, więc będzie 2-0 dla Hiszpanii. I mamy szóstą.
1: Szósta wiadomości poronne, zaczynamy. W nich wojska brytyjskie, francuskie i amerykańskie na jesiennych manewrach w Polsce. Drogowcy rozpoczynają dwudniowe prace na budowlanych, będą utrudnienia. Hiszpania pierwszym finalistą mundialu, o tym także w porannych wiadomościach, a w ekonomii rośnie ryzyko wzrostu cen na stacjach paliw.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi nam Jacek Rudnik.
1: Kłaniam się raz jeszcze. Rozpoczynamy od nocnej interwencji strażaków w miejscowości Sady. To jest powiat opolski, gdzie kilka minut po godzinie 2 na polnej drodze osobówka uderzyła w drzewo i zapaliła się. Jak przekazał nam przed chwilą dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, młodszy kapitan Dariusz Grudzień, 3 osoby przetransportowano do szpitala.
3: Sady, powiat opolski, samochód jadąc po drodze polnej uderzył w drzewo i w wyniku czego się zapalił. W trakcie dojazdu na miejsce zdarzenia już równocześnie z nami był ZRM. 3 osoby, które podróżowały tym pojazdem, były poza pojazdem. Jedna z tych osób była nieprzytomna. Wszystkie 3 osoby zostały zabrane do szpitala.
1: Okoliczności tego zdarzenia, powtórzę, doszło do niego kilka minut po godzinie 2 w miejscowości Sady w powiecie opolskim, wyjaśnia policja.
2: To są wiadomości Radio Opole.
1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie to będzie najważniejszy cel planowanych na jesień w Polsce ćwiczeń wojskowych z udziałem wojsk francuskich, amerykańskich i brytyjskich. Mówił o tym w Paryżu przed obchodami Dnia Bastylii premier Donald Tusk.
4: Po ostatnich wystąpieniach m.in. rosyjskiego prezydenta Putina, wystąpieniach pełnych gruźb, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja, o której mówię od dłuższego czasu, ze strony Rosji jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierzy nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich.
1: Instytut Spraw Obywatelskich zaapelował do Ministerstwa Infrastruktury o wprowadzenie nowego znaku ostrzegającego przed korzystaniem z telefonu w ruchu drogowym. Apel trafił do resortów przed dzień przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia bez telefonu komórkowego. Szef Instytutu Rafał Górski przekonuje.
5: Nie, zdecydowanie on musiałby być nowy, bo temat i problem związany ze smartfonami jest po prostu nowy. On ma, nie wiem, 5-10 lat, ale tak naprawdę intensyfikacja jego nastąpiła w ostatnich kilku latach.
1: W ocenie Górskiego podobny znak mógłby ostrzegać samych pieszych, choć przyznaje, że to rozwiązanie ma swoje ograniczenia, wymagałoby to jeszcze dodatkowego doprecyzowania.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Dziś i jutro komplikacje w ruchu na budowlanych w Opolu w związku z wymianą nawierzchni na odcinku od ronda imieniem Śmietańskiego do ulicy Chorzowskiej. Będzie obowiązywać sterowany ręcznie ruch naprzemienny. Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg w Opolu zapowiada, że po weekendzie planowane są roboty w ciągu obwodnicy północnej na wiadukcie między ulicami Częstochowską i Oleską.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Hiszpania pierwszym finalistą Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Podopieczni Luisa de la Fuente pokonali w półfinale Francuzów 2-0. Bramki na wagę awansu zdobywali Mikel Oyarzabal w pierwszej i Pedro Porro w drugiej połowie spotkania. W drugim półfinale dziś wieczorem 21:00 Anglia zmierzy się z broniącą tytułu Argentyną.
2: Światowe agencje informują.
1: Polityczna burza w Czechach po wypadku z udziałem posła Filipa Turka. Polityk zderzył się w centrum Pragi z ambulansem. Opozycja domaga się, by złożył mandat. Z kolei premier Andrej Babisz stwierdza, że jeśli potwierdzi się autentyczność nagrań z wypadku, Turek powinien zrezygnować z funkcji rządowego pełnomocnika. Na granicy Gibraltaru i Hiszpanii przestaną funkcjonować kontrole. To efekt umowy między Madrytem a Londynem zawartym w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dzięki wejściu w życie dzisiaj tych przepisów będzie możliwy swobodny przepływ towarów.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4:06.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Joanna Matlak, dzień dobry. przyspieszenie na rynku nieruchomości. W 2025 roku podpisano 561 700 aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości i jest to wzrost o prawie 3% licząc rok do roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Wzrost liczby aktów notarialnych dotyczył prawie wszystkich rodzajów nieruchomości. Spadek odnotowano tylko w przypadku umów sprzedaży lokali. Ceny na stacjach benzynowych w Polsce będą rosnąć. To efekt ogłoszenia przez prezydenta USA blokady portów w Iranie i zapowiedzi pobierania opłat tranzytowych w ciśnienie Ormus. Analityk rynku paliw Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl powiedział, że tylko od poniedziałku cena ropy na rynkach wzrosła o mniej więcej 10 dolarów za baryłkę, a będzie jeszcze drożej.
7: Wydaje się, że to nie jest jeszcze koniec, że już w kierunku może nie jeszcze 100 dolarów, ale zapewne to jest już scenariusz coraz bardziej prawdopodobny. Ropa nam będzie zmierzać i co za tym idzie również i na polskich stacjach zobaczymy zmiany w górę. Myślę, że w tym tygodniu już przebicie poziomu 7 zł dla benzyny 95-oktanowej, poziom 7,20 mniej więcej dla diesla. To jest ten pułap, którego możemy się zapewne spodziewać, jeśli chodzi o nasze stacje.
6: Zmieniamy temat. W samym tylko czerwcu Chiny wysłały w świat ponad 1 000 000 samochodów elektrycznych. To o ponad 70% większy eksport niż rok wcześniej. Coraz śmielej chińskie samochody wchodzą także na polski rynek. Jak podał portal moto.pl, w czerwcu tego roku w Polsce zarejestrowano ponad 8700 chińskich osobówek.
0: Pogoda. Na dzisiaj będzie zdecydowanie bardziej rześko, ale też nie będzie zimno, bo teraz mamy 18 stopni na termometrach, maksymalnie 22 stopni możemy się spodziewać. Czwartek 28, piątek 29, a w przyszłym tygodniu będzie załamanie pogodowe, ale nie tak solidne jak wcześniej zapowiadaliśmy, bo około 21.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Przepiękne mecze mieliśmy wczoraj. To co Hiszpania, Francja grały, te dwie reprezentacje, to jest jakiś kosmos. Ale to nie koniec mundialowych emocji, bo dzisiaj również pograją na najwyższym poziomie Argentyna kontra Anglia. O tym jeszcze opowiemy.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: I już mamy 15 dzień lipca mamy, 11 minut po godzinie 6. Co dzisiaj za święta w kalendarzu świąt nietypowych? Dzień bez telefonu komórkowego. Oj, to zdecydowanie by się przydało, ale w tym świecie, w którym żyjemy, to już naprawdę nie jest taka prosta sprawa. Do tego Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. To wszystko 15 lipca właśnie w środę możemy obchodzić. A na Mistrzostwach Świata wczoraj się działo bardzo dużo. 2-0 wygrała ostatecznie Hiszpania z Francją. No i trzeba przyznać, że jak zerkniemy w statystyki, no to Hiszpania po prostu musiała wygrać to spotkanie, bo Francuzi pięknie rozgrywali tę piłkę w polu karnym, czasami siedzieli po parę minut, ale co z tego? Jak ostatecznie nie byli w stanie się przebić przez nieprawdopodobną obronę Hiszpanów i niewiele tych strzałów oddali. Dlatego Hiszpania zasłużenie przechodzi do finału. No to teraz nam pozostaje czekać jeszcze na drugi mecz, bo w drugim spotkaniu dzisiaj Argentyna zmierzy się z Anglią. To też będzie widowisko na najwspanialszym, na najwyższym poziomie. Natomiast jeżeli chcecie je obejrzeć i jutro macie na tak wczesną godzinę, no to może być różnie, a to dlatego, że nie, o 21 też rozpoczyna się to spotkanie. Także idealnie. Wszystko się poukładało. No i przypominam jednocześnie, że na Mundialu to mamy też mecz o trzecie miejsce. Także Francję jeszcze na pewno zobaczymy na boisku. Pytanie z kim? Z Anglią czy z Argentyną? Obstawiajcie 774-541-541.

0: 18 minut mamy już po godzinie 6 w Radio Opole. 196 dzień roku, czyli już grubo za połową roku jesteśmy. To 15 dzień lipca. Słońce znajduje się w znaku Raka. Wzeszło o godzinie 4:32. Zajdzie o godzinie 20:51 i trzeba przyznać, że 1/4 wakacji już za nami. Jakoś szalenie szybko leci ten czas. Ale co się wydarzyło 15 lipca? No szalenie ważna rzecz. W bitwie pod Grunwaldem połączone wojska polsko-litewsko-ruskie, dowodzone przez króla Władysława II Jagiełłę, pokonały armię zakonu krzyżackiego pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Była to jedna z największych batalii średniowiecznej Europy i zapoczątkowała zmierzch potęgi zakonu. Zwycięstwo wyniosło dynastię jagiellońską do rangi najważniejszych w Europie. Osłabiło zarazem pozycję zakonu krzyżackiego, nie doprowadziło jednak do całkowitego zniszczenia. No trzeba przyznać, to była szalenie ważna bitwa, a potem na kolejne zwycięstwo z Niemcami to czekaliśmy do meczu, kiedy Mila strzelił na 2-0. Tak to wyglądało. W 1606 roku urodził się Rembrandt, malarz niderlandzki, uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych twórców w dziejach sztuki. Natomiast w 1910 roku z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Krakowie na placu Jana Matejki został odsłonięty, ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego, pomnik grunwaldzki.
1: Słuchaj nas na www.radioopole.pl. Reklama społeczna.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendą.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
8: Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
12: Reklama. W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
13: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
14: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
12: Po reklamie.

0: będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak.
1: Radio Opole.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale di

0: Radio Opole, już 6:30, czas na najnowsze wiadomości Jacka Rudnika.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Trzy osoby poszkodowane po nocnym zdarzeniu w miejscowości Sady w powiecie opolskim, gdzie kilka minut po godzinie drugiej na polnej drodze osobówka uderzyła w drzewo i zapaliła się. Jedna z osób bezpośrednio po zdarzeniu była nieprzytomna. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia opolska policja. Hiszpania pierwszym finalistą Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Francuzów 2-0 po golach Mikela Oyarzabala i Pedro Porro. W drugim półfinale o 21:00 Anglia zmierzy się z broniącą tytułu Argentyną. Główny Urząd Statystyczny opublikuje około 9:30.

0: bardzo duża. Według synoptyków w ciągu najbliższej godziny na pewno popada w naszym regionie. Od 18 do 28 stopni. Jutro w piątek też cieplutko, 29.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale za chwilę zerknę na moje supermapy IMGW, to będę wiedział dokładnie, jak to z tymi opadami. Kacper Śniegórski, Marcin Kobza, dzień dobry.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: Za 22 minuty będzie godzina 7. Wchodzę sobie teraz na Facebooka Radio Opol, żebyście wy nie musieli tego robić w dzień bez telefonu. No i mogę znaleźć tam bardzo ciekawy post o tym, że konsultację społeczną rozpoczną starania o wpisanie KFPP na prestiżową listę. Bo konkretnie rusza procedura wpisywania Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. A pierwszym etapem będą konsultacje społeczne, które odbędą się właśnie dzisiaj o godzinie 12 w Muzeum Polskiej Piosenki. No i trzeba przyznać, że dla mnie to sprawa jasna i oczywista, że KFPP powinien się znaleźć na takiej liście. Zresztą Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, też nie ma żadnych wątpliwości. Na Facebooku Radio Opole możecie zobaczyć nawet jego wypowiedź, bo wczoraj był gościem Iwony Tokarskiej. Podczas konsultacji społecznych będą mogli zapoznać się z ideą wpisu oraz wyrazić swoją opinię na temat znaczenia Opolskiego Festiwalu dla Dziedzictwa Kulturowego Polski. Tak mówił wczoraj właśnie dyrektor Jarosław Wasik, dyrektor tego wspomnianego przeze mnie muzeum. Także myślę, że warto tym tematem się zainteresować, no bo sprawa, tak jak słyszeliśmy, jest dla mnie jasna i oczywista, że tam powinien znaleźć się Opolski Festiwal. Chcecie się w tym temacie wypowiedzieć? Proszę bardzo, można wejść na naszego Facebooka i zostawić komentarz, albo zadzwonić pod numer 774 541 541.

0: Mundial króluje zdecydowanie w naszych domach, takie odnoszę wrażenie, chociaż działoby się więcej, gdyby tam Polska była, chociaż nawet jakby Polska trafiła na Mistrzostwa Świata, to już byśmy jej dawno nie oglądali. No co?
1: Ale Hiszpanie wczoraj byli ładnie ubrani.
0: A tak zmieniłeś temat, że biało-czerwone.
1: To nie jest zmiana, oczywiście. Czerwone spodenki, czułem się jak u siebie prawie. I jak grali.
0: Nie, nie, jak ja, nie jak wiesz, jak wyszli, to okej, można było się pomylić. Jak grali, to już nie miałem wątpliwości. Nie,
1: no, o tym właśnie mówię, to zostało rozwiane szybciutko, zwłaszcza w obronie. No kapitalna robota, którą wykonał Luis de la Fuente, bo wyłączyć taką ekipę jak Francja, bo to było wyłączenie.
0: Wiesz co,
1: krótko i na temat.
0: Francja miała trochę piłki przy swoich nogach, ale nie była w stanie jej zrobić.
1: No, dokładnie. Po prostu wyłączenie. Piękne wzmocnienie obrony i tam rzeczy kończyły się tuż za połową. Po kilku takich wejściach, które mogły teoretycznie zakończyć się może jednym golem, to i tak
0: strzałem.
1: To by i tak niewiele chyba zmieniło. Mi się wydaje, że to była tak kapitalnie dysponowana wczoraj ta Hiszpania.
0: Jak to kiedyś powiedział Mariusz Pudzianowski, to by nic nie dało.
1: Ale robi się ciekawie, no bo dzisiaj mamy Anglię z Argentyną. Piękne jest to, tak sobie myślę, że w gronie czterech najlepszych reprezentacji na świecie. Mamy trzy z Europy. No i to jest jednak to, że ta amerykańska piłka, mimo niesamowitych tradycji, czy Brazylii, czy Urugwaju, tylko Argentyna jeszcze pozostaje w grze. Jest Messi. Nie wiadomo, co wykręci. Wiadomo, że to jest piłkarz tak nieprzewidywalny, że to może różnie wyglądać, ale jest też Anglia, która, mam wrażenie, się rozpędza. Dużych pieniędzy bym dzisiaj nie postawił na żadną z drużyn. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
0: Oj, zdecydowanie nie, bo jak popatrzymy na mecze Anglików, a Argentyńczyków, te poprzednie, to nie były spacerki, bo i z Egiptem musieli swoje wywalczyć i z innymi reprezentacjami.
1: Ale Anglicy to samo, że mecz Anglia-Chorwacja przez wielu uważany jest za jedno z najciekawszych w ogóle, chyba pierwsza trójka najlepszych spotkań mundialu. Także to jest też ekipa, która i ci ciągle Kane lekko jest uśpiony. Kane jest uśpiony, ostatnio pierwsze skrzypce grali inni, Kane jest uśpiony, a dzisiaj grają z Argentyną.
0: Powiedz mi, ty jutro rano wstajesz też?
1: Nie.
0: Ojej, to masz fantazję.
1: Nie, i dlatego oglądam w całości dzisiaj. Tak?
0: Oj, zdecydowanie. A co tam w wiadomościach?
1: Zapraszam na siódmą. Głuchołazy rusza odbudowa zniszczonego w powodzi stadionu miejskiego. Co jeszcze? Przebudowa rynku miejskiego w Lewnie Brzeskim, to już wiadomo, potrwa dłużej niż zakładano. Środa będzie wyjątkowym dniem dla opolskiej siatkówki. Unii Opole pozna dzisiaj w południe rywalki w fazie grupowej Ligi Mistrzyń. Dziś mamy także, również mówisz o tym w poranku, dzień bez telefonu komórkowego. Pytanie, czy jesteśmy gotowi to jeszcze świętować, czy jednak uzależnienie od kontaktu z innymi, od internetu, no i scrollowania atrakcyjnie przygotowanych rolek może już dzisiaj jest zbyt silne, jak Państwo sądzą?
0: No, można dać znać pod 7745 41541. Najnowsze wiadomości już za 12 minut. Dzięki, Jacku.
1: Zapraszam, dzięki.

0: Radio Opole. Zbliżamy się powolutku do godziny siódmej, a o Unii Opole na pewno dzisiaj opowiemy, bo Unii Opole będzie w Lidze Mistrzów rywalizować. Więcej na ten temat już za chwilę w wiadomościach.
1: W wiadomościach porannych Głuchołazy ruszy odbudowa zniszczonego powodzi stadionu miejskiego. Oczywiście Unii Opole także. Siatkarki poznają w południe rywalki w fazie grupowej Ligi Mistrzeń. To będzie historyczny dzień dla opolskiej siatkówki żeńskiej. Dziś mamy dzień bez telefonu komórkowego. Pytanie, czy jesteśmy gotowi, by to świętować?
2: Ja sobie przynajmniej go nie wyobrażam.
3: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
1: Jest siódma.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
1: Rozpoczynamy od Głuchołaz. Ruszy odbudowa zniszczonego w powodzi stadionu miejskiego. Wynika z podpisanej właśnie umowy z wykonawcą. Ten ma przeprowadzić niezbędne prace. 16 miesięcy.
5: Zadanie to obejmuje odbudowę boiska piłkarskiego, stadionu lekkoatletycznego i zaplecza sanitarno-szatniowego. Będzie poszerzona bieżnia, będzie miała 6 torów i umożliwi to rozgrywanie zawodów certyfikowanych, czyli osiągane wyniki będą zapisane w tabelach. Nawierzchnia boiska będzie sztuczna, co umożliwi większej ilości rozgrywanych meczy, jak i treningów.
1: Wyjaśnił nam burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Większość z 25-milionowego kosztu odbudowy stadionu sfinansuje dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
4: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Szef Resortu Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powołał komponent obrony pogranicza. Dziś przedstawi zasady jego funkcjonowania i powoła dowódców. We wpisie w mediach społecznościowych zaznaczył, że jest to kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy razem z Tarczą Wschód, na którą przeznaczono, jak wskazuje, dotąd 10 miliardów złotych. 3 osoby poszkodowane po nocnym zdarzeniu w miejscowości Sady w powiecie opolskim, gdzie, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, kilka minut po drugiej na polnej drodze osobówka uderzyła w drzewo i zapaliła się. Jedna z osób bezpośrednio po zdarzeniu była nieprzytomna. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia opolska policja.
4: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Teraz Lewin Brzyski. Przebudowa tamtejszego rynku potrwa dłużej niż zakładano z powodu 1,5-miesięcznej przerwy w pracach spowodowanej silnymi mrozami. Na dziś końcówka września nie wchodzi w grę. Całość powinna być gotowa raczej do końca roku. Poza nowymi nawierzchniami jezdni i parkingu w centrum Lewina będzie także znacznie więcej zieleni. 15 lipca. Dziś mamy dzień bez telefonu komórkowego. Pytanie, czy jesteśmy gotowi, by to świętować?
2: Ja sobie przynajmniej go nie wyobrażam, bo w telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt, więc ja zdecydowanie nie.
3: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
6: Aktualnie w sumie rzadko używamy, także dałoby się, myślę.
3: Dałoby się.
7: Myślę, że w jakimś takim dobrym towarzystwie z przyjaciółmi, gdzieś w łonie natury, to na pewno.
1: Jak ostrzegają psycholodzy, nadmierne korzystanie z komórek może negatywnie wpływać m.in. na koncentrację i sen. No i jest jeszcze ten słynny FOMO, czyli Fear of Missing Out. Obawa przed tym, że coś nas ominie. Dlatego telefon raczej wolimy mieć przy sobie.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Hiszpania pierwszym finalistą Mistrzostw Świata w piłce nożnej podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Francuzów 2-0 po golach Mikela Oyarzabala i Pedro Porro. W drugim półfinale o 21:00 Anglia zmierzy się z broniącą tytułu Argentyną. Środa natomiast historycznym dniem dla opolskiej siatkówki. Unii Opole pozna w południe rywalki w fazie grupowej Ligi Mistrzeń. Dla klubu będzie to historyczny debiut w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie.
8: Nie ukrywam, że jest ekscytacja i jestem bardzo ciekawy, na kogo go uda nam się trafić. Też niesamowite, bo to będzie spełnienie marzeń, myślę, dla mnie jako dla trenera. To coś niesamowitego. Myślę, że też dla całej naszej drużyny, dla klubu, dla kibiców to będzie naprawdę nie lada gra.
1: Jak dodaje szkoleniowiec Unii Bartłomiej Dąbrowski, każdy przeciwnik będzie ogromnym wyzwaniem. Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzeń ruszy w południe.
4: Światowe agencje informują.
1: Rozpoczyna się kolejny dzień ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Równolegle do wykopalisk będą prowadzone poszukiwania kolejnych pochówków z sierpnia 1943 roku, w których spoczywają szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Woli Ostrowieckiej i pobliskich Ostrówkach. Po Ukrainie także Mołdawia zrobiła pierwszy krok, właściwie kolejny krok już w negocjacjach członkowskich z Unią Europejską, otwierając rokowania w drugim bloku tematycznym. Ten obejmuje m.in. oczywiście politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obronę oraz sprawy handlowe.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: na termometrach. Dzisiaj poranek jest naprawdę bardzo ciepły. Nie ma na co narzekać, 18 stopni, ale maksymalnie to już prawie to mamy, bo 22 stopnie. Szansa na opady deszczu bardzo duża, że w ciągu najbliższej godziny popada w naszym regionie. Potem ma przestać, a potem znowu ma zacząć padać. Jutro 18-28, w piątek ma być solidne opady deszczu i do tego burze mają jeszcze wystąpić.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Natomiast w przyszłym tygodniu ochłodzenie, ale nie takie jak wcześniej zapowiadałem, bo wczoraj jeszcze były zapowiedzi, że to będzie około 17 stopni. Teraz synoptycy uważają, że takie maksimum na przyszły tydzień to 21 stopni. Kacper Śniegórski, Marcin Kobza, dzień dobry.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 11 minut mamy już po godzinie 7 w Radiu Opole. No i dzieje się. Kibice reprezentacji Hiszpanii po zwycięstwie z Francją czekają na rywala, z którym ich piłkarze zmierzą się w finale Mistrzostw Świata. Od dominacji nad bezradnymi wicemistrzami globu oczekiwania fanów drużyny prowadzonej przez Luisa de la Fuente cały czas rosną.
2: Nie ukrywam, że to jest niespodziewane wyniki. Teraz bardzo dobre gramy i mam nadzieję, że tak się skończy. Mieliśmy dwa albo trzy jasne okazje. Francja w ogóle nie miała nic.
3: Francja, mimo że była faworytem nie tylko dla mnie, no to naprawdę Hiszpania tak ich stłamsiła, że boję się o finał, mimo tego, że kibicuję Argentynie, to ktokolwiek by nie był w tym finale, jeśli Hiszpania zagra tak jak z Francją, nie ma co zbierać.
4: Jakbym miał porównać ich grę z wcześniejszych meczów do tego meczu, to to jest niebo i ziemia. Według mnie weszli po prostu na wyższy poziom.
1: No, weszli na wyższy poziom. Dziś drugi mecz półfinałowy na Mundialu o 21:00. Pierwszy gwizdek w spotkaniu Argentyny i Anglii.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Nowość i łzy, ale te z Adamem Konkolem. Lato jest coraz krótsze.

0: 18 minut mamy po godzinie 7 w Radio Opole. Te opady deszczu mogą występować w całym naszym regionie. A gdzie już pada? Pytamy pod 774541541.
1: W Głuchołazach już od dawna pada.
0: No ale nie powiedziałeś, na którym piętrze pada. Bo może na parterze nie pada. 774541541.
2: 103,2 Radio Opole. Reklama społeczna.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Reklama społeczna.
5: Reklama.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
9: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
5: Po reklamie.

0: 7.30, czas na najnowsze wiadomości, które przygotował dla nas i przedstawi Jacek Rudnik.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Rozpoczynamy od Opola. Są dwie oferty przygotowania wypożyczalni miejskich rowerów w stolicy regionu. W przetargu jest mowa o obsłużeniu trzech sezonów z dostępnością 100 rowerów standardowych, 100 elektrycznych wraz z opcją na dodatkowe jednoślady. Obydwaj operatorzy deklarują uruchomienie wypożyczalni w maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy. Dziś i jutro przypominamy zmotoryzowanym utrudnienia na ulicy Budowlanych w Opolu w związku z wymianą nawierzchni na odcinku od ronda imieniem Świetańskiego do ulicy Chorzowskiej. Będzie obowiązywać sterowany ręcznie ruch naprzemienny. Troje na czworo Polaków pytanych chce ograniczenia zarobków lekarzy. Wniosek takiej treści wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla Rzeczpospolitej. Zdecydowanie chce tego 56% respondentów. Raczej tak odpowiada 21% pytanych. Negatywnej odpowiedzi udzielił co piąty pytany. O 8 zapraszam. Rośnie ryzyko wzrostu cen na stacjach paliw, z czego to wynika, mówi Polskiemu Radiu analityk rynku paliw Jakub Bogucki. A w porannej rozmowie Radia Opole dziś u nas kwadrans po 8 dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Michał Wojczyszyn.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Gdzie pada, gdzie nie pada, dajcie znać pod 774 541 541. Ja za chwilę zerknę na

0: Za 22 minuty będzie godzina 8 i robię teraz taki test na to, kto co robił wieczorem. Joanna Matlak, czy ty jesteś wyspana?
1: Nie, nie jestem wyspana, ale to już tak od paru tygodni.
0: A, czyli to nie jest wina mundialu i wczorajszego meczu?
1: Wiesz co, zerkałam jednym okiem, drugim patrzyłam w komputer.
0: Drugim spałaś?
1: Tak, trzecim spałam, no.
0: To ty jak sarna. Jednym okiem tu, drugim tu.
1: Nie, no patrzyłam na mundial, fajnie, ciekawie grali, ale no tak drugim okiem na laptopa i gdzieś tam jeszcze sobie czytałam. Ale nie wyspana jestem, dopiero w pół do pierwszej poszłam spać.
0: No, ale nie ma co się dziwić, bo się szykowałaś do porannej rozmowy Radia Opole.
1: Tak, tak jest. Dzisiaj o 8.15 moim gościem będzie Michał Wojczyszyn z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Sporo naborów mają, mimo że wakacje, to sporo się dzieje. I do osób, które naprawdę mogłyby z nich skorzystać, bo i dla osób, które długo są bezrobotne, dla osób, które mają niskie kwalifikacje, dla osób ubogich również. Ale jest jeszcze jeden ciekawy projekt, o który będę pana dyrektora wypytywać. I chodzi tutaj o wyjazd na targi obronne w Kielcach. To jest oferta do przedsiębiorców, do małych i średnich firm. No, myślę, że będzie ciekawie.
0: Oj, bardzo będzie ciekawie, bo to ciekawy rozmówca, czyli kwadrans po godzinie 8 startujemy i wtedy pojawi się na pewno Joanna Matlak i jej gość.
1: Tak jest.
0: A dzisiaj będziesz mecz oglądać?
1: Dzisiaj tak, tak, też będę oglądać. Te końcówki oglądam, bo te pierwsze to takie trochę nudy. Teraz się dzieje.
0: A wiesz, kto będzie grał?
1: Tak, Anglia i Argentyna.
0: Brawo!
1: Tak, tak. Wiesz, że policja się przygotowuje dość mocno na ten mecz, bo tu przecież te historyczne zaszłości też wchodzą.
0: A, to tam.
1: A, pamiętamy, tak? Wojna Falklandy, to wszystko, tak, no, tak, dobrze.

za 12 minut będzie godzina 8, to teraz przenoszę się do Stanów Zjednoczonych i będę mówił o sporcie. No to wszyscy myślą, że piłka nożna. Ale ja się przenoszę konkretnie do Chicago. No to wszyscy są przekonani, że Robert Lewandowski coś tam powiedział ciekawego na konferencji. Nic z tych rzeczy, bo są dyscypliny, w których my osiągamy sukcesy i reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna rywalizację w trzecim turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów w pierwszym spotkaniu w Chicago. Biało-czerwoni zmierzą się z Bułgarami. Początek tego spotkania o godzinie 19:00. A przypominam, że reprezentacja Polski w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Biało-czerwoni rozpoczęli grę od zmagań w Chinach. Zespół Nikoli Grbicia wygrał tam z Kubą, Ukrainą oraz przegrał ze Słowenią i Japonią. To jest coś niesamowitego, że taki kibic piłkarski to nie mógłby nagle zostać kibicem siatkarskim, tak się zastanawiam. Bo musiałby się na nowo uczyć wszystkich przyśpiewek, bo tutaj, że już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata albo Polacy nic się nie stało, to kompletnie nie pasuje.

0: w Radio Opole. Za dwie minuty będziemy mieli godzinę ósmą, a to oznacza, że posłuchamy wtedy najnowszych wiadomości w Radio Opole. Kwadrans po godzinie ósmej, poranna rozmowa, także muszę przyznać, że plan już macie zagospodarowany.
1: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: Realne kompetencje i umiejętności w czasach dynamicznych zmian i zagrożeń. Współczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Nowoczesna flota dronów. Ratownictwo taktyczne. Cyberbezpieczeństwo. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
2: Po reklamie.
0: 15 dzień lipca, dzisiaj mamy dzień bez telefonu, ale z wiadomościami. W Radiu Opole mamy już na zegarach godzinę ósmą.
5: W wiadomościach rośnie ryzyko wzrostu cen na stacjach paliw, z czego to wynika, wyjaśnia ekspert rynku paliwowego Jakub Bogucki. Jest umowa z wykonawcą pierwszego etapu remontu Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu. Na mundialu rośnie temperatura przed drugim półfinałem Anglia-Argentyna.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi nam Jacek Rudnik.
5: Rozpoczynamy jednak od kierowców. Proszę uważać na możliwe jeszcze utrudnienia na krajowej 45 Opole-Krapkowice w pobliżu Boguszec. Tam osobówka uderzyła w barierki. Wprowadzono ruch wahadłowy. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powołał komponent obrony pogranicza. Dziś ma przedstawić zasady jego funkcjonowania i powołać dowódców. We wpisie w mediach społecznościowych zaznaczył, że jest to kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy razem z Tarczą Wschód, na którą przeznaczono jak na razie 10 miliardów złotych. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, który ma uregulować rynek wynajmu mieszkań na mniej niż 30 dni. Zgodnie z założeniami, każdy taki lokal ma być wpisany do centralnego wykazu turystycznego obiektów noclegowych. Na razie jest projekt rozwiązań, które mają poprawić sytuację na rynku wynajmu krótkoterminowego. Będzie ten projekt jeszcze doprecyzowywany.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Rośnie ryzyko wzrostu cen na stacjach paliw, twierdzi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Tylko od poniedziałku cena ropy na rynkach paliw wzrosła o 10 dolarów za baryłkę, ale to najpewniej, jak twierdzi, nie koniec tego niekorzystnego trendu.
6: Wydaje się, że to nie jest jeszcze koniec, że już w kierunku, może nie jeszcze 100 dolarów, ale zapewne to jest już scenariusz coraz bardziej prawdopodobny. Ropa nam będzie zmierzać i co za tym idzie również i na polskich stacjach. Zobaczymy zmiany w górę. Myślę, że w tym tygodniu już przebicie poziomu 7 zł dla benzyny 95-oktanowej, poziom 7,20 mniej więcej dla diesla. To jest ten pułap, którego możemy się zapewne spodziewać, jeśli chodzi o nasze stacje.
5: Rusza procedura wpisania Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Pierwszym etapem będą rozpoczynające się w południe konsultacje społeczne.

0: w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Po tych konsultacjach my napiszemy wniosek, który de facto jest wnioskiem do ministra, ale opiniuje go taka rada działająca przy ministrze Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Bardzo się cieszę, bo po pierwsze mamy wsparcie władz lokalnych, po drugie, no wydaje mi się, że i te wszystkie tytuły, które Opole uzyskało na produkt turystyczny roku i cała trasa festiwalowa i to, że powstało Muzeum Piosenki, to naprawdę ma znaczenie, a też się niezwykle cieszę, bo mamy wsparcie takiego parlamentarnego zespołu do spraw wspierania twórców i promocji polskiej muzyki rozrywkowej.
0: Wyjaśnia dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Jarosław Wasik. Po konsultacjach rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem. Potrzeba ich co najmniej 1000.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: W porannej rozmowie Radio Opole, kwadrans po 8. Dużo pytań do dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Michała Wojczyszyna. Będzie mieć Joanna Maczak.
3: Sporo naborów mają, mimo że wakacje, to sporo się dzieje. I dla osób, które długo są bezrobotne, dla osób, które mają niskie kwalifikacje, dla osób ubogich również, ale jest jeszcze jeden ciekawy projekt, o który będę pana dyrektora wypytywać. Chodzi tutaj o wyjazd na targi obronne w Kielcach. To jest oferta do przedsiębiorców, do małych i średnich firm. No, myślę, że będzie ciekawie.
0: Jest umowa z wykonawcą pierwszego etapu remontu Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu. Poza modernizacją sceny i zaplecza scenicznego będą także wyremontowane garderoby, łazienki. Realizacja całego zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 500 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Światowe agencje informują.
0: Nasilają się amerykańskie ataki na Iran. Rośnie ryzyko eskalacji konfliktu. Do wojny chce się przyłączyć proirańska organizacja militarna z Iraku. Obie strony starają się niszczyć możliwości bojowe wroga. Rośnie temperatura przed drugim półfinałem mundialu Anglia-Argentyna. Po wygranej Hiszpanów z Francuzami dziś konfrontacja europejskiej piłki z tą z Ameryki Południowej. Broniąca tytułu Argentyna z Messi na pokładzie wydaje się faworytem tego starcia, ale mundial pokazał już kilka solidnych zaskoczeń i na kolejne liczą kibice w Londynie. Kane, Bellingham, Rice, Rashford w gotowości. Pierwszy gwizdek sędziego, 21.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Bez zmian, 18 stopni na termometrach, maksymalnie 22 stopni możemy się spodziewać. Jutro będzie cieplej, 28 stopni. W piątek ma być bardzo ciepło, ale to przełoży się na burze z opadami deszczu. W przyszłym tygodniu 20 maksymalnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Lil Wood, The Prick and Robin Schulz, Prayer in C. Utwór, który ma swoje lata, ale to jest taki hit lata od lat, można powiedzieć. Kacper Śniegórski, Marcin Kobza ten program realizuje i mamy 5 minut po godzinie 8.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
0: Po reklamie.

0: Radio Pole Kwadrans. Po godzinie 8 przenosimy się do studia obok. Czas na poranną rozmowę, a tam już Joanna Matlak i jej gość.
1: A gościem Radia Opole jest Michał Wojczyszyn, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: I sporo się dzieje w OCRG mimo wakacji, bo 5 naborów projektów, niektóre dopiero co wystartowały, niektóre już trwają, ale jeden z nich tak przykuł moją uwagę, temat na czasie, bo kwestia obronności, no właśnie nabór grantowy na wyjazd do Kielc na targi obronne. Te targi odbędą się we wrześniu. Co to za oferta?
2: Przede wszystkim, panie redaktor, gospodarka nie ma urlopu, gospodarka nie bierze wakacji, nasi przedsiębiorcy muszą codziennie stawać przed wyzwaniem związanym właśnie chociażby z internacjonalizacją, z kwestiami rozwoju, kompetencji pracowników, więc my też ten okres właśnie wakacyjny chcemy przygotować konkretne nabory na to, aby już na tę jesień one były realnie wdrażane w naszych przedsiębiorstwach, w naszej gospodarce. I tak jak też tutaj gościłem u państwa, ja mówiłem, że my w tym roku stawiamy na takie cztery mocne filary, jeśli chodzi o działalność OCRG. To jest innowacyjność, konkurencyjność, internacjonalizacja i podnoszenie kwalifikacji. I w każdym z tych obszarów właśnie uruchamiamy nabory i umożliwiamy naszym firmom różne formy wsparcia. Formy dotacji, formy pożyczek, formy grantów, formy wyjazdów. A to, o czym pani mówi, to jest jeden z tych właśnie elementów internacjonalizacji, który bardzo mocno łączy się też z tym, o czym my głośno, mocno mówimy, czyli kwestii budowania odporności regionu, odporności firm w naszym województwie. Bardzo duże targi. Z tego, co wiem, chyba największe targi w Europie, jeśli chodzi o sektor obronny, które odbywają się już cyklicznie od wielu lat, ale właśnie ta sytuacja geopolityczna, która obecnie nastąpiła, spowodowała to, że zainteresowanie udziałem w tych targach jest bardzo duże, ale tutaj taka ogromna praca, ogromny wysiłek mojego zespołu, czyli Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, pozwolił na to, że mamy swoje stoisko jako województwo opolskie i zapraszamy firmy do tego, aby składały do nas aplikacje i my w formie, że tak powiem, no też, bo musimy tutaj pewne też oczywiście elementy zweryfikować, bo to jest pomoc unijna. Będziemy organizowali wspólne stanowisko województwa opolskiego, na którym będziemy promowali i nasze województwo, ale przede wszystkim firmy, które właśnie w tym sektorze działają.
1: Czyli nabór polega na tym, że będą państwo wybierali firmę, która do Kielc pojedzie.
2: Dokładnie tak. My udostępniamy powierzchnię, jakby całą logistykę z tym związaną, z powierzchnią, całą zabudowę i umożliwiamy naszym firmom wystawienie się na wspólnym stoisku województwa opolskiego i w ten sposób z jednej strony promowanie naszego województwa, czyli miejsca, gdzie te technologie się tworzą, rozwijają, mogą się szukać kooperantów, ale z drugiej strony właśnie chcemy umożliwić naszym firmom zdobycie jak największej gamy kontaktów, bo tego typu targi właśnie temu służą i tutaj będzie też ogromna ilość producentów, dostawców, dostawców usług, więc tutaj wiele firm też jest po prostu zainteresowanych tak networkingowo, aby właśnie w tych targach uczestniczyć.
1: No to tak mi się teraz przypomina Opolski Klaster Obronności, wtedy kiedy było mówione, że 200 firm z regionu się interesuje tym, żeby wejść mocno jakby w ten rynek, w ten sektor, no to pewnie zainteresowanie tym naborem też będzie spore.
2: No mamy informacje już takie, bo ten nabór formalnie ruszył dzisiaj, on potrwa równo 7 dni, czyli do przyszłej środy. Zainteresowanie jest bardzo duże, bo tak jak wspomniałem, wystawcy już dawno, dawno, kilka miesięcy temu bukowali, można powiedzieć, miejsce na tych targach. No właśnie z uwagi na to, że teraz ta koniunktura gospodarcza, koniunktura rynkowa jest bardzo mocno nastawiona na ten sektor odporności, bo my oczywiście mówimy o tych technologiach związanych bezpośrednio na przykład z Polską Grupą Zbrojeniową, ale to jest też to, o czym my też bardzo często mówimy, że ta odporność regionu to są różnego rodzaju usługi, to są też usługi związane chociażby z cyberbezpieczeństwem, z automatyką, elektroniką.
1: Czyli nie tak stricte obronne, ale też, które tak mogą służyć.
2: Powiązane, tak. Absolutnie, więc tutaj jest duże zainteresowanie i my z pewnością...
1: To słynne dual use.
2: To słynne dual use, czyli też ten element właśnie z tym podwójnym zastosowaniem. I mówię, bardzo się cieszę, że będziemy się mogli w tym roku wystawić. To jest duża szansa dla naszego województwa, dla naszych przedsiębiorców. Nasi przedsiębiorcy nas o to prosili, sygnalizowali, więc my też jakby tutaj wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i tego typu wyjazd dla nich organizujemy.
1: I jakieś specjalne warunki trzeba spełnić? spełnić?
2: Znaczy, to tutaj my możemy, bo ten wyjazd jest organizowany, można powiedzieć, w ramach funduszy europejskich dla Opolskiego, czyli te wszystkie formalne warunki, które są w ramach tego programu, musimy spełnić, czyli po prostu firma musi być z sektora MŚP i musi być w tej tak zwanej inteligentnej specjalizacji województwa opolskiego, ale to jest tak szeroka gama, że tutaj jestem absolutnie przekonany, że naprawdę wybierzemy takie firmy, które, no, które też z tego skorzystają i na tym też skorzysta nasze województwo.
1: Mhm. Zapytam jeszcze o nabór. Opolskie stawia na rozwój, tutaj skierowany do takich grup jak osoby ubogie pracujące, osoby o niskich kwalifikacjach, młode, ale też i starsze z terenów wiejskich z niepełnosprawnościami, ale też wyczytałam, że to są osoby zamieszkujące na obszarach strategicznej interwencji. Co to znaczy?
2: Ten nabór, o którym pani redaktor mówi, to jest ten nabór właśnie związany z podnoszeniem kwalifikacji, więc pewnego rodzaju kontynuacja też działań, które już były podejmowane przez naszą jednostkę wiele lat temu. My widzimy, jak wielu mieszkańców naszego województwa jest rzeczywiście realnie zainteresowanych tym, aby te kwalifikacje podnosić. I to był też jeden z argumentów przy negocjowaniu programu europejskiego, że my pokazaliśmy, jaka siła, jaka chęć, jaka energia drzemie w mieszkańcach naszego województwa do tego, żeby właśnie nabywać te nowe umiejętności. I to jest, mówię, kontynuacja już tych projektów, które my ogłaszaliśmy jakiś czas temu. W poniedziałek ogłosiliśmy nabór na właśnie te granty na podnoszenie kwalifikacji. 1309 zgłoszeń dzisiaj rano sprawdzałem, także proszę zobaczyć, że te 48 godzin de facto od momentu uruchomienia tego naboru to jest też ogromny sygnał do tego, żebyśmy jakby tutaj kontynuowali ten nabór. Natomiast odnosząc się do pani pytania, projekt ten 5.11, czyli te słynne granty na podnoszenie kwalifikacji, te 9,5 tysiąca na jednego mieszkańca, on jest uruchamiany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I ten Europejski Fundusz Społeczny, co do zasady, ma wyrównywać szanse na rynku pracy, czyli ma w pewnym sensie troszeczkę premiować te osoby, które na wejściu są w gorszej sytuacji, czy mają pewnego rodzaju utrudnienia. Stąd właśnie te elementy, o których pani mówiła, te kwestie premiowania pewnych grup zawodowych czy grup społecznych. W związku z czym to jest nabór otwarty dla wszystkich i my to jakby też zawsze powtarzamy, natomiast w sytuacji, kiedy mamy określoną pulę pieniędzy, to musimy w pierwszej kolejności właśnie premiować te osoby, o których pani mówiła, czyli właśnie te niskie kwalifikacje, kwestie zamieszkiwania terenów wiejskich. To jest pewnego rodzaju analiza wykonana przez tutaj Zarząd Województwa Opolskiego, która pokazuje, że są tereny w naszym województwie, w których no właśnie chociażby dostęp do kwestii edukacji, do tych możliwości podnoszenia kwalifikacji jest słabszy, czy troszeczkę gorszy niż na przykład w takich ośrodkach akademickich jak na przykład Opole. W związku z czym te osoby z tych obszarów teoretycznie bardziej trochę wykluczonych powinny mieć pierwszeństwo de facto w możliwości otrzymania takiego dofinansowania.
1: Ale są też osoby posiadające zawody deficytowe w regionie.
2: Tak. To są te zawody, które wynikają z tak zwanego barometru zawodów. To jest barometr zawodów, jest przygotowywany przez Wojewódzki Urząd Pracy. To jest dokument, na bazie którego my właśnie też pracujemy i w zasadzie tutaj wszystkie te jednostki, które zajmują się tym szeroko pojętym rynkiem pracy, czyli Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Edukacji, jak i też my. Więc to są oczywiście te wszystkie zawody, przede wszystkim techniczne, gdzie też bardzo często słyszymy, czy tutaj w przypadku państwa audycji, czy innych, kiedy przedsiębiorcy mówią o tym, że brakuje im fachowców, typu monterów, ślusarzy, elektryków, techników, kierowców C+E, więc jakby tutaj też te kursy, które nadają te kwalifikacje, to one też jakby otrzymują pierwsze, tak zwane pierwszeństwo i ten punkt premiujący. Więc tutaj z racji tego, że to są też fundusze europejskie, one mają określony harmonogram, określone procedury. My też tutaj chcąc być, że tak powiem, czy inaczej, no, organizując to w sposób absolutnie transparentny, też chcemy, aby właśnie jak najwięcej tych grup, które mają na wyjściu, które gorszą sytuację, mogły z tego naboru skorzystać.
1: To jeszcze króciutko w tej części w eterze. Dofinansowanie tutaj przysługuje, tak?
2: Tak, to jest 9,5 tysiąca złotych maksymalnie na szkolenie i 15% wkładu własnego po stronie uczestnika. Nam to pokazuje do tej pory, że mówię, to zainteresowanie jest ogromne. Baza usług rozwojowych, czyli taka tak zwana baza danych prowadzona przez agencję państwową, jaką jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Tam jest szeroka gama, szerokie spektrum różnego rodzaju szkoleń, kursów, warsztatów, więc osoba zainteresowana podnoszeniem swojej kwalifikacji wyszukuje dany kurs, dane szkolenie w tej bazie usług rozwojowych, zgłasza się do nas, bierze udział w naborze i mam nadzieję otrzymuje dofinansowanie, podnosi swoje kwalifikacje, wzmacnia swoją pozycję na rynku pracy, buduje odporność swojej organizacji, więc to wszystko się pięknie łączy.
1: Michał Wojczyszyn, dyrektor OCRG, jest gościem Radia Opole. Przechodzimy teraz do internetu.
3: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: ta muzyka doniosła nas do godziny 8:30. Czas na wiadomości Jacka Rudnika.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Gospodarka nie ma urlopów, wakacje też. Konkretnych propozycji naborów nie może brakować. Na to wskazywał w porannej rozmowie Radia Opole szef Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Michał Wójczyszyn. Tak odnosił się do 5 prowadzonych obecnie naborów, m.in. na podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Jeden z naborów o charakterze grantowym dotyczy udziału polskich firm we wrześniowych targach obronnych w Kielcach. Duża, prestiżowa impreza. Co do zasady, OCRG udostępni powierzchnię targową na wspólnym stanowisku opolskiego, a zainteresowanie udziałem w ekspozycji jest, jak wskazywał nasz gość, bardzo duże. Jesienią duże międzynarodowe manewry w Polsce z udziałem wojsk francuskich i brytyjskich. Według zapowiedzi rządu szkolenia, oczywiście poza zwiększeniem sojuszniczych zdolności obronnych, mają też być potwierdzeniem jedności tzw. koalicji chętnych, zrzeszającej kraje wspierające Ukrainę w walce z Rosją. W sporcie o 9:00 zapraszam. Hiszpania pierwszym finalistą mundialu. Unia Opole pozna w południe rywali wicemistrzeń, a polscy siatkarze rozpoczynają walkę w kolejnym turnieju Ligi Narodów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy w tym momencie 18 stopni, 22 stopnie maksymalnie w czwartek, od 18 do 28 w piątek, od 19 do 29, a dzisiaj opady deszczu mogą występować przez pół dnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Podleje nam trawniczki, rolnicy może troszkę się ucieszą, ale tych opadów deszczu też tak dużo, to jednocześnie nie będzie. Krzysztof Zalewski, o tobie myśl w Radio Opole za 28 minut. Będzie godzina 9:00.

0: Leje jak z cebra teraz, no niemalże w całym naszym regionie. Jeżeli w waszej miejscowości też pada, dajcie znać koniecznie pod 774-541-541. Ale jak tak leje, to nie da się zerkać w telefon spacerując. No i bardzo dobrze, coraz więcej wypadków z udziałem pieszych wpatrzonych w telefony skłoniło Instytut Spraw Obywatelskich do złożenia nietypowego postulatu w Ministerstwie Infrastruktury. Organizacja chce nowego znaku drogowego, który ostrzegałby przed tak zwanymi smartfonowymi zombie. O szczegółach Piotr Durys.
1: Znak miałby stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Prezes Instytutu Rafał Górski przekonuje, że rozproszenie uwagi przez ekrany telefonów to dziś realne zagrożenie na drodze.
2: Rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem i może doprowadzać do wypadków, do potrąceń.
1: Sam znak miałby wprost przedstawiać to zjawisko.
2: Trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
1: Instytut proponuje dla znaku roboczą nazwę Uwaga uczestnicy ruchu rozproszeni telefonem i chce, by resort rozważył jego pilotaż w wybranych miastach. Apel złożono w przeddzień Międzynarodowego Dnia Bez Telefonu Komórkowego. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: To jest coś niesamowitego, że kierowcy będą ostrzegani przed takimi smartfonowymi zombie. To jeszcze mam propozycję na znaki dla tych smartfonowych zombie, żeby coś na ziemi na przejściu dla pieszych ustawili.

W Radio Opole za 12 minut będzie godzina 9. Ultor Master Track Show 2026. To wszystko przed nami. Jeżeli chcecie się tam wybrać, no to nie ma żadnego problemu. Ale musicie się troszeczkę postarać w naszej zabawie, ponieważ tak się składa, że żeby się tam wybrać i żeby wygrać, no to trzeba będzie zadzwonić pod nas pod wskazany numer telefonu i jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, które wymyśliłem, jest związane z opadami deszczu, ale jednocześnie będzie takie motoryzacyjne, bo się zastanawiam nad idealnym środkiem transportu poza samochodem w tak deszczowy dzień. I musicie tutaj się wykazać kreatywnością. To nie może być, że zaraz mi odpowiecie, że wsiadacie do autobusu i jedziecie. To musicie coś wykombinować. Idealny środek transportu w tak deszczowy dzień, jaki mamy dzisiaj w naszym regionie. Czekam na wasze propozycje pod 774 541 541.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Po reklamie.
6: Zbliżamy się do godziny 9, a dziś mamy niezwykle deszczowy 15 dzień lipca, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
7: A w nich Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki z ofertą dla opolskich firm zainteresowanych udziałem w targach obronnych w Kielcach. Miejskie rowery w Opolu, obydwaj oferenci deklarują uruchomienie systemu w 30 dni od podpisania umowy. W sporcie Hiszpania pierwszym finalistą mundialu, a siatkarki Unii Opole poznają w południe rywalki w Lidze Mistrzeń.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Szczegóły przedstawi nam teraz Jacek Rudnik.
7: Rozpoczynamy jednak od zarzutów dla byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Eś. Poinformowała o tym stacja TVP Info. Sprawa dotyczy finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy z budżetu Polskiej Fundacji Narodowej. Poza Maciejem Eś, Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało też Cezarego J. To były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Cezary J. też usłyszał zarzuty.
4: To są wiadomości Radio Opole.
7: Gospodarka nie ma urlopu. Nasi przedsiębiorcy muszą codziennie stawać przed różnymi wyzwaniami, stąd naborów teraz też nie może brakować. Mówił o tym w porannej rozmowie Radia Opole szef OCRG Michał Wojczyszyn, odnosząc się do 5 prowadzonych obecnie naborów, między innymi na podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Jeden z nich o charakterze grantowym dotyczy udziału polskich firm we wrześniowych targach obronnych w Kielcach.
8: Będziemy organizowali wspólne stanowisko województwa opolskiego, na którym będziemy promowali i nasze województwo, ale przede wszystkim firmy, które właśnie w tym sektorze działają. My udostępniamy powierzchnię, całą logistykę z tym związaną i umożliwiamy naszym firmom wystawienie się na wspólnym stoisku województwa opolskiego i w ten sposób z jednej strony promowanie naszego województwa, czyli miejsca, gdzie te technologie się tworzą, rozwijają, mogą szukać kooperantów, ale z drugiej strony właśnie chcemy umożliwić naszym firmom zdobycie jak największej gamy kontaktów.
7: Nabór potrwa do przyszłej środy. Zainteresowanie udziałem w targach, które odbędą się od 8 do 11 września. Jak wskazywał nasz gość, jest bardzo duże.
4: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
7: Są dwie oferty przygotowania wypożyczalni miejskich rowerów w Opolu. W przetargu jest mowa o obsłużeniu 3 sezonów z dostępnością 100 rowerów standardowych, 100 elektrycznych wraz z opcją na dodatkowe jednoślady. Obaj operatorzy zadeklarowali uruchomienie wypożyczalni w maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy. Trwa analizowanie tych ofert. Przebudowa rynku w Lewinie Brzeskim potrwa dłużej niż zakładano z powodu półtoramiesięcznej przerwy w pracach spowodowanej silnymi mrozami. Na dziś końcówka września nie wchodzi w grę. Całość powinna być gotowa do końca roku.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Trwa ofensywa chińskiego rynku samochodów elektrycznych w Europie. Duże promocje, atrakcyjne ceny i wygląd aut przekonuje coraz więcej Europejczyków. O czym Joanna Maczak.
0: W samym tylko czerwcu Chiny wysłały w świat ponad 1 000 000 samochodów elektrycznych. To o ponad 70% większy eksport niż rok wcześniej. Coraz śmielej chińskie samochody wchodzą także na polski rynek. Jak podał portal moto.pl, w

0: W czerwcu tego roku w Polsce zarejestrowano ponad 8700 chińskich osobówek.
1: Główny Urząd Statystyczny już w ciągu najbliższych minut poda dane na temat czerwcowej inflacji. Z szybkiego szacunku wynikało, że w poprzednim miesiącu wskaźnik mocno wyhamował do poziomu 2,5%. Zdaniem analityków ten dzisiejszy już faktyczny odczyt nie powinien różnić się od szacunku.
2: Światowe agencje informują.
1: 9 krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Koalicjanci w rządzie Friedricha Merca skrytykowali ostro stanowisko niemieckiego MSZ po tym, jak chadecki szef dyplomacji sprzeciwił się sankcjom na Izrael za łamanie praw człowieka. Socjaldemokraci uważają, że trzeba, niezależnie od nieformalnych sojuszy, zdecydowanie reagować na brutalne postępowanie osadników na zachodnim brzegu Jordanu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
3: Kuba Biel, dzień dobry. Hiszpania pokonała w Dallas Francję 2-0 i zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Gole dla zwycięzców strzelili Mikel Oyarzabal z rzutu karnego i Pedro Porro. Dziś w drugim półfinałowym spotkaniu w Atlancie Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Początek o godzinie 21. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski odbył pierwszy trening z występującą w lidze MLS drużyną Chicago Fire. We wtorek w Chicago odbyła się oficjalna prezentacja w siedzibie klubu. Debiut Lewandowskiego w MLS może nastąpić już 16 lipca. Chicago zagra z Vancouver Whitecaps. Zawodnikiem zespołu z Kanady jest były kolega Lewandowskiego z Bayernu Monachium, Niemiec Thomas Müller.
4: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment. A jeśli chodzi o samo miasto, no mam nadzieję, że też będę się czuł tutaj jak w domu.
3: Michał Skóra się został natomiast piłkarzem wicemistrza Francji RC Lens. Reprezentant Polski związał się umową, która ma obowiązywać do 2031 roku. Ostatnio Skóraś był zawodnikiem belgijskiego KAA Gent, w którym w minionym sezonie zagrał w 31 meczach, zdobył 2 bramki i miał 7 asyst. Wcześniej grał m.in. w Klub Brisz i Lechu Poznań. To będzie wyjątkowy dzień dla opolskiej siatkówki. Już dziś Unia Opole pozna rywalki w fazie grupowej Ligi Mistrzyń CEF. Dla klubu będzie to historyczny debiut w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie. Choć kibice zastanawiają się nad możliwymi rywalkami, szkoleniowiec podchodzi do losowania ze spokojem. Jak podkreśla, każdy przeciwnik będzie ogromnym wyzwaniem, ale są zespoły, które szczególnie chciałby zobaczyć w Opolu.
5: Nie mam jakiejś swojej ulubionej grupy. Jeden zespół, na który marzy mi się, żeby trafić, to jest Vakif Bank i bardzo bym tego chciał, tego sobie życzę. Natomiast dalej to nie ma dla mnie większego znaczenia. Chciałbym zagrać przeciwko Vakif Bankowi. Nie obraziłbym się również na zespół Coneliano, także wierzę w to bardzo mocno, że jeden z tych zespołów przyjedzie do Opola i czeka nas naprawdę fajne widowisko.
3: Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzyń CEF rozpocznie się o godzinie 12.
2: Pogoda.
6: Leje jak z cebra. W Opolu na pewno. I do kiedy będą te opady deszczu, pytacie? A to ja już wam odpowiadam, że tak mniej więcej do godziny 11. Później nie powinno padać. No ale faktycznie gleba potrzebowała takich solidnych opadów. 18 stopni maksymalnie, dzisiaj 22 stopni możemy się spodziewać. Jutro zdecydowanie cieplej, bo 28.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Przyszły tydzień ma być bardzo deszczowy i zdecydowanie chłodniejszy, bo w przyszłym tygodniu takie 20-21 stopni z opadami deszczu i to będzie takie maksimum. A kiedy przyjdzie lato, że pojedziemy nad kamionkę przy 30 stopniach? No to nie jestem pewien, czy w tym roku. Kacper Śnigurski przy mikrofonie, Marcin Kobza ten program realizuje. Mamy 15 dzień lipca i już 7 minut po godzinie 9 słuchacie porannego programu. W Radiu Opola teraz Roosevelt i Lost in Life.

0: w Radio Opole. Mamy 13 minut po godzinie 9 i tak się składa, drodzy kierowcy, że mam dla was średnie informacje. Ceny paliw znowu mocno w górę. Na większości stacji przekroczona została granica 7 zł za litr benzyny. Jeszcze droższy jest olej napędowy. Z kierowcami na stacji paliw rozmawiała Aneta Łuczkowska.
1: 7,09, tak? Ładne.
2: Jak pan się trzyma z tą informacją?
1: No na pewno bym wolał, żeby było tańsze, ale jeżeli sytuacja do tego zmusza, to naprawdę nie mamy wpływu na to.
3: Trochę przesadzałem z cenami. Mi się wydaje, że to nie chodzi o baryłkę ropy. Jakieś straty były, teraz trzeba nadciągnąć to. Niestety.
4: Płacę flotą, firmowe paliwo, więc nie przejmuję się ceną.
2: Jakby pan miał za swoje tankować?
4: No pewnie miałbym sobie problem. Pewnie jak każdy.
1: Nie cieszą nas te ceny. No niestety.
0: No właśnie, i to jest ta kluczowa sprawa, prawda? Że najlepsze i najtańsze paliwo to firmowe. Tak samo jak jest pytanie, który samochód wjedzie na każdy krawężnik? Odpowiedź jest prosta. Firmowy. Z nim nie ma żadnego problemu. W Radio Opole 14 minut po godzinie 9.

0: dzisiaj w Radio Opole rozdaję podwójne zaproszenie na Ultor Master Track Show 2026 w Polskiej Nowej Wsi, który odbędzie się w najbliższy weekend od 17 do 19. Pogoda ma być w porządku. Nie taka, jaką teraz mamy za oknem, także od razu uspokajam, ale ja dzisiaj was trochę motoryzacyjnie i trochę w związku z pogodą pytam o najlepszy środek transportu właśnie w taką pogodę. I nie może to być samochód, nie jakiś autobus. Musicie coś wykombinować takiego, żeby może w ogóle z tymi cenami paliw też się zgadzało. 774-541-541 i liczę na waszą kreatywność, a podwójne zaproszenie na Ultor Master Track Show 2026 w Polskiej Nowej Wsi czeka na was.
1: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, Straż Miejska.
4: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
3: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
4: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
2: Ultor Master Track Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
2: Po reklamie.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing.

0: Wy zawsze macie bardzo dobre pomysły, tym bardziej jeżeli do wygrania jest taka kapitalna rzecz, bo dostaliśmy podwójne zaproszenie na Ultor Master Track Show 2026 w Polskiej Nowej Wsi, które odbędzie się w najbliższy weekend od 17 do 19 lipca. Pogoda ma być zdecydowanie lepsza niż ta, którą dzisiaj mamy. Natomiast pytanie jest związane z tą pogodą, no bo ja was zapytałem, jaki byłby najlepszy środek transportu, ale poza samochodem, w taki właśnie deszczowy dzień. A wy jak zawsze zaskakujecie.
1: Myślę, że najlepszym pojazdem byłaby lektyka z daszkiem.
2: Mój środek lokomocji na dzisiaj to nogi w różowych kaloszach, do tego żółta foliowa peleryna i parasol z zielono-czerwoną kratką.
3: Na deszczową pogodę najlepsze są autonogi. Nie kosztuje, bezpiecznie. Potrzebujemy jeszcze odpowiednie ubranie.
4: W taką deszczową pogodę to oczywiste, że rowerek wodny jest najlepszym środkiem transportu. Im więcej deszczu, tym lepsza infrastruktura. I cieszmy się, że pada w końcu.
0: No nie no, cieszymy się, że pada w końcu, ale to za mało ci napadało, żebyś ty tym rowerkiem wodnym gdziekolwiek przepłynął. Ale pomysł całkiem niezły. Tylko taki rowerek wodny z daszkiem, to już byłoby idealnie.

0: Za 14 minut, godzina 10. Słuchajcie, odpaliłem swoją super mapę IMGW i już wiem, jak to będzie z tymi opadami deszczu. Będzie padać do 10, ale o 11 już opady deszczu wyłącznie w okolicach Głogówka, Głubczyce, tam jeszcze popada. Potem te chmury znikną sobie i jeszcze się upewniam, czy pójdą na stałe z naszego regionu. Nie, według synoptyków one powrócą, ale mniej więcej około godziny 16. Wtedy solidnie może padać w okolicach Nysy, Otmuchowa, Głuchoła, Opole też te opady deszczu zahaczą. No i tak sobie mają pójść. A jutro? Jutro zobaczymy, jak będzie. Natomiast ja was dzisiaj pytam w naszej zabawie, w której chcę was wysłać na Master Trucka w polskiej Nowej Wsi już w ten najbliższy weekend o najlepszy środek transportu poza samochodem, poza autobusem w taką właśnie deszczową pogodę. No i mamy zwycięzcę.
1: To oczywiste, że kalosze z turbinami z tyłu, bo to i pójdziesz i popłyniesz.
0: Słuchaj, jak dla mnie to jest idealne rozwiązanie. Ja sobie nawet wyobraziłem, jak sobie odpalam takie turbiny. Bo i to nawet i pójdziesz, i popłyniesz, ale jak trzeba będzie i solidnie odpalisz, podkręcisz, to i pofruniesz. No mamy zwycięzcę.

0: Radio Opole. 7 minut brakuje nam do godziny 10. Iwona Tokarska w naszym studiu się pojawiła.
1: Cześć, a Taylor Swift śpiewa, że I knew it. I ja też że tak czułam, tak wiedziałam, że ta Hiszpania to jednak wygra. Grali wczoraj jak z nut, także to mnie...
0: Obejrzałaś do końca?
1: Oczywiście, obejrzałaś cały mecz.
0: W tym roku więcej meczów na mundialu niż ja.
1: Może tak być, faktycznie.
0: Ile obejrzałeś meczów, tak?
1: Z 5-6 może obejrzałam?
0: To nie, 3 razy więcej niż ja.
1: Zmokłam? Tak, trochę zmokłam dzisiaj, bo jest fatalna pogoda, ale słyszałam twoją prognozę, że ponoć za chwileczkę ma się poprawić.
0: Tak, moja supermapa IMGW mi podpowiedziała, że o 11 pójdą sobie chmury, ale o 16 wrócą te opady deszczu, także pamiętajcie o parasolkach.
1: A Paryż cały?
0: Paryż? Po tym, co tam się działo, że jak Francja... Nie, cały. Jak po Francja, Maroko był cały, no to teraz jestem spokojny. Dzięki za dzisiaj. Kacper Śnigurski, Marcin Kobza, program zrealizował. Do usłyszenia, do jutra.

0: 10 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole, za nami Rimon w naszej stacji. 10 już coraz bliżej, pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
1: Zaczynamy w nich potrącenie rowerzysty przez samochód ciężarowy w Lędzinach. Służby na miejscu, kierowcy, uważajcie, są utrudnienia. Intensywne opady deszczu spowodowały potężne kłopoty komunikacyjne we Wrocławiu. Na czwartkowy koncert jazzowy Filharmonii Opolskiej zaprosi na zakończenie w wydarzeniach kulturalnych Katarzyna Zawadzka.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: O szczegółach Jacek Rutnik.
1: Rozpoczynamy od potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy, ciężarowy, do czego doszło przed 9 w Lędzinach, w powiecie opolskim. Służby pracują na miejscu, ratownicy prowadzą resuscytację krążeniowo-oddechową poszkodowanego. Są komplikacje w ruchu na Krajowej 46. Prosimy wolno, ostrożnie, powtórzę, na wysokości Lędzin to zdarzenie. Tam właśnie kłopoty. Są zarzuty dla byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Eś. Chodzi o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązku przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Zdaniem prokuratury doszło w ten sposób do nielegalnego finansowania partii politycznych. Chodzi o Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarną Polskę.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
1: Teraz Dolny Śląsk, służby we Wrocławiu. Bez chwili wytchnienia nad miastem przechodzi kolejna ulewa. Także wczoraj strażacy mieli pełne ręce pracy w związku z burzami, mówił w TVP Info kapitan Damian Górka.
3: Na szczęście w tych zdarzeniach póki co nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Takie najbardziej spektakularne zdarzenie miało miejsce wczoraj, gdzie w godzinach popołudniowych, gdzie dosyć znacznych rozmiarów drzewo przewróciło się, uszkadzając 3 pojazdy. W tych pojazdach na szczęście nikt nie przebywał.
1: Środa też lokalnie może być deszczowa. Takie alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali m.in. mieszkańcy Opolskiego. Jak na razie polscy strażacy do zdarzeń związanych z pogodą wyjeżdżają sporadycznie, tak w ciągu ostatniej godziny było w Dzierżysławiu.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
1: Ponownie nerwowo na rynku ropy, a co za tym idzie, także na rynku detalicznym paliw. Ma to związek z napiętą sytuacją w ciśnienie Ormus. Na wyższe ceny na stacjach wpływa też poważnie niedawne wygaśnięcie rządowego programu ceny paliwa niżej. Z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że niewykluczone jest przywrócenie tego pakietu, ale nie stałoby się to od razu.
2: Twój głos, twoje sprawy, twoje Radio Opole.
1: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich oraz upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Tym między innymi zajmą się posłowie podczas rozpoczynającego się właśnie teraz posiedzenia Sejmu. Agendę prac w Izbie widziała Małgorzata Naukowicz.
4: Izba będzie też kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wprowadza on nową formę opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi, tak zwane punkty opieki dziennej. Jest też mowa o nowych wymaganiach dotyczących placów zabaw przy żłobkach. W piątek posłowie mają wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powołać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Główny Urząd Statystyczny przedstawił właśnie dane o wzroście cen towarów i usług na koniec czerwca. Inflacja, potwierdzając, że w ujęciu rocznym wyniosła 2,5%, tak jak zakładano, oznacza to odczyt na poziomie celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Jest umowa z wykonawcą pierwszego etapu remontu Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu. Poza modernizacją sceny i zaplecza scenicznego będą też wyremontowane garderoby i łazienki. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 500 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Światowe agencje informują.
1: Monachium wprowadziło właśnie ograniczenia w korzystaniu z wody. Władze tego 1,5-milionowego miasta w Niemczech zdecydowały się na to po raz pierwszy w historii. Powodem jest bardzo niski stan wód gruntowych. Robert Lewandowski przygotowuje się do amerykańskiego debiutu. W ostatnich godzinach nasz zawodnik pierwszy raz trenował z zespołem Chicago Fire, z którym podpisał 2-letni kontrakt. Następnie spotkał się z dziennikarzami. Polak znajdzie się w szerokim składzie na mecz z Vancouver Whitecaps, ale nie wiadomo, czy pojawi się na boisku od pierwszej minuty.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
1: 4 minuty po 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
5: Przed nami kolejne z letnich koncertów jazzowych w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej. Tym razem wystąpi grupa One, która reprezentuje młodą scenę jazzową. W ich twórczości można odnaleźć szacunek do przeszłości, ale także odważny wpływ awangardy, hip-hopu i polskiego folkloru. Początek w czwartek o godzinie 19 w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej. Archetypy to tytuł wystawy Natalii Nosowej, wernisaż również w czwartek w Galerii Panaceum w Opolu. To będzie głównie grafika i trochę malarstwa, zaznacza artystka.
6: To będzie grafika, większej ilości grafika, trochę malarstwa, pokazująca właśnie różne symbole, archetypy, które w nas się budzą tak często nieświadomie, gdzieś tam się pojawiają w snach, potem o tym zapominamy, a potem jak coś tworzymy, w moim przypadku to jest sztuka, to potem odkrywamy siebie też przez te symbole.
5: Wernisaż Natalii Nosowej w Galerii Panaceum przy ulicy Płużaka 9 w Opolu w czwartek o godzinie 18. Lama mówi, na Kamionce Piast w Opolu to wakacyjne spotkanie sąsiedzkie, które zaplanowano w piątek. Na początek joga i warsztaty oddechowe, które poprowadzi na terenie zielonym przy Orliku Gosia Wojcieszek, to o godzinie 19. Później zaś spotkanie ze Stowarzyszeniem Nurków Opolskich. Na koniec o godzinie 21 plenerowy pokaz filmu pod tytułem Małe Miłości. Jak zapowiadają organizatorzy, to ciepła i wzruszająca historia, idealna na letni wieczór. Wydarzenie przygotowało Stowarzyszenie Opolskie Lamy we współpracy z Radą Dzielnicy Śródmieście i Mosirem w Opolu. Początek w piątek o godzinie 19 przy Kamionce Piast w Opolu, wstęp wolny.
2: Pogoda.
0: Pada, ale można z tej prognozy wysunąć jakieś plusy. Pierwszy to akurat w moim przypadku, w końcu mam auto umyte, bo ostatnio ptaszek mi je trochę ubrudził i nie musiałam jechać na myjnię, więc trochę w kieszeni zostało. Jeśli chodzi o temperaturę, to mamy 19 stopni Celsjusza, do 25 dzisiaj maksymalnie ten deszcz będzie nam towarzyszył przez cały dzień, także przygotujmy się, że może tak momentami intensywniej popadać, do tego może też dzisiaj zagrzmieć. Nocą od 15 do 17 stopni i te burze nadal będą nam towarzyszyć. Jutro od 25 do 27 stopni, i w prognozach IMGW nadal mamy burzę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale słuchajcie, w tym tygodniu to wcale nie jest najgorzej. W przyszłym to dopiero nadejdzie ochłodzenie i będzie lać chyba każdego dnia. Iwona Tokarska, Marcin Kobza, witajcie. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a już teraz moja ulubienica Dua Lipa i Houdini.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, nowoczesne technologie i projekty, zrównoważony rozwój i współpraca z przemysłem. 25 lat Akademii w Nysie. Łącz kompetencje z praktyką. Stań się częścią biznesowej elity. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Ultramaster Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultramaster Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: Mamy już 17 minut po godzinie 10 i znowu mamy dla Was poczwórny voucher do Escape Labyrinthu w Opolu w lipcu i w sierpniu. Tenże labirynt spotkacie w pięknym ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. On tam stoi i na Was czeka, a na uczestników w środku czekają różne zagadki, wyzwania, tropy i oczywiście główne zadanie do rozwiązania, żeby się w ogóle stamtąd wydostać. Dzwońcie do mnie pod 774-541-541 i odpowiadajcie na pytanie, a właściwie to na zadanie, bo dzisiaj z myślą o rodzicach trochę wpadłam na to pytanie, bo nie jeden rodzic to pewnie wie, pewnie przechodził to w sklepie, więc może macie swoje patenty. Jakiego zwodu, tak jak piłkarz, albo uniku użyć, żeby wykręcić się od zakupu kolejnej zabawki dla dziecka w sklepie? Jakiego zwodu uniku użyć, żeby wykręcić się od zakupu kolejnej zabawki dla dziecka? 774-541-541. Czekam na Wasze pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

0: Kiedy w różnych sądach ulicznych pytają nas o wiedzę historyczną, to bywa z tym krucho, ale jedną datę, bitwę pod Grunwaldem, zna przeważnie każdy z nas. I właśnie dzisiaj obchodzimy rocznicę jednej z największych bitew średniowiecznej Europy, 616 lat temu. 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu rozegrała się bitwa pomiędzy wojskiem polsko-litewskim a armią zakonu krzyżackiego. Zakończyła się spektakularnym zwycięstwem militarnym Polaków i ich sprzymierzeńców. Krzyżacy walczyli pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi, dowodził król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold. O szczegółach Przemysław Lis.
1: To mit, że pod Grunwaldem na polską szarżę czekały wilcze doły. Krzyżacy nieco przypadkiem natknęli się w tym miejscu na obozujące wojska sprzymierzonych i gdyby nie zdecydowali się czekać, bitwa zakończyłaby się zupełnie innym wynikiem. W całodziennym starciu nie brakowało jednak zwrotów akcji. Między innymi w trakcie próby oskrzydlenia naszych sił przez chorągiew wielkiego mistrza w jego ręce prawie wpadł król Jagiełło. Ulricha von Jungingena w boju prawdopodobnie zabił polski rycerz Mszczuj ze Skrzynna, a śmierć wielkiego mistrza przechyliła szale na korzyść sprzymierzonych. Zwycięstwo pod Grunwaldem, choć ostatecznie nie pozwoliło na zajęcie Malborka, złamało potęgę zakonu. W trakcie bitwy zginęło będących elitą państwa 206 rycerzy zakonnych z około 570, którzy wtedy władali Prusami i trzymali w rękach Gdańsk. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Bitwa pod Grunwaldem stała się też inspiracją dla malarzy i reżyserów filmowych, czego przykładem jest monumentalny obraz z Jana Matejki, a także ekranizacja powieści Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda, z której to znamy ten tekst.
2: Ślę wam te dwa nagie miecze.
0: Co roku z okazji rocznicy wielkiej polskiej wiktorii odbywają się wydarzenia upamiętniające bitwę. Oprócz inscenizacji bitwy podczas Dni Grunwaldu odbywają się także turnieje rycerskie, koncerty i warsztaty. Także jak szwagier pyta, to dzisiaj jest okazja.

0: Za 20 minut będzie 11. Viva España, pardon France. Wyrazy uznania dla całego zespołu Hiszpanii i niedosyt po tym, co zaprezentowali gracze z Francji. To pierwsze opinie kibiców po zwycięstwie Hiszpanii 2-0 w meczu z Francją w półfinale Mistrzostw Świata. Komentarze kibiców obu drużyn zebrał Maciej Szefer. Oczywiście to są polskie komentarze.
1: Francja mnie bardziej rozczarowała z tego względu, że po Hiszpanii defensywy to jest jedyne, czego się spodziewałem. Bardziej grania do przodu, może niekoniecznie. Natomiast sam wynik jest zaskakujący mimo wszystko.
2: Jutro oglądam ten mecz jeszcze raz z moimi siostrzeńcami, którzy myślą, że mecz odbywa się w nocy, więc będzie to trudne. Grali źle, dzisiaj grali gorzej niż Hiszpania, więc uważam, że Hiszpanii się należała ta wygrana.
3: Jestem bardzo zadowolony, po pierwsze z tego, co zobaczyłem, a po drugie to z wyniku po prostu, nie? No 2-0 i to w taki sposób, przecież oni co minutę byli na drugiej połowie.
0: Ja się też czuję usatysfakcjonowana. Gole dla zwycięzców strzelili Mikel Oyarzabal z rzutu karnego w 22 minucie i Pedro Porro w minucie 58. Ja o szczegółach nieco więcej już za moment opowie Kuba Biel. Zostańcie z Radiem Opole. A już teraz na naszej antenie Matt Hansen i Thinking About Me.

0: Krótka piłka w Radio Opole.
1: W piłce nożnej od lat trwa wyścig zbrojeń. Kto ma szybszego skrzydłowego, kto kupił droższego napastnika, kto ma większą gwiazdę. Gdyby słuchać marketingowców, mecze powinno się rozstrzygać już podczas prezentacji składów. Mbappé plus jeden gol, Dembélé plus pół, reszta według wartości rynkowej. Problem polega na tym, że piłkarze nie czytają transfermarktu w trakcie meczu. Hiszpania właśnie o tym przypomniała. Francja wyszła z kwartetem ofensywnym, od którego nazwisk można dostać zawrotów głowy. Mbappé, Dembélé, Barcola, Olise. Brzmi jak skład na galę złotej piłki. Szkoda tylko, że przez 90 minut wyglądało to bardziej jak kolejka po autografy niż atak reprezentacji przyszłych mistrzów świata. Bo Hiszpanie zrobili coś kompletnie niemodnego. Zagrali jako drużyna. Dzisiaj wszyscy zachwycają się pressingiem, trenerzy rysują strzałki, eksperci opowiadają o strefach, półprzestrzeniach, a przeciętny kibic udaje, że wie, o co chodzi. Hiszpania pokazała, że pressing to nie jest modne słowo z konferencji UEFA Pro. To jest 11 facetów, którzy myślą dokładnie to samo w tej samej sekundzie. Francuzi naciskali jak grupa ludzi próbujących złapać gołębia na rynku w Krakowie. Każdy biegał gdzie indziej, wszyscy byli przekonani, że robią coś pożytecznego, a efekt był taki, że gołąb odlatywał. Hiszpanie przypominali natomiast dobrze zsynchronizowaną orkiestrę. Jeden wychodził do pressingu, drugi odcinał podanie, trzeci już wiedział, gdzie za chwilę poleci piłka. Francja przez większą część meczu wyglądała tak, jakby dostała zaproszenie na imprezę, ale zapomniała adres. Najpiękniejsze jest to, że bohaterem nie został Mbappé, nie został Yamal, nie został Rodri. Bohaterem została organizacja gry. To fatalna wiadomość dla producentów reklam. Trudno sprzedawać dzieciakom koszulkę z napisem kompaktowość. Jeszcze trudniej nakręcić reklamę napoju energetycznego z hasłem zobacz jak znakomicie skracamy pole gry. Ale właśnie tym Hiszpania wygrała półfinał. Didier Deschamps przez lata uchodził za człowieka, który zawsze znajdzie sposób. Tym razem wyglądał jak właściciel pilota, któremu telewizor przestał reagować. Naciskał kolejne przyciski, Sergi, Theo Hernandez, zmiany, korekty, gesty, nic. A Hiszpanie? Oni wyglądali tak, jakby futbol był prosty. A to największy komplement, jaki można powiedzieć o drużynie. Kiedy wszystko działa, kibicowi wydaje się, że przecież każdy by tak potrafił. Nie. Bo żeby grać tak jak Hiszpania, trzeba schować ego do kieszeni. Trzeba przebiec 10 metrów nie po to, żeby dostać piłkę, ale żeby kolega mógł ją dostać. Trzeba czasem nie być bohaterem. W epoce, w której każdy chce być gwiazdą Instagrama, Hiszpania przypomniała, że największe trofea nadal zdobywa się na boisku. A jeśli ktoś nadal uważa, że futbol wygrywają wielkie nazwiska, to proponuję obejrzeć jeszcze raz ten półfinał. Na jednej połowie boiska biegał zespół pełen gwiazd, na drugiej gwiazdozbiór. I właśnie dlatego to Hiszpanie zagrają w finale.

0: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
3: A wy w województwie opolskim i nie tylko słuchacie Radio Opole. Zbliżamy się do godziny 11. Posłuchajmy, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
4: Zapraszam o to one. Potrącenie rowerzystki przez samochód ciężarowy w Lędzinach, są jeszcze utrudnienia. W południe siatkarki Unii Opole poznają swoje rywalki w Lidze Mistrzeń CEF. Jeśli wakacje, to sezon na jagodzianki. Za co je kochamy?
5: Myślę, że to połączenie słodkości z kwaśnymi jagodami.
4: Na zegarach 11.
2: Wiadomości Radio Opole.
3: A o szczegółach Jacek Rudnik.
4: Rozpoczynamy od kierowców. Proszę uważać na komplikacje w ruchu na Krajowej 46. Opole Ozimek w pobliżu Lędzin. Jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, doszło tam do potrącenia rowerzystki przez auto ciężarowe. Na czas działań służb ratowniczych ruch odbywa się naprzemiennie.
6: Strażacy po dotarciu na miejsce potwierdzili treść tego zgłoszenia oraz niezwłocznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety, która nie wykazywała funkcji życiowych w chwili ich przybycia. Następnie na miejsce zdarzenia dotarł zespół ratownictwa medycznego, który przejął osobę poszkodowaną, a następnie po ustabilizowaniu jej stanu przetransportował do szpitala.
4: Przekazał nam starszy kapitan Paweł Kolera, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Prezydent Nawrocki przesłuchany przez prokuraturę, dowiedziało się Radio Gdańsk. Chodzi o śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej. Do tego przesłuchania doszło w miniony czwartek. Dotychczas jednak o tym nie informowano.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: Konsultacje społeczne w sprawie wpisania Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Ruszają w południe Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
7: Po tych konsultacjach my napiszemy wniosek, który de facto jest wnioskiem do ministra, ale opiniuje go taka rada działająca przy ministrze Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Bardzo się cieszę, bo po pierwsze mamy wsparcie władz lokalnych, po drugie, no wydaje mi się, że i te wszystkie tytuły, które Opole uzyskało na produkt turystyczny roku i cała trasa festiwalowa i to, że powstało Muzeum Piosenki, to naprawdę ma znaczenie, a też się niezwykle cieszę, bo mamy wsparcie takiego parlamentarnego zespołu do spraw wspierania twórców i promocji polskiej muzyki rozrywkowej.
4: Wyjaśnił nam Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Po konsultacjach rozpocznie się zbiórka podpisów pod wnioskiem. Potrzeba ich co najmniej 1000.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
4: W południe rusza losowanie par siatkarskiej Ligi Mistrzyń CEF, w którym swoje przeciwniczki poznają siatkarki Unii Opole. Dla klubu będzie to historyczny debiut w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie. 19. Swój pierwszy mecz w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów rozegrają biało-czerwoni. Polaków czekają mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Dziś po drugiej stronie siatki staną Bułgarzy. A 21. na Mundialu drugi półfinał, w którym zagrają broniąca tytułu Argentyna z Anglią.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: W piekarniach i cukierniach w całym regionie trudno o bardziej poszukiwany wypiek niż jagodzianka. Przygotowanie takiej tradycyjnej wymaga dużo czasu i dużo cierpliwości, mówi nam Mirosław Dziadosz z pracowni Dobroci w Opolu.
8: Mamy ciasto wkładane do formy, później idzie do presy, gdzie jest dzielone na kęsy. Dzięki temu mamy właśnie równe porcje. To przyspiesza też proces cały. Później będziemy nadziewać jagodami, zwijać, posypywać kruszanką i wypiekać.
4: Monika Matuszkiewicz-Biel pytała Opolan, za co kochamy jagodzianki.
5: Myślę, że to połączenie słodkości z kwaśnymi jagodami otulone w cieście, z tą pyszną kruszanką, którą właściwie większość osób kocha. Myślę, że to jest sekret.
9: Smak najlepszy na świecie. Jagoda nasza. Jagodzianki.
0: Super.
9: Smak lata zatrzymany.
0: Oczywiście.
4: Smakowity zatem jagodowy lipiec. Po takim deszczu, jak mamy dzisiaj, jest szansa, że ten sezon jagodowy jeszcze sobie potrwa.
1: Światowe agencje informują.
4: Przez upały we Włoszech strajkują dostawcy jedzenia. W trzech miastach odbędą się dzisiaj demonstracje. Kurierzy przerwą pracę na kilka godzin. Domagają się lepszej ochrony przed ekstremalnie wysokimi temperaturami. Takie protesty we Florencji, Mediolanie i także Bolonii. Macedonia Północna zaostrza przepisy dotyczące korzystania z hulajnóg elektrycznych. Przesądziły względy bezpieczeństwa. Zgodnie z nowym prawem z tych pojazdów będą mogły korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Dziękuję, spokojnego popołudnia. Wiadomości od 12 będzie przekazywać Katarzyna Plewnia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Faktycznie po takim deszczu nie tylko jagody mogą owocować, ale też mogą pojawić się grzyby w naszym regionie. 23 stopnie pokazują polskie termometry, do 25 jeszcze może wzrosnąć temperatura. Do tego solidnie nam pada aktualnie za oknem. Do tego mogą jeszcze pojawić się burze. Takie są prognozy synoptyków IMGW, zresztą pewnie alerty RCB też otrzymaliście. Nocą od 15 do 17 stopni, jutro od 25 do 27 i te burze nadal mają nam towarzyszyć.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A kiedy pytają mnie, kiedy będzie cieplej, no to jutro powinno być znacznie przyjemniej. Iwona Tokarska, Marcin Kobza. Cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
0: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Cześć sąsiad, jak firma?
12: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
11: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
12: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
11: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
12: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
13: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
14: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
15: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl / dzieci.
14: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: Jak się pewnie doskonale domyślacie, do Escape Labiryntu chcemy Was w Opolu zaprosić. Konkretnie mamy taki voucher dla 4 osób, dla całej rodzinki. I w lipcu i w sierpniu ten labirynt możecie odwiedzić w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Tam czekają Was różne zagadki, wyzwania, tropy, zaułki, no i oczywiście główne zadanie do rozwiązania, czyli to, jak się stamtąd wydostać. A pytanie dzisiaj do Was w naszej zabawie jest następujące. Jakiego zwodu, uniku użyć, żeby wykręcić się od zakupu kolejnej zabawki dla Waszego dziecka? 774-541-541. Czekam na Wasze pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.
1: A to Kygo i nowa wersja piosenki Kygo Joe. Utwór powstał pierwotnie w 2016 roku jako amatorski, żartobliwy kawałek rapowy, między innymi z udziałem Erlinga Haalanda nagrany, kiedy to jeszcze Erling Haaland miał kilkanaście lat. Posłuchajmy.

i schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Słuchacie, Radio Opole, mamy już 25 minut po godzinie 11, a jagodzianki od kilku tygodni królują w piekarniach i w cukierniach, no i na Instagramie. Sezon na te drożdżowe przysmaki trwa w najlepsze, a po najlepsze wypieki ustawiają się długie kolejki. Skąd wzięła się w ogóle popularność tych przysmaków? Jak powstają idealne jagodzianki i za co tak bardzo je kochamy? O tym Monika Matuszkiewicz-Biel, która na początku zdradzi Wam, jak się robi jagodzianki, a przepis zdradził jej Mirosław Dziadosz z pracowni Dobroci w Opolu.
1: Jak zrobić dobrą jagodziankę, żeby ona smakowała, żeby no te jagody nam się po prostu wylewały?
2: My staramy się uszanować ten produkt, który jest dobry sam w sobie, nie dodajemy tam żadnych innych dodatków typu czekolada czy inne rzeczy. Także mamy tam tylko w zasadzie cukier i troszkę skrobi, żeby te soki z jagody utrzymać w środku. Do tego kruszonka jeszcze na górze i dobre ciasto drożdżowe. I to cały sekret.
1: Podejrzewam, że taki proces zrobienia jagodzianek nie jest łatwy, bo teraz widzimy co.
2: Tak, teraz właśnie dziewczyny tutaj pracują, przygotowują ciasto drożdżowe, będziemy je za chwilę porcjować. No i za chwilę będziemy nadziewać, malować, posypywać kruszonką, wypiekać i sprzedawać, jeść.
1: Ciasto drożdżowe, podejrzewam, że trochę musi swoje odstać, musi być wcześniej zrobione.
2: Akurat z naszego przepisu jest to ciasto dość fajne, jest teraz ciepło, także to ciasto szybko rośnie i możemy z nim dość szybko pracować.
1: Co teraz się dzieje? Bo jest do formy, tak? Wykładane i z tego co będzie?
2: Mamy ciasto wkładane do formy, później idzie do presy, gdzie jest dzielone na kęsy. Dzięki temu mamy właśnie równe porcje. To przyspiesza też proces cały.
1: Dobrze, to proszę powiedzieć teraz tak. Mamy podzielone na równi i co dalej?
2: Teraz tak. Mamy ciasto podzielone, dziewczyny rozkładają, żeby chwilkę sobie podgarowało. No i następnie będzie wrzucane tutaj do wałkownicy, dzięki czemu będzie rozwałkowane na tą samą grubość i później będziemy nadziewać jagodami, zwijać, posypywać kruszonką i wypiekać.
1: Skąd się wziął ten szał na jagodzianki?
2: Ojej, no myślę, że to taki przywędrował do nas, tak samo jak na poziomki też był szał, to produkt też taki trochę zapomniany, ale teraz wrócił do łaski i naprawdę mieliśmy też poziomki przez kilka razy w tym sezonie i naprawdę były kolejki.
1: Średnio ile robicie dziennie?
2: No teraz około 200-300 nawet dziennie i pieczemy cały dzień, także są dostępne od samego rana, od 7, później gdzieś koło 10 i po południu jeszcze.
1: Pojawiły się też w internecie głosy krytyki, że jagodzianki teraz to na wagę złota, że nie każdy sobie może pozwolić. Skąd wynika to, że no, jagodzianki do najtańszych drożdżówek nie należą?
2: Nie należą, bo zebranie jagody jest bardzo czasochłonne. Zebranie jednego takiego słoiczka, tutaj z informacji z pierwszej ręki, trwa około pół godziny. Z tego jednego słoiczka można zrobić około 4-5 może jagodzianek. No i jagoda to też jest taki produkt, który nie postoi długo, bo zebrana, ona ma taką żywotność 3-4 dni.
1: Jagodzianki królują w cukierniach. Pytanie, co takiego jest w jagodziankach, że sięgamy po nie?
3: Myślę, że to połączenie słodkości z kwaśnymi jagodami otulone w cieście, z tą pyszną kruszonką, którą właściwie większość osób kocha. Myślę, że to jest sekret, dlaczego ludzie je kupują cały czas.
1: Ile Pani już jagodzianek w tym roku skonsumowała?
3: Chyba nie zliczę.
1: Czy jagodzianka już była skonsumowana, czy nie?
4: Jeszcze nie.
1: A będzie?
4: Myślę, że tak.
1: No właśnie, to co takiego jest w tym naszym dobru narodowym, w tych jagodziankach?
4: No właśnie, ten smak najlepszy na świecie, jagoda nasza. Znaczy to Borówka chyba tak też mówią, zależy w jakim rejonie także nasze, ale jagodzianki...
1: Super. Smak lata zatrzymany.
4: Oczywiście.
1: Czy w tym roku były jagodzianki jedzone, czy nie?
5: Nie, jeszcze nie
6: jeszcze
5: były.
6: Jeszcze nie były, jeszcze nie były. Ja zawsze czekam, aż siostra zrobi.
1: A, czyli najlepsze od siostry?
6: Najlepsze od siostry.
1: No to kiedy siostra zrobi te jagodzianki?
5: No może w tym tygodniu.
1: To jaki przepis ma siostra na jagodzianki?
5: No to tajny przepis, nie mogę zdradzać.
1: Ale ciasto rozumiem drożdżowe.
5: Drożdżowe, tak, własne, ręcznie wyrobione.
1: I rozumiem, że z kruszonką.
5: Z kruszonką.

0: Oczywiście. Więcej kruszonki niż ciasta.
1: Nie pozostaje nic innego, żeby siostra w końcu zrobiła te jagodzianki.
0: Dokładnie tak.
2: To była Monika Matuszkiewicz-Biel. No wszystko pięknie, ładnie, ale z koleżanką jagodzianką się nie podzieliła, a tu prowadzącej w brzuchu zaczyna burczeć. No nic, po pracy ja będę musiała odstać swoje w kolejce.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: A teraz nowość w Radiopole. Gramy to jako pierwsi. Zespół Fil przygotował nową piosenkę Ze mną bądź. Tekst jak zawsze u chłopaków bardzo, ale to bardzo romantyczny, więc pasuje i na wakacje, i na nadchodzącą niestety jesień. Hey.

Artur Rojek w objęciach. Za 21 minut będzie 12, a kilka tygodni temu mieszkańcy Ozimka informowali, że biały Daniel pojawia się w okolicach drogi krajowej numer 46. To zwierzę, gdyby ktoś miał wątpliwości. Piękny taki albinos, a my mamy właśnie mały update, bo na grupie Spotted Ozimek pojawiła się taka informacja. Biały Daniel z brązowym z Antoniowa doczekali się bambini. Proszę uważać na drodze. No to ja dodam, że słuszna uwaga, żeby z tym Bambi nie było przypadkiem. Bam, bam.

0: Dagny i Rain to taka piosenka przywołująca deszcz, no ale nagle przestało padać w naszym regionie. Natomiast Polska jest piękna i mam nadzieję, że o tym doskonale wiecie, a my wam w naszym wakacyjnym cyklu prezentujemy kolejne niezwykłe miejsca, a konkretnie robią to koledzy z Radia Łódź. Zabieramy was zatem nad niebieskie źródła w Tomaszowie Mazowieckim.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie. Podróżowanie z radiem.
3: Rezerwat Niebieskie Źródła to w ogóle unikatowe na skalę europejską wywierzyska krasowe.
4: Przewodnik Zbigniew Cichawa.
3: Woda wybija tutaj z podziemi, tworząc przepiękne rozlewisko, a w miejscu, gdzie woda wybija w postaci takich mini gejzerów, dno przyjmuje barwę niebieskawą czy bardziej szmaragdową. To zależy od wielu czynników. Chociaż ta barwa, którą widzimy, to jest złudzenie. Trochę jak tęcza. Woda ma takie niesamowite właściwości, że pochłania promienie czerwone, a przepuszcza odbite od piaszczystego, bielutkiego dna promienie niebieskie. No i stąd nam się wydaje, że dno jest kolorowe.
5: Jest cisza, spokój, dużo zieleni, jest cień. Kaczuszki można popatrzeć, ptaki pięknie śpiewają.
3: Są łabędzie, czapla siwa, niektórzy przyjeżdżają tylko po to, żeby te lęgowiska zobaczyć, czapli siwej. Natomiast jeśli chodzi o gatunki roślin, jest ich około 400, nie podejmuję się ich wymieniać, ale z tego co wiem, co najmniej kilkanaście jest unikatowych.
6: No i powietrze czyste, przyzwyczaja nas tam od dziecka, z dziadkami przychodziłam.
7: No oczywiście rewelacja. Kawał historii tutaj przecież jest.
3: Roku pańskiego 1655 wojska szwedzkie niczym potop zalały Rzeczpospolitej, rabując, paląc, niszcząc, łzy jen na swojej drodze pozostawiając. Skąpawszy się we krwi rycerstwa polskiego pod Inowłocem, wojska szwedzkie poszły dalej, a jeden z oddziałów zabłąkał się w nadfilistwich lasach. Z powodu deszczu schronił się w okazałej kaplicy poświęconej Matce Bożej. Nie zważając na świętość miejsca, żołnierze popełnili profanację, za co wnet zostali ukarani. Rozpętała się straszliwa burza, ziemia zatrzęsła się, rozstąpiła i kaplica z żołnierzami została pochłonięta przez odmęty. Po chwili wszystko uspokoiło się, wyszło słońce, a w miejscu, gdzie stała kaplica, wytrysnęło źródło barwą podobne do lazurów nieba.
8: Pierwszy raz widzimy.
9: Co najbardziej robi wrażenie?
8: Te gejzerki malutkie, co wybijają z ziemi. I ten kolor niebieski.
3: Temperatura wody w ciągu całego roku w zasadzie jest taka sama, wynosi około 9 stopni Celsjusza, więc zimą jest całkiem przyzwoicie ciepła, natomiast teraz jest tak bardzo przyjemnie chłodna. I pewną ciekawostką też może być fakt, że tutaj wydaje się, jakby było płytko, może z pół metra głębokości, natomiast te wywierzyska to jest ponad 2 metry głębokości. Woda jest krystalicznie czysta.
7: Jest jeszcze kilka miejsc, które warto było odwiedzić.
3: Skansen rzeki Pilicy i podziemna trasa turystyczna Groty Nagórzyckie.
10: Te nasze Groty Nagórzyckie jest to nic innego jak dawna kopalnia piasku, piasku kwarcowego, piasku szklarskiego, który był właśnie wykorzystywany do produkcji szkła.
4: Przewodnik Marek Stefański.
10: Kiedy zaczął się rozwijać ten przemysł szklarski, między innymi w pobliskim Piotrkowie powstały huty szkła, kara, hortensja, feniks i piasek z grot zaczął trafiać do Piotrkowa.
11: Okolice Pilicy to coś fantastycznego, w ogóle dalej jest zalew, można pójść popalać się, pokąpać się w wodzie, także no, jest gdzie odpoczywać tu. Jest gdzie odpoczywać.
1: Na ziemię łódzką zaprasza

0: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
0: Po reklamie.
3: 12 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z województwa opolskiego. Dajcie głośniej.
4: Nie żyje rowerzystka potrącona rano w Lędzinach przez auto ciężarowe. Starosta Nyski Daniel Palimonka złożył wniosek o powrót do Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski o kontroli NIK-u w Stołecznym Szpitalu Południowym.
5: Wiadomości Radio Opole.
3: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Nie żyje niestety 80-letnia rowerzystka potrącona przez samochód ciężarowy. Do tego tragicznego w skutkach wypadku doszło przed godziną 9 w Lędzinach na drodze krajowej nr 46. Na miejscu przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie po ustabilizowaniu stanu kobiety przetransportowano ją do szpitala. O zdarzeniu mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
6: Jak ustali pracujący na miejscu policjanci, 80-latka przeprowadzała na oznakowanym przejściu dla pieszych swój rower. I w tym momencie niestety została potrącona przez kierującego samochodem ciężarowym 27-latka. Kierowca w momencie zdarzenia był trzeźwy.
4: Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Na tym odcinku krajówki wciąż występują utrudnienia. Obowiązuje ruch wahadłowy.
5: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Daniel Palimonka chce wrócić do Koalicji Obywatelskiej. Do szefa partii w regionie Roberta Węgrzyna wniosek trafił wczoraj. Przypomnijmy, starosta Nyski zawiesił członkostwo w partii po tak zwanej aferze marynarkowej. Kontrowersje wzbudziły wydatki z publicznych pieniędzy. Prokuratura rejonowa w Prudniku, która sprawę badała, w lipcu umorzyła śledztwo z braku znamion czynu zabronionego. Co dalej z członkostwem Palimonki w partii, mówi szef wojewódzkich struktur Koalicji Obywatelskiej Robert Węgrzyn.
7: Wniosek wpłynął. No i teraz zarząd regionu będzie musiał podjąć w tej sprawie decyzję. Kiedy to nastąpi? Nie wiem. Jesteśmy w czasie wakacji. Mieliśmy zarząd 2 dni temu. W najbliższym czasie na pewno zarząd się nie zbierze. Będzie to na pewno po wakacjach. No i wtedy będziemy decydować. Wspólnie, kolegialnie.
4: Odpowiedzialność karna to co innego niż odpowiedzialność polityczna, dlatego wymagana jest zgoda zarządu regionu, aby przywrócić osobę zawieszoną, dodaje Węgrzyn. Byłem zawieszony na czas postępowania, więc liczę, że decyzja będzie tylko jedna, mówi z kolei Daniel Palimonka w rozmowie z Radiem Opole.
8: Postępowanie zakończyło i to definitywnie. Na dodatek jakby zgodnie z tym, co pierwotnie sugerowałem, jakie będzie rozstrzygnięcie, dlatego też myślę, że innego rozwiązania nie powinno być.
4: Zmieniamy temat. Władze stolicy wyciągną wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli ze Szpitala Południowego. Zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kontrolerzy ustalili m.in., że na szpitalnym oddziale ratunkowym obok pacjentów wymagających pilnej pomocy przyjmowano osoby planowo kierowane na leczenie. Trzaskowski przypomniał, że w szpitalu kontrole prowadzą też inne instytucje.
9: Jest zarówno CBA, jak i prokuratura w Szpitalu Południowym. Trwa również nasza kontrola i na pewno wszystkie te kwestie zostaną wyjaśnione. Nie możemy się dzielić wszystkimi informacjami, zwłaszcza jeżeli te nasze kontrole i audyty nie są zakończone, żeby nie zakłócać śledztwa.
4: W związku z aferą w Szpitalu Południowym stanowiska wiceprezydentek Warszawy straciły Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Nowymi zastępczyniami Trzaskowskiego zostaną Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz. Jędrysik.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Policja zatrzymała mężczyznę, który w internecie zapowiadał atak na dzieci z trzech poznańskich przedszkoli. Funkcjonariusze CBA natrafili na niepokojący wpis opublikowany w sieci. W ciągu kilku godzin ustalili autora i go zatrzymali w jego mieszkaniu. Zabezpieczyli tam maczetę, substancje psychotropowe oraz sprzęt, z którego opublikowano wpisy. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa i przyznał się do winy. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu do 15 lat więzienia. Strażacy usuwają skutki burz po sąsiedzku w województwie śląskim. Od wczorajszego popołudnia do godziny 10 dzisiaj strażacy otrzymali ponad 230 zgłoszeń. Najwięcej interwencji było w powiecie raciborskim, mówi starszy kapitan Mateusz Musioł z tamtejszej straży pożarnej.
10: Te interwencje dotyczą głównie zalanych posesji oraz zalanych dróg. W tej chwili w Raciborzu 3 wiadukty, które prowadzą na prawą stronę Raciborza, są nieprzejezdne, więc skupiamy się też na tym, żeby te główne szlaki komunikacyjne udrożnić.
4: A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że również dzisiaj mogą występować burze. To ostrzeżenie dotyczy województw m.in. łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Jak informują z kolei opolscy strażacy, w regionie na razie pojedyncze ich interwencje w związku z usuwaniem skutków zdarzeń atmosferycznych w Rozumicach, to powiat głubczycki, strażacy usuwają wodę z zalanej piwnicy. Skierowani zostali także do Dzierżysławia w tym samym powiecie. Z kolei w Biestrzykowicach, to już powiat namysłowski, usuwają pochylone drzewo.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Jeśli chcieliście się dzisiaj wybrać na jakiś spacer, ale od rana nie było do tego warunków, no to proszę bardzo, mamy okienko pogodowe. Aktualnie nie pada w stolicy regionu, ale to jeszcze nie koniec deszczu, dlatego że w prognozach synoptyków mamy jeszcze ciemne chmury. Od 23 do 25 może dzisiaj zagrzmieć nocą od 15 do 17 stopni. Jutro cieplutko, naprawdę upalnie, znowu będzie można się poopalać, ale będą też momenty, kiedy trzeba będzie skoczyć do domu albo do basenu wskoczyć, bo szykuje się, że będzie i padać, i może też zagrzmieć.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Iwona Tokarska, Maciej Dudek, cześć, witajcie. Trwa program Radio Opole na wakacjach. No i teraz wakacyjnie zaśpiewa dla nas Cleo.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: 18,47,12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
9: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: 774-541-541 to numer telefonu do Radio Opole, pod którym czekam na wasze pomysły, jak to zrobić, że jakiego zwodu i uniku użyć, żeby wykręcić się od zakupu kolejnej zabawki dla waszego dziecka. Do wygrania jest voucher poczwórny do Escape Labiryntu w Opolu w lipcu i w sierpniu. Ten labirynt spotkacie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu i tam czekają na was zagadki, wyzwania, tropy i oczywiście główne zadanie do rozwiązania. Jeśli macie ochotę wybrać się z całą swoją rodzinką właśnie do tego miejsca, to śmiało sięgajcie po telefony i wybierajcie numer 774-541-541 i dajcie znać, jak to zrobić, żeby wykręcić się od zakupu kolejnej zabawki dla dziecka. Czekam na wasze pomysły.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi dla was.
1: A to duet Barnim i Jonathan już teraz w Radio Opole i utwór Zachody. Słuchaj.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 26 minut po godzinie 12 mam ważną informację dla podróżujących do Andaluzji. Na granicy Gibraltaru i Hiszpanii przestają funkcjonować kontrole. To efekt umowy pomiędzy Madrytem a Londynem, zawarty w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dzięki wejściu w życie dzisiaj przepisów możliwy jest swobodny przepływ towarów. W lutym koniec negocjacji w tej sprawie ogłaszał minister spraw zagranicznych Hiszpanii José Manuel Álvarez i podkreślał, jak ważna jest to zmiana. Dzięki historycznemu traktatowi w sprawie Gibraltaru zniknie ogrodzenie ostatnia bariera w kontynencie europejskim, co zagwarantuje swobodny przepływ osób i towarów, z czego korzysta w szczególności 15 tysięcy pracowników transgranicznych. W wyniku umowy Gibraltar został objęty Unią Celną z Unią Europejską i zintegrowany ze strefą. Zniesienie kontroli granicznych ma ułatwić codzienne funkcjonowanie m.in. około 15 tysięcy pracowników transgranicznych i 40 tysięcy mieszkańców Gibraltaru. No a skoro Gibraltar należący do Wielkiej Brytanii to sąsiad Hiszpanów, to aż by się prosiło, żeby sąsiedzi spotkali się teraz w finale mundialu. No ale w tej relacji może jeszcze namieszać Argentyna i Messi. Początek drugiego półfinału już dziś o 21:00.

0: Ależ wczoraj mieliśmy mecz, a dzisiaj kolejny. Broniąca tytułu mistrza świata Argentyna zmierzy się wieczorem z reprezentacją Anglii w drugim półfinale mundialu. Oczy kibiców przede wszystkim będą zwrócone na liderów i na największe gwiazdy obu zespołów. Harry Kane i Lionel Messi rywalizują o tytuł króla strzelców tego turnieju. Dziennikarz sportowy Radosław Nawrot prognozuje, że dzisiejszy mecz będzie bardzo wyrównany.
1: Anglicy na przykład mogą zostać mistrzem świata pod wodzą niemieckiego trenera, co by było dosyć interesujące, bym powiedział. Anglia jest imponująca, naprawdę. Ale ja wiem, że ona już wielokrotnie była imponująca i nic z tego nie wychodziło. Ale gdzieś tam, kurczę, podświadomie ja im trochę tego życzę, żeby ta ojczyzna futbolu jednak doczekała się po tylu latach walenia głową w mur zdobycia tego mistrzostwa świata.
0: Dziennikarz zauważa, że mecze Argentyny i Anglii obfitują w bardzo burzliwe historie i zdarzenia, które trwale zapisywały się w historii futbolu.
1: Z ręką Boga Maradony na czele mija 40 lat od tego wydarzenia. Anglicy tego nie pamiętają? Mam wrażenie, że w Anglikach siedzi to, żeby z Argentyną sobie poradzić. I też zauważmy, ku mojemu zdumieniu, że Argentyna ma kolosalny elektorat negatywny na tym mundialu. Nie wiem, z czego to wynika, że Messiego nie lubią, czy to, że ich uważają, że ich sędziowie przepychają.
0: W mecz w Atlancie rozpocznie się dzisiaj o 21:00 polskiego czasu. Oj, czuję, że będzie się działo. A jeśli wy macie już swój jakiś typ w wyniku, to koniecznie podzielcie się tym rezultatem. 774 541 541. Potypujmy sobie wspólnie.

0: za kwadrans wybije 13, Teddy Swims na antenie Radio Opole, a my teraz będziemy sprawdzać, co się dzieje w Krasiejowie na wykopaliskach, które co roku w wakacje prowadzi tam Uniwersytet Opolski, a w naszym studiu dr Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy dzisiaj te prace wykopaliskowe są prowadzone, czy jednak deszcz wygrał?
1: Deszcz wygrał. Musieliśmy się zatrzymać. Tak to czasami jest. Chociaż w tym roku pogoda i tak jest w miarę łaskawa, bo to jest chyba pierwszy taki dzień, gdzie faktycznie
0: lunęło.
1: Tak, wody jest tyle, że trzeba było zarządzić przerwę.
0: Panie doktorze, ja wiem, że drugi turnus studentów, którzy parają się paleontologią, rozpoczął w ogóle swoją pracę w Jura Parku w Krasiejowie. Tam szukacie pozostałości po tych dinozaurach, odkrywacie historię. Co udało się odkryć w ostatnim tygodniu?
1: Mamy już w tej chwili duże nagromadzenie, coś co się rzadko zdarza, bo zwykle to są po prostu pojedyncze kości, natomiast jest w tej chwili taka historia, w jednym sektorze obok siebie leżą, czy właściwie na sobie, dwie czaszki kompletne, do tego żuchwy, obojczyki, jakieś kręgi, żeberka, więc będzie trzeba zrobić taką dużą kukłę gipsową i postarać się to jakoś w jednym kawałku ze skały wyciągnąć, bo gdybyśmy chcieli każdą kość osobno wydostać ze skały, no to jest duże ryzyko, że uszkodzimy te sąsiadujące.
0: Czyli to wszystko jest ze sobą bardzo mocno zespolone, tak?
1: Tak, bardzo blisko siebie leżą, bardzo cienkie warstewki osadu je oddzielają. Także w takich warunkach terenowych jest trudne, żeby je od siebie oddzielić. Zrobimy to później w laboratorium, no ale najpierw trzeba to jakoś przetransportować.
0: Ile to może ważyć? Bo ja wiem, że to jest w ogóle ciężka praca tam w ogóle na miejscu. To się tak może wydawać, bo my znamy to z filmów, że tam z pędzelkami, z jakimiś dłutami, takimi drobnymi jak u dentysty człowiek chodzi, a to wcale tak nie jest.
1: Też narzędzia dentystyczne nam towarzyszą, jeżeli jest coś niewielkiego, co możemy w jednym kawałku wyciągnąć, ale częściej używamy jednak tych ciężkich narzędzi, rzeczywiście
0: kilofa.
1: Młotków, kilofa, jak najbardziej, łopat i taczek, żeby też sobie ten teren oczyścić. A takie kukły gipsowe ważą po kilkaset kilogramów. W zeszłym roku największa z jakby poprzedniego sezonu miała tak około 300 kilogramów.
0: Ja wiem, że w miniony weekend była wymiana tego turnusu. Z jakimi sukcesami ten pierwszy w ogóle zakończył swoją pracę?
1: Sporo skamieniałości udało się odnaleźć. Co jest fajne, to to, że uczestnicy są faktycznie zaangażowani, zainteresowani i po południu od razu ten materiał jest wstępnie przyporządkowywany do odpowiednich szufladek, czy tu mamy płazy, tu gady, jakie rodzaje i opisywany, pakowany, także my gotowe skrzyneczki po prostu na uniwersytet wywozimy. Nie musimy już tak szczegółowo się tym zajmować, tylko dopiero wtedy, kiedy przyjdzie czas na opracowanie, to będziemy sobie to rozpakowywać.
0: A skąd ci studenci do nas przyjechali? Bo wiem, że była jedna taka wyjątkowa osoba, która właśnie została przed momentem odprowadzona na pociąg.
1: Tak. W ostatnich dniach odwiedził nas doktorant, za chwilę doktor, bo niebawem obrona, z Uniwersytetu w Oslo, który do Krasiejowa przyjeżdża już od wielu lat. Jeszcze właściwie, kiedy kończył szkołę, to już zaczął się tutaj pojawiać, później przez całe studia, no obecnie już kończy doktorat za granicą, ale przyjechał tutaj też w celach naukowych. Prowadzimy badania nad już nie tylko skamieniałościami, ale też tymi skałami, które je otaczają, bo w nich też są różne przesłanki, które nam powiedzą, jak wyglądało to środowisko.
0: A panie doktorze, wracając jeszcze do tych czaszek, o których pan wspominał, to czy już są jakieś przypuszczenia, do których zwierząt mogłyby należeć?
1: Te kompletne czaszki to są czaszki metopozaurów, bo one się zachowują faktycznie w jednym kawałku. To też dlatego, że one inaczej troszeczkę rosły, te kości powstają już u form larwalnych jako takie mocno skostniałe.
0: To były duże gady?
1: To były płazy takie nawet kilkumetrowej długości. Te czaszki mają około 40 cm długości jedna, więc całkiem spore znalezisko. No i takie efektowne, bo mamy w jednym kawałku, widzimy, że to jest głowa, możemy pokazać, tu są oczodoły, tutaj był nos, więc nie potrzeba aż tak wiele wiedzy i wyobraźni, żeby sobie uzmysłowić, z czym mamy do czynienia.
0: Zatem wakacyjne prace w Krasiejowie postępują. Dr Mateusz Antczak z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego powiedział nam o najnowszych odkryciach. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień w takim razie.

0: Reklama.
1: Centrum Aktywności Studenckiej. Kompleks sportowy z pierwszym w Polsce inteligentnym stadionem. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do drużyny przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Projekt dofinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Z zachowaniem równości szans, dostępności i zrównoważonego rozwoju.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
6: 13 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole na wakacjach. Pora zatem sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z Opolszczyzny.
7: Jadący na podwójnym gazie rozbił auto, wobec policjantów był agresywny 22-latek z powiatu nyskiego, usłyszał już zarzuty. Siatkarki Unii Opole w Lidze Mistrzyń zagrają m.in. z obrończyniami tytułu z tureckiego Wakif Bank. Powiemy też, co robić w wakacje w Kędzierzynie Koźlu.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
7: Najpierw wjechał autem w budynek, mając w organizmie 2 promile alkoholu. Później obrażał policjantów. Do tego zdarzenia doszło w Ligocie Wielkiej. Kierujący Audi stracił panowanie nad pojazdem. Na miejsce przyjechali policjanci z komisariatu policji w Otmuchowie.
9: Policjanci zastali przy rozbitym samochodzie 22-latka, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. Mężczyzna miał około 2 promili alkoholu w swoim organizmie. Podczas wykonywania z nim czynności kierowca zachował się bardzo agresywnie, znieważał funkcjonariuszy i próbował wprowadzić ich w błąd, podając nieprawdziwe dane.
7: Informowała podkomisarz Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 22-latka oraz dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu. Mieszkaniec powiatu nyskiego odpowie teraz przed sądem. Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu do 3 lat więzienia, a także przepadek pojazdu lub jego wartości oraz zakaz prowadzenia pojazdów. 22-latek odpowie także za znieważenie funkcjonariuszy. Nie żyje 80-letnia rowerzystka potrącona przez samochód ciężarowy. Do tego wypadku doszło przed godziną 9 w Lędzinach na Krajowej 46. Jeszcze na miejscu przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, a następnie kobietę przetransportowano do szpitala. Niestety zmarła. Z policyjnych ustaleń wynika, że 80-latka przeprowadzała rower na oznakowanym przejściu dla pieszych, gdy została potrącona przez kierującego autem ciężarowym 27-latka. Kierowca był trzeźwy, przekazał aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Na odcinku drogi krajowej wciąż są utrudnienia, obowiązuje ruch wahadłowy.
8: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: Wakif Bank Stambuł, Woli Miluze Alsace oraz jeden ze zwycięzców kwalifikacji to drużyny, które będą rywalizować z Unii Opole w rozgrywkach siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Brązowe medalistki Mistrzostw Polski po raz pierwszy zmierzą się w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach w Europie. Wilczyce zagrają w grupie A. Dla drużyny będzie to pierwszy w historii występ w elitarnych rozgrywkach, w których od lat rywalizują najlepsze kluby Europy.
10: Myślę, że po tym losowaniu kibice mogą być w niebo wzięci. Zmierzymy się z fantastycznymi zespołami, przede wszystkim z aktualnymi mistrzyniami Ligi Mistrzyń zeszłej edycji, czyli zespołem Wakif Bank Istanbul. Myślę, że to będzie absolutnie wielkie święto siatkówki dla Opola, dla Opolszczyzny i całej polskiej siatkówki. Ja już nie mogę się doczekać tego, aż zaczną się te mecze, abyśmy mogli zobaczyć siatkówkę już nie tylko na najwyższym polskim poziomie, ale na poziomie Ligi Mistrzyń.
7: Mówił Maciej Kochański, prezes Unii Opole. Broniąca tytułu Mistrza Świata Argentyna zmierzy się natomiast już wieczorem z reprezentacją Anglii w drugim półfinale mundialu. Oczy kibiców będą zwrócone na liderów i największe gwiazdy obu zespołów, Harry Kane i Lionel Messi. Rywalizują o tytuł króla strzelców tego turnieju. Mecz w Atlancie rozpocznie się o godzinie 21 czasu w Polsce.
8: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: Strażacy usuwają skutki burz. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiego powiedział, że w województwie tym było 425 interwencji.
11: Najwięcej w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze, 254 razy, w powiecie lwóweckim 40 razy, w powiecie wrocławskim i Wrocławiu 38 i w powiecie trzebnickim 25 razy.
7: jak pada, to podobno dzieci się nudzą, ale na nudę nie ma miejsca w trakcie wakacji w Kędzierzynie-Koźlu. Miejskie instytucje oraz szkoły przygotowały dla dzieci i młodzieży sporo propozycji. Przez całe lato nie zabraknie sportu, wydarzeń kulturalnych, interesujących zajęć, a przede wszystkim dobrej zabawy, zapewnia Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-kozielskiego magistratu.
0: Jeżeli mówimy chociażby o Mosirze, to tutaj takim przykładem są darmowe zajęcia szkółki tenisa. Na fali ostatnich sukcesów naszych tenisistek chętnych nie brakuje. Dodatkowo będą realizowane zajęcia z jazdy na rolkach. Bogata oferta także w bibliotece. Tu też warto podkreślić, zajęcia organizowane są niemal we wszystkich naszych filiach. Miejski Ośrodek Kultury to tradycyjnie Półkolonie. Za nami już pierwszy turnus, a przed nami kolejne.
7: Półkolonie odbywają się również w 8 szkołach podstawowych, natomiast w Muzeum Ziemi Kozielskiej zaplanowano spotkania i warsztaty z historią.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: 23 stopnie pokazują opolskie termometry. Jeszcze o 2 stopnie może wzrosnąć dzisiaj temperatura, ale czy to nastąpi, to nie wiem. Mam wątpliwości, bo jest bardzo pochmurno, do tego od czasu do czasu pada. Nocą od 15 do 17 stopni, jutro od 25 do 27, w piątek nawet 30.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Na zegarze mamy już 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry w ten deszczowy dzień, mówi wam Iwona Tokarska. No, program realizuje Maciej Dudek. Zostańcie z nami co najmniej do 15, a już teraz czas nam umili swoim głosem Patrycja Markowska, która zaśpiewa piosenkę Niepoprawna.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
0: Po reklamie.

0: mamy 16 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Pole na wakacjach. A na tych wakacjach już nam pięknie zakwitły słoneczniki. W zasadzie całe piękne pola, które można oglądać na Opolszczyźnie. I aż człowieka kusi, żeby sobie tam wejść między te kwiaty i zrobić zdjęcie. Ale jak to zrobić skutecznie i tak, żeby przy okazji rolnik na nas nie krzyczał? To pytanie do opolskiego fotografa Pawła Uchorczaka, który odwiedził nasze studio. Cześć Paweł, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Czy ty już w tym roku fotografowałeś słoneczniki?
1: Tak, miałem taką okazję już. Robiłem rozeznanie, bo to, co mogę powiedzieć, zareklamować nasze piękne województwo, że od kilku lat dobrych jesteśmy takim miejscem, gdzie tych pól słonecznikowych jest coraz więcej, szczególnie północ województwa i okolice Opola w tym roku akurat też. I to, co najbardziej lubię robić, rekonesans, jeździć, szukać tych pól, bo to jest też cały element tej fotograficznej układanki, kiedy znajduje się takie pole, gdzieś się jedzi. Ja mam taki prosty patent. Jechałem pociągiem do Wrocławia i z pociągu zobaczyłem, że pola są niedaleko Dąbrowy, niedaleko Lewina i człowiek już sobie taką wstępną pineskę zdał i następnie pojechałem tam zobaczyć i piękne pola słonecznikowe. Teraz są w pełnym rozkwicie, także najbliższy tydzień myślę, że będzie no, kwintesencja takiej fotografii rolniczej.
0: A jutro mają się właśnie poprawić warunki pogodowe, więc ja myślę, że wiele pań, które lubią na przykład publikować swoje fotografie na Instagramie, to się wybierze właśnie na takie pole. No ale powiedz, co ty o tym sądzisz, bo mamy te słynne rzepiary, teraz będą pewnie słonecznikary. No to chyba nie jest dobre zjawisko.
1: Oczywiście, że tak, że to jest negatywny wpływ Instagrama, wpływ fotografii, też ten negatywny niestety, kiedy nie szanujemy czyjej własności. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że da się zrobić zdjęcie, bardzo ładne zdjęcie, nie wchodząc w to pole, nie depcząc tego pola. Dobrym przykładem z tego roku jest pole Koniczyny, które było pod Tatrami na Słowacji. Tam się ludzie zjeżdżali z całej Polski, można powiedzieć. Mało było Słowaków, więcej było Polaków. Blokowali drogę, wchodzili w tę Koniczynę, deptali ją po prostu. Wyglądało to jak pobojowisko. Ja już byłem akurat w szczycie tego kwitnienia, to no, droga była zablokowana. Policja jeździła przez megafon, mówiła, żeby proszę nie wchodzić w pole. No, szok, cuda, niewidy. No, jak ja to zobaczyłem, no to po prostu była jakaś masakra. A da się zdjęcie zrobić przy skraju pola, statyw sobie rozłożyć i da się zrobić zdjęcie. Mówię w kwestii takiej krajobrazowej oczywiście, bo jeśli ktoś chce zdjęcie w Koniczyną, w środku, no to najlepiej już jak jest opcja porozmawiać z właścicielem pola, żeby taką zgodę wydał. Bo wiadomo, to się niestety zawsze wiąże z zniszczeniem tych upraw, jak się wchodzi w takie pole, nie? Przy słonecznikach sytuacja może być troszkę odmienna, bo słoneczniki są wyższe i są też rzadziej posadzone, prawda, że da się jakoś ominąć. Ja miałem raz taką sytuację pod Nysą, kiedy fotografowałem z grupą fotografów pole słoneczników i nagle podjechał samochód i wyskoczył rolnik. Co wy tu robicie, co wy tu robicie? Ja mówię, proszę zobaczyć, stoimy na skraju pola, nie niszczymy upraw. No super, bardzo ładnie to robicie, bardzo wam dziękuję za to, bo tu ludzie przyjeżdżają i normalnie kradną mu słoneczniki, on opowiadał. I on był tak podbudowany naszą tym, że nie niszczyliśmy pola, powiedział, że tam jeszcze 4 kilometry mam takie jedno inne pole słoneczników, jak chcecie, możecie tam pojechać. Wymieniliśmy się mailami, wysłałem mu później zdjęcia z tego pola, z tych słoneczników, był przeszczęśliwy. Także no, da się to fajnie załatwić i dla mnie jest takim pierwszym, najważniejszym elementem to właśnie, żeby no, nie niszczyć tego krajobrazu, który się fotografuje. Co mi po tym, że ja wejdę w środek pola, jak te słoneczniki można pójść w prawo, lewo, kiedy jest miedza między polami i nie niszczyć tych pól, nie?
0: Także... Proszę bardzo. O pełnej kulturze w trakcie fotografowania opowiada nam fotograf Paweł Uchorczak, a za chwilę zdradzimy wam kolejne piękne miejscówki, gdzie warto się w te wakacje wybrać, żeby uchwycić piękne kadry.

0: 19 minut po godzinie 13. Piękne fotografie z wakacji to czasami wręcz najcenniejsza rzecz, którą przywozimy, a w naszym studiu Paweł Uchodczak, opolski fotograf, który zna się na zdjęciach. Paweł, które miejsca w Europie ciebie najbardziej urzekają?
1: Tego jest trochę. Zależy też oczywiście od pory roku, bo fotograf krajobrazu też ma swój, fotograf krajobrazu ma też swój kalendarz odpowiedni, czyli w zimie na przykład najczęściej lata się na północ do Norwegii, Islandii, żeby złapać tam zorzę polarną. Na wiosnę na przykład Toskania jest takim miejscem, którym uwielbiam co roku jeździć.
0: A które okolice konkretnie to Toskania?
1: To są dwie doliny, czyli Val di Orcia i region, który nazywa się Crete Senesi. To jest okolicy Pięcy pod Sieną. To jest w okolicy Sieny i koniec kwietnia, początek maja to jest najlepszy okres właśnie na piękne, pofalowane pola, młode zboże, które się dopiero zaczyna wzrastać. Do tego oczywiście włoskie Dolce Vita, czyli jedzenie odpowiednie. No i po plenerze Dolce Farniente, czyli słodkie nic nie robienie. I także cały czas to się wszystko łączy. Fotografia, kulinaria, podróżowanie, to jest wszystko pod jednym tutaj takim, można powiedzieć, tymi fotopodróżami, które tutaj prowadzę.
0: A kiedy do Francji?
1: Do Francji, no to mamy okres kwitnienia lawendy, czyli koniec czerwca, początek lipca, czyli okolice Manosque, to jest na północ od Marsylii. Innym bardzo ładnym regionem, którego jeszcze nie byłem, to jest Bretania oraz Normandia. Też w tych miesiącach, czyli lipiec, sierpień, warto się tam wybrać. Naprawdę bardzo piękne, nastrojowe latarnie morskie, miasteczka i oczywiście sławny Mont Saint-Michel, który jest jednym z takich ikonicznych miejsc w Normandii.
0: Hiszpania, to w tym roku co? Zaćmienie słońca.
1: Tak, już zamienisz miesiąc, z grupą fotografów wyruszam do Asturii i do kraju Basków na punkt kulminacyjny, czyli na 12 sierpnia na zaćmienie, pełne zaćmienie słońca, które będzie właśnie
0: Hiszpania ponoć będzie widoczne najlepiej.
1: Dokładnie tak. Na Islandii będzie też widoczne, ale znając islandzką pogodę, która bardzo lubi psikusy różne robić, no to myślę, że Hiszpania jest takim pewniejszym miejscem. No i też pomijając same zaćmienie słońca, to tam są piękne klify, góry Picos de Europa w północnej Hiszpanii. No cudo, po prostu nic, tylko jechać i fotografować.
0: A które miejsca w Polsce byś polecił?
1: W Polsce. Moim takim ulubionym miejscem jest oczywiście opolskie nasze. Tutaj się wychowałem fotograficznie.
0: Opolskie kwitnące.
1: Dokładnie. Tutaj się wychowałem fotograficznie i tutaj cały czas przebywam i odkrywam ciągle nowe miejsca. A z takich miejsc, które naprawdę bardzo lubię, to jest polskie wybrzeże Bałtyku. Bardzo dużo czasu spędzałem w Dziwnowie, w Pomorzu Zachodnim, w województwie zachodniopomorskim. No i też bliskie mojemu sercu są Tatry, Pieniny, te rejony tutaj, że można też pochodzić, ale przy okazji zrobić bardzo ładne zdjęcia.
0: Paweł Uchodczak, polski fotograf, jest naszym gościem, a za chwilę zapytam, czy Paweł w ogóle też uzależnia się wobec tych trendów internetowych, tiktokowych, czy raczej ufa własnemu oku.

0: Dawid Podsiadło i sezon w Radio Pole. No cóż, mamy sezon na to, żeby fotografować wszystko wokół nas, a najlepiej to siebie na plaży leżących z drinkiem, z palenką i w ogóle najlepiej pod palmą jeszcze. Paweł Uchorczak, opolski fotograf, jest w naszym studiu. Paweł, czy ty ulegasz tym właśnie instagramowym, tiktokowym trendom, które mamy? Czy za każdym razem musisz zrobić rolkę i to jeszcze taką, która się wpisuje, powiedzmy, właśnie w te obecne oczekiwania?
1: Powiem tak, jeśli jest ta sezonowość, nie? Czyli pojawiają się słoneczniki, to staram się wrzucać, nie? To jest coś na bieżąco, była lawenda, to wrzucam
0: ale
1: lawendę.
0: Ale wrzucasz rolkę, czy nie. Wrzucasz stories, czy wrzucasz właśnie zdjęcia?
1: Zdjęcia. Jestem fotografem, nie filmowcem, z rolkami to mam zawsze większe problemy, dlatego skupiam się na zdjęciach, na tym, co najbardziej lubię robić. Na TikToku też nie tańczę, więc nie ma jakichś tutaj takich trendów, które mógłbym tam podążać. Dla mnie liczy się pokazywać mój świat, który widzę swoimi oczami. I to

0: oby tym lepiej. Widać te widoki, które się widzi. Może być sporadycznie jakiś przerywnik, że jesteśmy w danym pięknym miejscu, ale no, mi osobiście nie podoba się, że każde zdjęcie jest z kimś i no, tych widoków bardzo
1: miło. Ja w takim stroju kąpielowym, tak, albo na drugi dzień w innym, tak, a tutaj w ogóle jestem w takiej restauracji.
0: Albo słyszę te teksty, tam żona z mężem jakieś, zrób mnie takie tu, żeby fajnie było wyglądało, nie? I tak po kolei, następny i następny, następny.
1: Faktycznie mężowie chyba mają przychlapane.
0: I później zrób mnie takie też tu, jak stoję, nie? W tym, no i zawsze jest afera, później nie, ta mina nie. I jest później wybór i wybór, wybór. Także to często słychać. Jak gdzieś jestem w jakimś fajnym miejscu z rozłożonym statywem i to mogę powiedzieć, że jak ja robię zdjęcia, czy to jestem z grupą, czy jestem sam i mam aparaty wyciągnięte, to jak widzę, ludzie, turyści podchodzą i patrzą, że jest sprzęt, to na pewno tu jest fajny widok. I na pewno też tu super zdjęcia będą, bo już profesjonalny fotograf stoi i na pewno mi też tutaj wyjdą bardzo ładne zdjęcia. Także to jest też taki trend, który widzę, że jak ludzie, turyści widzą, to zaraz też chcą, tu na pewno jest bardzo ładnie.
1: A czy ty przeżyłeś często takie, czy ty przeżywasz często takie rozczarowanie, że jadąc właśnie w piękne takie, jak to się mówi, instagramowe miejsce, musisz stać w kolejce, żeby właśnie zrobić ten jeden kadr?
0: Powiem tak, że staram się unikać tych zatłoczonych miejsc, bo bywam w miejscach oczywiście popularnych, ale bywam tam na wschodzie słońca, kiedy tam najczęściej ludzi nie ma, bo nie wszyscy...
1: Bo na zachodzie to będzie kolejka na 100%.
0: Idealnym przykładem, który mogę Państwu powiedzieć tutaj jest Santorini i miejscowość Oja. To jest ten piękny widok na takie
1: białe
0: domki i wiatraki. Tam trzeba rezerwować miejsce z 2-3 godziny wcześniej, trzeba stanąć, rozłożyć sobie statyw, bo tam jest naprawdę bardzo ładnie i stać, czekać na ten zachód słońca, bo momentalnie takie tłumy przychodzą na sam zachód słońca i co było takiego fajnego, którego nigdzie indziej nie zobaczyłem, jak słońce zaszło, to ludzie klaskali. Kilkaset osób, które stało tam na tych ścieżkach, na tym punkcie widokowym, to zaczęli wszyscy klaskać, jak słońce zaszło.
1: To było podziękowanie za spektakl.
0: Tak, tak, na pewno, ale jeszcze wracając do tej Oi, jest jeden taki punkt, na który na wschód słońca są dzikie, dzikie tłumy.
1: Jaki to punkt?
0: To jest taki punkt z widokami na te kościółki niebieskie. Aha. Z tymi kopułkami niebieskimi i momentalnie tam już przed wschodem słońca się kolejka ustawia. Ja tam byłem ostatni raz 5 lat temu z grupą fotografów, to byliśmy jeszcze wcześniej przed nimi, to praktycznie wręcz doszło do rękoczynów, że za długo żeśmy męczyli bułę, w cudzysłowie oczywiście, na tym miejscu i oni chcieli policję wzywać, że my za długo stoimy na tej miejscówce.
1: Oj, bardzo ciekawe rzeczy dzieją się na wakacjach. Tak, ktoś chce mieć to jedno wymarzone zdjęcie. Paweł Uchorczak, polski fotograf, doradzał nam w kwestii właśnie wakacyjnej fotografii. Pięknie Ci dziękuję i cóż, udanych wakacji Ci życzę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i wszystkim dziękuję za wysłuchanie.
1: Za 21 minut będzie już godzina 14. Paula Abdul już teraz u nas.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: A ja mam dla Was voucher konkretnie, to nawet dla 4 osób z Waszej rodziny, albo po prostu dla grupy znajomych do Escape Labyrinthu w Opolu. W lipcu i w sierpniu ten labirynt znajduje się na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, a na uczestników w środku wewnątrz czekają różne zagadki, wyzwania, tropy i oczywiście główne zadanie do rozwiązania, żeby w ogóle się z tego białego labiryntu wydostać. No a pytanie do Was jest następujące, jeśli macie ochotę wziąć w tej zabawie, a mam nadzieję, że macie, to dzwońcie do mnie pod 7745-415-4141 i odpowiadajcie na pytanie, jakiego iście piłkarskiego uniku użyć, żeby wykręcić się od zakupu kolejnej zabawki dla dziecka. To jest ostatnie przypomnienie, 7745-415-4141.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

0: specjalnie dla Was trzymamy rękę na pulsie naszego regionu. Zbliżamy się do 14. Sprawdźmy zatem, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu. Pora na wiadomości.
1: Najwięcej chętnych na kierunek lekarski. Uniwersytet Opolski podsumowuje tegoroczną rekrutację na studia. Wieczorem spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej. Obrończynie tytułu Ligi Mistrzyń z tureckiego Vakif Bank zmierzą się w tych rozgrywkach z siatkarkami Unii Opole.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia.
1: Prawie 27 kandydatów na jedno miejsce na kierunek lekarski. Uniwersytet Opolski podsumował pierwszy etap tegorocznej rekrutacji. Największym zainteresowaniem ponownie cieszą się kierunki medyczne.
3: Cieszy nas bardzo duże zainteresowanie ofertą Uniwersytetu Opolskiego. W tym roku liczba opłaconych zgłoszeń przekroczyła 13 tysięcy. Po raz kolejny największą popularnością cieszy się kierunek lekarski, ale wysokie zainteresowanie obserwujemy także na psychologii, pielęgniarstwie czy fizjoterapii. To pokazuje, że kandydaci chętnie wybierają studia związane z ochroną zdrowia.
1: Mówiła Iwona Święcholender, rzeczniczka Uniwersytetu Opolskiego, a już jutro podane będą listy osób zakwalifikowanych na większość kierunków studiów.
3: Zachęcamy wszystkich do regularnego sprawdzania swojego konta w systemie IRK, ponieważ terminy są bardzo istotne. Na kierunkach, gdzie pozostaną wolne miejsca, uruchomimy kolejne tury rekrutacji.
1: Dodaje Iwona Święcholender, rok akademicki 2026-2027 rozpocznie się 1 października w czwartek.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
1: Premier spotka się z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk chce potrząsnąć partią przed przyszłorocznymi wyborami. Więcej na ten temat Michał Fabisiak.
4: W nieoficjalnych rozmowach usłyszałem, że cały klub wyląduje dziś na dywaniku. Premier po kolejnych nieprawidłowościach w ochronie zdrowia chce zdyscyplinować partię. Donald Tusk ma przypomnieć, że za nieco ponad rok wybory, a afery takie jak w Szpitalu Południowym szkodzą wizerunkowi Koalicji Obywatelskiej. Posłowie KO jak Witold Zembaczyński przyznają, że taki zimny prysznic jest dziś potrzebny.
5: Na pewno to będzie niezbędna rozmowa w zakresie wydarzeń, które przetoczyły się przez Polskę w ostatnich tygodniach.
4: Na godzinę przed posiedzeniem klubu posłowie mają otrzymać informacje, gdzie odbędą się rozmowy.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Komisja Europejska zajmie się apelem 9 krajów, w tym Polski, o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Chodzi o wykluczenie z unijnego finansowania federacji, które pozwolą Rosjanom i Białorusinom na powrót do rozgrywek sportowych. To pokłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
6: Stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące powrotu sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji jest jednoznaczne. Jasno powiedzieliśmy, że nie zgadzamy się z tą decyzją. Rzeczniczka Komisji Anna Kajsa-Hietkonen powiedziała, że jest zlecony przegląd unijnego dofinansowania międzynarodowych federacji. Rozmawiałam na ten temat z wysokimi rangą urzędnikami w Komisji. Przyznawali oni, że finansowanie unijne nie jest na tyle wysokie, by międzynarodowe federacje powalić na kolana, ale wskazywali na symbolikę takiego gestu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Vakif Bank Stambuł, woli Miluze Alzas oraz jedna ze zwycięskich drużyn kwalifikacji rywalizować będą z Unii Opole w siatkarskiej Lidze Mistrzyń. Nasze Wilczyce, brązowe medalistki Mistrzostw Polski, zagrają w grupie A tych najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie. Jeszcze przed losowaniem szkoleniowiec Unii Opole Bartłomiej Dąbrowski podkreślał, że chciałby, aby jego podopieczne zmierzyły się z Vakif Bankiem Stambuł. I tak właśnie będzie.
7: Przede wszystkim to spełniło się moje marzenie, czyli zagramy z mistrzem Europy Vakif Bankiem, z czego powodu się bardzo cieszę. A dalej zobaczymy, która drużyna z kwalifikacji dojdzie do naszej grupy, więc myślę, że jest to ciekawa grupa, bardzo fajna, w której będą naprawdę dobre mecze. Też cieszę się bardzo, że Liga Mistrzyń zawita do Opola i kibice będą mogli oglądać najlepsze zespoły w Europie w tego arenie, także to coś fantastycznego.
1: Mówił trener Dąbrowski. Opolskie siatkarki zadebiutują w Lidze Mistrzyń jesienią.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: Rusza pierwszy etap modernizacji budynku Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu. Placówka podpisała z wykonawcą umowę na realizację inwestycji, mówi Michał Fita, dyrektor placówki w Kietrzu.
8: Wyremontowany zostanie komin sceniczny, podłoga, sceny garderoby, zostaną też wyremontowane łazienki, oczywiście stworzone też przestrzenie dla osób z niepełnosprawnościami, pełny dostęp do całego zaplecza. Wymienione zostaną również kurtyny, czyli cały system okotarowania. Zostanie też nadbudowany orkiestrą, tak aby scena stanowiła jednolitą przestrzeń.
1: A centrum na pierwszy etap prac pozyskało 500 000 zł dofinansowania z resortu kultury.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl Pogoda.
0: 20 stopni pokazują opolskie termometry, czyli nieco nam temperatura spadła, a to wszystko przez to, że znowu się zrobiło bardzo ciężko, bardzo pochmurno nad Opolem. Niewykluczone, że za chwilę znowu będzie padać. Do tego spodziewamy się jeszcze dzisiaj burz, tak samo nocą. Jeśli chodzi o temperaturę po zmroku, to między 15 a 17 stopni, tyle będą pokazywać nasze termometry. Jutro od 25 do 27 stopni, w piątek spodziewamy się 30.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A już teraz na naszej antenie Jenny from the Block, która czeka na ten wieczór. No to poczekajmy wspólnie z nią, bo to będzie bardzo gorący wieczór. Przypominam, spodziewamy się meczu Argentyna kontra Anglia. Początek o 21:00. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Cześć.

0: reklama.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
0: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
0: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
0: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
4: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
5: Po reklamie.

0: 18 minut po godzinie 14. Słuchacie Radio Pole na wakacjach i myślę sobie, że tak jak Barry White, to nie jeden kierowca może zaśpiewać do benzyny na stacji benzynowej. 7,09 za litr benzyny, 95. Tyle widziałam dzisiaj na stacjach podopolskich i nie da się ukryć, że tankowanie znowu boli. Ceny paliw w Polsce wyraźnie wzrosły i to zauważają też eksperci. Wzajemne ataki rakietowe ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu przywracają premię wojenną dla cen tego surowca, wyjaśnia Michał Stajniak z XTB.
1: Choć jednocześnie sytuacja jest daleka od tego, co mogliśmy obserwować w marcu lub kwietniu. Choć Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską dla Iranu, a ten decyduje się na ataki na infrastrukturę naftową w regionie oraz na tankowce przepływające przez ciśnienie Ormuz, to umiarkowany przepływ w dalszym ciągu jest kontynuowany. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą gwarantem transportu ropy i innych towarów z Zatoki Perskiej. Warto podkreślić, że wycofał się on ze swoich poprzednich zapowiedzi dotyczących nakładania 20% opłat za bezpieczną żeglugę statku.
0: W opinii eksperta, biorąc pod uwagę sytuację na rynku ropy naftowej, dalsze wzrosty cen paliw są niestety bardzo prawdopodobne.
1: Wydaje się na ten moment, że granicznym poziomem, przy którym znacząco wzrośnie presja na obniżenie akcyzy czy podatku VAT, jest to 8 zł za litr oleju napędowego. Warto też pamiętać, że program CPN był programem bardzo kosztownym z perspektywy budżetu, gdyż ten koszt wyniósł około 5 miliardów złotych. Z drugiej strony był jednocześnie programem bardzo potrzebnym, gdyż ograniczył wzrost inflacji, która za czerwiec ostatecznie wyniosła zaledwie 2,5%, czyli zgodnie z celem inflacyjnym.
0: Rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy. Resort energii zastrzega jednak, że obecnie priorytetem państwa jest rynkowe obniżenie cen, a nie przywracanie pakietu ceny paliwa niżej. Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa, czyli też nasz wspólny, prawie 4 miliardy 700 milionów złotych.

0: Ania Karwan w Radio Pole. Wiem, co było warto. Mamy 28 minut po godzinie 14. Uwaga, teraz uszy będą bolały, bo kiedy rodzicom rodzi się jeden bobas, to słyszą to. No nie jest lekko, ale trzeba to przetrwać, ale wyobraźcie sobie, jak brzmią czworaczki. Zresztą posłuchajcie sami. Ciężko? Jest bardzo ciężko, ale ci rodzice będą musieli się do takich odgłosów przyzwyczaić, bo w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przyszły na świat czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno. Dzieci urodziły się przedwcześnie i od pierwszych chwil znajdują się pod opieką specjalistów z oddziału neonatologii. W ich narodzinach uczestniczył wieloosobowy zespół lekarzy, położnych i pielęgniarek. Lekarze podkreślają, że zarówno mama, jak i noworodki są pod stałą obserwacją, a ich stan jest monitorowany. Żyliśmy z myślą, że będą to trojaczki, mówi mama.
1: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po dwóch tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po trzech tygodniach, czyli przez trzy tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
0: Już niedługo maluchy trafią do domu, do swojego starszego brata. Matko, piątka w domu, to już jest niezła orkiestra.

za 22 minuty wybije 15, a teraz mam dla Was ważne ostrzeżenie. Uwaga na fałszywe e-maile. Oszuści podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. Przed niebezpieczeństwem ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego w mediach społecznościowych. Cyberprzestępcy rozsyłają e-maile, w których obiecują zwrot kosztów zakupu leków. Aby otrzymać rzekomy zwrot, odbiorca ma kliknąć w link, a następnie podać dane osobowe oraz informacje z karty płatniczej. KNF zwraca uwagę na to, że to phishing. W ten sposób oszuści próbują ukraść nasze dane i przede wszystkim nasze pieniądze. Wobec wiadomości zawierających linki lub załączniki zawsze warto zachować dystans, ostrożność. Nie należy podawać danych osobowych, numeru karty płatniczej czy kodu CVV. W przypadku otrzymania podejrzanego e-maila warto sprawdzić adres nadawcy oraz adres strony internetowej, do której prowadzi link. Komisja Nadzoru Finansowego podkreśla, że oszuści bardzo często próbują skłonić do działania obietnicą szybkiego zwrotu pieniędzy, także uważajcie, jest nowe oszustwo.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: A ja myślę, że wielkie oczekiwania co do naszego konkursu to ma jedna ze słuchaczek, która się z nami skontaktowała niedawno i zadzwoniła pięknie pod 774-541-541 i odpowiedziała też, jakiego iście piłkarskiego uniku użyć, żeby wykręcić się od zakupu kolejnej zabawki dla dziecka, i to jest zwycięska odpowiedź.
2: Jednym sposobem na niekupowanie od razu nowej zabawki w sklepie, który jest sprawdzony przez moje córki, jest zaproponowanie zrobienia zdjęcia wybranej zabawce i odłożenie ewentualnie zakupu na najbliższą okazję typu urodziny, imieniny, święta. W tym czasie dzieci mają czas na przemyślenie swojej decyzji, czy naprawdę ta zabawka jest im potrzebna. Często okazuje się, że faktycznie byłby to zbędny zakup.
1: I proszę bardzo, i ta mądra metoda wygrywa dzisiaj voucher poczwórny do Escape Labyrinthu w Opolu. Serdecznie Pani gratuluję, a taki voucher będziemy mieć dla Was też jutro.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: A ja Wam przepięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin. Nie jest to łatwy dzień, ale wspólnie to przetrwamy. Jutro znowu wyjdzie i do nas będzie się uśmiechać słońce. Za 9 minut będzie godzina 15. Ja już się żegnam, Iwona Tokarska. Program będzie dalej realizował Maciej Dudek, a za moment pojawi się tutaj Dawid Rajwa. Koniecznie zostańcie z Radiem Opole. Przyjemnego popołudnia. Pa, pa, pa.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
2: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl /dzieci.
3: Po reklamie.
4: Sprawdzamy, co na zegarze. Sekundy dzielą nas od godziny 15. Oczywiście to czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
5: Śledczy wkroczyli do prudnickiego szpitala, są pierwsze zatrzymania. Mija 616 lat od bitwy pod Grunwaldem. Będzie też ekonomia, w niej m.in. o aktualnych cenach peletu.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Katarzyna Plednia.
5: Dwie osoby zatrzymano w prudnickim szpitalu na wniosek prokuratury. Postronni świadkowie mówią o wyprowadzeniu dwóch kobiet w kajdankach, lekarki i osoby z personelu oddziału wewnętrznego. Działania śledczych potwierdza prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
7: Na polecenie prokuratora z Wydziału Pierwszego Śledczego Prokuratury Okręgowej w Opolu doszło do zatrzymania dwóch osób w prudnickim centrum medycznym. Zatrzymanie mają związek ze śledztwem, jest prowadzone w prokuraturze okręgowej w Opolu. O powodach tego zatrzymania, o charakterze czynności z udziałem zatrzymanych osób będę mógł przekazać informacje po wykonaniu tychże czynności. Myślę, że będzie to jutro bądź pojutrze.
5: W sprawie zatrzymania pracownic szpitala nie chcą wypowiadać się zarządzający prudnickim centrum medycznym. Nic na ten temat nie wiedzą władze powiatu, który jest właścicielem spółki. Od kilku godzin w lecznicy trwają czynności śledczych. Prokurator generalny chce wiedzieć, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Waldemar Żurek poinformował w mediach społecznościowych, że wysłał w tej sprawie pismo do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego. ICE przypomniał też, że były minister sprawiedliwości ma unieważnione dwa paszporty, standardowy i dyplomatyczny, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Unieważniony został także przyznany mu tak zwany paszport genewski. Waldemar Żurek poinformował stronę amerykańską o 26 zarzutach ciążących na Ziobrze. Gotowy jest też wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski. Zostanie wysłany do końca tygodnia.
6: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Nowa struktura w polskiej armii. Powstaje komponent obrony pogranicza. Nawiązuje on do tradycji II RP i działalności Korpusu Ochrony Pogranicza. W jego skład wejdą działające brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Podlaska, Warmińsko-Mazurska, Nadburzańska i Przemyska. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył nominację czterem dowódcom brygad obrony pogranicza.
8: Wielką misją czterech powołanych dzisiaj dowódców będzie ochrona granicy, współdziałanie ze Strażą Graniczną, zarządzanie infrastrukturą, fortyfikacjami, magazynami, ale również współpraca z ludnością cywilną, samorządami, w jak najlepszym przygotowaniu i zabezpieczeniu terenu.
6: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
5: Po kilku latach przerwy rowery miejskie mają wrócić do Opola. Miasto otworzyło oferty złożone w przetargu na nowego operatora. Zgłosiły się dwie firmy. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze jesienią mieszkańcy Opola znów będą mogli korzystać z systemu. Obie oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie.
9: My mieliśmy w budżecie 3 100 000 zł za okres podstawowy obejmujący 100 rowerów tradycyjnych i 100 rowerów elektrycznych. Firma Orange zaproponowała nieco ponad 2 300 000, a Next Bike nieco ponad 2 800 000 zł.
5: Mówił Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza. Pierwsze 20 minut jazdy ma być bezpłatne. Za kolejne 40 minut użytkownik zapłaci 2 zł. Rowerem będzie też można wyjechać poza granicę Opola. Jedno ślad trzeba będzie jednak zwrócić do stacji w ciągu doby. Jeśli procedura przetargowa zakończy się zgodnie z planem, operator będzie mieć 30 dni od podpisania umowy na uruchomienie. uruchomienie systemu. Mija 616 lat od bitwy pod Grunwaldem, jednego z największych zwycięstw militarnych w polskiej historii i jednej z największych bitew średniowiecznej Europy. Wokół starcia polsko-litewsko-ruskich wojsk z Armią Zakonu Krzyżackiego narosło wiele mitów, które spopularyzował m.in. film Aleksandra Forda Krzyżacy. Historycy podkreślają, że filmowa wizja bitwy nie zawsze odpowiada ustaleniom nauki.
3: To mit, że pod Grunwaldem na polską szarżę czekały wilcze doły. Krzyżacy nieco przypadkiem natknęli się w tym miejscu na obozu wojska sprzymierzonych i gdyby nie zdecydowali się czekać, bitwa zakończyłaby się zupełnie innym wynikiem. W całodziennym starciu nie brakowało jednak zwrotów akcji. Między innymi w trakcie próby oskrzydlenia naszych sił przez chorągiew Wielkiego Mistrza w jego ręce prawie wpadł król Jagiełło. Ulricha von Jungingena w boju prawdopodobnie zabił polski rycerz Mszczuj ze Skrzynna, a śmierć Wielkiego Mistrza przechyliła szale na korzyść sprzymierzonych. Przemysław Lis, Polskie Radio.
5: A rocznice bitwy każdego roku upamiętniają Dni Grunwaldu.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4,5 minuty po godzinie 15.
6: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Joanna Matlak, dzień dobry. Nawet 2200 zł trzeba zapłacić za paletę pelletu premium. O połowę więcej niż przed rokiem. To rekordowe ceny tego produktu w połowie lipca. Katarzyna Byra z podwarszawskiego składu opału mówi, że w obawie o dostępność pelletu klienci masowo go wykupują, a towaru jest mało.
11: Z perspektywy lat to jest pierwszy rok, gdzie fabryki nie mają nadwyżek magazynowych. Zawsze maj, czerwiec to były takie miesiące, gdzie fabryki miały nadwyżki magazynowe. Faktycznie to były miesiące, gdzie pelet był najtańszy w zakupie. W tym roku jest absolutnie sytuacja odwrotna.
10: Standardowa paleta pelletu w Polsce to 975 kg. Polscy przedsiębiorcy chcą większego udziału w realizowanych w naszym kraju inwestycjach. Ma w tym pomóc realizowana przez rząd polityka Local Content. Wzorem są Francja i USA, które wspierają swoich przedsiębiorców. Prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski podkreśla, że większy udział polskich przedsiębiorców wpłynie pozytywnie na całą gospodarkę.
12: Bo dzięki temu te polskie firmy będą zarabiały pieniądze, będą płaciły podatki, będą zatrudniały pracowników. Ci pracownicy będą też płacili podatki, więc to jest konsekwencja bardzo ważna, która powinna służyć polskiej gospodarce i stanowi takie dodatkowe koło zamachowe polskiej gospodarki.
10: Na koniec jeszcze dane o inflacji. Inflacja w czerwcu mocno hamowała. Spadła do 2,5% z 3,1% w maju. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. I tym samym potwierdził się wcześniejszy szybki szacunek GUS.
6: Pogoda.
4: Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami dziś na termometrach trochę mniej w porównaniu z tym, co właśnie wczoraj było, bo teraz co najwyżej 24 stopnie, tyle w Kędzierzynie-Koźlu, 23 w Opolu, Strzelcach Opolskich i w Namysłowie, a 22 na termometrach w Nysie, w Brzegu i w Kluczborku. Miejscami opady deszczu, chwilami nawet intensywnie dzisiaj padało i niewykluczone, że jeszcze taki intensywny deszcz też może się pojawić. Co do wiatru, to on wieje słabo raczej z północnego wschodu, chyba że burze miałyby się pojawić, to wtedy prędkość wzrośnie do 65 km na godzinę.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: No i tak jeszcze a propos tych opadów, to dobowo licząc, gdybyśmy całą dobę policzyli, to miejscami suma opadów od 40 do 60 mm może wynosić się, a lokalnie nawet do 90 litrów wody na metr kwadratowy może spaść. Na zegarach 7 minut po godzinie 15. Maciej Dudek za konsoletą przed mikrofonem, Dawid Drive'a. Witamy serdecznie, zapraszamy, to Twoje Radio Opole i u nas już teraz Kylie Minogue.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendarna.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
7: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.
7: Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
12: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
11: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
13: Po reklamie.
14: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale di

0: Twoje Radio Opole.
1: Ależ to były emocje. Mówię o tym, co kibicom piłkarskim towarzyszyło wczoraj wieczorem podczas pierwszego z półfinałów Mistrzostw Świata. W pierwszym z półfinałów wygrali biało-czerwoni. Ale nie chodzi o Polaków. W takich strojach wystąpiła reprezentacja Hiszpanii, która pokonała drużynę Francji 2-0. Hiszpanie objęli prowadzenie w 22 minucie po strzale z rzutu karnego. W 58 minucie podwyższyli do 2-0 i przez cały mecz przeważali nad ekipą z Francji. Tak tuż po meczu rezultat i grę piłkarzy komentowali hiszpańscy kibice, z którymi rozmawiał Maciej Szefer.
2: Mogłoby więcej. Ja oczekiwałem Francja bardziej ofensywna. Dembélé, Olisey, Mbappé nie robili nic. Cały mecz. Ale też zasługuje Hiszpania, gdzie bardzo dobra obrona miło. Bo mieliśmy 8 mecz, 7 mecz i tylko jeden gol. 2-0 i zobaczymy, gdzie Anglia czy Argentina. Ja wolę Anglia.
3: Argentina, zawsze. Bo są łaciński jak my. Anglia ma też super drużynę, ale zawsze mamy ten sentyment z innych drużyny, którzy rozmawiają tak samo język niż my.
1: Ktoś tutaj chyba o język sportu bardziej nawet chodzi. Taki uniwersalny, międzynarodowy. A kto będzie rywalem Hiszpanii, to wyjaśni się po spotkaniu, które rozpocznie się dziś o godzinie 21. O finał dziś walczyć będą drużyny Argentyny i Anglii.

0: Twoje Radio Pole, środowe popołudnie na zegarach 15.30. Już teraz Katarzyna Plewnia zaprasza na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Niemowlę samo pozostawione w aucie, taki widok zaniepokoił jedną z mieszkanek Strzelec Opolskich. Kobieta natychmiast powiadomiła policję.
3: Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zastali zgłaszającą i matkę niemowlęcia. Kobieta oświadczyła, że pozostawiła dziecko w samochodzie jedynie na kilka minut, a sama w tym czasie poszła do apteki.
2: Ten temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 16. 29-letni informatyk z Poznania planował atak na dzieci w poznańskim przedszkolu. Marcin G. w internecie groził zabójstwem przy użyciu maczety. Na niepokojące wpisy natrafili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymali mężczyznę w jego mieszkaniu w Poznaniu. Wewnątrz znaleźli maczetę, substancje psychotropowe i sprzęt, przy użyciu którego zamieszczały wpisy. Mężczyzna zostanie przebadany w kierunku ewentualnych zaburzeń psychicznych. Grozi mu do 15 lat więzienia. Obrończynie tytułu Ligi Mistrzyń z tureckiego Vakif Bank będą rywalkami w tych rozgrywkach siatkarek Unii Opole. Nasze Wilczyce w Lidze Mistrzyń zmierzą się też z zespołem Woli Miluze Alsace oraz jedną ze zwycięskich drużyn kwalifikacji. Siatkarki z Opola, brązowe medalistki Mistrzostw Polski, zagrają w Lidze Mistrzyń w grupie A. To, przypomnijmy, najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki w Europie. Opolanki w Lidze Mistrzyń zadebiutują jesienią.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pochmurny ten dzień w naszym regionie. Od samego rana sporo chmur na niebie i te chmury przenoszą ze sobą opady deszczu, chwilami intensywniejsze, chwilami takie mniej intensywne, ale burze też dzisiaj niewykluczone. Jeszcze mogą miejscami

0: wystąpić, informują meteorolodzy. Temperatury od 22 stopni w Kluczborku, w Brzegu i w Namysłowie, przez 23 w Nysie, Strzelcach Opolskich i w Opolu. Najwięcej na termometrach w Kędzierzynie-Koźlu, 24 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I na zegarach już 15.32. Renius, kiedyś cię znajdę. To już teraz.

0: Wstawaj Radio Polenza, 19 minut, będzie godzina 16. W naszym programie m.in. informacje dla kierowców, a jedne z istotniejszych ostatnio to, no właśnie, wraca temat cen paliw. To, co jest niemal pewne, to, że ceny na stacjach będą rosnąć. To efekt ostatnich decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chodzi o blokady portów w Iranie i zapowiedzi pobierania opłat tranzytowych w cieśninie Ormus. A decyzja Donalda Trumpa to następstwo wznowienia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Analityk rynku paliw Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl zwraca uwagę, że trudno jest jednoznacznie wskazać, o ile wzrosną ceny na stacjach.
1: One się będą dokonywać stopniowo i dosyć wiernie w ślad za tym, co się dzieje na rynku międzynarodowym, ale myślę, że w tym tygodniu już przebicie poziomu 7 zł dla benzyny 95-oktanowej, poziom 7,20 mniej więcej dla diesla. To jest ten pułap, którego możemy się zapewne spodziewać, jeśli chodzi o nasze stacje.
0: Rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy. Resort Energii zastrzega jednak, że dziś priorytetem państwa jest rynkowe obniżenie cen, a nie przywracanie pakietu ceny paliw niżej, którego koszty liczyć trzeba w miliardach złotych. Za 18 minut będzie 16.

0: Caro Emerald, za 12 minut będzie godzina 16. Tak, zatrzymując się jeszcze przy piłce i wczorajszych prognozach, jeszcze przed meczem, to utkwiła mi w pamięci wypowiedź byłego reprezentanta Polski Jacka Bąka, który obstawiał wygraną Francję, argumentując tym, że ta drużyna ma więcej indywidualności.
1: Mi się wydaje, indywidualności mają lepsze chyba Francuzi na dzień dzisiejszy. Jak ci zawodnicy właśnie będą w 100% gotowi na ten mecz, to mi się wydaje, że Francja nie będzie miała problemu.
0: A jednak problem był, i to ogromny problem. I tak sobie myślę, że gdyby indywidualności miały decydować o wygranych meczach, to może i my powinniśmy być na tym mundialu. Dziś kolejny półfinał, o tym pewnie jeszcze też trochę powiemy, a teraz będziemy czekać już na kolejne wiadomości Radia Opole, te oczywiście o 16.00.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Po reklamie.
4: Środowe popołudnie, czas mija wam w towarzystwie Radia Opole i warto by tak zostało. Na zegarach godzina 16.
5: Szef MON o przechwyceniu rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Płaczące niemowlę w aucie bez opieki na miejsce wezwano strzeleckich policjantów. Sportsmenki chcą zmiany niektórych telewizyjnych ujęć ich występów.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
5: Najpierw jednak zakończyły się utrudnienia w Lędzinach w powiecie opolskim na drodze krajowej 46 po śmiertelnym w skutkach wypadku z godziny 9. Przypomnijmy, 80-letnia rowerzystka została tam potrącona przez samochód ciężarowy. Kobieta zmarła. Rosyjskie samoloty przechwycone nad Bałtykiem. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach społecznościowych, że para dyżurnych samolotów z Malborka przechwyciła dwa Su-30 SM-2 z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak dodał w swoim wpisie szef MON, przechwycone samoloty były później eskortowane przez szwedzkie myśliwce, które operowały nad Morzem Bałtyckim. Podobny incydent wydarzył się wczoraj około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi. Polskie siły przechwyciły rosyjski samolot, który oddalił się potem w kierunku Rosji.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Właśnie teraz o 16 ma zebrać się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii zapewnia, że posiedzenie nie zostało zwołane po wypowiedzi Przemysława Czarnka dotyczącej wstrzymania pomocy militarnej dla Ukrainy. Takie oczekiwanie pojawiło się po tym, kiedy prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w mediach społecznościowych, że słowa Czarnka zostaną wyjaśnione przez kierownictwo ugrupowania.
6: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że spotkanie będzie poświęcone planom ugrupowania na najbliższe miesiące. Wyjaśnia też, że wpis prezesa partii nie jest wezwaniem Przemysława Czarnka na dywanik, a komunikatem do mediów.
7: Które bardzo często próbują również manipulować różnego rodzaju wypowiedziami naszych polityków.
8: Była to wypowiedź wyjątkowo głupia. Po prostu głupia.
6: Ocenił wypowiedź kandydata PiSu na premiera marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Politycy koalicji uważają, że przez takie wypowiedzi wzrasta agresja wobec przebywających w Polsce Ukraińców.
9: To jest mowa nienawiści, to jest podprogowe podburzanie człowieka, szczucie człowieka na człowieka.
6: Mówi Jakub Stefaniak z PSL-u. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
5: Widok kilkumiesięcznego płaczącego dziecka bez opieki w zaparkowanym aucie zaniepokoił jedną z mieszkanek Strzelec Opolskich. Kobieta natychmiast powiadomiła policję. Według zgłaszającej sytuacja trwała już około 10 minut, mówi młodszy aspirant Dorota Janać z policji w Strzelcach Opolskich.
10: Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zastali zgłaszającą i matkę niemowlęcia. Kobieta oświadczyła, że pozostawiła dziecko w samochodzie jedynie na kilka minut, a sama w tym czasie poszła do apteki. Mundurowi sprawdzili stan dziecka. Było zadbane i nie wymagało pomocy medycznej. Na szczęście tym razem sytuacja zakończyła się jedynie na strachu. Policjanci przeprowadzili z matką niemowlęcia rozmowę ostrzegawczą.
5: Funkcjonariusze apelują, aby nie pozostawiać dzieci ani zwierząt nawet na chwilę w rozgrzanym samochodzie dla dziecka czy zwierzęcia. Nawet krótki czas spędzony w takich warunkach stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Ceny ropy naftowej na światowych giełdach znowu wyraźnie rosną. Baryłki ropy Brent kosztują ponad 85 dolarów. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu mówi, że to przekłada się na podwyżki cen na krajowym rynku paliw.
11: Już teraz obserwujemy wzrost cen benzyn i oleju napędowego, a zwłaszcza oleju napędowego, do poziomu powyżej 7 zł za litr. Na dużej części stacji jest to poziom blisko 7,30 zł. Ceny benzyny jeszcze na części stacji utrzymują się poniżej poziomu 7 zł, ale wydaje się, że przy tej rosnącej tendencji kwestią czasu jest to, jak na dużej części stacji również odnotujemy cenę benzyny Euro Super 95 na poziomie 7 lub powyżej 7 zł za litr.
5: Jak dodaje ekspertka, w tej sytuacji powraca pytanie o przywrócenie programu osłonowego ceny paliwa niżej. Europejska Federacja Lekkoatletyki i Europejska Unia Nadawców przedstawiły wytyczne mające na celu zapobieganie seksualizacji sportsmenek przez określone ujęcia z telewizyjnych kamer i wykorzystywanie powtórek. Jest to odpowiedź na opinię lekkoatletek twierdzących, że niektóre ujęcia mogą powodować dyskomfort i odwracają uwagę od ich występów. Nadawcom zaleca się unikanie długich ujęć z bliska pokazujących konkretne części ciała, filmowania z niskiego kąta, z tyłu lub spod zawodników oraz powtórek w zwolnionym tempie, które nie przyczyniają się do zrozumienia akcji sportowej. Wytyczne mają na celu zapewnienie, że relacje będą skoncentrowane na wyczynach sportowych i zmniejszą ryzyko wyrwania materiału filmowego z kontekstu oraz nieodpowiedniego udostępnienia w internecie.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Ciągle na niebie w naszym regionie sporo chmur, miejscami opady deszczu za sobą one przynoszą, a temperatury na poziomie od 22 do 24 stopni Celsjusza. Te najwyższe wskazania obecnie w Kędzierzynie Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A w Rzymie gorąco. Do Rzymu też zajrzymy w tej godzinie, ale to w trochę innym kontekście niż te odczyty temperatur. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. To twoje Radio Opole.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Oj, ta piłka, no to nam będzie w najbliższych dniach towarzyszyć trochę częściej. Rozgrywane są najważniejsze mecze, najważniejsze spotkania tegorocznego mundialu. Pierwszy półfinał za nami. Mamy nadzieję, że też na kolejne atrakcyjne spotkania, których, no właśnie, miejmy nadzieję, nikt nam nie zepsuje. Kibice piłkarscy mają nadzieję, że półfinały Mistrzostw Świata przyniosą przede wszystkim emocje sportowe, a widowisk nie zepsują sędziowie błędnymi decyzjami lub system VAR ingerujący ciągle w ich orzeczenia. Nieraz już byliśmy świadkami takich sytuacji podczas tego amerykańskiego mundialu, co wywołuje mnóstwo kontrowersji i zarzutów o faworyzowanie takiej czy innej strony. Uczestnik Mistrzostw Świata w 2002 roku, były bramkarz klubów z Holandii, Anglii, Hiszpanii, Jerzy Dudek, także ma wiele zastrzeżeń do tego, co obecnie dzieje się przy okazji pracy zespołów sędziowskich.
2: Najważniejsza rzecz to, co zrobią sędziowie, to, co zrobi VAR, bo widzimy w tych przypadkach bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo niejasności. Ja tak się zastanawiam, po co w ogóle nam sędziowie są na tym meczu, bo jeżeli mamy autobus, który jeździ już na sztucznej inteligencji po prostu, czy samochody, które jeżdżą bez kierowców, to ten kierowca jest zupełnie zbędny i tak jak widzimy, jak się zachowuje VAR, jak interpretuje wiele rzeczy, jak doprowadza do ogromnych dyskusji w futbolu, naprawiając błędy sędziego czasami, korygując błędy sędziego czasami, nie wiadomo dlaczego przerywają mecz i koryguje daną akcję. To jest bardzo kontrowersyjne i mam nadzieję, że nie będziemy już tego świadkami, bo dochodzi do tego, że ta technologia, która też jest testowana na mistrzostwach, sędziowie też działają pod presją czasu na pewno, ta komunikacja między nimi też jest na pewno znikoma, kontrowersyjna czasami. Ja już jestem w stanie wybaczyć błąd sędziego, ale ciężko mi się pogodzić z tym, jak VAR koryguje te wszystkie błędy sędziego w taki sposób niewyjaśniony. To jest bardzo dużo pozostawionych pytań bez odpowiedzi.
1: Pierwszy z półfinałów już za nami, dalej idą Hiszpanie, a w drugim z półfinałów Mistrzostw Świata zmierzą się dziś Anglia z Argentyną. Początek spotkania o 21:00.

0: Uwaga, teraz informacja, która może zainteresować wybierających się do Rzymu. Tam obecnie dość gorąco, ale okazuje się, że rzymskie koloseum można zwiedzać także w nocy. Wizyty są jednak ograniczone, a bilety trzeba zarezerwować wcześniej.
1: Nocne zwiedzanie koloseum to propozycja dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć ten słynny zabytek z innej perspektywy i nocnej scenerii. Wizyty zatytułowane Una notte al Colosseo organizowane są dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 20 do 23, zawsze z przewodnikiem. Trasa rozpoczyna się przy północnym wejściu, niegdyś zarezerwowanym dla cesarza, i prowadzi przez arenę, z której można zobaczyć całą widownię oraz podziemia. Spacer przybliża historię wielkich, starożytnych widowisk, od polowań na dzikie zwierzęta po walki gladiatorów. Zwiedzanie odbywa się po wcześniejszej rezerwacji i w ograniczonej grupie liczącej maksymalnie 25 osób. Bilety są dostępne tylko na oficjalnej stronie sprzedaży i można je kupić na 7 dni przed terminem zwiedzania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Koloseum, wejście dla cesarza, no to ja bym tam wolał za dnia, żeby wszyscy widzieli. No dobra, żarty na bok, teraz zupełnie poważne statystyki. Koloseum to najczęściej odwiedzany zabytek w Europie. Uwaga, w ubiegłym roku Koloseum przyciągnęło 15 milionów turystów.

0: środa, 15 lipca, na zegarze już 16.30. To czas na skrót wiadomości. Zaprasza Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaczynamy od dróg. Zakończyły się utrudnienia w Lędzinach w powiecie opolskim na drodze krajowej 46. Przypomnijmy, rano doszło tam do śmiertelnego w skutkach wypadku. Kierujący autem ciężarowym 27-latek potrącił 80-latkę, która przeprowadzała rower przez oznakowane przejście dla pieszych. Kierowca był trzeźwy. W czasie prowadzenia na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora ruch odbywał się na tym odcinku wahadłowo. Prudnicy kryminalni zatrzymali 20-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Policjanci podczas działań operacyjnych udali się na klatkę schodową jednego z prudnickich bloków. Tam zastali mieszkańca, który podczas rozmowy wyciągnął z kieszeni foliowe zawiniątko. Funkcjonariusze rozpoznali susz przypominający marihuanę. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono ponad 0,5 kg marihuany oraz ponad 200 gramów haszyszu. Mężczyzna oświadczył, że to jego własność. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Muzeum Polskiej Piosenki stara się o wpisanie opolskiego festiwalu i tradycji, jaką ze sobą niesie, na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przypomnijmy, na tej liście są już m.in. opolskie kroszonki czy tradycja wodzenia niedźwiedzia.
3: Myślę, że krajowy festiwal z tą piękną tradycją, z tymi pięknymi tekstami piosenek, które w ogóle już kwalifikują się nawet bardziej do działu poezja niż teksty, jak najbardziej mógłby się na takiej liście znaleźć.
2: Ten temat szerzej w wiadomościach Radio Opole o 17.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dziś popadało, miejscami nawet dość intensywnie, ale te opady powoli powinny zanikać, tak przynajmniej przewidują meteorolodzy. Co do temperatur, to 24 stopnie teraz na termometrach w Kędzierzynie-Koźlu, 23 w Opolu i Strzelcach Opolskich, a także w Nysie i w Namysłowie, a 22 w Kluczborku i w Brzegu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr, no teraz już raczej słaby, wieje z północnego wschodu. To Twoje Radio Opole i na zegarach już 16.32.

0: Przed chwilą YouTube i Street of Dreams. Za 19 minut będzie 17. Powracamy do tego, co na pylonach, a to, co na stacjach, dyktuje to, co dzieje się na rynku ropy. A tam nerwowo. Ma to związek z napiętą sytuacją w Cieśninie Ormus. To kolejna odsłona konfliktu irańsko-amerykańskiego o kontrolę nad tym regionem i przepływem tranzytu naftowego. Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl powiedział, że sytuacja się zaognia.
1: Rynek ropy zareagował już od początku tygodnia bardzo konkretnymi zwyżkami. Jesteśmy w rejonie 85 dolarów, a więc o jakieś 10 dolarów więcej niż jeszcze na początku tygodnia i to niestety obawiam się, że nie będzie się jeszcze w najbliższym czasie zmieniało, jeśli już to tylko na plus ta cena ropy będzie się przesuwała, więc niestety obawiam się, że to się będzie wiązało także z podwyżką cen na naszych stacjach. Już widzimy konkretne ruchy zwyżkowe w hurcie, które są naturalną konsekwencją tych globalnych zmian na rynku i ropy, i paliw gotowych również, bo to jest nawet chyba istotniejsze niż sama ropa.
0: Ekspert dodał, że kolejne dni, jeśli sytuacja nie ulegnie uspokojeniu, na co raczej nie ma widoków, przyniosą kolejne podwyżki. Będzie to dotyczyć wszystkich typów paliw.
1: Jak długo to będzie trwało, no to niestety jest ściśle powiązane z biegiem konfliktu. Nasze ministerstwo przygląda się tematowi, jeśli chodzi o ewentualne wdrożenie jakichś środków ochronnych. Mówiono o tym, natomiast to jest, pamiętajmy, droga ustawowa, tego się nie da zrobić z dnia na dzień i też nie wiemy, w jakiej formie taka ochrona mogłaby być wdrożona, czy to będzie przywrócenie pakietu CPN, który mieliśmy do

0: końca czerwca, czy coś innego, czy jakiś jego tylko fragment. Natomiast na to na razie jeszcze żadnych dokumentów, czy żadnych danych nie zobaczyliśmy. Co najwyżej mamy takie deklaracje, z których wynika, że ktoś tematowi się przygląda i to bardzo dobrze.
1: Z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że niewykluczone jest przywrócenie tego pakietu, ale nie stałoby się to od razu.

8 minut będzie godzina 17. Dziś rozpoczęła się 36. międzynarodowa pielgrzymka piesza z Suwałk do Wilna. Przed pątnikami około 270 kilometrów. Intencje związane z pokojem towarzyszą pątnikom, a o polskim pielgrzymowaniu, ale na Jasną Górę, o tym też więcej powiemy w kolejnej godzinie naszego programu po godzinie 17. A teraz 7 minut od 17 nas dzieli. No i czekamy na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.

0: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Realne kompetencje i umiejętności w czasach dynamicznych zmian i zagrożeń. Współczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Nowoczesna flota dronów. Ratownictwo taktyczne. Cyberbezpieczeństwo. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
0: Po reklamie.
2: Dzień bez telefonu komórkowego to dziś w kalendarzu. Bez telefonu można, ale bez informacji ani rusz. Na zegarach 17 i czas na wiadomości.
3: Prokuratura przesłuchała prezydenta Karola Nawrockiego. Powiemy też o kompletnie pijanym kierowcy, który zakończył podróż w Polu, w powiecie głubczyckim. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa. Trwają starania, by tak się stało.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Przygotowała jej i przedstawi Katarzyna Plewnia.
3: Prokuratura w Gdańsku przesłuchała prezydenta Karola Nawrockiego w śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, którzy mieli dopuścić do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jak mówi rzecznik gdańskiej prokuratury okręgowej Mariusz Duszyński, Karol Nawrocki został przesłuchany, bo w czasie objętym śledztwem kierował muzeum.
5: W toku tego postępowania w dniu 9 lipca bieżącego roku został przesłuchany w charakterze świadka prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki. Przesłuchanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim, zakończyło się sporządzenie protokołu i podpisanie.
3: Gdańska prokuratura prowadzi jeszcze jedno śledztwo związane z prezydentem. Dotyczy ono przejęcia kawalerki Jerzego Rzety.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Spędził w więzieniu prawie 20 lat. Skazano go na dożywocie za podwójne zabójstwo w Szczecinie. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces Arkadiusza Kraski. Sąd Najwyższy, który najpierw utrzymał wyrok, po pojawieniu się nowych dowodów w 2019 roku orzeczenie uchylił i wypuścił mężczyznę na wolność. Arkadiusz Kraska liczy, że poznański sąd go uniewinni.
6: Kawał życia mi już zabrano. No zobaczymy, jak to wszystko będzie trwało i ile lat będzie to trwało. Widzimy, ile lat zajęło prokuraturze przesłuchanie 5 świadków, rok na jednego świadka. Tutaj chodzi rzeczywiście o prawdę i prawda sama się obroni.
3: Po pojawieniu się nowych dowodów prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa. Po jego zakończeniu ponownie oskarżyła Arkadiusza Kraskę, mówi prokurator Artur Mądrzak.
7: Całość materiału ponownie oceniana na podstawę prokuratorowi do ponownego wniesienia akt pozwowych. Są dowody, jak to oceni sąd, w tej chwili pozostaje kwestią otwartą.
3: Arkadiusz Kraska nigdy nie przyznał się do zabójstwa dwóch osób w Szczecinie. Dziś powtórzył, że jest niewinny. O zabójstwie miał dowiedzieć się od kolegi, który przyszedł do niego do domu, a szczegóły zbrodni miał poznać, oglądając telewizję. Jechał autem na podwójnym gazie i wylądował na polu. Głubczycka policja zatrzymała 74-letniego kierowcę Hyundai'a. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na trasie Branice Michałkowice. Szczegóły zna Joanna Matlak.
8: Zaczęło się od zgłoszenia, które trafiło do dyżurnego komendy w Głubczycach, że z drogi wypadło auto, zatrzymało się na polu, a ze środka wydobywa się dym. Z relacji świadka wynikało, że kierowca wyszedł z auta o własnych siłach. Policjanci udali się na miejsce, potwierdzili zdarzenie i zbadali kierowcę. Jak się okazało, miał 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna z uwagi na obrażenia trafił do szpitala, a za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Muzeum Polskiej Piosenki stara się o wpisanie opolskiego festiwalu i tradycji, jaką ze sobą niesie ta impreza, na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dziś ruszyły konsultacje społeczne, które są formalną procedurą przed zebraniem podpisów i złożeniem wniosku. Mówi Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
9: Skoro berlińskie techno zostało wpisane na niemiecką listę niematerialnego dziedzictwa, a jest połowę młodsze, choć oczywiście wiadomo, że było i kulturotwórcze, i była to żywa tradycja i w ogóle wręcz wpisywała się w przemiany społeczno-polityczne Niemiec, no to myślę, że Krajowy Festiwal z tą piękną tradycją, z tymi pięknymi tekstami piosenek, które w ogóle już kwalifikują się nawet bardziej do działu poezja niż teksty, jak najbardziej mógłby się na takiej liście znaleźć.
3: Przypomnijmy, że na tej liście są już m.in. opolskie kroszonki czy tradycja wodzenia niedźwiedzia. A na koniec Iran grozi zatrzymaniem całego eksportu energii z regionu. Oprócz zamknięcia cieśniny Ormus, powiązani z Iranem jemeńscy Huti mieliby zablokować żeglugę przez cieśninę Bab al-Mandab. Huti grożą, że taki ruch będzie skutkować ceną ropy dochodzącą do nawet 200 dolarów za baryłkę. Irańska Gwardia Rewolucyjna, która w niedzielę zamknęła cieśninę Ormus, grozi teraz zamknięciem wszystkich innych korytarzy eksportowych, które przynoszą korzyści Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom. To reakcja na narastające ataki Stanów Zjednoczonych na Iran oraz wprowadzenie amerykańskiej blokady irańskich portów. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejne wiadomości Radio Opole zapraszam w imieniu Romana Juranka.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Deszczowa, może i burzowe chmury, no to w Wielkopolsce, w naszym regionie już raczej nie. Teraz będzie coraz więcej przejaśnień, może i chwilę ze słońcem też będą nam dane. Tak przynajmniej przewidują meteorolodzy. Temperatury to 24 stopnie w Kędzierzynie-Koźlu, a jeśli chodzi o resztę regionu, to 23 stopnie Celsjusza. Teraz mamy na termometrach w nocy. W nocy ma być od 15 do 17 i zachmurzenie jeszcze w pierwszej części nocy duże, ale potem coraz więcej przejaśnień.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A co jutro w pogodzie, o tym w kolejnej prognozie po wiadomościach po godzinie 18. Maciej Dudek za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy, to twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowym Karolinka w Opolu. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.

0: Twoje Radio Opole.
1: Sezon wakacyjny, sezon urlopowy, ale jednocześnie sezon pielgrzymkowy. Z różnych stron Polski wyruszały już, wyruszają i ruszać będą pielgrzymki na Jasną Górę, również z diecezji opolskiej. W tym roku wypada akurat jubileuszowa, 51. pielgrzymka na Jasną Górę. I o pielgrzymowaniu dziś właśnie w Twoim Radio Opole spotkałem się z Martą Procherą, która na pielgrzymim szlaku ma bardzo duże doświadczenie, bo kilkadziesiąt razy już szła z kędzierzyńską grupą, tysiące kilometrów w nogach ma. No, a jak to się zaczęło?
2: Wiesz co, chyba w ogóle na początku to nie było specjalnie dla mnie przeżycie duchowe, bo było to była to jakaś tradycja rodzinna, o której ja słyszałam od dziecka, że to warto iść na pielgrzymkę, że pielgrzymka jest wartością. I chyba to był powód, dla którego ja się zdecydowałam iść na pielgrzymkę, bo dużo o niej po prostu słyszałam. A potem, no to był okres nastoletni mój, więc na pewno była to forma spędzania czasu z różnymi ludźmi, czyli takie wyjście i socjalizacja w 100%, no i też takie bycie cały czas wśród innych, no bo ta grupa pielgrzymkowa towarzyszy ci na każdym kroku, myjesz zęby przy niej, śmiejesz się, jesz obiad, no śpisz wiadomo w tych miejscach, gdzie jest bardzo dużo osób, więc ten element duchowy oczywiście on był od początku dla mnie jasny, ale też nie zawsze on był taki, że ja mówiłam, to będzie wielkie przeżycie duchowe i to idę po to, żeby Pan Bóg mnie dotknął, bo to chyba nie w tę stronę myślałam. I też myślę, że z tej perspektywy kilkudziesięciu razy na pielgrzymce, to mam takie wrażenie, że każda pielgrzymka jest zupełnie inna. I choć trasę znam bardzo dokładnie i wiem, gdzie będą postoje i wiem, że w zeszłym roku czułam się lepiej na tym odcinku, a w tym roku coś gorzej, to myślę, że duchowo jest to bardzo różnorodne przeżycie.
1: Gdyby ktoś chciał wybrać się na pielgrzymkę, jeszcze nigdy nie był, to pewne obawy mogą towarzyszyć. Czy taka osoba może liczyć na pomoc bardziej doświadczonych pielgrzymów?
2: Co roku jak idziemy, to ktoś tam się w grupie pojawia, kto idzie pierwszy raz, albo kto idzie drugi raz, jeszcze nie wszystko jest dla niego jasne. I akurat u nas w grupie jest kilka takich osób, które serdecznością i opieką otaczają te osoby od razu. Że to jest tak, że faktycznie staramy się zwracać uwagę na tych, którzy idą po raz pierwszy, nie zostawiać ich samymi i pilnować, żeby nie zginęli w tłumie pielgrzymkowym.
1: Mówisz o tym, że w waszej grupie tak jest, grupa kędzierzyńska, Kędzierzyn-Koźle, no ale ufam, że w wielu grupach, że w każdej właściwie grupie pielgrzymkowej są podobne osoby, które otaczają opieką tych, którzy pierwszy raz idą.
2: Tak, myślę, że to też jest trochę wyssane z krwią pielgrzyma, tak chyba mogę powiedzieć, no bo skoro już chodzę od lat, to widzę na tych postojach, na mszach naprawdę te same twarze z różnych grup, więc myślę, że ja mówię o mojej grupie, dlatego, że mam tylko doświadczenie tej mojej grupy pielgrzymkowej, więc za nią mogę w jakiś sposób ręczyć, ale myślę, że te postawy są bardzo uniwersalne, jeśli chodzi o pielgrzymów.
1: Gdybym miał użyć języka pielgrzymów, to powiedziałbym, że teraz planowany jest postój, ale zaraz ruszymy w trasę i powrócimy do rozmowy z Martą Procherą.

0: Przypomnę, że w tym roku z diecezji opolskiej ruszy jubileuszowa 51. pielgrzymka na Jasną Górę. O pielgrzymowaniu rozmawiamy z Martą Procherą, która do Częstochowy zmierza zawsze z kędzierzyńską grupą. Pielgrzymka to szeroko rozumiana praca nad sobą, również walka ze swoimi słabościami. Na pielgrzymkę rusza się często z jakąś intencją, ale to też okazja, by wysłuchać historii i poznać życie innych osób.
1: Pamiętam świadectwo jednej z naszych sióstr, jeśli by nas słuchała, to oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, ale to już było świadectwo po pielgrzymce, w czasie którego ona opowiadała o tym, że rozpadło jej się małżeństwo i ona w momencie, kiedy to małżeństwo się rozpadało, wiedziała, że powodem jest to, że nie ma Pana Boga między nimi. I jak słuchałam tej właśnie siostry pielgrzymkowej i myślałam o tym jej doświadczeniu też życiowym i tym doświadczeniu duchowym, to pomyślałam, że przede wszystkim pielgrzymka jest szansą na rozmowę z Panem Bogiem. To nie musi być kłótnia, to nie musi być też jakieś takie niesamowite wołanie do Pana Boga, żeby zrealizował te moje plany, moje marzenia, tylko to po prostu może być wołanie do Pana Boga. Oto jestem tutaj, a Ty, Panie Boże, wiesz wszystko, co ze mną zrobić.
2: Powiedziałaś o świadectwie siostry pielgrzymkowej, to tutaj też wyjaśnimy, bo być może słucha nas ktoś, kto nie kojarzy i sobie pomyśli, siostra, która mówiła o tym, że małżeństwo jej się rozpada, a skojarzenie mogło być z siostrą zakonną. Wyjaśnimy. Siostra, brat na pielgrzymce to kto?
1: To są ci, którzy z nami idą. I proszę teraz tak, jeśli słuchają nas osoby, które nigdy nie były na pielgrzymce, to ja wiem, że to może mieć takie troszkę konotacje chyba sekciarskie albo takie konotacje grupy zamkniętej. Nie, tu chodzi właśnie o to, żebyśmy byli wszyscy równi, że przechodzimy z różnych stanowisk, z różnych miejsc pracy, z różnego statusu materialnego i takiego formalnego i wtedy, jak gdyby mówiąc do siebie siostro, bracie, zrównujemy się i jesteśmy po prostu tacy sami. Zresztą ta droga to też jest chyba taka bardzo dobra metafora życia, no bo choć mamy różne buty, różne pieniądze, w sensie różne zasoby materialne, każdy z nas funkcjonuje w innym świecie, to jednak musi przejść ten sam kawałki drogi i tak samo musi się wystawić na to słońce, czy na ten deszcz, czy na te zmiany pogody, więc to wszystko jest wspólne i stąd ta forma zwracania się.
2: Takie najważniejsze, najciekawsza historia, być może najweselsza, czy jest coś takiego, co z tego twojego pielgrzymowania wieloletniego jako pierwsze przychodzi ci na myśl? Ważny moment w pielgrzymce.
1: To chyba trudno mi będzie znaleźć, żeby to był taki jeden konkretny, ważny moment, bo tych momentów chyba było bardzo dużo różnorodnych. Na pewno były to, o czym wspomniałam już wcześniej, te momenty takie modlitewne, które w ogóle nie miały prawa być modlitewnymi. Słońce, upał, mnóstwo ludzi, a ty idziesz i w zasadzie medytujesz. To takie momenty były. Pamiętam też taki moment sprzed chyba 2 lat. To też takie było dla mnie bardzo ciekawe. I to chyba nawiązuje do tego, o co ty już pytałeś przed chwilą. Wyszliśmy z obiadu i wiedzieliśmy, że mamy bardzo długi kawałek do przejścia. To jest taka trasa, w której nie ma za bardzo schronienia. Idzie się wzdłuż asfaltu. I ten postój, który jest tam planowany, on jest taki bardzo króciutki i w zasadzie też jest w polu. I już widzieliśmy, wstając z tego pola, na którym jedliśmy obiad, że zbliżają się bardzo ciemne chmury. Już wiedzieliśmy, że ta burza musi do nas przyjść, bo to już tak się zapowiadało, że te chmury krążyły i krążyły. No i włączać się wszystko, co jest racjonalne, czyli że nie powinniśmy wychodzić, albo może jednak nie wiadomo, co tu teraz zrobić, no bo w zasadzie, no, jeśli zostaniemy, to też bez sensu. Tu jak gdyby musimy podjąć jakąś decyzję, oczywiście to nie my podejmujemy, to jest ta odpowiedzialność przewodników i całej tej logistycznej strony pielgrzymki, ale pamiętam, że już idziemy w tych ogromnych chmurach, już zaczyna mocno kropić i my jesteśmy już ubrani w peleryny, ale ksiądz przewodnik nasz Robert nie jest ubrany w tę pelerynę. My wszyscy jesteśmy już, ja już jestem taka przerażona, myślę, jak to będzie, jak to ta burza tutaj spadnie i ksiądz Robert zaczyna błogosławić chmury i on wchodzi w taki moment modlitewny i on mówi, Panie Boże, odsuń od nas te chmury, żeby na nas nie padało. Kto zna księdza Roberta, kto go widział, ten wie, że on nie udaje, więc te modlitwy są naprawdę autentyczne i on nie ubiera tej peleryny. On mówi, że jego wyrazem tego, że on wierzy w moc Boga, będzie to, że on nie ubierze tej peleryny. No. Cała sytuacja jest taka, że oczywiście zlało nas jak okrutnie. Burza była niesamowita. Na szczęście potem gdzieś tam w jednym z kościołów w miejscowości, do której zdążyliśmy się w jakiś sposób tam wysuszyć. Ale ja patrząc w ogóle na tą całą historię, to sobie myślałam tak, no właśnie, no to jest chyba istota właśnie też modlitwy. Wołam do Pana Boga z wiarą, że coś ma się zmienić, ale jak się nie zmieni, no to nie jest to, że Bóg nie widzi, albo że Bóg ma mi coś za złe, albo że robi mi na złość, tylko że Bóg ma inny plan, że ta woda w zupełnie inny sposób jest gdzieś komuś inaczej potrzebna.
0: A gdyby komuś potrzebne były dodatkowe informacje związane z tegoroczną jubileuszową, zaznaczam, pielgrzymką na Jasną Górę, to oczywiście w parafii można księdza zaczepić, ale też na stronach diecezji opolskiej więcej informacji można znaleść. Dodam tylko, że w tym roku pielgrzymka odbędzie się w dniach od 16 do 22 sierpnia. Z Nysy, Prudnika, Kietrza i Ligoty Turackiej pielgrzymka wyruszy w niedzielę 16 sierpnia. Z Głupczyc, Raciborza i Opola w poniedziałek 17 sierpnia, a z Kluczborka i Kędzierzyna Koźla we wtorek 18 sierpnia. A o tym, jak wygląda życie pielgrzyma, trochę dziś o tym opowiedziała nam Marta Prochera z kędzierzyńskiej grupy pielgrzymkowej.

0: Wiktoria Kopczyńska, nie jest mi źle. Teraz o tym, co źle bywa, jeśli chodzi o posługiwanie się językiem polskim. Po 17.30 jak zwykle czas na kolejny odcinek cyklu o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, teraz będzie trochę o wadze, ale proszę się nie obawiać, tu nie chodzi o to, że ktoś przytył, przybrał, albo
1: bardzo dziękuję.
5: Utracił. Ja przybrałem 1 kg, 100 kg, a więc dlaczego, skoro jest 1 gram, ale nie ma już 100 gram?
1: Też się dziwię, bo powinno być konsekwentnie. Skoro mówimy, że coś waży 100 kg, to na takiej samej zasadzie powinniśmy powiedzieć, że coś waży 150 gram. 200, 300 gramów, a nie gram. Nie tylko w języku mówionym zdarza się słyszeć właśnie takie błędne formy. Waga czegoś to 300 gram. Podkreślmy to błąd. Widuje się też niestety takie błędy w zapisie. Ciekawe, że ten błąd słyszy się głównie w odniesieniu do tej konkretnej jednostki wagi, czyli do gramów. Chyba nigdy nie usłyszałam, nie wiem jak pan redaktor, że coś waży 10 kg. Tak chyba nikt nie mówi.
5: Mi się wydaje, że to może mieć związek z pewnymi obyczajami naszych rodaków, kiedy ktoś podchodząc do lady w barze zamawiał tradycyjne 100 gram.
1: Nie wiem, czy to jest jedyny powód, obawiam się,
5: potem,
1: że nie.
5: Od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej zmieniły się troszeczkę normy, więc i te dawki.
1: Ale zwyczaje językowe są dość trwałe. Wracając do kilogramów, powiemy, że coś waży 10 kilogramów, to i konsekwentnie, jak wspomniałam wcześniej, 10 gramów, czy tam 100 gramów. Przy okazji warto wspomnieć też o wymowie skróconych nazw jednostek wagi, takich jak właśnie kilogramy, dekagramy czy gramy. Robiąc zakupy, często przecież takimi właśnie skrótami się posługujemy. Kupujemy 2 kilo, na przykład owoców, 10 dekagramów, sera czy 100 gramów, tu skrótu akurat w wymowie nie ma. Tym razem nie skróty od kilogramów i gramów są kłopotliwe, lecz właśnie dekagramy. Mamy przecież deka, a nie dekogramy. Powinniśmy zatem powiedzieć ileś deka. Przypomnijmy, że deka z greki oznacza 10. Nie zaś deko. Jeżeli mamy wątpliwości, to może warto przypomnieć sobie, co Jan Brzechwa napisał w wierszu Kaczka dziwaczka, która to dziwaczka chciała kupić mleka 5 deka. Może kaczka była dziwaczką, ale skrótu deka użyła poprawnie.
5: Kupowanie płynu na wagę nie jest w Polsce dość popularne, ale ja z takim zjawiskiem spotkałem się na Krecie. To nie dotyczyło akurat mleka, tylko miejscowego wyrobu, który jest dostępny wyłącznie dla pełnoletnich.
1: Rozumiem, ma pan rację, że w Polsce ten zwyczaj chyba jeszcze się nie upowszechnił.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Bonjour, pardon, merci, to oczywiście po francusku Céline Dion. A propos Francji, no to ta pożegnała się z mistrzostwami świata. Kibice reprezentacji Hiszpanii po zwycięstwie z Francją czekają na rywala, z którym ich piłkarze zmierzą się w finale Mistrzostw Świata. Po dominacji nad bezradnymi wicemistrzami globu oczekiwania fanów drużyny prowadzonej przez Luisa de la Fuente cały czas rosną.
1: Nie ukrywam, że to jest niespodziewane wyniki. Teraz bardzo dobre gramy i mam nadzieję, że tak się skończy. Mieliśmy dwa albo trzy jasne okazje. Francja w ogóle nie miała nic.
2: Francja, mimo że była faworytem nie tylko dla mnie, no to naprawdę Hiszpania tak ich stłamsiła, że boję się o finał, mimo tego, że kibicuję Argentynie, to ktokolwiek by nie był w tym finale, jeśli Hiszpania zagra tak jak z Francją, nie ma co zbierać.
3: Jakbym miał porównać ich grę z wcześniejszych meczów do tego meczu, to jest niebo i ziemia. Według mnie weszli po prostu na wyższy poziom.
0: Dziś drugi mecz półfinałowy na Mundialu o 21:00. Pierwszy gwizdek w spotkaniu Argentyny i Anglii, o którym to spotkaniu i oczekiwaniach z nim związanych też jeszcze może więcej powiemy.

0: Co z nami będzie? Pytał Dawid Kwiatkowski. A propos tego, co będzie, to za chwilę kolejne dziś wiadomości Radia Opole. 18 na zegarach.
1: A w nich o przetargu na budowę zbiornika retencyjnego na Ścinawie Niemodlińskiej. NFZ sprawdza rzeczywisty czas pracy personelu medycznego. W wiadomościach także Kultura i Katarzyna Zawadzka.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
1: A zaczynamy od informacji dla kierowców. Do kolejnego dziś utrudnienia doszło na DK46. Na odcinku Opole-Nysa w pobliżu miejscowości Malerzowice Wielkie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Lądował śmigłowiec LPR, ale ostatecznie nikt nie trafił do szpitala, poinformował kapitan Paweł Tomasz, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu. Ruch odbywał się wahadłowo, mogą być jeszcze niewielkie utrudnienia. Kolejny krok w stronę budowy zbiornika retencyjnego na Ścinawie Niemodlińskiej. W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęły dwie oferty. Obie mieszczą się w zakładanym budżecie inwestycji. Jedna opiewa na kwotę 8 900 000 zł, a druga na 9 980 000 zł, mówi Patryk Bałajewicz z RZGW Wrocław.
3: Planowany zbiornik ma pełnić nie tylko funkcję przeciwpowodziową, ale również wspierać retencję wód oraz poprawę lokalnych warunków środowiskowych. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje dokumenty złożone przez oferentów i dokona wyboru najkorzystniejszej propozycji w ramach kryteriów określonych w dokumentacji przetargowej.
1: Przypomnijmy, że starania o budowę zbiornika trwają od ponad 50 lat. Według szacunków inwestycja ma kosztować około 180 milionów złotych.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza rzeczywisty czas pracy personelu medycznego. Chodzi o wyeliminowanie zjawiska przepracowania medyków, nakładania się dyżurów i pracy w kilku placówkach jednocześnie. Fundusz wysłał do szpitali imienne listy medyków, którzy mają oświadczeniem potwierdzić swoje harmonogramy pracy. Jak mówi rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału NFZ Anna Szewczuk-Łebska, w regionie dotyczy to około 1000 lekarzy.
4: To są te osoby, których łączny wymiar zatrudnienia w dolnośląskich szpitalach budzi wątpliwości. Może sugerować, że są tutaj jakieś błędy w sprawozdanych harmonogramach, czyli na przykład lekarz, który pracował w jakimś szpitalu, nadal jest przez niego wykazywany, mimo że nie świadczy tam już pracy i jest to błąd, który po prostu placówka powinna skorygować.
1: Część lekarzy już podpisała oświadczenia, niektórzy jednak mają wątpliwości. W ich obronie stanęła Dolnośląska Izba Lekarska, która uznała, że żądanie podpisywania takich oświadczeń przez lekarzy jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawa omijania przez działaczy KO kolejek do lekarzy ma być jednym z tematów dzisiejszego spotkania klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem. Donald Tusk ma także zmobilizować parlamentarzystów KO do pracy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
5: Wiceszef MON Cezary Tomczyk spodziewa się przygotowania do ostatniej prostej. Przyszły rok to rok wyborczy, przypomina. Dodaje, że Donald Tusk jest wymagającym szefem.
6: Więc myślę, że mobilizacja, dyscyplina, postawienie pewnych spraw jasno.
5: Senator Krzysztof Kwiatkowski spodziewa się realizacji maksymy silni, zwarci, pracujący. Jak wyjaśnia, chodzi o pokazanie, że przez pracę rządzący potrafią rozwiązywać problemy obywateli.
7: Dzisiaj mamy służbę zdrowia, no to jednak wyciągamy wnioski i przedstawiamy, czy projekt ustawy o inwentaryzacji wynagrodzeń poprzez numer PESEL lekarzy, czy poprzez szczelny system wydatkowania środków publicznych.
5: Niewykluczone, że premier będzie chciał też definitywnie rozwiązać sprawę korzystania przez działaczy KO ze służby zdrowia poza kolejnością, o czym ostatnio donosiły media.
1: A była to relacja Małgorzaty Naukowicz.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Za miesiąc kierowcy ponownie będą mogli korzystać z parkingu przy ulicy Ozimskiej w Opolu. To około 70 miejsc postojowych, w tym 4 przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonaliśmy tam prace porządkowe i myślę, że w połowie sierpnia będziemy gotowi, aby oddać parking do użytku, mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu.
8: To będzie parking, którym będzie zarządzał Zakład Komunalny, a więc to nie będzie element strefy płatnego parkowania. Natomiast ceny na tym parkingu będą niższe niż w strefie płatnego parkowania. Zaproponujemy 3 zł za godzinę. Gdybyśmy rozmawiali o abonamencie, będzie to 160 zł za miesiąc, 27 zł za pełny dzień parkowania.
1: A opłat będzie można dokonywać wyłącznie w parkomacie.
2: To są wiadomości Radio Opole.
1: 4 minuty po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Katarzyna Zawadzka. Fort Prusy zmieni się w rockową scenę. Przed nami festiwal Rock and Palast, który w tym roku zawita do Nysy. To będą 3 dni koncertów, podczas których wystąpi 13 zespołów. Artystów wyłoniono spośród 400 grup muzycznych, których zgłoszenia zostały nadesłane z całej Europy i Stanów Zjednoczonych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a na miejscu można rozłożyć namiot. Festiwal wystartuje w Nysie w piątek i potrwa do niedzieli. Organizatorem jest Stowarzyszenie Opolska Scena Alternatywna. Szczegóły w zakładce patronaty na stronie internetowej Radia Opole. Lama mówi, na Kamionce Piast w Opolu to wakacyjne spotkanie sąsiedzkie, które zaplanowano w piątek. Na początku joga i warsztaty oddechowe, które poprowadzi na terenie zielonym przy Orliku Gosia Wojcieszek. To o godzinie 19, później zaś spotkanie ze Stowarzyszeniem Nurków Opolskich, a na koniec o 21 plenerowy pokaz filmu pod tytułem Małe Miłości. Jak zapowiadają organizatorzy, to ciepła i wzruszająca historia, idealna na letni wieczór. Wydarzenie przygotowało Stowarzyszenie Opolskie Lamy we współpracy z Radą Dzielnicy Śródmieście i MOSiR-em w Opolu. Początek w piątek o godzinie 19 przy Kamionce Piast w Opolu. Łubniański Ośrodek Kultury zaprasza w sobotę na spływ kajakowy w ramach inicjatywy Kajak Książka. Po spływie zaś zaplanowano spotkanie autorskie z dziennikarzem Tomaszem Gorazdowskim, który uwielbia dalekie podróże. Owocem jego wypraw są książki. W Kolanowicach w ramach inicjatywy Kajak Książka po spływie opowie o podróżach po Australii. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy na spływ kajakowy prowadzi Łubniański Ośrodek Kultury.
2: Pogoda.
0: No proszę bardzo, ma się ku wieczorowi, a temperatury rosną, bo miejscami urosły rzeczywiście. Tak o 1 stopień, ale podskoczyły 24 stopnie. Teraz mamy na termometrach w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu, a 23 w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. Słońce zawitało do naszego regionu, miejscami jeszcze mogą chmury nam towarzyszyć, ale już chyba raczej bez opadów. W nocy zachmurzenie może być duże, ale z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu w nocy też niewykluczona. Temperatura od 15 do 17 stopni. Co jutro? Jutro meteorolodzy prognozują, że zachmurzenie w Opolu, w naszym regionie ma być duże i przelotne opady deszczu też jeszcze niewykluczone, choć i przejaśnień nie będzie brakowało. Co do temperatur, to jutro zdecydowanie cieplej, od 26 do 28 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To jest Twoje Radio Opole. I 7 minut już po godzinie 18. Maciej Dudek wciąż za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy. A na antenie teraz Elton John i Britney Spears.

0: wszystko zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Reklama. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, to dziś będzie mógł odtańczyć taniec radości na murawie. No to się okaże. Dziś o 21 polskiego czasu na stadionie w Atlancie w drugim półfinale mundialu zmierzą się reprezentacje Argentyny i Anglii. Zarówno eksperci, jak i kibice spodziewają się zaciętej walki i liczą na indywidualne popisy ze strony gwiazd obu drużyn. Z kibicami piłki nożnej rozmawiał Maciej Szefer.
1: Ze względu na zespołowość oraz jakość indywidualną na pewno mogą Anglikom się przeciwstawić. Argentyna, moim zdaniem, nie oszukujmy się, lubiła przeciągać te mecze nie ze względu na to, że sobie moim zdaniem nie radziła, tylko ze względu na to, że po prostu ubrała taki sobie cel na mecz, no i daje widowiskową piłkę.
2: Wydaje mi się, że Argentyna jednak wygra, bo po prostu patrząc na ich formę, lepsze zawody grali.
3: Hiszpania zagra, no właśnie z kim?
4: Wydaje mi się, że z Argentyną. Bardzo lubię Declana Rice'a, ale futbol nie wróci do domu w tym roku. Wydaje mi się, że to będzie z Argentyną i piękne zwieńczenie kariery Messiego.
0: No tak, wczoraj mieli zwyciężyć Francuzi. Ciekaw jestem, jak wy obstawiacie, no i czy będziecie też śledzić dzisiejszy półfinał. Zwycięzca dzisiejszego meczu zmierzy się w finale Mistrzostw Świata z Hiszpanią, która, przypomnijmy, wczoraj pokonała zespół z Francji.

0: oczywiście Feel i Zwycięstwa Smak. No proszę bardzo, jak to się poskładało, taki tytuł utworu. I teraz o wydarzeniu, które też zakończyło się zwycięstwem. Wakacje wakacjami, ale powtórka z historii w takim dniu jak dziś powinna być. 616 lat temu, 15 lipca 1410 roku, na polach Grunwaldu rozegrała się bitwa pomiędzy wojskiem polsko-litewskim a armią zakonu krzyżackiego. Zakończyła się spektakularnym zwycięstwem militarnym Polaków i ich sprzymierzeńców. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy i zarazem starciem dwóch najpotężniejszych armii tamtych czasów. Krzyżacy walczyli pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi dowodził król Władysław Jagiełło i wielki książę litewski Witold. Przed bitwą wojska polsko-litewskie celowo zwlekały z atakiem, czekały w cieniu lasu, zmuszając rycerzy zakonnych do stania przez wiele godzin w pełnym słońcu i ciężkich zbrojach. Zniecierpliwiony tą taktyką, wielki mistrz Ulrich von Jungingen wysłał do Jagiełły i Witolda dwóch heroldów. Przynieśli oni dwa nagie miecze. Co roku, w rocznicę starcia, członkowie Bractw Rycerskich z całej Europy przedstawiają rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem, w tym symboliczny moment rozpoczęcia walk, wręczenie właśnie dwóch nagich mieczy. Polacy po raz pierwszy zetknęli się z takim gestem, nie znali bowiem do tej pory rycerskiego zwyczaju praktykowanego na Zachodzie.
1: Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulrich, tobie i twemu bratu śle przez nas heroldów swoich te dwa oto miecze w pomoc do zbliżającej się walki.
0: Zwyczajem średniowiecznych władców był czynny udział we walce. Pod Grunwaldem Władysław Jagiełło odstąpił jednak od tej zasady. Tak mówił przed laty historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomasz Panfil.
2: Wielu królów zginęło, tak jak wielki mistrz w pierwszym szeregu. Jagiełło nie walczył, Jagiełło ze wzgórka widział, prawda? Gońcy do niego przybiegali, raportowali mu na bieżąco o tym, co się dzieje. On był w stanie elastycznie reagować na zmieniające się warunki pola bitwy, czego nie mógł absolutnie robić wielki mistrz, machając mieczem, opędzając się tam od tych sulic litewskich. Także tu taktyka rzeczywiście była naszą mocniejszą stroną.
0: W 1410 roku krzyżacy zgromadzili na polach grunwaldzkich ponad 20 tysięcy wojska. Siły polskie liczyły blisko 30 tysięcy rycerzy i wojowników. Straty po stronie polskiej wyniosły od 2 do 3 tysięcy zabitych, po stronie krzyżackiej około 8 tysięcy zabitych i 14 tysięcy wziętych do niewoli. Co roku z okazji rocznicy wielkiej polskiej wiktorii odbywają się wydarzenia upamiętniające bitwę. Dziś na historycznych polach grunwaldzkich w Stębarku rozpoczynają się Dni Grunwaldu 2026, potrwają do 19 lipca. Ich głównym punktem będzie widowiskowa 28. inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, zaplanowana na 18 dzień lipca. Weźmie w niej udział ponad 1400 członków Bractw Rycerskich polskich i zagranicznych.

0: razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Informacje, rozrywka, komfort za kierownicą.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Twoje Radio Opole.
1: Katarzyna Doros, Stachoń, razem ze mną teraz w studiu. Cześć Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Środa to taki czas, kiedy naszym słuchaczom też podpowiadamy, co w wieczornej części naszego programu po godzinie 22. Audycja o matko, w której dzisiaj ty będziesz wiodła prym, bo to w dwójkę prowadzicie. Razem z Joasią Matlak dzisiaj akurat z tobą spotkanie, ale nie tylko, bo będzie też gość.
2: Tak, naszym gościem będzie Urszula Notka, to jest mediatorka, ale też taka osoba, która zajmuje się pracą z rodziną, nad relacjami i przede wszystkim dzisiaj o relacjach, o tym, jak wykorzystać wakacje, żeby budować tą więź i relację z dziećmi, albo ją podtrzymać i jej nie stracić, bo przecież wakacje to taki czas, kiedy jest dużo wolnego czasu.
1: Dużo wolnego czasu, jeśli chodzi o nasze dzieci, które mają ten czas wolny od szkoły, natomiast rodzice muszą chodzić do pracy, nie zawsze jest możliwość spędzania razem czasu, więc no właśnie to z różnych stron można spojrzeć, bo może to się okazać sporym wyzwaniem też dla rodziców.
2: Tak, ja sobie pomyślałam o dwóch wątkach. Właśnie pierwszy to taki, że z jednej strony dzieci, młodzież mogą wchodzić w nowe relacje rówieśnicze i jak tutaj nie zatracić tego kontaktu z dzieckiem, ale jednocześnie nie przepytywać go i nie budować tych barier. A z drugiej strony, kiedy jedziemy na wspólny urlop, jak tutaj przetrwać i nie zginąć, bo też słyszałam takie głosy, że musimy ze sobą wytrzymać, tak, bo będziemy 24 godziny na dobę. Więc jak ten urlop spędzić efektywnie, żeby te relacje nam zagrały?
1: Musimy ze sobą wytrzymać. To zabrzmiało trochę jak w czasach pandemii, nie? Bo to wtedy też ludzie pozamykani byli w domach.
2: Ale też nie jesteśmy przyzwyczajeni mimo wszystko taki dłuższy czas spędzać ze sobą 24 godziny na dobę, nie? No jednak się trochę mijamy w ciągu dnia.
1: Tym bardziej

0: dzień warto wysłuchać tej audycji, w której pewnie jakieś podpowiedzi się pojawią. To przypomnijmy, o której?
1: Kilka minut po 22, jak to nie zdążę, to oczywiście odsyłam na naszą stronę internetową www.radioopole.pl, zakładka o matko.
0: Zapraszała Katarzyna Dorosy-Stachoń. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19, czas więc się pożegnać, ale wcześniej jeszcze krótko o tym, co przed nami. Oczywiście o 19 wiadomości. Po nich nasza wakacyjna propozycja, sezon ogórkowy, no bo tak to jest w czasie wakacji, że nie audiokracja, tylko sezon ogórkowy, w którym dziś Katarzyna Zawadzka, z nią będzie można się spotkać. A nam nie pozostaje nic innego, jak się dzisiaj pożegnać. Mówię nam w liczbie mnogiej, bo zarówno realizujący program Maciej Dudek się żegna, jak i ja. Będzie okazja, by ponownie spotkać się jutro po godzinie 15. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: muzyka i to, co ważne.
1: Już za chwilę godzina 19, tu Radio Poland FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. A w nich o liście intencyjnym w sprawie konsolidacji szpitali w Opolu. W PiS wprowadzono zakaz przynależności do stowarzyszeń.
2: Tego rodzaju działalność jest działalnością, która negatywnie wpływa na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Prudnicy radni nie zgodzili się na upamiętnienie niemieckich mieszkańców. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Nie milknął echa wczorajszego listu intencyjnego w sprawie konsolidacji szpitali w Opolu. Dziś wicemarszałek rozpoczęła spotkania z kadrą zarządzającą poszczególnymi placówkami. Jak mówi Ewa Fortuna Ptasiewicz, przewodnicząca Związku Zawodowego Administracji w szpitalu przy ulicy Rejmonta, pracownicy są niezadowoleni. Nie było żadnych wcześniejszych konsultacji.
3: Przejmuje nas USK jako jeden podmiot. Będziemy mieli wspólny regon NIP. Będziemy wypisani z KRS-u. Pytaliśmy przede wszystkim o kadrę, czy zostanie kadra w administracji, o kuchnię, o salowe, o to, w jaki sposób zostaniemy przekształceni. No, tylko nas pocieszono, że nas nie zwolnią.
1: Na tę chwilę mamy więcej pytań niż odpowiedzi, mówi Marcin Laskowski, przewodniczący Związku Zawodowego NZZZ Solidarność przy USK, który zakresem działalności obejmuje również pracowników Opolskiego Centrum Onkologii.
4: Nie mamy żadnych informacji, nikt z nami się nie spotykał, nie informował, jakby to miało wyglądać. Pojawia się bardzo dużo obaw. Tam może dojść do likwidacji powtarzających się w ogóle etatów. Konsolidacja najszybciej uderza w pracowników administracji, księgowości, kadr oraz obsługi technicznej i logistyki, gdzie po połączeniu struktur dochodzi do redukcji tzw. stanowisk bliźniaczych.
1: Wicemarszałek Zuzanna Donat-Kasiura odpowiada tymczasem, że te rozmowy to dopiero początek drogi.
5: List intencyjny to podpisanie woli, to pokazanie kierunku działania pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Zarządem Województwa Opolskiego. Dzisiaj rozpoczęły się rozmowy. Kolejnym etapem tego będą już szczegółowe uzgodnienia, wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
1: Jak dodała wicemarszałek, tylko udział w strukturze USK w Opolu zapewnia bezpośredni dostęp do funduszy strategicznych dla naszych szpitali.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Kierownictwo PiS zdecydowało o objęciu członków partii zakazem przynależności do stowarzyszeń o charakterze politycznym. Podjęta uchwała dotyczy stowarzyszeń Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska pod przewodnictwem Jacka Sasina. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreśla, że decyzja ma na celu zapewnienie ideologicznej i politycznej jedności ugrupowania.
2: Tego rodzaju działalność, zwłaszcza w stowarzyszeniach, podmiotach, fundacjach, które prowadzą działalność, aktywność polityczną, a do takich z całą pewnością należą te dwa stowarzyszenia, jest działalnością, która negatywnie wpływa na Prawo i Sprawiedliwość i może wpływać również w przyszłości.
1: Uchwała obejmuje również zakaz przynależności do fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. Członkowie należący do stowarzyszeń mają tydzień na ich opuszczenie.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Prudniccy radni nie zgodzili się, aby na mieniu gminy upamiętnić niemieckich mieszkańców przetrzymywanych po wojnie w tzw. getcie. Chodzi o umieszczenie tablicy informacyjnej oraz wyznaczenie symbolicznej granicy, gdzie była wydzielona część miasta. 18 radnych było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. To jest zwykła uczciwość wobec nas Polaków, uważa Witold Rygorowicz, radny miejski Prudnika.
6: To my byliśmy ofiarami w tej wojnie. Naród niemiecki w większości swojej popierał działania Hitlera. To, co się wydarzyło po zakończeniu II wojny, to była konsekwencja. To wielkie mocarstwa zdecydowały o wysiedleniu nie tylko zresztą Niemców, ale również i Polaków z Kresów Wschodnich. Nie powinniśmy zajmować takiego stanowiska, w którym będziemy stwarzali wrażenie poczucia winy wobec tych ludzi, którzy zostali stąd wygnani.
1: Tak zwane prudnickie getto było częścią miasta, gdzie najpierw sowieckie, a później polskie władze stłoczyły kilka tysięcy autochtonów, których ostatecznie przesiedlono do zachodnich Niemiec. I jeszcze krótko, za granicą, unijnym krajom znowu nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. Ambasadorowie państw członkowskich od rana dziś negocjowali, ale bez rezultatu. Unia dała sobie tydzień do 23 lipca na porozumienie.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 22 stopnie za oknami, ciśnienie to 1012 hektopaskali. W regionie na ogół pochmurno, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami burze z gradem. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w pierwszej połowie nocy okresami opady deszczu możliwe jeszcze burze. Temperatura minimalna tej nocy od 15 do 17 stopni, a jutro od 26 do 28.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: Audycja Sezon ogórkowy w Radiu Opole. Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Ten program towarzyszy nam w letnie, lipcowe i sierpniowe wieczory w Radiu Opole od godziny 19 do 21. W nim sporo muzyki, ale też trochę ciekawostek i informacji ze świata kultury. Niebawem będziemy mówić o historii pałacu w Roskochowie. To jest powiat krapkowicki. Postać takiego malarza, artysty Ferdynanda von Haracha. Niedawno działająca tam fundacja postanowiła przybliżyć to w ramach swojej misji przybliżania historii tego miejsca. O tym będziemy mówić. Będziemy też odwiedzać festiwal Kolor of Ostrava w Czechach i będziemy także zaglądać do Centrum Historii Templariuszy w województwie świętokrzyskim. Otwarto takie miejsce.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Łutęg i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono.

kłopot. Włącz dyktafon, nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro. To wysoko.

przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całe klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14. piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14. piętro. To wysoko. Czternaste piętro. To wysoko. Winda zatrzymuje się na 12. piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą tę ekspresję.

Los jest brutalny, wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją.

proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro. 14 piętro.

0: Zaczynamy od Pałacu w Roskochowie. Działająca tam fundacja przybliża historię tego miejsca i ludzi związanych z pałacem. Niedawno Andrzej Dereń z fundacji mówił o postaci Ferdynanda von Haracha, artysty, malarza, który urodził się w tym pałacu. Pałacu, który można obecnie zwiedzać, chociaż też trwa remont jednego ze skrzydeł.
1: To jest nieznana osoba, a bardzo zasłużona dla kultury ziemi prudnickiej. Urodził się w 1834 roku, tutaj właśnie w pałacu w Roskochowie. O tej znakomitości tej postaci świadczy to, że jego chrzestnymi była jego ciotka Augusta, która była żoną morganatyczną króla Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna, czyli samo przez się to już mówiło, że to będzie postać z pewnością wyjątkowa. No i tak faktycznie się stało. Co prawda, ojciec początkowo chciał go skierować na taki kierunek rolniczy, ponieważ on się fascynował rolnictwem. Chciał po prostu, żeby był jego następcą tutaj na majątku, między innymi w Roskochowie, również koło Wilkowa, w Wilkowie koło Namysłowa. Natomiast mały Fryderyk, czy też już młody człowiek, wykazywał zainteresowania plastyczne. Po prostu każdą wolną chwilę spędzał na malowaniu, na rysowaniu. No wiadomo, że tacie to się troszeczkę nie podobało na początku, ale w końcu skontaktował się z jednym z profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. No i on powiedział, że prace tego właśnie młodego Ferdynanda są wybitne i obiecujące. Tato był dobrym człowiekiem, więc odpuścił i Fryderyk dzięki temu mógł kształcić się w kierunku plastycznym. Wyjechał ze swoim mentorem, czyli właśnie z tym profesorem, do Weimaru. Odbył podróże po Europie, był w Wielkiej Brytanii, był też w Alpach. Tam już wykonywał pierwsze swoje obrazy, bardzo ładne pejzaże właśnie z tamtych terenów. No i w Alpach też poznał piękną dziewczynę, Helenę Portale. Ona miała swój letni swój, to był jeszcze jej rodziców, majątek nad jeziorem Thun w Szwajcarii. No i tam właśnie zawarli związek małżeński, tam się odbył ślub. Młody w Harach zamieszkał razem ze swoją nową żoną w Berlinie, no i powoli stawał się osobą coraz bardziej znaną. Po śmierci swojej ciotki, czyli tej księżnej legnickiej Augusty, stać go było na to, żeby kupić majątek w Podgórkach koło Złotoryi. Zdobywał różnego rodzaju odznaczenia artystyczne. No i zmarł w 1915 roku. W tym pogrzebie uczestniczył m.in. kanclerz Niemiec, więc był to bardzo wielki, też taki patriotyczny pogrzeb.
0: Skąd czerpiesz informacje, jak się przygotowujesz do różnego rodzaju prelekcji i wydarzeń, które przypominają historię pałacu w Roskochowie? Gdzie tego szukać?
1: Wchodząc tutaj do pałacu 5 lat temu, było naprawdę niewiele informacji na ten temat. Było kilka bardzo takich ogólnych opracowań. No i przez te 5 lat wspólnie też z Piotrem Kulczykiem badamy tutaj historię. I to jest historia, która właściwie zaczyna się od średniowiecza, aż po czasy najnowsze, II wojnę światową, to co się działo tutaj w pałacu potem. To są materiały pozyskiwane z Archiwum Państwowego w Opolu. To są informacje oczywiście teraz też, które są już zdigitalizowane, są w internecie. To są też rozmowy z mieszkańcami, dzięki którym też te informacje pozyskujemy.
0: To jest też bardzo interesujące, taka pasja i miłość do miejsca, jego historii, odtwarzania jej, przypominania. Mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj takiego bardzo zdrowego uzależnienia w waszym przypadku.
1: No, na pewno tak. Gdybyśmy się tym nie interesowali, to pewnie nas by tutaj w pałacu nie było. Ale fajne w tym pałacu jest to, że wchodzimy do obiektu, który był faktycznie nieznany. To jest takie troszeczkę odkrywanie ziemi zaginionej. Takiej, o której nikt nie wiedział, więc to jest taka też taka żyłka odkrywcy. O, niektórzy kiedyś jeździli, wędrowali gdzieś, odkrywali nieznane krainy, nieznane lądy. My natomiast czujemy się jako tacy odkrywcy nieznanej historii Pałacu w Roskochowie.
0: To Andrzej Dereń z Fundacji Pałacu w Roskochowie. Za chwilę jeszcze powrócimy do naszej rozmowy.

0: Sezon ogórkowy.
1: I powracamy do pałacu w Roskochowie. To jest powiat krapkowicki, gmina Walce. To miejsce można w weekendy odwiedzać, w sobotę i w niedzielę. Można wziąć udział w oprowadzaniu po pałacu. Tam też w jednym ze skrzydeł trwa obecnie remont tego miejsca. Andrzej Dereń z Fundacji Pałacu w Roskochowie nam dzisiaj towarzyszy.
2: To na pewno jest ogrom prac, który jest tutaj do wykonania, więc jest tutaj podziw w kierunku właściciela, że podjął się tak heroicznej pracy właśnie związanej z tym, żeby ten pałac przywrócić mu po prostu dawną świetność. No i oczywiście ludzie się interesują też tym pałacem, kto był jego, kim byli jego poprzedni właściciele, kto go zbudował, więc staramy się tą historię opowiadać i przy okazji też sprzedawać różnego rodzaju ciekawostki.
1: I też przyciągać tutaj sztukę, bardzo ciekawa inicjatywa związana z rzemiosłem w najbliższą niedzielę i też w trzecią niedzielę miesiąca, tak?
2: W każdą trzecią niedzielę miesiąca, to jest pomysł Grzegorza Wnęka, właściciela pałacu, targi sztuki i rzemiosła artystycznego Art Palace. My tą imprezę organizujemy przy okazji, czy razem wspólnie z Giełdą Staroci, organizowaną przez panią Danutę Czerwińską z Głogówka, więc tutaj chcemy, żeby te dwie imprezy, chociaż terytorialnie będą troszeczkę w innych miejscach się odbywały, natomiast korzystamy też jakby z popularności tej giełdy, żeby te imprezy się rozwijały, czyli to będzie takie miejsce, gdzie artyści, którzy tworzą, co miesiąc będą mogli tutaj właśnie przyjść, popromować się, ale i też sprzedać swoje rzeczy.
1: A co na giełdzie staroci można znaleźć, bo już się odbyły takie giełdy, więc macie doświadczenie w tym temacie.
2: Od kiedy odbywają się tutaj w Roskochowie, czyli to już była szósta edycja, no proszę Państwa, tam są niesamowite rzeczy. To jest coś zarówno dla kolekcjonerów, którzy mogą tutaj na przykład stare monety, banknoty, pocztówki, jakieś tam meble, które są w jakimś tam konkretnym stylu sobie zakupić, czy pohandlować nawet, wymienić się pewnymi rzeczami, ale to są też rzeczy i to widzimy po tym, że przychodzą tutaj na przykład panie, które się za bardzo jakoś tam sztuką nie interesują, ale na przykład wyposażają swój ogród, swoje nowe mieszkanie i takie rzeczy tutaj znajdują.
1: A ja przypomnę, że te targi rzemiosła artystycznego i rękodzieła połączone też z Giełdą Staroci, która już regularnie odbywa się w Pałacu w Roskochowie, to wszystko będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę od godziny 8 do godziny 14. Okazja, żeby poznawać rękodzieło nasze lokalne, regionalne. Dzisiaj Andrzej Dereń z Fundacji Pałacu w Roskochowie towarzyszył nam w Radiu Opole.

0: sezon ogórkowy.
1: A teraz zaglądamy poza nasz region. W Ostrawie rozpoczyna się jedna z największych imprez muzycznych w tej części Europy. Podczas czterodniowego festiwalu Colors of Ostrava wystąpi ponad 100 artystów. Do postindustrialnego kompleksu Dolnych Witkowic, podobnie jak w poprzednich latach, zmierzają miłośnicy muzyki z Polski także.
2: Headlinerem pierwszego dnia festiwalu jest amerykański duet 21 Pilots. Do soboty w Ostrawie wystąpią także m.in. Moby, Lord, LP i Teddy Swims. Na mniejszych scenach nie zabraknie azjatyckiego popu, bałkańskiego folku oraz muzyki ludowej w wykonaniu polskiej grupy Laboratorium Pieśni. Oprócz koncertów organizatorzy przygotowali program towarzyszący, w tym spektakle, warsztaty i debaty. W ramach forum Melting Pot na 7 scenach wystąpi ponad 150 gości, którzy będą rozmawiać o sztucznej inteligencji, przyszłości Europy, zdrowiu psychicznym i nauce. Nowością tegorocznego festiwalu jest Steel Stage, przestrzeń inspirowana przemysłowym dziedzictwem regionu, wykorzystująca materiały z huty w Trzyńcu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Tyle o festiwalu Colors of Ostrava, a wakacje to czas też podróżowania i wędrowania, między innymi po Polsce. W Opatowie w województwie świętokrzyskim otwarto Centrum Historii Templariuszy. To jest pierwsza taka placówka, która od dzisiaj przyjmuje zwiedzających. W 12 salach wykorzystano multimedia, jak i klasyczne środki przekazu.
3: Jakub Ordutowski z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie powiedział, że na obrazach 3D można zobaczyć m.in. wymarsz pierwszej krucjaty, pojedynki rycerzy oraz ich uzbrojenie od XII do początku XIV wieku.
4: Są znakomite repliki mieczy z XII-XIII wieku, są repliki toporów, replika kuszy, łuku angielskiego. Mamy też tutaj templariusza, który jest w pełnym rynsztunku na koniu, odziany w kolczugę na nogach, czyli tak zwane nogawice kolcze. Całe jego ciało pokryte jest kolczugą. O tym, jak wyglądali krzyżowcy, wspominają źródła z XII-XIII wieku. I ten element pancerza, czyli pancerz kolczy, jest często podkreślany przez źródła arabskie.
3: Grzegorz Gajewski, burmistrz Opatowa, jest przekonany, że nowa placówka przyczyni się do rozwoju turystyki.
5: Mamy taką nadzieję, że będziemy teraz w stanie nareszcie, po wielu, wielu latach, podzielić się turystami z Sandomierzem, z Ujazdem, ze Świętym Krzyżem.
3: Z Opatowa Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
1: Mówiliśmy o Centrum Historii Templariuszy, które właśnie zostało otwarte w województwie świętokrzyskim w Opatowie. To pierwsza godzina programu Sezon Ogórkowy dziś. Niebawem kolejne tematy, wcześniej wiadomości w Radiu Opole.

0: A gramy na FM w internecie i DAB+. Jest godzina 20. Czas na wiadomości. A w nich minister Andrzej Domański o możliwym powrocie CPN. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało dalej, poinformował Mateusz Morawiecki. Pod koniec sierpnia zakończy się remont Aleksandrówki w Jarnołtówku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Obserwujemy sytuację, tak minister finansów i gospodarki Andrzej Domański pytany o możliwość powrotu rządowego programu ceny paliw niżej. Na razie nie wiadomo, czy w związku z wakacjami i częstszymi wyjazdami rząd wprowadzi ponownie program. Trzymamy rękę na pulsie, mówi minister Andrzej Domański.
2: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz po tym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
0: W tym momencie najdroższe paliwo jest w województwie mazowieckim, a najtańsze śląskim i świętokrzyskim. Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie działało dalej, poinformował w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki. Wpis został zamieszczony po tym, jak kierownictwo PiS zakazało członkom partii uczestnictwa w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców, napisał były premier. Podkreślił, że jego środowisko pokazało już, że właśnie taka polityka przynosi wysokie poparcie. Przypomnijmy, członkowie PiS są zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń do czwartku 23 lipca i złożenia stosownego oświadczenia o braku przynależności do tych organizacji. Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie konsekwencjami przewidzianymi w statucie, w tym utratą członkostwa w PiS.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Pod koniec sierpnia zakończy się remont Aleksandrówki w Jarnołtówku. Ośrodek należący do powiatu nyskiego przechodzi gruntowną modernizację. Zakończenie prac budowlanych jest zaplanowane na 31 sierpnia. Wtedy obiekt zostanie przez nas odebrany, mówi Jelan Tabarska, wicestarosta powiatu nyskiego, i dodaje, że w Aleksandrówce prowadzona będzie rehabilitacja poonkologiczna dla kobiet.
3: Ten obiekt w tej chwili będzie gotowy. Na 18 łóżek, czyli 18 osób będzie mogło podlegać rehabilitacji i jest to pierwszy etap prac, ponieważ istnieje możliwość wyremontowania dodatkowego i przygotowania dodatkowego skrzydła i z projektu koncepcji wynika, że jest możliwość rozszerzenia działalności o dodatkowe 20 łóżek.
0: Po zakończeniu prac budowlanych starostwo będzie rozmawiać z Narodowym Funduszem Zdrowia o kontraktowaniu usług. Aleksandrówka przez wiele lat pełniła funkcję sanatorium dla dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych. W 2015 roku została jednak zamknięta i od tamtej pory zabytek niszczał, a sam budynek powstał w 1910 roku.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Po kilku latach przerwy rowery miejskie mogą wrócić do Opola. Miasto otworzyło oferty w przetargu na nowego operatora. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Obie oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Adam Leszczyński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta, poinformował, że nowy system ma obejmować 200 rowerów. Zaplanowano 12 stałych stacji oraz 25 miejsc zwrotu jednośladów.
4: Jeśli chodzi o listę tych miejsc, to jest ona już dość dobrze znana mieszkańcom, ponieważ pokrywa się między innymi z tymi lokalizacjami, które były podczas poprzednich edycji roweru miejskiego.
0: Zgodnie z założeniami pierwsze 20 minut jazdy będzie bezpłatne, za kolejne 40 użytkownik zapłaci 2 zł, a każda następna rozpoczęta godzina będzie kosztowała 4 zł. Co ciekawe, rowerem będzie można jechać poza granicę Opola pod warunkiem zwrotu jednośladu do jednej z miejskich stacji w ciągu doby. Na razie wszystko wskazuje na to, że jeszcze tej jesieni mieszkańcy znowu będą mogli korzystać z systemu. I jeszcze krótko sport, siatkówka mężczyzn, Liga Narodów. W kolejnej odsłonie zawodów spotkanie Polska Bułgaria. Zaglądamy na wynik. Polacy prowadzą w setach 2-0. W trzecim secie po początkowym prowadzeniu Bułgarów już teraz 11-8 dla Polaków. A na koniec przypominam, za godzinę półfinałowy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej Anglia-Argentyna.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 21 stopni i ciśnienie 1020 hektopaskali. W regionie na ogół pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, ale także burze, miejscami burze z gradem. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe jeszcze w pierwszej połowie nocy burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm. Temperatura minimalna tej nocy to 15 stopni, a jutro w dzień od 26 do 28 też będzie pochmurno i przelotne opady deszczu. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
6: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
7: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś legendą.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaf.pl.
10: Kiedy przyjedzie tata?
11: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
10: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
12: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
11: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
13: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: Audycja Sezon ogórkowy w Radiu Opole, która nam towarzyszy w letnie wakacyjne wieczory. Druga godzina właśnie się rozpoczyna i w tej godzinie proponujemy wyprawę do Neapolu razem z podróżnikiem, fotografem, dziennikarzem Bartkiem Kierzunem, który pisze książki kulinarno-podróżnicze. Neapol to jedno z miejsc, które odwiedza regularnie. Za moment opowie więcej o tamtejszej pizzy, ale także ciekawostkach związanych z życiem miasta.

0: Dzisiaj odwiedzamy Neapol w audycji Sezon Ogórkowy w Radiu Opole. Fotograf, podróżnik, dziennikarz kulinarny Bartek Kierzun towarzyszy nam w tej godzinie programu. Odwiedzamy razem z nim Neapol. W książce, którą poświęcił właśnie temu miastu, podaje m.in. przepis na pizzę, którą wykonywały kobiety. Jakie zatem były relacje związane z pizzą, jedzeniem, a także płcią i rolami społecznymi? O tym teraz.
1: Włochy w ogóle są kulturą patriarchalną, co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości. Sprawa z pizzą, Neapolem i patriarchatem jest nieco bardziej skomplikowana, bo myk polega na tym, że był niepisany kodeks pracy pizzajoli, który obowiązywał przez długie, długie lata i on zakładał, że przez ileś dni pizzajolo...
0: Czyli pizzajolo się mówi, tak?
1: Pizzajolo, tak.
0: Pizzajolo.
1: Mężczyzna pizzajolo może ileś tam dni pracować, ale potem musi mieć dzień wolny. Co to w praktyce oznaczało? To w praktyce oznaczało, że żona, która była w domu wraz z mnóstwem dzieci, no bo przecież wiadomo, że rozmnażać się trzeba, zwłaszcza w Neapolu 100 lat temu albo 200 lat temu, więc wiesz, mnóstwo dzieci, mnóstwo głodnych do wykarmienia, a on nie może iść do pracy i zarobić tych pieniędzy dla rodziny. No i wtedy narodziła się taka tradycja, słuchaj, że w tym dniu, w którym mężczyzna nie mógł pracować, to kobiety zajmowały się zarabianiem pieniędzy i próbą wykarmienia całej rodziny. I w tym celu one robiły pizzę smażoną. I to jest rzeczywiście ta różnica, że mężczyźni byli odpowiedzialni za piecę i za pizzę, która była z pieca, a kobiety pizzę smażyły, bo do tego nie potrzebowała się ani pieca, no bo ja zakładam, że myk był bardzo prosty. To nie było tak, że oni wszyscy pracowali u siebie w lokalach, tylko oni pracowali u kogoś, zatem tego któregoś tam dnia nie mieli dostępu do pieca, no więc jak zrobić pizzę, kiedy nie masz dostępu do pieca? No trzeba ją było rzucić na gorący tłuszcz i po prostu usmażyć. No wtedy potrzebujesz już tylko oleju, trochę drewna, żeby rozpalić pod garem i żeby zrobił się tłuszcz gorący. No i ciasta, które jesteś w stanie usmażyć. No a to pizzajolo był w stanie zrobić w domu. No i wtedy żona pizzajolo stawała się pizzajolą, bo dziewczyna, aha, która robi pizzę, nazywa się pizzajola. I przepięknie jest to pokazane w filmie Złoto Neapolu, który nakręcił Vittorio De Sica, więc namawiam też, żeby poszukać, bo to był chyba jeden z pierwszych filmów Sophie Loren. Ona tam jest absolutnie młodziutką pizzajolą i właśnie smaży pizzę na ulicy Neapolitańskiej.
0: Ale dzisiaj pewnie ta pizza się bardziej komplikuje, jeśli chodzi o Neapol i są różnego rodzaju wariacje. To musi być też przygoda właśnie tak odwiedzać te miejsca i porównywać, a potem przemycać je wskazówki w książce, do których lokali warto pójść.
1: Z lokalami, do których warto w Neapolu zajrzeć, jeżeli chodzi o pizzę, sprawa jest bardzo prosta, bo one są zrzeszone w Stowarzyszeniu Pizzajoli Neapolitańskich, które się nazywa AVPN. Mhm. Więc jeżeli mamy logo przed drzwiami, to znaczy, że wszyscy, którzy tam pracują, przestrzegają reguł wypracowanych przez stowarzyszenie, a to jest w dużej części gwarancja tego, że to, co będziemy jedli, to, co wyląduje na naszym talerzu, będzie wysokiej jakości, będzie przygotowane zgodnie ze sztuką, więc o tyle jest to proste. Ale rzeczywiście przygoda zaglądania do neapolitańskich pizzerii była fantastyczna, no bo nie każdy ma szansę zajrzeć wszędzie, a ja byłem wyposażony w taki list żelazny ze stowarzyszenia i wspólnie z Jędrzejem Lewandowskim, czyli pizzajolo z Polski. Wędrowaliśmy od pizzerii do pizzerii, zaglądaliśmy im do piecy, do magazynów, do skrzynek z ciastem i tak, no to była fascynująca przygoda i jeżeli ktoś może sobie ją zafundować i podglądać pracę będąc w Neapolu, to warto. No bo to jest jeden z nielicznych zawodów, który może się poszczycić tym, że praca pizzajoli neapolitańskiej została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako niematerialne dziedzictwo Neapolu.
0: Do rozmowy z Bartkiem Kierzunem powracamy jeszcze dzisiaj w audycji Sezon Ogórkowy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Dzisiaj Neapol to jest nasz temat przewodni. Dziennikarz kulinarny, fotograf, podróżnik Bartek Kierzun, który też gromadzi różne ciekawostki o Neapolu, nam towarzyszy.
2: Tu jest też bardzo dużo opowieści o różnego rodzaju cudach, które można w Neapolu spotkać, ale krew świętego Januarego chyba bije wszystkie na głowę.
3: No bije wszystko na głowę, pewnie, że tak. To jest jeden z mitów tak naprawdę neapolitańskich, przy czym nie mówię mitów, żeby powiedzieć coś na temat mniejszego albo większego kłamstwa, tylko mówię o micie w tym takim bardzo mocno kulturowym sensie. Neapol żyje krwią świętego Januarego, która jest przechowywana w neapolitańskiej katedrze, w przepięknej kaplicy poświęconej świętemu Januaremu. Tych fiolek było kiedyś więcej, jedna została skradziona, nie wiadomo gdzie jest. Druga jest pusta do połowy, bo połowę krwi świętego Januarego ukradł Karol V, zdaje się, król Hiszpanii. No i to, co rzeczywiście się liczy, to że 3 razy w roku trzeba tę krew wyjąć z relikwiarza, potrząsnąć i sprawdzić, czy ona popłynie, czy nie popłynie. Jeżeli popłynie, to wróżba jest dobra, to znaczy, że Neapol czeka tylko i wyłącznie szczęście przez kolejne miesiące. Natomiast jeżeli nie popłynie, no to nie wiadomo, co będzie. No i rzeczywiście to, co jest super znaczące, to, że krew nie popłynęła w 1944 roku. Krew nie płynie wtedy, kiedy Wezuwiusz ma wybuchnąć. No i wiesz, to jest tak, że mogą człowieka przejść ciarki, kiedy o tym myśli. No bo wiesz, tak dziwnie często ten święty January trafia. Trafił też w 2019, czyli na chwilę przed wybuchem pandemii. W grudniu 2019 krew świętego Januarego nie rozpuściła się i pozostała ciałem stałym. No i parę miesięcy później pozamykaliśmy całą Europę i wszystkie granice i siebie w domach, więc wiesz, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, mówię jak jest.
2: A krwi nie można zbadać, Kościół nie pozwala, więc po prostu jest pewnego rodzaju wierzeniem, tradycją, no właśnie.
3: Ale też to, co jest istotne z kolei z punktu widzenia osób religijnych, no to jednak to, że Kościół nigdy nie uznał cudu świętego Januarego. I to, co jest super fajne, tak naprawdę z kolei będąc w Neapolu, można przyglądać się temu, co się dzieje w Neapolu, kiedy ta krew nie chce popłynąć. Wtedy neapolitanki zgromadzone wokół biskupa, który trzyma fiolki, zaczynają krzyczeć, zaczynają tupać, więc to jest, wiesz, to jest też taka próba przekonania świętego, który gdzieś tam z góry być może spogląda do tego, żeby jednak zrobił to, co do niego należy, czyli rozpuścił tę krew. Ale, tak jak powiedziałem, Kościół nigdy tego nie uznał, a to, co ciekawe, jakby wiesz, to jakby druga strona, włącza się racjonalna część mojego mózgu, no to, że tak naprawdę są ciała stałe, które mają tę właściwość, że jeżeli wprowadzimy je w odpowiedni ruch, to one zmieniają stan skupienia na płynny. No i to nie jest zjawisko, które w fizyce jest spotykane tylko i wyłącznie w neapolitańskiej katedrze, więc ja zostawiam Państwa z odpowiedzią na to pytanie, prawda to czy nieprawda. Ja mówię, ja od czasu do czasu tylko mam ciarki, kiedy myślę sobie o tym, że świat musiał się zamknąć, a krew nie popłynęła.
2: Ale a propos relikwii, są też świeckie relikwie, jego Maradony, jego włosy w jednej z kawiarni. Zresztą w tej książce też jest opisane twoje spotkanie z piłką nożną, która nie jest głównym obszarem twoich zainteresowań. Odetchnęłam z ulgą, bo moich też nie, chociaż wydaje mi się, że ten kult jego Maradony bardzo jest żywy w Neapolu.
3: Jest. On, wiesz co, no, to jest tak, że musimy mieć świadomość tego, że południe Włoch jest tak naprawdę bardzo mocno spychane przez północ w sensie znaczeniowym i południe nie ma dobrej opinii. O południu się mówi, że oni nie pracują, że są leniwi i tak dalej, i tak dalej. To jest niemiłe, oczywiście, że tak. To jest też niemiłe bardzo dla ludzi właśnie, którzy tam mieszkają. Neapolitańczycy też mieli bardzo trudne życie tak naprawdę przez długie, długie lata swojej historii, no bo oni, kiedy zostali podbici przez Hiszpanów, to miasto było wysysane. To, wiesz, to jest jak taki gigantyczny wampir po prostu, który siadł nad miastem i po prostu, wiesz, wybierał stamtąd wszystko, co się dało wybrać. To wszystko było wysyłane do Madrytu. A Neapolitańczycy byli zawsze tak naprawdę biedną grupą, a te wielkie, wspaniałe pałace, które możemy w Neapolu oglądać, one bardzo często mają korzenie w hiszpańskich pieniądzach i były ich właścicielami były hiszpańskie rodziny, więc w związku z tym, jeżeli, wiesz, wyobrazisz sobie, że masz do czynienia z ubogą społecznością, którą tak naprawdę nadal lekceważy się z góry, po prostu patrząc, wiesz, z północy z takim poczuciem wyższości, no to trzeba być pewnym, że w pewnym momencie dojdzie do tego, że wiesz, że oni sobie znajdą coś, co stanie się dla nich super ważne, co będzie takim, wiesz, polem identyfikacyjnym, tożsamościowym, i dla Neapolitańczyków taka stała się piłka nożna wtedy, kiedy Maradona został włączony do zespołu, do drużyny neapolitańskiej, i oni rzeczywiście wtedy zdobyli mistrzostwo Włoch w piłce nożnej. No i tak naprawdę to był taki, wiesz, pstryczek w nos dla tej bogatej północy, dla tych drużyn z Mediolanu czy z Turynu, i powiedzenie im, haha, teraz nasza kolej. W związku z tym, wiesz, ja się absolutnie nie dziwię, że ten Maradona stał się tak naprawdę bogiem, tak naprawdę utożsamianym w zasadzie, wiesz, ze świętym Januarem, bo jak się idzie neapolitańską ulicą, no to widać, wiesz, tam jest graffiti przedstawiające świętego w tym takim, wiesz, stroju, który my kojarzymy ze strojami świętych, i aureolą dookoła głowy. No i nic dziwnego, że tak naprawdę jak już masz włosy Diego Maradony, to zamykasz je za szybą w barze w okolicach posągu Nilu i czekasz na to, żeby ludzie pielgrzymowali do tej relikwii, no bo to już jest relikwia w tej chwili.
1: A ja przypomnę, że naszym gościem dzisiaj jest Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, fotograf, podróżnik, autor wielu książek.

0: Sezon ogórkowy.
1: I ostatnia odsłona związana z Neapolem, z jego historią, tradycją. Bartek Kierzun, dziennikarz, fotograf, podróżnik, gości na antenie.
2: Mitów, legend turystycznych, których zawsze jest dużo w takich miejscach, które są atrakcyjne i interesujące, do których ludzie podróżują. Tutaj na przykład jest tak postać tego ducha, który pojawia się gdzieś tam w podziemiach i całym tym systemie wodociągów, który zawdzięczamy Markowi Agrypie, jak dobrze pamiętam, swojej książki. No i właśnie takie mity, turystyczne legendy. Co o tym myślisz?
3: Ja to uwielbiam, ponieważ ja uważam, że to mówi dużo więcej o mieście. To nie jest tylko i wyłącznie legenda. My możemy to traktować jako taką ciekawostkę. Ach, przyjeżdżamy, fajnie, że nam to ktoś opowie. Ale tak naprawdę też pokazuje, że wiesz, że trzeba było w jakiś sposób spróbować wyjaśnić to, co cię spotyka. No i myślę, że opowieść o tym, że w podziemiach Neapolu, w tym Neapolu podziemnym mieszka nieszczęśliwe dziecko, które po nieszczęśliwym dzieciństwie zostaje zabite i ono płata figle i wiesz, wynosi ci z domu biżuterię, to tak naprawdę była próba takiego racjonalnego wyjaśnienia, albo inaczej, próba racjonalizowania tego, co się dzieje w domu, a czego nie umiesz wyjaśnić, czyli na przykład dziwnych hałasów, albo tego, że od czasu do czasu coś ci zginęło w domu, a to oczywiście mógł być złodziej, albo nie wiem, albo sroka, albo cokolwiek, to jest zupełnie inna sprawa, ale potrzebowałaś wyjaśnić tę sytuację, w związku z tym, wiesz, my powołujemy do życia mity właśnie po to, żeby sobie zracjonalizować rzeczy, których nie potrafimy sami sobie wytłumaczyć. Ja traktuję te legendy w taki sposób. One są dla mnie wpisane w neapolitańskie DNA, w ogóle są wpisane zawsze w DNA miejsca. I to jest fantastyczna przygoda, wiesz, by móc się z tym zmierzyć i zastanawiać się, skąd się to wzięło, do czego im to było potrzebne.

0: bo za tym za każdym razem coś tam się kryje i w wypadku Neapolu te legendy właśnie, one opowiadają o mieście, wiesz, no mamy Pulcinelle, to jest kolejny taki mit neapolitański, wiesz, z którego w gruncie rzeczy nie wiadomo co zrobić, bo jedna postać w zasadzie jest komedia dell'arte, która przekroczyła granice gatunku i wiesz, Pulcinelle stał się bohaterem w ogóle Neapolu, takim wszechobecnym. Jak do tego doszło? No do czegoś potrzebowali tego Pulcinelli, coś nim opowiadają. Co? Ja zostawiam temat otwarty.
1: A to jest ciekawe, właśnie ta postać ma taką maskę tylko do połowy twarzy, na to zwracasz uwagę, usta są odkryte, no bo w Neapolu się je, w ogóle we Włoszech.
0: Tak, no trzeba pchać, wiesz, trzeba pchać jedzenie w usta, skoro jest, bo nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się po raz kolejny, wiesz, to jest to, co mówimy o Pulcinelli, że on po to ma te usta odkryte. Druga rzecz to jest po to, żeby plotkować oczywiście, no bo w Neapolu się też plotkuje, co do tego nikt nie ma wątpliwości.
1: Czyli takie uosobienie ludzkich przywar, a ten karnawał neapolitański dalej trwa i jest kultywowany, czy to jest bardziej historia miasta?
0: Historia miasta w ogóle, no tak naprawdę karnawał w zasadzie ostał się w jednym miejscu, czyli w Wenecji, ten taki spektakularny, ten, który możemy oglądać. Nie ma już pochodów na Via Toledo, nie ma pochodów na... To się nazywa dziura w głowie, słuchaj, na jednej z głównych ulic Rzymu, bo tam też się odbywał taki Corso, Via del Corso. Tam się też odbywał taki pochód z wozami właśnie, wiesz, i obdarowywaniem biedoty różnymi rzeczami. Obserwowało się to z okien, żeby, wiesz, żeby przez przypadek nikt ciebie nie wjechał, więc niestety nie ma tego w Neapolu, albo nie na taką skalę, na jaką to było kiedyś. Ja żałuję, bo myślę, że to mogło być spektakularne i bardzo chciałbym to zobaczyć. No ale cóż, no, wszystkiego mieć nie można, żyjemy w 2024 roku.
1: Ja bardzo lubię w podróżowaniu takie zbaczanie z głównych ulic, czy placów, albo miejsc, gdzie jest dużo turystów, bo są zabytki, właśnie zachodzenie w podwórka, też to robisz w tej książce. Jakie masz takie ulubione swoje miejsca nieoczywiste w Neapolu?
0: Wiesz co, ja ci powiem tak, im dłużej podróżuję, tym mniej mam ochotę na spędzanie czasu w centrach miast i tym częściej uciekam poza, bo tak naprawdę tam się też dzieją bardzo fajne rzeczy, a przy okazji jest dużo mniejsza liczba turystów, no bo jednak w związku z tanimi lotami my jesteśmy w stanie, wiesz, w ciągu 2 godzin, myślę, że sam jest łatwiej dostać się do Włoch niż do Warszawy na przykład, więc wiesz, no trudno jest nie ulec pokusie i nie skorzystać z tego. Dlatego sobie ja tak naprawdę nie siedzę ostatnio w centrum, tylko właśnie jestem gdzieś na Opłotkach. Wydaje mi się, że ciągle bardzo mało turystów dociera do cmentarza Fontanelle w Neapolu i to jest bardzo fajna rzecz. Tam trzeba się przejść 2,5 kilometra spacerem. Trzeba przejść też przez najgorszą dzielnicę w Neapolu, znaczy inaczej, źle to powiedziałem, przez dzielnicę o najgorszej opinii w Neapolu. Co jest super zaletą znowu, bo jak wiesz, że tam się nic złego nie dzieje, no to po prostu idziesz. Ale trafiasz na cmentarz, który jest absolutnie niewiarygodny, słuchaj, który jest takim miejscem, którego nie da się pominąć w Neapolu, jeżeli chcesz czegoś się o tym mieście tak naprawdę dowiedzieć, bo Fontanelle są miejscem, w którym składano kości Neapolitańczyków. Bardzo szybko Fontanelle są ogromne i one się wypełniły po prostu doczesnymi szczątkami wielu osób z Neapolu. I w związku z tym, że Neapolitańczycy są bardzo przesądni, to w pewnym momencie, słuchaj, narodziła się taka tradycja, że jeżeli chciałeś swojej rodzinie zapewnić dobrobyt, powodzenie, albo na przykład powodzenie w grach liczbowych, co jest kolejnym takim, wiesz, fiksacją neapolitańską, no to należało zaadaptować sobie czaszkę z Fontanelli, przynieść ją do domu, trzymać ją w akwarium, wiesz, na poduszeczce z piękną, białą, haftowaną serwetką i tak dalej, i tak dalej. No bo liczyłaś na to, że czaszka się odwdzięczy za to dobre, co dla niej robisz. No i problem polegał na tym, że jak się łatwo domyślić, czaszki zabierane z cmentarza to nie jest najlepszy pomysł i jest to też doskonałe źródło roznoszenia wszelkiej maści chorób po mieście. No i rzeczywiście, wiesz, ostatnia epidemia cholery w Neapolu to by zdaje się rok 1978 i to wtedy zaczęto bardzo, bardzo intensywnie walczyć z tym kultem czaszek z Fontanelli. I zabroniono wynoszenia czaszek z cmentarza. A do tego wszystkiego powiem ci jeszcze, że tam się zdarzały takie sytuacje, że kiedy były obfite deszcze w Neapolu, to spływająca z gór woda potrafiła pochwycić trochę kości z tego cmentarza i je zanieść do miasta. W związku z tym, wiesz, też można było spotkać taki widoczek, że wiesz, ty sobie siedzisz na przykład w pizzerii i wcinasz pizzę, a pod twoimi nogami przepływa rzeka czaszek, no więc w pewnym momencie postanowiono te fontanelle nieco ułożyć, posprzątać, zamknąć w taki sposób, że nie dokładano tam już nic nowego i uczynić z tego atrakcję turystyczną. Więc jeżeli nigdy nie byłaś w takim dość makabrycznym miejscu, to namawiam, bo to jest ciekawe przeżycie, wiesz, spojrzeć w zasadzie, chciałbym się powiedzieć, oko w oko dużej ilości mieszkańców Neapolu, którzy żyli przed tobą wiele, wiele, wiele setek lat.
2: I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w Radiu Opole. Przypomnę, że Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, fotograf, podróżnik, autor wielu książek związanych z kuchnią, podróżami, towarzyszył nam dzisiaj na antenie Radia Opole. Za uwagę także dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka, niebawem wiadomości, później program Dobry Wieczór, tu Opole. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.

0: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 21. Czas na wiadomości. Zapraszam. Automatyczny defibrylator zamontowano na ścianie budynku Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. W Unii bez zgody na 21 pakiet sankcji, ale przedłużenie limitu na ropę z Rosji. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga na utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu. 10 minut po 19. Doszło tam do zderzenia skutera z samochodem osobowym. Kierowca skutera jest poszkodowany. Na miejscu jest straż pożarna i pogotowie ratunkowe, poinformował kapitan Paweł Tomas, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu. Automatyczny defibrylator pojawił się na ścianie budynku Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i do dziś służy mieszkańcom Opola. Urządzenie pozwala ratować życie i pomaga przywrócić pracę serca. Nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć, dlatego takie urządzenia są bardzo potrzebne, mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
2: Małe urządzenie, które może uratować życie. AED, zwane potocznie defibrylatorem, zawisło na budynku siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego przy ulicy Mickiewicza. To tutaj jesteśmy obok kościoła, obok szkoły, obok przedszkola. To miejsce, w którym przebywa bardzo dużo ludzi.
3: Same urządzenie jest małe, poręczne, że mogę wziąć i dobiec do poszkodowanego. No i uruchamiamy.
4: Zadzwoń po pomoc. Podłącz wtyczkę elektrod.
3: Świetlają się też coś na zasadzie filmików, gdzie widać, co mamy robić.
0: Dodaje Robert Czochara, koordynator medyczny OCR-em. Jeśli osoba nie oddycha, jest nieprzytomna, to znak do podłączenia zewnętrznego defibrylatora, mówi Jarosław Kostyła, dyrektor OCR-em.
5: Ponieważ większość zatrzymań krążenia odbywa się w mechanizmie migotania komór, czyli tak zwanego rytmu, który możemy przywrócić prawidłową pracę serca tylko w wyniku strzału, w wyniku defibrylacji, w wyniku potraktowania prądem, kolokwialnie rzecz ujmując. I w tym momencie to może zrobić tylko takie urządzenie.
0: A to urządzenie jest wyposażone również w tryb pediatryczny.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Unijnym krajom znowu nie udało się porozumieć w sprawie 21 pakietu sankcji na Rosję. Potwierdzili jedynie przedłużenie limitu cenowego na rosyjską ropę do przyszłego tygodnia. Zgoda na sztywny limit cenowy na rosyjską ropę była już wcześniej, ale w ramach 21 pakietu sankcji. A skoro nie ma porozumienia w sprawie najnowszych sankcji, Unia musiała zastosować sztuczkę.
6: Do 23 lipca limit cenowy na rosyjską ropę będzie utrzymany na obecnym poziomie, nieco ponad 44 dolary za baryłkę. I do tego dnia Unia Europejska dała sobie czas na porozumienie. Sztywny limit cenowy to jeden z kluczowych elementów proponowanych najnowszych sankcji. Dziś, zgodnie z wcześniejszymi przepisami, pułap na rosyjską ropę powinien być dostosowany do cen rynkowych, a te poszybowały z powodu blokady ciśniny Ormuz. Na tym tylko skorzystałby Kreml. Zdecydowano więc, by w trybie ekspresowym przedłużyć obecny limit do 23 lipca. A jeśli w przyszły czwartek będzie zgoda na 21 pakiet sankcji, wtedy limit cenowy na rosyjską ropę zostanie zamrożony na 3 miesiące.
0: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: Archetypy to tytuł wystawy Natalii Nosowej. Wernisaż odbędzie się w Galerii Panaceum w Opolu. Artystka pochodzi z Lwowa, jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego, zajmuje się projektowaniem graficznym i ilustracją. Na wystawie będzie trochę malarstwa, ale głównie grafika.
7: Pokazująca właśnie różne symbole, archetypy, które w nas się budzą często nieświadomie, gdzieś tam się pojawiają w snach, potem o tym zapominamy, a potem jak coś tworzymy, w moim przypadku to jest sztuka, to potem odkrywamy siebie też przez te symbole.
0: Mówiła Natalia Nosowa, a wernisaż w Galerii Panaceum przy ulicy Pużaka 9 w Opolu jutro o godzinie 18.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Na piłkarskich mistrzostwach świata rozpoczął się drugi mecz o awans do finału turnieju. Obrońca tytułu Argentyna rywalizuje z Anglią. Rozpoczęła się czwarta minuta tego spotkania. Aktualny wynik to 0-0. Pozostajemy przy futbolu. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski odbył pierwszy trening z występującą w lidze MLC drużyną Chicago Fire. Polski napastnik związał się z tym klubem po tym, jak skończył mu się kontrakt z Barceloną. O szczegółach z Chicago Jan Pachlowski.
9: Robert Lewandowski na konferencji prasowej odpowiadał w trzech językach: polskim, angielskim, hiszpańskim. Spotkanie z dziennikarzami rozpoczęło się jednak od wystąpienia trenera Chicago Fire, Grega Berhaltera.
10: Poenta
9: tego kontraktu jest taka: podpisaliśmy umowę z niesamowitym piłkarzem. Jesteśmy podekscytowani tym, że ściągnęliśmy do klubu Roberta. Z kolei Robert Lewandowski mówi o oczekiwaniach obu stron.
11: Mam nadzieję, że poziom tych oczekiwań będzie dostosowany do tego, co można osiągnąć.
9: Chicago Fire przedstawia polską gwiazdę światowego formatu, Roberta Lewandowskiego, zgodnie piszą media w Wiecznym Mieście.
8: Zmieniamy temat. Siatkarze reprezentacji Polski wygrali z Bułgarią 3-0 w pierwszym meczu odbywającego się w Chicago w turnieju Ligi Narodów. To siódme zwycięstwo biało-czerwonych w dziewiątym spotkaniu tegorocznych rozgrywek. Najskuteczniejszym graczem triumfatorów był atakujący Bartłomiej Bołądź, zdobywca 13 punktów. To ostatnie zawody fazy zasadniczej, po której 7 najlepszych zespołów tabeli oraz gospodarz Chiny awansują do imprezy finałowej. Po wygranej z Bułgarami Polacy zajmują drugie miejsce. Pozostajemy przy siatkówce. Marcin Kania to kolejny zawodnik, który w najbliższym sezonie Plus Ligi będzie występować w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Nowy środkowy trójkolorowych ostatnie dwa sezony spędził w Stylonie Gorzów Wielkopolski. To drugi zawodnik oficjalnie potwierdzony do Zaksy przed nowym sezonem. Wczoraj klub poinformował o transferze Remigiusza Kapicy. Sprinterskim finiszem zakończył się 11 etap kolarskiego Tour de France na 161-kilometrowej trasie z Vichy do Nevers. Najszybszy był Norweg Søren Wartenskiold przed Holendrem Olafem Kojem i Belgiem Jasperem Philipsenem. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogačar.
1: Pogoda.
0: 20 stopni już tylko za oknami, ciśnienie to 1020 hektopaskali w regionie. Na ogół pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, a także lokalnie burze. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm. Możliwe jeszcze zanikające burze. A jutro w dzień... pochmurno, przelotne opady deszczu, prognozowana wysokość opadów także do 10 mm, temperatury maksymalne od 26 do 28 stopni, wiatr będzie na ogół słaby, północno-wschodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj z Klaudiuszem Lisoniem, absolwentem Szkoły Muzycznej w Opolu, ale także Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Humanistycznym. Będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapewne gość jest znany, no bo jest i muzykiem, pedagogiem, dyrygentem. Kieruje dwoma orkiestrami, które powołał do życia, które zdobyły markę już tutaj u nas w województwie opolskim. I to są dwie orkiestry. Jedna to jest Orkiestra Młodzieży z Leśnicy, a druga to jest Orkiestra Kaprys. No, takie bardzo ciekawe też imię ma ta orkiestra. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Czym różni się edukacja, którą prowadzisz w orkiestrach dętych, od tej edukacji muzycznej, którą prowadzisz w szkołach muzycznych, bo pracujesz jako czynny nauczyciel i w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia tutaj u nas w Opolu, ale także w szkole Leśnicy, no i prowadzisz orkiestry dęte. To jest zupełnie inna pedagogika, no bo prowadzisz zajęcia w klasie trąbki, to jest praca indywidualna, a tutaj orkiestra, gdzie jest 50, 60, 70 osób w bardzo różnym wieku i też na różnych poziomach edukacyjnych.
1: No tak, to jest na pewno inna pedagogika, bo szkoła muzyczna to są lekcje indywidualne, to jest nauka gry na instrumencie, a tu jest nauka w zespole, nauka zespołowości, grania razem, wspólnego występowania, ćwiczenia w grupach. Ale mimo to, że jest to na pewno jakby inny rodzaj pedagogiki i edukacji, to ja te dwie rzeczy bardzo ściśle łączę z sobą i w jedną i w drugą stronę. W szkole muzycznej, w tych zajęciach edukacyjnych, indywidualnych wykorzystuję zespołowość właśnie, bo na tym opieram, na zespołowości opieram też swoje indywidualne zajęcia i praktycznie w mojej klasie zawsze gra się nie tylko pojedynczo, ale przede wszystkim w duetach, triach i kwartetach i innych zespołach. I ta zespołowość towarzyszy mnie i moim uczniom ciągle i czerpię to jakby z tych doświadczeń właśnie, które zdobyłem z orkiestry, że to wychowanie w stadzie, bo ja to tak trochę z uproszczeniem nazywam, to wychowanie właśnie w grupie jest skuteczne bardzo. I młodzież szybciej jakby dochodzi do tych umiejętności, których oczekujemy w tym indywidualnym nauczaniu. A poza tym no, gramy na instrumentach jednomelodyjnych, więc granie w zespole, granie już, usłyszenie tego drugiego głosu albo któregoś tam kolejnego ubogaca nasz umysł i otwiera nam szeroko umysł na całokształt muzyki. Więc to są dwie rzeczy, które się wynikają w obydwie strony i bardzo mocno uzupełniają. Zresztą szkoła muzyczna to też nie tylko lekcje indywidualne, ale też zespoły i orkiestry. I od paru lat też prowadzę orkiestrę dętą w szkole muzycznej w Opolu. Zresztą opartą na tych orkiestrach, które prowadzę na co dzień od ponad 20 lat. No i widzę te efekty. Widzę efekty, które są u tych, którzy w tych orkiestrach, którzy wyrośli w tych orkiestrach. No i widzę też braki niestety u tych, którzy po prostu tylko i wyłącznie, nie chcę tutaj oczywiście spłycić edukacji indywidualnej, ale którzy tylko i wyłącznie pobierali edukację taką w czterech ścianach i indywidualnie podchodzili do sprawy. Więc na pewno to się uzupełnia, na pewno to powoduje dość duże efekty i osiągnięcia, bo o tych osiągnięciach też moglibyśmy długo rozmawiać.
0: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak śpiewała Halina Kunicka, ale ty założyłaś orkiestrę dętą Leśnica w 2005 roku. To jest ponad 20 lat tworzenia jakiegoś procesu. Ilu uczniów, ilu młodych muzyków przewinęło się przez tę orkiestrę?
1: No, nie prowadziłem takiej kroniki ani statystyki, ale to troszkę żałuję po latach, bo trzeba było poświęcić sobie trochę czasu, ale zawsze to poświęcenie szło w inną stronę. Ale mogę śmiało powiedzieć, że to w setkach trzeba by mierzyć. I mieliśmy takie podsumowanie fajne, bo no, ponad rok temu taki koncert jubileuszowy po 20 latach działalności i na ten koncert przyjechało, może nie wszyscy mogli, nie wszyscy dosłyszeli, że jest takie wydarzenie, ale przyjechało bardzo dużo ludzi, którzy w tej orkiestrze wyrośli, którzy się wychowali przez lata w tej orkiestrze, z różnych względów nie grający już też w tej orkiestrze, albo w ogóle już nie grający, mający już swoje rodziny i stworzyli niesamowitą atmosferę takiej pozytywnej emocji, no i oczywiście wspomnień, bo tych wspomnień różnych jest bardzo dużo, bo to jest 20 lat takiego koncertowego istnienia orkiestry, ale to jest też 20 lat wyjazdów wspólnych, rok w rok od 2005 roku wyjazdy na feriach zimowych w Zawoi, co roku obóz, on zresztą nie był tylko w Zawoi od samego początku, ale już 20 lat jeździmy tylko do Zawoi, tydzień ferii zimowych. Wyjazdy wakacyjne. Byliśmy wiele razy na Mazurach. Za miesiąc jedziemy nad morze znowu. Byliśmy w Czarnogórze, Barcelonie, Bułgarii, Grecji, Chorwacji. Oczywiście wielokrotnie w Niemczech, w Czechach. No to myślę, że to robi wrażenie, chociaż dzisiaj przy otwartych granicach naszego kraju te wyjazdy już może nie są taką atrakcją jak 10-15 lat temu, albo jeszcze w naszych czasach młodości, kiedy mogliśmy pojechać gdziekolwiek, byle tylko przekroczyć granicę, to wtedy robiło bardzo duże wrażenie. No ale jednak wszystkie wyjazdy są bardzo edukacyjne. Poznajemy też nowych ludzi, poznajemy nową kulturę. Wielokrotnie byliśmy na różnych festiwalach. Ostatni festiwal w Barcelonie we wrześniu ubiegłego roku. Tam przyjeżdżają też ludzie z orkiestry, zespoły z różnych innych krajów, to pokazują swoją kulturę, pokazują swoje zaawansowanie w tym, co robią. I to naprawdę robi taką robotę mocno edukacyjną, poznawczą też, bo no, można wiele rzeczy widzieć w internecie, przeczytać w telefonie czy na portalu internetowym, a jednak nie poczuć tego. A jak się jedzie i poznaje się ludzi, wchodzi w to środowisko, widzi ich występy, rozmawia się z nimi, jakoś porozumiewa się z nimi, no to naprawdę można dużo z tego wyciągnąć.
0: To jest przede wszystkim siła spotkania, bo nie da się kupić takiego unikatowego doświadczenia przebywania z grupą młodych ludzi, którzy też grają na innych instrumentach. No i to wspólne brzmienie, bycie na scenie, przepuszczanie przez siebie dźwięków, to także jest coś niesamowitego. Nie każdy ma do tego dostęp. Ja traktuję orkiestry dęty i takie wspólne muzykowanie jako jeden wielki przywilej i też wielokrotnie słyszałam od młodych ludzi, którzy mówili, że chcą grać w orkiestrze albo Leśnicy, albo w Kaprysie, to zapiszą się do szkoły muzycznej, bo też chcą jeździć i występować.
1: Tak bywało. Bywa może dalej. Może, tak jak powiedziałem, już te wszystkie wyjazdy nie są aż tak dzisiaj atrakcyjne, bo młodzież, no wiemy, że ma otwarte pole wyjazdów, podróży i bardzo często też podróżują. Zresztą co chwilę słyszę, że na wycieczkę już nie jeździ do Zakopanego, czy w Beskidy, czy w Bieszczady, tylko do Włoch, czy do Hiszpanii. Wycieczki szkolne też przekroczyły granice. Ale niemniej wspólne brzmienie, wspólne występowanie na scenie i szukanie wspólnych brzmień, to jest bardzo ważny aspekt tego, co robimy. Największym komplementem, jaki zwykle otrzymuje się za granie, przynajmniej za występy w orkiestrze, jest to, przynajmniej ja tak postrzegam, jest to, że ktoś mówi, ale wy pięknie brzmicie jako orkiestra, bo to jest indywidualne. Mimo tej zespołowości, o której mówimy, mimo tego gremium wielu ludzi, dużej grupy, ale brzmienia to jest jednak praca naszej głowy i one są, kształtowanie tego brzmienia jest jednak indywidualne i nie każda orkiestra tak samo może zabrzmieć, a jak komuś się podoba to brzmienie, które my prezentujemy, no to jest największa największa duma. A młodzież, która występuje na scenie, oni uczą się tej komunikacji muzycznej. Jedni to robią może bardziej świadomie, inni o tym może nie wiedzą albo nie myślą o tym, ale to im naprawdę dużo daje, bo ta komunikacja pozawerbalna, która się odbywa, to jest jednak wśród tak dużej grupy, no, jest wymuszona, chcąc nie chcąc, musi słyszeć, musi komunikować z kimś. Dużo wnosi w jego, no, myślę, że nawet takie codzienne życie.
0: Tak, bo to jest przecież i nauka słuchania, ale też kontaktu ze swoim ciałem, podążanie za innymi, bycie uważnym, nawet takie mindfulness, bo trzeba być tu i teraz bardzo mocno. Trzeba być osadzonym, trzeba być skupionym, nie liczy się nic innego, tylko świat muzyki.
1: W danym momencie oczywiście. Publiczność przyszła i nie przyszła przypadkowo, bo w ciągu tych 20 lat no, cieszę się z tego, że ogólnie zmieniło się postrzeganie orkiestr dętych, nie tylko u nas, ale w ogóle myślę, że w całej naszej kulturze i polskiej, i europejskiej orkiestry dęte mocno zyskały na znaczeniu. I ludzie, orkiestry nie grają dla jakiejś innej okazji, tylko grają koncerty, na które przychodzą ludzie i oni nie przychodzą przy okazji czegoś, tylko przychodzą na koncert. Nasze koncerty, które od wielu lat prezentujemy, czy gali noworocznej, czy projekty, które realizujemy w różnych miejscach ciekawych, jak to nazywamy, tam gdzie ładnie brzmi orkiestra, to już nasz taki sztandarowy projekt.
0: Tak, to jest takie wasze hasło i jesteście rozpoznawani, bo to była i Góra Świętej Anny, tak, i zamek w Żyrowej, pałac w Żyrowej.
1: Pałac w Żyrowej i zamek w Niemodlinie i pałac w Roskochowie i jeszcze parę innych takich miejsc, które gdzieś tam odkryliśmy przy okazji.
0: Na zdjęciu wyglądacie jak orkiestra symfoniczna. Pięknie wszyscy poubierani, w czarne fraki, w białe koszule. Jest was bardzo dużo.
1: Tak, bo te projekty robimy często, bardzo, bardzo często wspólnie z dwiema orkiestrami.
0: I też z profesjonalnymi, w cudzysłowie mówię, profesjonalnymi muzykami.
1: Tak, bo do tych koncertów zapraszam no, wiele osób, czy solistów, czy grających takich, którzy się zajmują profesjonalnie muzyką, a trochę też wykształciliśmy już też takich, którzy profesjonalnie się zajmują muzyką, więc też biorą udział od czasu do czasu w tych projektach, więc no, cały wysiłek jakby idzie w to, no, żeby to ten poziom utrzymać. No i póki się to udaje, no to myślę, że będziemy wciągać coraz więcej młodych ludzi w to, co robimy. I no, będziemy zapraszać ludzi do współpracy, bo tak jak przedtem powiedziałem, ludzie nie przychodzą przypadkowo, przychodzą na ten koncert. I koncert na Górze Świętej Anny jest w ogóle wspaniały, bo po jakimś czasie, chyba po raz piąty to robiliśmy, ten koncert, po jakimś czasie ludzie zaczęli sami przynosić z sobą koce, krzesła, tak jak na pielgrzymkę po Górze Świętej Anny i no, żeby po prostu usiąść sobie. I zaczęliśmy to też już głośno mówić o tym, że na ten koncert należy sobie przenieść kocyk czy krzesełko i z roku na rok jest coraz więcej ludzi, no już mierzymy w tysiącach. No ludzie mimo pogody różnej, w tym roku akurat bardzo gorąco było, rok temu czy dwa lata temu było zimno, nie padało, ale było zimno, gdzieś tam kiedyś deszcz wisiał na włosku. Ale mimo to zawsze publiczność dopisała i młodzież to czuje, że oni przyszli, żeby posłuchać koncertu, a nie przy okazji wydarzenia jakiegoś tam. I to jest mocno edukacyjne i to jest bardzo ważne też w rozwoju każdego młodego człowieka.
0: Co jest ważniejsze na samym początku, kiedy młodzi ludzie przychodzą do orkiestry? Gotowość wejścia w relacje, we wspólnotę, zaangażowanie, odpowiedzialność, czy jednak poziom muzyczny? Czy każdego można nauczyć grać w orkiestrze? Wiadomo, że jakieś podstawy instrumentalne ten młody człowiek musi mieć, ale wiemy, jesteśmy na bardzo różnych poziomach we wszystkim, co robimy w życiu.
1: Tak, tym bardziej, że to jest orkiestra amatorska, młodzieżowa, czy nawet dziecięca momentami i ten poziom na pewno będzie bardzo różny. Zawsze do tej pory przynajmniej wyobrażałem sobie to, że nie trzeba zbyt dużych umiejętności już nabytych, żeby dojść do orkiestry, przyjść do orkiestry. bo z czasem bycia w tej orkiestrze ten poziom się uzupełni, czy w ogóle podwyższy. I myślę, tak do dzisiaj jest. Zawsze pierwszym wyznacznikiem wejścia, czy chęci wejścia do orkiestry była pozytywna motywacja, czyli pierwsze pytanie, czy ja mogę grać w tej orkiestrze. No to już właściwie pierwszy egzamin zdany. Tak, możesz. Nigdy nie pytałem, a co ty już umiesz? Może powinienem czasem pytać, ale widząc młodych ludzi, którzy się garną do czegoś, to czy co potrafi, ile już potrafi, jakby to zostawiam na dalszym planie. Ten drugie pytanie. Na początku, czy chcesz? Chcę, przyszedł, to znaczy, że z tego coś na pewno będzie. I oczywiście są dobre decyzje i są chybione decyzje. Są tacy, którzy przychodzą, po jakimś czasie gdzieś tam się wykruszają, uciekają, bo jednak zauważają, że to jest regularność, to są próby, to jest wysiłek. To jest no, 3 godziny siedzenia w jednym miejscu i powtarzania różnych miejsc. To są czasem nerwy, czasem stres. No ale potem scala nas wszystkich to, że jak już coś umiemy, to występujemy na scenie i są oklaski, są jakieś pochwały, jest jakiś pozytywny zachwyt. Przynajmniej, no, może nie na wszystkich koncertach, ale przynajmniej częściowo na niektórych koncertach jest jakiś pozytywny feedback, jak to się modnie dzisiaj mówi, i to też każdy czuje. Więc na wejściu przede wszystkim chęci, bo to gdybyśmy budowali profesjonalną orkiestrę, no to oczywiście chęci chęciami, ale umiejętności na pierwszym miejscu. Natomiast jak budujemy orkiestrę amatorską i którą chcemy głównie edukować, a nie tylko jakby zawodowo występować, to myślę, że trzeba to trochę wyważyć. Chociaż muszę powiedzieć, że czasem spotykam się z taką opinią, ona powinna mnie cieszyć, ale czasem mnie bardziej martwi niż cieszy, że niektórzy ludzie traktują orkiestrę tą czy inną, którą prowadzę po różnych koncertach, niemal jak zawodową i no, stawiają takie pytania i takie propozycje, że powinniśmy tu i tam wyjechać i tam grać i to jeszcze zagrać. No, zawsze grzecznie tłumaczę, że to nie jest zawodowa orkiestra, to nie jest filharmonia, która się spotyka od poniedziałku do piątku, ćwiczy, a potem występuje, tylko to jest orkiestra, no, która no, jakimiś swoimi siłami musi się spotykać, nauczyć się programu i tak czy inaczej go pokazać. No, jak nam wyjdzie lepiej, to się cieszymy, jak nam wyjdzie słabiej, no to mówimy, okej, następnym razem będzie lepiej.
0: Ale na scenie Filharmonii też graliście już.
1: Tak, oczywiście i to zawsze jest miły koncert, bo wtedy się jeszcze bardziej uprofesjonalniamy już w tej aurze sceny Filharmonii. I no, jest to też świetna akustyka, to też każdy muzyk, nawet młody, niedoświadczony, też to czuje, że tu mu się ładnie gra, dobrze mu się gra, dobrze mu instrument też brzmi. No tak nam się złożyło, mogę się pochwalić, że graliśmy w kilku filharmoniach w Polsce ze słynnym Nosprem na czele w tej nowej, dużej sali Nospru, gdzie słuchało nas ponad 1200 osób i zagraliśmy tam 2 lata temu koncert no, dla taki edukacyjny dla dzieci, dla szkół. Taki poznawczy koncert, no ale pełen profesjonalizm. Scena Nospru to jest jedna z najlepszych scen, musimy sobie to uświadomić, w Europie. No, zmobilizowała nas bardzo mocno. Zmontowaliśmy taką orkiestrę potężną, ponad 100-osobową i zagraliśmy taki program, no, nie najłatwiejszy, ale jestem z niego bardzo zadowolony, bo dobrze to tam zabrzmiało. Graliśmy też w Filharmonii Śląskiej kilka lat temu, w Filharmonii Koszalińskiej, no i w różnych miejscach, także poznawczość też w tym wszystkim jest. No i taka edukacja, że no, tak jak w piłce nożnej publiczność, kibice to jest ten 13 zawodnik, tak w muzyce sala koncertowa to też jest ten kolejny muzyk, który nam trochę ułatwia, pomaga, no i dodaje nam skrzydeł, jeżeli fajnie wszystko brzmi.
0: Na pewno młodzież może się skonfrontować ze swoimi pasjami, zainteresowaniami, a także zobaczyć, czy to jest ta droga, którą chce podążać, bo wiem też, że ze swoich orkiestr bardzo dużo osób potem kontynuuje swoją edukację, idzie na akademie muzyczne i gra z wami, często wraca już jako solista, występujecie razem.
1: Tak, zdarza się to i to jest też bardzo, bardzo takie pocieszające, że ta robota, którą wykonujemy na co dzień, która męczy, nie ukrywam, może zmęczyć mocno i czasem podważyć sens tej całej działalności, skoro na próbach powinno być 50-60 osób, a jest 15, no to niestety takie momenty się też zdarzają, ale potem w efekcie końcowym, jak sobie zestawimy ten bilans zysków i strat i widzimy, że jednak kilka osób, czy kilkanaście osób, którzy się odbili czy przeszli przez orkiestrę, swoje pierwsze solówki wydawali z siebie właśnie w orkiestrze, niejednokrotnie stojąc na krześle, bo pamiętam takie przypadki, że żeby go było widać, to musiał stanąć na krześle i zagrał swoją pierwszą solówkę w życiu i te emocje i czasem i łzy, one dały tyle pozytywnej energii, że gdzieś ktoś poczuł, że może jednak zmierzyć się z profesjonalnym wykonywaniem muzyki. I to nie tylko tutaj mamy takie przykłady w Polsce, ale też mamy studentów za granicą, a już i solistów zagranicznych. Wspomnę tutaj Lenarda Czakaja, który niedawno był solistą Filharmonii Opolskiej, który z powodzeniem grywa w orkiestrach niemieckich jako trębacz solista, między innymi też w Filharmonii Berlińskiej, uważanej za najlepszą filharmonię na świecie. Zresztą był tam stypendystą też w tak zwanej Fundacji Karajana, ale też wspomnę Fabiana Kurpiele, który został nie tak dawno, chyba tydzień temu, solistą innej filharmonii niemieckiej. Był stypendystą, akademistą w jednej z najsłynniejszych radiówek światowych, w radiówce w Monachium, w Orkiestrze Radia Bawarskiego, znanej zresztą na cały świat orkiestrze. No i jeszcze mógłbym parę osób wymienić tutaj, bo troszkę ich przez orkiestrę przeszło i nie byli dłużej, nie krócej, ale myślę, że każdemu ta orkiestra troszkę dodała tych skrzydeł i pokazała, na czym ten profesjonalizm polega, bo ta cała aura umiejętności to jedno, ale ta cała aura wykonawcza, samo wejście na scenę, zachowanie się na tej scenie, ubranie się na tą scenę, no i zagranie już solówki, która no, w profesjonalnej orkiestrze musi wyjść, a w amatorskiej, jeszcze młodzieżowej, jak nie wyjdzie, to się świat nie zawali, prawda? I to też jest taki moment, kiedy można się zmierzyć z tą scenicznością, która wcale nie jest łatwa, bo my sobie dzisiaj mówimy do mikrofonu, ale jak mówimy do mikrofonu na żywo, gdzie słucha nas 100, 200, 1000 osób, no to czasem nam troszkę głos drży. I to jest dokładnie tak samo, jak się gra dla publiczności, która wysłuchuje, wsłuchuje się.
0: I którą się jeszcze widzi, bo my nie widzimy słuchaczy.
1: Tak jest, którą się widzi i zaczyna się dochodzić do głowy, że no, słuchają i teraz wszystko w moich rękach. No to jest ważna informacja, czy ja się do tego nadaję, czy nie, czy mi to bardzo mocno przeszkadza i nie uda mi się jakby zostać muzykiem, czy po prostu dobrze sobie z tym radzę. I to jest moment, kiedy można się po prostu dotrzeć w tym takim szlifie, a potem no, profesjonalizm to już są lata też edukacji akademickiej, więc już te kolejne kroki można robić na akademiach muzycznych, ale tutaj to, to pierwsze rozstrzygnięcie może, może się odbyć.
0: Na pewno nie można tego przecenić, całej tej formacji, czyli zaangażowania, chodzenia na próby, ćwiczenia, wyjazdów, przewartościowania też swojego czasu, no bo trzeba po prostu na tych koncertach być, skoro jest się na próbach i skoro jest się w sekcjach, jest się odpowiedzialnym. Tak sobie nawet myślę i wyobrażam, że z pewnością czasami takie orkiestry są w stanie uratować komuś młodość. To znaczy dają mu pewien rytm i też innych młodych ludzi zaangażowanych. To znaczy nie takich, którzy negują, którzy uciekają od rzeczywistości w jakieś substancje albo w jakieś takie zachowania dosyć patologiczne. A tutaj jednak to jest tworzenie jakiegoś dobra estetycznego, piękna, pracy nad sobą, relacji, akceptacji na różnorodność, no bo wiadomo, że ludzie są bardzo różni w orkiestrze. To, to na pewno jest niesamowite z jednej strony, ale z kolejnej także i siła wspólnego muzykowania. Dużo radości, dużo takiej motywacji, żeby być jeszcze lepszym, no bo to jest cały czas w jakiś sposób, no nie chcę mówić porównywania się z innymi, ale takiego mierzenia się z
1: umiejętnościami.
0: Tak, bycia.
1: Bycia z sobą i to wcale nie z kimś anonimowym, bo ten obok mnie, ten, który siedzi czy troszkę dalej, czy bliżej, jest podobnie ambitny, podobne ma umiejętności, a może i podobne problemy. To nie, to, to nie są dwa różne światy. Oni się uczą jeden od drugiego. Tutaj no, trudno cokolwiek dopowiedzieć do tego, co, co powiedziałaś, bo po prostu tak jest. Czy orkiestra, czy w ogóle taka formacja uratowała komuś młodość? Myślę, że nie jednemu. Nie chciałbym też jakby przeceniać tu tych działań, w których sam uczestniczę, ale myślę, że znalazłbym sporo takich, którzy by to potwierdzili. Zresztą zawsze o tym mówię, może już jestem monotonny w tym, ale z tej działalności orkiestrowej wzięło się parę małżeństw, które do dzisiaj póki co z powodzeniem żyją.
0: No to to już jest bardzo dużo.
1: To jest już dużo. Mówię o tym tak, z taką troszkę delikatnością, no bo życie, różne rzeczy, różne scenariusze piszę, ale póki co to wszyscy żyją taką pełnią życia, mają swoje potomstwo, które już też chcą kształcić dalej, więc jest to też na pewno osiągnięcie. Może nie wszyscy o tym chcą powiedzieć i nie wszyscy, może nie wszyscy to zauważają, ale mam takich dyżurnych, którzy co roku, czy co jakiś czas, jak się spotykamy, to właśnie o tym wspominają, że orkiestra uratowała mu młodość, relacje, że tu poznał wiele rzeczy oprócz kolegów, koleżanek, czasem żony czy męża, ale też wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Na pewno tak jest.
0: No i każdy jest ważny, nie mówiąc o tym, że te przyjaźnie, to, że orkiestry są taką trochę rodziną, no bo wiadomo, że skoro się często spotykają, tu wyjazd na tydzień, tutaj warsztaty, tu jakiś koncert, jest się sobą też na takich wysokich dosyć rejestrach emocjonalnych, no bo muzyka wytwarza przecież bardzo dużo emocji, to już bardzo dużo daje, a z kolejnej strony wiem też, że zaangażowani są rodzice, bo Orkiestra Kaprys to jest także stowarzyszenie i rodzice piszą rozmaite projekty, wspierają, organizujecie też co roku bale, na których bawi się społeczność. To jest też wielka siła budowania projektu społecznego.
1: Tak, może tych rodziców w tej chwili akurat jest mniej, ale już ci pierwsi orkiestranci, którzy zostali rodzicami, oni teraz pełnią rolę, grają rolę tych właśnie rodziców, którzy wcześniej zaczynali tę działalność jednego i drugiego stowarzyszenia, czy w Leśnicy, czy tutaj w gminie Pruszków. Bardzo fajnie było to widać po pandemii, kiedy no, nie spotykaliśmy się przez jakiś czas i można było sobie, każdy sobie ten czas jakoś zagospodarował, ale potem przyszedł taki moment, kiedy musieliśmy, ale została odkryta przestrzeń, gdzie mogliśmy się spotkać i w tym momencie przyszli ci, którym brakowało drugiego człowieka, którym brakowało tych spotkań. I właściwie ja nie pamiętam nic z tej próby pierwszej po czasie pandemicznym, ale pamiętam jedno, że długo

0: te rzeczy są takie, no, patrzę na to z nadzieją, że to jednak pokazuje, że póki co to siebie nawzajem potrzebujemy jako ludzie. A muzyka nas po prostu łączy, wiąże w różny sposób. I tych, którzy ją wykonują, szczególnie w zespole, bo zespół to jest magia, orkiestra jakakolwiek. Interesuje się taką twórczością orkiestrową, profesjonalną też. Znam parę orkiestr profesjonalnych i zawsze patrzę z podziwem na każdą orkiestrę. Czy to te światowego formatu, czy jakieś nasze tutaj nam bliskie. To jest niesamowita machina, to jest taka doskonała maszyna, która ma tyle różnych trybików, które muszą działać. Jak się jeden zacina, to pewne rzeczy nie funkcjonują i trzeba dbać o każdy ten szczegół. I to jest absolutnie fenomenalna rzecz. Ale z drugiej strony jest też kontakt z publicznością i to też łączy i orkiestrę z publicznością i publiczność między sobą, bo ja rozpoznaję sporo ludzi, którzy przyjeżdżają na koncerty. Niektórzy podchodzą do mnie i mówią mi o tym, a niektórzy po prostu znam tylko z twarzy, ale widzę ich na wielu koncertach, którzy po prostu przyjeżdżają na każdy, czy niemal każdy koncert, którzy z sobą gdzieś tam komunikują, spotykają się na tych koncertach, tak się normalnie nie znali. I to jest też osiągnięcie, bo można dzisiaj, jak to się mówi, followersów gdzieś tam w internecie, na stronie, nie wiem, Instagramie czy na Facebooku, gdzieś tam łapać i się patrzy, ile tam tych kliknięć, lajków, tak, jest. A to jest na żywo, tak? To tutaj jest na żywo, to się odbywa. Tu nie ma odklikania czegoś, czego nie mogę dotknąć, tylko widzę gdzieś tam z odległości, a tu możemy się nawzajem, że tak powiem, dotknąć, tak? Zobaczyć, widzieć, uszczypnąć i to jest takie potwierdzenie, że jeszcze jesteśmy tu i teraz, że jeszcze nie przeszliśmy na stronę wirtualną gdzieś daleko. To buduje fajną atmosferę, to jest fajna rzecz.
1: Jest to na pewno unikatowe, jednostkowe doświadczenie, o które dzisiaj trudno, bo no, żyjemy w takim świecie różnych reprodukcji, imitacji i technologii, a tutaj ludzie się po prostu spotykają w danym momencie, w danym dźwięku. Ale to, co jeszcze jest niewątpliwie ciekawe w orkiestrach i w tych takich muzycznych formacjach, bo kiedy popatrzymy na województwo opolskie, to orkiestr jest dosyć sporo, jeśli nie dużych, to malutkich, na przykład parafialnych. Ludzie grają. I jest też tak, że te osoby, które grają albo w Leśnicy u ciebie w orkiestrze, albo w gminie Pruszków w Kaprysie, to potem podgrywają jeszcze w innych miejscach. Tu się ktoś skrzypnie, zagra na jakimś festynie, tu się skrzypnie, zagra na urodzinach, tutaj na jakiejś uroczystości i okazuje się, że ta muzyka zaczyna pęcznieć i jest jej coraz więcej i coraz więcej. I to chyba też o to chodzi.
0: Tak, oczywiście. Jest ich naprawdę, tych okazji do występów jest dużo. Oni się gdzieś tam znają, wspomagają się nawzajem też. No wiedzą, niektórzy wiedzą, że tutaj z naszego środowiska te osoby, które grają w tych orkiestrach, nie tylko zresztą tych, które ja prowadzę, ale też wielu innych, prezentują jakiś poziom i można na nich polegać, więc często jest tak, że gdzieś tam jadą jakaś orkiestra skądś tam, nawet spoza Opolszczyzny, wyjeżdża gdzieś gdzieś do Niemiec czy gdzieś tam do Włoch i wysyłają mi zdjęcie, bo tam jest parę osób z naszej orkiestry, bo tam ktoś kogoś zaciągnął, no i są takimi wspomagającymi muzykami, a niejednokrotnie no, grają, że tak powiem, pierwsze skrzypce w tych orkiestrach, nie swoich. Ale to jest fajne, bo to jest też pokazuje, że ta edukacja, którą uskuteczniamy na co dzień, nie jest bez sensu, tak? Bo ona nie jest pusta. Ona jest po coś i jest bardzo praktyczna. Daje konkretne umiejętności. Zresztą przed chwilą też to już poniekąd o tym wspomniałem. Rozpoznaję z daleka, jak ktoś grał w orkiestrze, nie mówię tylko o tych orkiestrach swoich, ale jak ktoś grał w orkiestrze, a ktoś w niej nie grał. Czasem te umiejętności indywidualne, one są nie zawsze jeszcze rozwinięte, ale ta postrzegawczość, ten moment czytania tej muzyki z kartki, tak, nawet nie mówię świadomie, nie mówię czytania nut, tylko czytania muzyki z tych nut, odczytywania muzyki z tych zapisanych nut, jest zupełnie na innym poziomie, jak to

0: tylko i wyłącznie indywidualnie do tego podchodził i oczywiście też coś nauczył, ale siada do zespołu i zaczyna mu się świat przewracać, bo słyszy za dużo. A ci, którzy wyrośli w tych orkiestrach, oni po prostu wiedzą, co tam trzeba zrobić i czasem może wszystkiego nie dograją, ale wiedzą, kiedy wejść albo kiedy nie wejść. To też jest ważna informacja. I są bardzo, bardzo praktyczni w tym, co robią.
1: Na pewno jest też tak, że ta edukacja muzyczna, ona przenosi praktykowanie muzyki, śpiewanie, granie na różne elementy i różne poziomy życia. Często jest też tak, że nasi opolscy filharmonicy grają w amatorskich orkiestrach dętych i ja czasami ich podpytuję, dlaczego tam grają. Mówią, że to zupełnie inne doświadczenie, że amatorskie orkiestry mają w sobie też jakąś taką żywotność, autentyczność, bo nie gra się na zamówienie, to nie jest praca zawodowa, tylko to raczej praca, oczywiście taka swoja, własna, ale to jest takie cieszenie się muzyką, cieszenie się z obcowania z innymi osobami. Nie nakierowane jest to tylko i wyłącznie na wynik, na produkt, ale właśnie na to bycie w społeczności, no bo gra się w różnych miejscowościach. Skąd u ciebie w ogóle taki pomysł, żeby te orkiestry tworzyć? No, pracujesz z nimi ponad 20 lat, poświęciłeś większą część swojego życia. Czy też jako dziecko, jako młody człowiek grałeś w orkiestrze dętej?
0: Tak, oczywiście grałem, jakby też w tym środowisku wyrosłem i jakby znam to od podszewki, znam te wszystkie, tak jak powiedziałem wcześniej, i plusy, i minusy tego. Jest ich jedna zawsze i druga strona.
1: Oczywiście, jak we wszystkim.
0: Jak we wszystkim, tak. Ale jakby szkoła się sama reklamuje przez to, że no jej uczniowie albo absolwenci grają w jakimś takim zespole, który jakby bezpośrednio obok tej szkoły jest, albo nawet w tej szkole jest. I poczułem, że to jest, w którą stronę powinniśmy to nasze szkolnictwo indywidualne troszkę, no, brzydko mówiąc, popchać. I tak zacząłem jakby budować jakiś tam zespół, na początku 13-osobowy, nazywając to orkiestrą, ale on zaczął się rozrastać i w tym momencie ta liczebność szkoły też zaczęła rosnąć i zauważyłem, że to przyciąga po prostu. I też swoje doświadczenie, które miałem z tych swoich lat w orkiestrze, zacząłem wykorzystywać po prostu w pracy tej zawodowej, ucząc nowych adeptów trąbki czy puzonu i na puzonie i na tubie mi się zdarzało uczyć. Wielu rodziców przychodzi i mówi, no, że po to tu jest, żeby grać w orkiestrze. No może są też pewnie tacy, którzy może nieświadomie mówią, czy nie zauważają tego, ale na pewno to czują też. Myślę, że jest to pozytywne dla instytucji, w jakich pracujemy, dla szkół muzycznych.
1: Ale też dla środowisk.
0: I dla środowisk
1: to też
0: oczywiście
1: przecież buduje.
0: Tak samo, tak.
1: Miejscowości też wprowadza jakiś rytm występów.
0: My mamy dzisiaj może inny problem, bo przez lata zmienił się profil młodego człowieka, ucznia czy młodego muzyka. Musimy go zmotywować mocniej niż kiedyś. Samo posłanie go do szkoły muzycznej niczego nie zmieni i go w ogóle nie rozwinie. Musi mieć coś, co go będzie przez tę szkołę też ciągnęło. A granie w orkiestrze, bycie w tej grupie jest jednym z tych elementów. Dzisiaj jest bardzo dużo takich różnych kuszących propozycji, które można robić bardziej albo mniej z większym zaangażowaniem albo mniejszym, ale jak się idzie do szkoły muzycznej, to jest parę ładnych lat, no jakby nie było, ćwiczenia, bycia, poświęcania się, no ten czas, który musimy oddać tym umiejętnościom, które chcemy posiąść, no jest dosyć długi.
1: Tak, bo żyjemy w takich czasach instant, szybko, teraz, zaraz.
0: A tu efektu nie ma nagle.
1: Nie ma efektów od razu.
0: Tak, tu trzeba na te efekty trochę poczekać. Orkiestra to trochę jakby, wydaje mi się, że obniża ten poziom oczekiwań. że tu i teraz muszę, no po prostu ułatwia przeprowadzenie przez ten trudny moment, że jeszcze niewiele umiem, ale może jednak będę mógł wyjść na scenę, będę mógł coś zagrać, pokazać, douczę się, będę miał motywację po to, żeby następnym razem być lepszym. Ta symbioza tu jest chyba bardzo potrzebna.
1: Jakie marzenia i plany związane z orkiestrą?
0: Marzenia? To może jednak plany.
1: Niektórzy mówią, że to samo.
0: No tak, może tak być. Natomiast plany są takie, że za miesiąc będziemy nad naszym polskim morzem, a marzenie jest takie, że może będzie fajna pogoda, nie taka jak teraz. Bo wiemy z różnych doniesień, że lipiec nie jest łaskawy dla turystów potrzebujących nad polskim morzem. Ale skądinąd piękne miejsce, uwielbiam nasz Bałtyk i nie zamieniłbym się na inne, że tak powiem, miejsca, którym chciałbym wypoczywać, dlatego też jedziemy ponownie na polskie wybrzeże.
1: Ale będziecie tam ćwiczyć.
0: Będziemy tam oczywiście ćwiczyć, tak jak zawsze. Warsztaty to jest taki tydzień prób docierania się, też odpoczynku. Mówmy się, że to nie są takie warsztaty
1: od rana do nocy.
0: Od rana do nocy, bo nie trzyma nas nic takiego, żebyśmy musieli wielki program jakiś we wrześniu już pokazać.
1: Tak, ale same te warsztaty w jakiś sposób nawet kilka godzin dziennie rytmizują też dzień.
0: Oczywiście. I są poznawcze dla nas wszystkich, bo uczymy się nowego programu. Może jeszcze go na 100% nie robimy, ale już ta pierwsza warstwa ćwiczeń, czytania i wydobywania z tych zapisów muzyki już się odbędzie. No, oprócz tego razem też spędzimy jakiś fajny czas. No i oczywiście rok szkolny, jak każdy, zapowiada się od wielu lat dość bogaty, bo będziemy przeżywać tutaj jubileusz Szkoły Muzycznej 80-lecia istnienia Szkoły Muzycznej w Opolu, więc też orkiestry, również te, o których wspominamy, będą występować w ramach tego jubileuszu, bo tak jak powiedziałem, sporo uczniów jest tych orkiestrantów jest uczniami Szkoły Muzycznej w Opolu.
1: Także twoimi uczniami.
0: Między innymi też moimi uczniami, więc tutaj też będziemy w to zaangażowani i będzie się troszkę w ramach tego jubileuszu muzycznie działo. Mamy pewne plany. Już 1 września będziemy tutaj inaugurować rok jubileuszowy z orkiestrą, z tymi, którzy będą na warsztatach, między innymi. No a potem standardowo wszystkie nasze projekty doroczne, czyli i gala noworoczna, i projekty, które będziemy realizować w wszystkich pałacach i zamkach zaprzyjaźnionych już teraz od paru lat. No i będziemy dalej uskuteczniać tą naszą orkiestrową kulturę, poszerzając repertuar, też może i zaskakując czasem publiczność, bo ostatnio może orkiestra zaskoczyła publiczność ubiorem swoim, bo tak ni stąd, ni zowąd pojawił się pomysł, żeby orkiestra tym razem wystąpiła na biało. Pomysł zawsze można mieć i on może ujrzeć światło dzienne, ale nie zawsze wszystkim się spodoba, bo to był pomysł 2 dni przed koncertem. Ale orkiestra pięknie wyglądała. Wszystkie dziewczyny, które nie wiem skąd, ale wyciągnęły białe swoje suknie. Do tego ubrały wianki, bo koncert był 27 czerwca. Każda z dziewczyn miała wianek na głowie, taki wiosenny czy letni, z różnych zbóż i kwiatów. No i można zobaczyć te zdjęcia, które fantastycznie wyglądają, i orkiestra na tle Groty Lurskiej, tam na Górze Świętej Anny, ale też na tle zamku w Niemodlinie prezentowała się fantastycznie. I mam nadzieję, że te projekty będziemy dalej realizować i te różne pomysły będziemy pokazywać ludziom, a przy okazji będziemy też jakiś nowy repertuar ćwiczyć i go pokazywać szerokiej publiczności.
1: Województwo polskie będzie rozegrane, bo orkiestra jeździ praktycznie po całym naszym terenie. edukuje, muzykuje i się cieszy. I trwa to ponad 20 lat. To jest niesamowita formacja. I pewnie to będzie wszystko jeszcze pączkować, bo wiadomo, że dzieci osób, które grają, też grają na instrumentach. To tak po prostu jest. To w takim razie życzymy, żeby to wszystko się dobrze toczyło i oczywiście wielkie gratulacje, bo to niebywałe, że ci młodzi ludzie cały czas grają, koncertują, no i nam też umilają czas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, że Klaudiusz Lisoń, muzyk, nauczyciel, animator, twórca orkiestr dętych w województwie opolskim, był gościem audycji.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na koncertach.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Już godzina 22, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości, zapraszam. A w nich areszt dla mężczyzny podejrzanego o spowodowanie pożaru w Opolu. Unia i Ukraina ogłosiły porozumienie dronowe. Polscy siatkarze wygrali z Bułgarią 3-0. W wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Roman Juranek. A zaczynam od informacji dla kierowców. Uwaga na utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu. Tam doszło do zderzenia skutera z samochodem osobowym. Kierowca skutera został poszkodowany, trafił do szpitala. Nie ma już teraz na miejscu większych utrudnień. Do 10 lat więzienia grozi 25-letniemu mężczyźnie, który miał spowodować pożar w jednym z bloków na terenie Opola. Mężczyzna stworzył realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców budynku. Ponadto, jak ustalili śledczy, wcześniej 25-latek miał brać udział w pobiciu innej osoby. Do pożaru doszło 5 lipca na jednym z opolskich osiedli, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
6: Według ustaleń śledczych mężczyzna podpalił stojak na buty znajdujący się na klatce schodowej budynku wielorodzinnego. Ogień doprowadził do uszkodzenia klatki schodowej na trzecim i czwartym piętrze, a także instalacji gazowej, instalacji cieplnej, wody oraz oświetlenia. Łącznie straty oszacowano na ponad 25 tysięcy złotych. Jak ustalili policjanci, podejrzany tuż przed zdarzeniem uczestniczył w spotkaniu towarzyskim odbywającym się w tym samym budynku. Najprawdopodobniej doszło tam do sprzeczki z innymi uczestnikami, po czym miał on dopuścić się podpalenia.
5: A na wniosek policji i prokuratury sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie tymczasowym.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Unia Europejska i Ukraina ogłosiły wielomiliardowe porozumienie dronowe. To odpowiedź na zmasowane rosyjskie ataki. Porozumienie ogłosiła w Kijowie przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen.
7: Unia Europejska i Ukraina wniosą do umowy swoje mocne strony. Ukraina wiedzę i doświadczenie. Chodzi o pomysłowość Ukraińców sprawdzaną każdego dnia na polu bitwy. A Unia, jak mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, ma z kolei bezpieczne zakłady produkcyjne. Potencjał przemysłowy Unii umożliwi produkcję na dużą skalę i w krótkim czasie. Nowością jest możliwość budowy i przechowywania dronów na terytorium Unii, a nie na Ukrainie, co ma uchronić je przed atakami Rosji. Po 2-3 miesiącach drony będą przekazywane Ukrainie lub państwom zainteresowanym wzmocnieniem swoich zdolności, szczególnie na wschodniej flance.
5: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Teraz wakacje w Kędzierzynie Koźlu. Miejskie instytucje oraz szkoły przygotowały dla dzieci i młodzieży sporo ciekawych propozycji. Przez całe lato nie zabraknie sportu, kultury, interesujących zajęć i przede wszystkim dobrej zabawy, zapewnia Piotr Pękala, rzecznik Kędzierzyńsko-Kozielskiego Magistratu.
8: Jeżeli mówimy chociażby o Mosirze, to tutaj takim przykładem są darmowe zajęcia szkółki tenisa. Na fali ostatnich sukcesów naszych tenisistek chętnych nie brakuje. Dodatkowo będą realizowane zajęcia z jazdy na rolkach. Bogata oferta także w bibliotece. Tu też warto podkreślić, zajęcia organizowane są niemal we wszystkich naszych filiach. Miejski Ośrodek Kultury to tradycyjnie półkolonie. Za nami już pierwszy turnus, a przed nami kolejne.
5: A wakacyjne półkolonie odbywają się również w 8 szkołach podstawowych, natomiast w Muzeum Ziemi Kozielskiej zaplanowano spotkania i warsztaty z historią. I jeszcze sport. Polscy siatkarze wygrali z Bułgarią 3-0 w pierwszym meczu odbywającego się w Chicago turnieju Ligi Narodów. Najskuteczniejszym graczem triumfatorów był atakujący Bartłomiej Bołądź, zdobywca 13 punktów. To ostatnie zawody fazy zasadniczej Ligi Narodów, po której 7 najlepszych zespołów tabeli oraz gospodarz Chiny zakwalifikują się do imprezy finałowej w Ningbo. Po wygranej z Bułgarami Polacy awansowali na drugie miejsce. Teraz jeszcze zaglądamy na półfinałowy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej Anglia-Argentyna. Spotkanie odbywa się w Atlancie. Pierwsza połowa bezbramkowa. Obecnie trwa przerwa.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po 22.
0: Wiadomości w języku ukraińskim.
9: Вітаю у студії Радіо Поле, Світлана Мех. Коротко про події України та світу. У Сумах унаслідок ранкової атаки російських КАБів загинули троє мирних жителів, 21 людина травмована. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Росіяни завдали удару поблизу медичного закладу. На місці влучання горіли транспортні засоби. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні у Києві анонсувала виділення Україні додаткового 1 мільярда євро у межах кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро на виробництво дронів. Про це вона повідомила на спільній прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським. Фон дер Ляєн також зазначила, що розвиток оборонного співробітництва між ЄС та Україною передбачає створення спільних підприємств, а також обміном технологіями та досвідом. У Європейському Союзі 15 липня домовилися продовжити до 4 березня 2028 року тимчасовий захист для українців. Як зазначається на сайті Євроради, рішення ухвалене на виконання зобов'язання ЄС підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно. Водночас впроваджено зміни, що торкнуться військовозобов'язаних. У ЄС заявили, що нові правила не поширюватимуться щодо тих, хто вже користується тимчасовим захистом в ЄС. Новоприбулі заявники повинні надати документ, зокрема про відстрочку або ж звільнення від військової служби, тобто підтвердження легальності виїзду з України. Польські винищувачі над Балтійським морем перехопили два російські літаки Су-30СМ-2, повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За словами міністра, російські літаки спостерігали за навчанням з протиповітряної оборони. У відповідь чергова пара винищувачів із Мальборка у повітрі здійснила перехоплення. У супроводі російських літаків також брали участь винищувачі Швеції. Косіняк-Камиш зазначив, що російські літаки не порушували повітряного простору Польщі. І це була остання інформація цього випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
0: Погода.
5: Niecałe 19 stopni, a ciśnienie po kilku godzinach stabilizacji nieco wzrosło i wynosi 1021 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo jeszcze okresami opady deszczu, a także zanikające burze. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a temperatura minimalna tej nocy to 15 stopni. Jutro w dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, także prognozowana wysokość opadów do 10 mm, temperatury maksymalne od 26 do 28 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: O matko!
1: Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Minęła godzina 22. To jest nasza cośrodowa audycja O matko. I dzisiaj naszym gościem w studio jest pani Urszula Notka, mediatorka i specjalistka pracy z rodziną. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Tych tytułów jest trochę więcej, więc dwa słowa może jeszcze dopowiemy, czym zawodowo się Pani zajmuje.
2: Więc drodzy Państwo, tak jak Pani już uprzedziła, jestem zarówno mediatorem, jestem specjalistą pracy z rodziną, jestem terapeutą, trenerem, więc tak naprawdę ten zakres mojego oddziaływania jest szeroki, aczkolwiek ma on jeden bardzo istotny wspólny zbiór – rodzina.
1: Rodzina. I właśnie rodzinie dzisiaj poświęcimy temat naszej audycji, a przede wszystkim budowaniu relacji. Relacji z rodzicami, relacji z dziećmi. I takie pytanie na otwarcie, no właśnie, mamy wakacje, czy to jest dobry czas i ważny czas na budowanie relacji rodzic-dziecko?
2: Więc tak naprawdę czas wakacyjny to, żebyście Państwo też mieli jasność, to trudny czas. Bo dzieci tak naprawdę po całym roku szkolnym są zmęczone, potrzebują odpoczynku, potrzebują odparowania, więc jakby mają inne potrzeby aniżeli rodzice. Natomiast żebyśmy też mieli jasność. Zapytała Pani o relacje, więc myślę, że fajnie byłoby zacząć od tego, czym tak naprawdę jest relacja. Więc w mojej ocenie, czym jest relacja? Relacja tak naprawdę to spoiwo. To spoiwo, które łączy. To tak jakbyśmy chcieli zbudować dom, a nie mieli tego spoiwa. Więc nie da się tak naprawdę zbudować stabilnego domu, czegoś, co będzie służyło na lata i przynosiło bezpieczeństwo, bez tego spoiwa. Więc jakby ta relacja to jest to spoiwo, coś, co daje poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i tak naprawdę bez tej relacji, no ani rusz. Jeżeli chcemy funkcjonować bezpiecznie w roli mamy, w roli taty i dać tak naprawdę ten gwarant bezpieczeństwa naszym dzieciom, tego dobrostanu. Więc jakby bez tego nie da się. Więc żebyśmy też mieli jasną sytuację. Okres wakacyjny, mamy go dużo, jest ciepło, więc mówię, pomysłów jest gro w głowach zarówno rodziców, jak i dzieci na jego zagospodarowanie. Aczkolwiek na budowanie relacji trzeba bardzo mocno sięgnąć wstecz, bo tak naprawdę należałoby zacząć od samego startu, bo tak jak przychodzą nasze dzieci na świat, to dla nich w tym pierwszym etapie jesteśmy całym światem, więc one kochają nas bezwarunkowo. Natomiast w miarę wzrostu i rozwoju, tak naprawdę to ta grupa społeczna, to środowisko, w które wchodzą, te nowe środowiska, w których wchodzą, jest coraz to szersze. Natomiast to jest właśnie ten etap, kiedy należałoby o tą relację zadbać. Mhm. Bo skoro dzieci kochają nas bezwarunkowo, to warto byłoby to utrzymać, wypielęgnować i żeby tak zostało, żebyśmy w tej właśnie odsłonie mieli konstans. Ponieważ tak, pojawiają się koleżanki, koledzy, pojawiają się pierwsze przedszkolne miłości, tak? Więc jakby pytanie, czy w tej przestrzeni wciąż jest miejsce dla rodzica? Więc to miejsce trzeba wygospodarować, może inaczej, utrzymać, wypielęgnować, żeby w momencie tak naprawdę jakichś perturbacji, trudności, tak, bo one zawsze towarzyszą nam, naszym dzieciom, żeby miały w nas wsparcie, żeby czuły naszą gotowość, otwartość do tak naprawdę wysłuchania, bycia obok, towarzyszenia mu. Bo dziecko potrzebuje właśnie tego poczucia bezpieczeństwa od samego startu. I naszym takim kluczowym zadaniem jest danie dziecku właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, tego wsparcia, to te właściwe i dogodne warunki, które pozwalają dziecku na dobry, taki wręcz właściwy rozwój, tak? Rozwój, który prowadzi do zabezpieczenia tych podstawowych potrzeb i jednocześnie do tego, żeby sięgnęły na sam szczyt. Co to znaczy, żeby sięgnęły na sam szczyt? Do samorealizacji, żeby poznały swoje zasoby, żeby poznały swoją wartość. Więc co jest bardzo, bardzo istotnego w budowaniu relacji, a mianowicie to, że dzieci, kiedy czują bliskość i to wsparcie ze strony rodzica, przychodzą, rozmawiają, bo czują się w ich towarzystwie bezpiecznie. Mhm. Natomiast relacja ma też drugą odsłonę. Im dziecko jest starsze, wiadomo, ta grupa, to środowisko też jest coraz to szersze i tych wpływów jest znacznie więcej. Trudności szkolnych, czy tam powiedzmy społecznych też idzie w parze więcej. Natomiast, tak jak powiedziałam, relacja ma dwojakie znaczenie, ma drugą odsłonę. Więc w momencie, kiedy dziecko jest starsze, boryka się z innymi trudnościami. To już jest wyższy etap, tak? Wyższy level. Natomiast ta bezpieczna i właściwa relacja jest jednocześnie tym czynnikiem chroniącym nasze dziecko. Co to znaczy? Biorąc pod uwagę szerokość tak naprawdę wpływu grupy środowisk, grupy społecznej, najbliższego środowiska, nie wiem, szkolnego, pozaszkolnego, wpływu tak naprawdę treści forsowanych w internecie, w telewizji, na różnych tak naprawdę kanałach społecznościowych, daje dziecku taką odsłonę, że bez względu na to, czego doświadczę, co zobaczę, mogę przyjść, porozmawiać, zapytać. Więc jakby to jest ten czynnik chroniący, że dziecko nie będzie szukało tego wsparcia i poplecznictwa na zewnątrz, tylko będzie miało odwagę i gotowość usiąść razem z nami. Więc tak naprawdę relacja budowana od samego początku, czy też od tych wczesnych lat, będzie tak naprawdę nam pięknie owocowała. Natomiast w okresie wakacyjnym jest tej przestrzeni dużo. Więc co to znaczy dużo przestrzeni? Dużo tak naprawdę takiego czasu, którego można pięknie zagospodarować. Natomiast musi być już ta podwalina, tak? Czyli jakiś zaczątek relacji, to poczucie bezpieczeństwa, które już zbudowaliśmy, tak? Ale czasami dzieje się tak, że nie udało nam się to wypracować, więc zawsze też, bez względu na to, jaki to czas, czy wakacyjny, czy zimowy, czy jakikolwiek, mamy możliwość powrotu. Natomiast on jest okraszony nie lada trudem. Co to znaczy? A dziecko, które wchodzi tak naprawdę w grupę rówieśniczą, jest bardziej plastyczne. To, które już jest częściowo, powiedzmy, może nie tyle z tą skostniałą strukturą, ale już tą strukturę ma inną, jest trudniej do niego dotrzeć. Oczekuje czegoś innego, tak? Natomiast zawsze jest ten moment, kiedy możemy usiąść z naszym dzieckiem, powiedzieć: zawiodłem. Byłem zbyt zajęty budowaniem swojej kariery, ta gonitwa, która wkradła się w nasze życie, zaczęła królować, nie dostrzegłem tego. Mm-hmm. Aczkolwiek dziś to widzę i żałuję to. Żałuję tego, więc dziecko, czy myślisz, że to dobry czas, czy jest szansa, żebyśmy tu i teraz spróbowali na nowo?
1: No i właśnie, jedziemy na wakacje, czyli ten czas urlopu, powiedzmy tego dwutygodniowego, no bo rodzice wakacji nie mają. I teraz jak takie wakacje zorganizować, te 2 tygodnie, żebyśmy się mogli poświęcić sobie, żeby to się nie skończyło trochę tak, że jedziemy na wakacje, każdy sobie leży na leżaku ze smartfonem czy książką i jesteśmy razem, ale osobno, no i gdzieś tam się nam znowu to rozjeżdża.
2: Więc drodzy Państwo, warto tak naprawdę przygotować się do wyjazdu. Co to znaczy? Nawet jeżeli odrobinę zrobię krok wstecz, nawet jeżeli gdzieś ta relacja nam trochę kuleje, tak, to jest fajna przestrzeń, żeby usiąść i zaplanować od samego startu ten nasz wyjazd. Co to znaczy zaplanować? Usiąść z naszym dzieckiem, z naszymi dziećmi, zrobić taką burzę mózgów, tak? I jakby nie iść tylko i wyłącznie w swój własny pomysł. Dlaczego? Ponieważ ja mam taki, ojciec ma inny, a nasze dzieci mają zupełnie inny. Więc co tak naprawdę, to należałoby potraktować jako zaczątek, czyli dostrzeżenie potrzeb naszych dzieci i pozwolenie im na decyzyjność. Co to znaczy? Jestem ważny, mama z tatą liczą się z moim zdaniem, chcą wysłuchać, co mam do powiedzenia, jaki mam pomysł na wypoczynek. Bo być może mama z tatą gdzieś tam byli zajęci, a ja z kolei wynalazłem smaczki, wynalazłem fajne punkty, które można byłoby odwiedzić, które będą szły za naszymi zainteresowaniami, a jeżeli nie, to tak naprawdę pozwolą nam na wspólne spędzenie czasu, które gdzieś tam być może będzie tą cegiełką do budowania, tak? Więc samo przygotowanie, czyli opracowanie takiego szczegółowego planu działania, począwszy od tego, gdzie wyjeżdżamy, czego oczekuję od, powiedzmy, od hotelu, czy od naszego wynajętego apartamentu, czy to ma być z balkonem, czy to ma być blisko plaży, czy chcemy z jedzeniem, czy będziemy chodzić, dobierać nasze posiłki, tak? Czy stawiamy na plażowanie, czy na zwiedzanie. Przede wszystkim dziecko czuje się, że słuchamy aktywnie i przede wszystkim chcemy razem z nimi ten czas spędzić. A to jest to robi nie lada robotę. Mhm. Czyli jesteś dla mnie ważny, więc skoro już coś ustalimy, uzgodnimy, bo wiadomo, są pomysły, które są odrealnione i jakby w ogóle nie spełniają być może naszych możliwości finansowych, być może rozjeżdżają nam się, więc możemy tak naprawdę jednego roku wziąć pod uwagę ten plan, w tym roku zrealizować ten. Więc jakby mówię, mamy już ustalone, gdzie jedziemy. Mamy ustalone punkty, co chcemy zwiedzić, co chcemy zobaczyć. Dla jasności, aha, robimy to razem. Więc oczywiście czas na książkę, czas na plażowanie jest. Jest odparowaniem, jest taką fajną przestrzenią dla mnie. Natomiast budowanie czegoś, co będzie nas łączyć, czyli wspólne wyjście, wspólne wybranie, nie wiem, miejsca, gdzie będziemy jedli obiad, tak? Popołudniowe wyjście na kawkę, na lody, tak naprawdę będzie nas spajało, bo czas spędzany z dzieckiem będzie tak naprawdę w przyszłości owocował. Jestem ważny dla mamy, jestem ważny dla taty, jestem takim nieodłącznym elementem naszej rodziny. To robi wow. Jestem dla nich po prostu ważny.
1: Jeszcze chciałam zapytać, bo często bywa tak, że jedziemy razem na wakacje odpoczywać, ale słyszymy, że potem to przebywanie ze sobą 24 godziny na dobę jest dosyć trudne. I często na takich wakacjach też rodzi się sporo konfliktów i wracamy z tego urlopu zamiast wypoczęci. To z taką myślą, że nareszcie.
2: Nareszcie w domu i nareszcie każdy jest u siebie w swojej przestrzeni. Więc, drodzy Państwo, konflikty są nieodłączną częścią funkcjonowania człowieka, tak? Ile głów, tyle pomysłów, więc jakby nie da się wydrzeć z głowy różnych potrzeb, tak? Więc jakby konfliktem absolutnie nie należy ich demonizować, bo one idą z nami w parze, są z czymś naturalnym. Powiem jeszcze taką rzecz, być może niewiele osób tak naprawdę na konflikty, czy też na te nieporozumienia, które rodzą się, przyjmijmy, nie wiem, już w drodze, w pokoju hotelowym, chciałabym rzucić na nie nowe światło. Mhm. A mianowicie jakie światło? Otóż takie, że konflikty tak naprawdę są niezaspokojonymi potrzebami, więc być może źle coś zaplanowaliśmy, być może coś poszło nam po drodze nie tak. Natomiast kiedy nasze dziecko mówi, słuchaj, nie podoba mi się, nie chcę tego, nie chcę spać, nie wiem, nie chcę dzielić z tobą łazienki, nie chcę spać w tym pokoju, więc fajnie jest. Ja wiem, że dla mnie to fajnie jako dla mediatora, bo dla mnie to jest taka ciekawa przestrzeń, którą można ładnie rozwinąć, a wiele osób będzie się tego bało. Otóż nie należy się tego bać. Dlaczego? Bo jeżeli dzieci mówią o swoich potrzebach, czasami bardziej wymownie, czasami bardziej siarczyście, tak? Czasami rodzeństwo przemawia do siebie pięściami, a nie słowami, więc wygląda to różnie. Aczkolwiek jeżeli mówią o swoich potrzebach, to znaczy, że czują się z nami bezpiecznie.
1: Bezpiecznie, tak.
2: Więc jeżeli mówią, to tak naprawdę jest to dla nas informacja. Usiądźmy, porozmawiajmy, czego w tym momencie oczekujesz i jaki masz pomysł, tak? Na, nie wiem, na podzielenie naszego apartamentu, na być może na ustalenie kolejki w łazience, a być może na jakieś, nie wiem, takie niuanse, które pozwolą nam jakościowo spędzić czas. Więc nawet jeżeli te konflikty gdzieś się pojawiają, wdarły się, one nie są niczym strasznym, są nieodłączną częścią takiego spędzanego czasu wspólnie, bo mówię, nie wychodzimy do pracy, nie wychodzimy do szkoły, jesteśmy ze sobą 24 godziny na dobę, więc jakby na nowo poznajemy siebie, być może coś nam umknęło wcześniej, aczkolwiek dzieci czują się bezpiecznie, więc zgłaszają, czasami krzykiem, mówię, czasami wymownie i w sposób trudny do przyjęcia dla rodzica, mówią, dostrzeż mnie, nie chcę z nim spać w pokoju, nie chcę z nim mieć razem łazienki, więc zróbmy jakąś rotację, tak? Pomyślmy, pokombinujmy. Natomiast fajne jest, że dzieci mówią, zgłaszają i jakby na tym się koncentrujmy. I dla jasności, niech nie paraliżuje nas strach, bo to ma być jakościowy czas, więc szukajmy rozwiązań, a nie zacietrzewiajmy się w tym, że rzeczywiście kłócimy się. No i cóż to takiego? Mhm. Nic strasznego.
1: A z drugiej strony, jeśli mamy taką sytuację, że tutaj z dziećmi nie ma tego konfliktu, no ale partnerzy ze sobą jakby nie są przyzwyczajeni tyle czasu przebywać, nie ma tej pracy, nie ma tych swoich aktywności, tylko jesteśmy na siebie w cudzysłowie skazani 24 godziny na dobę, no to nie powinna się też nam trochę taka lampka zapalać, że jeżeli się nam w głowie pojawia taka myśl, będziemy musieli ze sobą wytrzymać tyle czasu. Czy tutaj coś się nie dzieje między nami złego?
2: Znaczy, jeżeli tak naprawdę rodzi nam się w głowie informacja, będziemy musieli ze sobą wytrzymać. Pierwsza rzecz, musimy. Drugie, że wytrzymać, czyli tak naprawdę nie czujemy się komfortowo. Mhm. Więc słusznie pani zaznaczyła, pani redaktor, czyli tak naprawdę nie jest to coś, co urodziło się w przeciągu 3 minut, czyli tak naprawdę to już jest jakieś pokłosie. Pokłosie jakichś, powiedzmy, nie wiem, niezaspokojonych potrzeb, pokłosie tak naprawdę tego, że uciekamy w pracę, nie szukamy tej wspólnej przestrzeni z naszą bliską osobą, z naszą połówką, tylko przeszliśmy tak naprawdę w zadaniowość. Dom nie może działać na zasadzie zadaniowości. My musimy tworzyć żywą i taką po prostu żywą strukturę, tak? Która dla jasności, żywa struktura jest plastyczna, więc w zależności od tego, co się dzieje, my szukamy rozwiązania, robimy to razem, współtworzymy, współpracujemy, więc jakby dla jasności, to, że jesteśmy ze sobą, nie wiem, 20 lat, jasnością jest, że to nie jest już tak, jak było na początku, tak? Zmieniamy się. Zmienia się nasz status społeczny, zmienia się nasza rzeczywistość, zmieniają się nasze potrzeby, zmieniamy się my. Więc może tak naprawdę warto byłoby się zatrzymać i pomyśleć, czy to, co się zmieniło w naszym życiu, czy możemy tak naprawdę coś udoskonalić, żeby wciąż było nam razem po drodze. Bo dla jasności, jedziemy w tandemie, tak? Mhm. Nie da się, jeden będzie ciągnął, a drugi będzie hamował, tak? Więc to jest ważna informacja. Brakuje nam tej wspólnej przestrzeni, coś nam umknęło. Być może na poczet dziecięcych potrzeb odeszliśmy trochę od swoich. Mhm. Więc jakby fajnie byłoby też ten czas wakacyjny wykorzystać, bo być może któreś z dzieci jest już w takim wieku, że na przykład może, tak? Czyli od tego 10 roku plus dzieci mogą tak naprawdę, nie wiem, zorganizować sobie jakąś tam chwilę same, tak? Być może, nie wiem, pójdźmy razem na kawkę, usiądźmy, porozmawiajmy, tak? Być może przypudrowaliśmy jakiś temat na długie miesiące, może to ten czas, kiedy jesteśmy razem, nie ma obok nas dzieci. Postawmy tak naprawdę na szczerość, bo to jest dla nas czas. Więc mówię, w takich dogodnych okolicznościach, kiedy dzieci są bezpieczne, nie towarzyszą nam, może w tym, nie wiem, przy tym piciu kawy, czy przy wspólnym obiedzie, po prostu powiedzmy, zależy mi na tobie. Kocham cię. Aczkolwiek coś nam chyba, nie zauważyłeś, że coś nam ostatnio umknęło albo zaczęło się psuć? No wiesz co, rzeczywiście, ja też tak myślę, tylko bałem ci się powiedzieć. Ale z kolei dlaczego bałeś się powiedzieć? Przecież jesteśmy razem, jesteśmy tyle lat wspólnie, więc nie bój się, rozmawiajmy, bądźmy ze sobą otwarci, bądźmy ze sobą szczerzy. Zatem, okej, no dziękuję ci, że też to dostrzegłeś i to wypowiedziałeś. Zatem, jak myślisz, co należałoby zmienić? Co należałoby zmienić? Jesteśmy z dziećmi, więc tak naprawdę zróbmy pierwszy krok, a resztę zrobimy tak naprawdę w warunkach domowych, żeby nie ograbiać naszych dzieci z tego uśmiechu i z tego czasu, aczkolwiek cieszę się, że to dostrzegasz, wypowiedziałeś, bo co jest bardzo ważnego, a tak naprawdę coś, co nas oblepia, coś, co mamy gdzieś tam w środku i zostało albo niewłaściwie rozpoznane, drugi element wypowiedziany, nie ma tak naprawdę możliwości zaistnienia i znalezienia rozwiązania. Więc na tych wakacjach, przy naszej wspólnej kawce, czy też przy miłym obiedzie, niech to będzie moment, żeby ujednolicić, co nas rzeczywiście gdzieś tam powstrzymuje, co nas ogranicza, co nam umknęło. Mhm. Wypowiedzmy to.
1: Czyli nie zamiatajmy tego pod dywan, bo pewnie gdzieś to już wcześniej zostało zamiecione, tylko może trochę odkopmy i pogadajmy i chyba przede wszystkim rozmawiajmy, bo tego nam pewnie brakuje w takim codziennym życiu.
2: Znaczy gonitwa tak naprawdę wypiera rozmowę, wypiera, znaczy inaczej, na poczet dialogu wskoczyło wymienianie się informacjami. Więc jakby bieg, pęd, zarabianie pieniędzy, wymiana informacji. Otóż dla jasności, dialog robi robotę. Dialog to otwartość, dialog to gotowość. Więc Być może w ciągu tygodnia nie znaleźliśmy na to czasu. Natomiast jest wieczór, jest weekend. Usiądźmy tak naprawdę do takiego, nie wiem, do stołu i porozmawiajmy, co w ciągu tygodnia wydarzyło się takiego, co mi się nie podobało, co rzeczywiście w mojej ocenie jest problematyczne. Nad czym należałoby się pochylić. Mhm. Bo okej, wiadomo, ważna jest informacja. To pomaga nam, nie wiem, przeżyć, przetrwać. Natomiast dialog będzie nas budował. Więc wygospodarujmy chwilę na jakość, na ten dialog.
1: No właśnie, jakość. Tu też się chciałam zatrzymać w kontekście i rozmowy z partnerem, ale też i rozmowy z dzieckiem. Czy ważna jest ilość, czy jednak jakość tych rozmów, tego poświęconego czasu?
2: Znaczy, generalnie genialną rzeczą byłoby, gdyby w parze z jakością szła ilość. Natomiast pytanie, czy mamy taką realną możliwość? Zapewne mamy, natomiast to wymaga od nas bardzo dużo pracy. Co to znaczy wymaga od nas bardzo dużo pracy? Tak naprawdę przewartościowania, przelustrowania naszego planu, nie wiem, dnia, tygodnia i jakby ustawienia na nowo priorytetów. Bo nikt nie mówi, że musimy kłaść się spać w czystym domu, nikt nie mówi, że musimy, nie wiem, wychodzić do pracy w wyprasowanych t-shirtach, czy też Bóg wie, nie wiem, w jakich warunkach musi wyglądać nasz dom. Dla jasności, w moim domu, oczywiście każdy lubi porządek, jak też go lubię. Natomiast proszę mi wierzyć, że czasami siadam z filiżanką kawy, siadam sobie z moim mężem, siadamy, rozmawiamy. I dla jasności, tak piję tą kawę i patrzę, o kurczę, natapczanie turla się, cały kołtun psich kłaków. Pod tapczanem też jest pełno psich kłaków. Aczkolwiek patrzę na mojego psa, patrzę na mojego męża i mówię, kurczę, chłopaki, to jest fajne, siedzimy sobie razem, uśmiechamy się do siebie, rozmawiamy, pijemy kawę, mamy dla siebie czas. Możemy się zatrzymać, omówić pewne rzeczy. Więc dla jasności, sami tak naprawdę dokręcamy siebie. Stawiamy na to, co powiedzą inni, jak mnie ocenią, tak? Kurczę, czasami na poczet tak naprawdę bałaganu, czy mówię, niewyprasowanych ubrań, pozwólmy niech tą przestrzeń wypełni uśmiech, zadowolenie i takie przyzwolenie na odrobinę lenistwa, któremu będzie towarzyszył spokój. Kiedy towarzyszy nam spokój, mamy gotowość, mamy otwartą głowę i wtedy w takich okolicznościach rodzi się najwięcej takich dobrych rozwiązań. Takich, które nie widzieliśmy w tym dzikim pędzie z mopem w ręku.
1: A przy okazji, jak my jesteśmy spokojni, to i cała rodzina pewnie odczuwa i bierze od nas tą energię.
2: Znaczy, spokojem tak naprawdę, ja często powtarzam swoim klientom, ale też dzieciom, z którymi pracuję, mam opracowaną taką genialną fiszkę, która mówi, że pierwszy człon to złość. Pierwszy człon to złość, natomiast później są przygotowane takie, które mają wykropkowane pole i jest cała reszta tej sentencji. Więc zarówno złością, jak i całą resztą tych trudnych, takich wymownych emocji możemy się zarazić. One tak naprawdę są wpuszczane w obieg. Więc te trudne emocje, począwszy od złości, gniewu, tak, smutku, są jakby tym paliwem, są tą pożywką. Więc jeżeli zaopiekujemy swoje emocje, tak, jeżeli damy im tak naprawdę przyzwolenie na to, żeby zaistniała złość, żeby zaistniał smutek, żeby zaistniał w nas gniew, bo to jest naturalne, coś nam się nie podoba, więc czujemy to, co czujemy. Natomiast kiedy jesteśmy tego świadomi i to akceptujemy, mamy możliwość kształtowania naszego zachowania. Więc jeżeli jesteśmy tego świadomi, możemy emocje sobie regulować. Może wyjdę, porobię coś w ogrodzie, może, nie wiem, zamiast do zmywarki włożę naczynia do zlewu i je pomyję i sobie tej złości trochę uleję. A potem z tą być może zmęczonym ciałem, ale otwartą głową mam gotowość. I nie jestem siarczysta, nie jestem atakująca, bo tak naprawdę już sobie to wyregulowałam, jestem tego świadoma, że było dziś czegoś za dużo, Przepracowałam to i jakby mam gotowość usiąść i rozmawiać z całą resztą, tak? I powiedzieć otwarcie, dzisiaj ten dzień był bardzo dla mnie trudny, więc słuchajcie, pozmywałam sobie, nie wiem, czy zrobiłam coś takiego, nie wiem, byłam w ogrodzie, popracowałam, poprzycinałam krzaki, zostawiłam swoją złość w ogrodzie, więc słuchajcie, teraz tak naprawdę jestem gotowa. Czy możemy usiąść i porozmawiać, jak minął wam dzień? Bo mój, tak jak powiedziałam, był trudny, aczkolwiek teraz już moje ciało odpoczęło, głowa się zresetowała, więc mogę z wami swobodnie i z ogromną chęcią siąść, więc po prostu siadam. Więc ważna jest nasza świadomość, nasza gotowość, bo tak jak powiedziałam, wszystkie emocje, a najbardziej te wyraziste, czyli te trudne, te takie chłodne, są wpuszczane w system. Jeżeli wniesiemy te emocje do domu, to zarazimy nią całą resztę. Więc od nas tak naprawdę zależy, czy my je chcemy zaprosić do naszego domu i spędzić z nimi resztę dnia, czy świadomie odejdziemy od tego i powiemy, słuchajcie, jestem bardzo zdenerwowana, dajcie mi proszę, nie wiem, godzinę, potrzebuję wyjść na spacer, odparować, potem jestem dla was. To nie jest dobry czas, przepraszam was, aczkolwiek tego na tu i na teraz potrzebuję. Po co? Po to, żeby swoim zachowaniem nie zrobić wam krzywdy. Więc dajcie mi proszę godzinę, za godzinę jestem. I tak też często robię.
1: O, proszę. Chciałam jeszcze wrócić do tego wątku, kiedy wspomniała pani o dzieciach, które dorastają i stają się taką masą plastyczną, na którą oddziałuje zwłaszcza ta grupa rówieśników. Wróciliśmy już z tego urlopu, tak? Już mamy za sobą wspólne 2 tygodnie. No i właśnie, pociechy mają tych tygodni trochę więcej. I teraz jak tutaj zadbać o tą naszą relację z dzieckiem, które no właśnie w czasie wakacji może poznawać przecież nowe znajomości, nowe grupy, żeby się nam nie oddaliło, żeby też nie miało poczucia, że go kontrolujemy, ale żebyśmy byli w tej relacji, żebyśmy byli może trochę doinformowani, co się dzieje. Bo jak wiemy, wakacje to też wiele zagrożeń.
2: Wiele zagrożeń, dlatego też powiedziałam, drodzy Państwo, o tym czynniku chroniącym, czyli tej bliskości, tej relacji, tak, która będzie tak naprawdę tym gwarantem, że jesteśmy bezpieczni, można nam zaufać, można z nami porozmawiać. Więc wiadomo, że dzieci potrzebują rówieśników, potrzebują internetu, potrzebują tak naprawdę takiej swojej przestrzeni, tak? Bo okej, dwa tygodnie, natomiast tych tygodni rzeczywiście jest zdecydowanie więcej. Więc mają prawo do przeróżnych aktywności. Natomiast ten czas tak naprawdę można by było zagospodarować w dwojaki sposób. Żeby wciąż nasze dzieci kroczyły razem z nami, współpracowały, ale jednocześnie odbierały od nas ten spokój i taką gotowość, tak? Więc o czym tak naprawdę myślę? Myślę o tym, żeby absolutnie nie pozwalać dzieciom na takie w pełni Eldorado, pełną swobodę, tak? W wypełnianiu czasu. Ponieważ tak, są taką integralną częścią naszego domu. Więc skoro są integralną częścią, więc będą potrzebowały czuć się potrzebne, docenione, a dla jasności dialog, w którym mówimy naszym dzieciom tak, słuchajcie, idę rano do pracy, wrócę o tej i o tej, aczkolwiek potrzebuję waszych rąk, potrzebuję waszej pomocy, więc bardzo proszę, żebyście zajęli się tym czy tym, kiedy wrócę, dokończę, będzie mi zdecydowanie prościej. Więc jakby tak, angażowanie dzieci w jakieś tam domowe obowiązki będzie tym gwarantem, że one czują się takim, tą częścią układanki, mało tego, czują się potrzebne nam, ich ręce są nam potrzebne, ich pomoc jest nieprzeceniona. Tak? Więc jakby to jest istotne. To też jest jeden z czynników chroniących. Natomiast, tak jak mówiłam, o tej bliskiej relacji, po tej przy

0: głaskamy dziecko po ramieniu, mówiąc bez ciebie ani rusz. Mhm. Mogę pozwolić sobie na więcej czasu z tobą, dzięki twojej pracy, twojemu zaangażowaniu.
1: Natomiast dzieci to muszą wiedzieć. Tak?
0: Tak, jesteś dla mnie ważny. No, no bez ciebie tak naprawdę ani rusz, tak? Bez względu na to, czy to tylko makaron gotowany, czy wyprowadzony pies. Ale już nie obłupia mnie to z tego czasu, tak? Więc mówmy to naszym dzieciom. Natomiast co jest fajne, kiedy jest to internet, kiedy to jest grupa rówieśnicza, kiedy wchodząc do domu powiemy, matko, jak dobrze, że już jestem. Cieszę się, że was widzę, dzieciaki. Co tam u was? I tak naprawdę, jeżeli nie będziemy przepytywać naszych dzieci...
1: Czyli nie pytamy, co robiłaś.
0: Oczywiście, nie sprawdzamy listy, kto posprzątał, kto nie posprzątał, kto ile czasu spędzał przy telefonie. Nie, nie przepytujmy, nie przysłuchujmy naszych dzieci. Zróbmy im tak naprawdę efekt wow. Jak dobrze was widzieć. Cały dzień o was myślałam, jak mija wam dzień. Naprawdę, mamusiu, tak, nawet nie wiecie, jak bardzo chciałam już być w domu z wami. Zatem słuchajcie, co robiłyście? Jak minął wasz dzień? I dla jasności, kiedy dzieci słyszą taki odzew z ust mamy czy taty, one tak naprawdę przyjmują to zaproszenie do dialogu, bo to jest zaproszenie właśnie do dialogu. Nie przypytywanka, nie namiastka przesłuchania, bo one będą tym zmęczone, oblepione. Więc kiedy czują pogłaskanie po ramieniu, aha, no rzeczywiście, no mama pyta, mama chce się... Więc dzieci mówią, słuchaj, spotkałam się z tym i z tym, ta moja nowa koleżanka poznana zadzwoniła do mnie, czy tam żeśmy się umówiły na, nie wiem, do kina, czy tutaj, więc tak naprawdę wysyłając zaproszenie i dziecko, które czuje się dla nas taką integralną częścią, ono to zaproszenie do dialogu przyjmuje. Więc kiedy przyjmuje zaproszenie do dialogu, my mamy tą możliwość przeniknąć do jego świata. Zobaczyć, czy ta relacja idzie w bezpiecznym kierunku, czy też mało tego. Kiedy na przykład mamy świadomość tego, że nasze dzieci ogrom czasu spędziły z telefonem w ręku, tak? Czy tam, nie wiem, wlepione w grę komputerową. Jak przebić się przez grę komputerową, która jest wybitnie atrakcyjna?
1: A jak wiemy, sam szlaban w sobie też niewiele zdziała.
0: Znaczy, no, drodzy Państwo, no, szlaban, co wnosi tak naprawdę szlaban? Złość, gniew, matka czy ojciec nie rozumie mojej potrzeby, tak? Przecież
1: tylko
0: to...
1: zaostrzamy.
0: Dokładnie, sytuację. Tylko dzieci się nam buntują i absolutnie nie będzie to budowało naszej współpracy. Mało tego, kiedy dzieci będą się nam buntować, to one tą, od tej relacji zaczynają, ona się nam zaczyna ochładzać. Mhm. Aczkolwiek nie o to nam chodzi. Więc co jest ważnego, żeby, ja wiem, że rodzic jakby, no, jego centrum zainteresowania nie jest gra komputerowa. No, nie oszukujmy się, tak? Mamy swoje potrzeby, swoje zainteresowania. Natomiast dziecko będzie się czuło dobrze, kiedy my będziemy chcieli tak szczerze dowiedzieć się, w co ona tam gra. Dla jasności, nie na zasadzie przepytywanki, natomiast podjęcia próby zagrania z naszym dzieckiem, tak? Przeniknięcia, dowiedzenia się czegoś o tej grze, tak? Czy też zaproszenia do tego dialogu, ale wiesz co? Ja nie bardzo rozumiem, o co w tej grze chodzi, no bo w zasadzie mówię, świetnie się nam grało, spędziłyśmy kawał czasu przy tym, ale ja wciąż nie rozumiem, czy możesz mi podpowiedzieć, bo nie wiem, czy dobrze myślę. I tak naprawdę mamy kolejne zaproszenie, w którym dziecko zaczyna nam opowiadać o tej grze, o swoim bohaterze. No ale ten bohater to on, co on tutaj robi i co on tak naprawdę wnosi? Więc dziecko tak naprawdę cały czas nas zaczyna wprowadzać w głębie tej gry, tak? Więc kiedy my wejdziemy w świat tej gry, tak? Tego bohatera tej gry, mamy tak naprawdę możliwość poprzez... Różne levele tej gry, czy też różne odsłony, tak, różnych poziomów gry, przeforsować ważne też treści. Ponieważ grając w grę, my już to wiemy, że na przykład twórca tej gry tak ją skonstruował, że powiedzmy bez dokupienia tokenów nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. My to wiemy z naszego doświadczenia, ale tak naprawdę grając, próbując, a nasze dziecko, kiedy widzi nasze zaangażowanie i tak naprawdę chęć, tak, z naszej strony, mówi, wiesz co, ale popatrz, próbowałem, a cały czas nie mogę wskoczyć na ten wyższy level. Więc wtedy tak naprawdę rodzi się przestrzeń, żeby ukazać naszemu dziecku to, że nie każdy po drugiej stronie ekranu ma dobre intencje. Być może tą intencją jest naciągnięcie nas, tak? Więc jakby wchodząc w ten cyberświat i zainteresowaniem

0: zainteresowań naszych dzieci, mamy tak naprawdę możliwość ukierunkowania, przestrzeżenia ich przed pewnymi rzeczami i ukazania mechanizmów, które tak naprawdę one w wieku, w którym są, nie są w stanie dostrzec, bo mają inną percepcję i rozumienie aniżeli my. Więc wchodząc w ich świat, tak naprawdę mamy więcej narzędzi w ręku. Wiadomo, pewnych rzeczy nie da się uniknąć, tak? Aczkolwiek nasz wachlarz możliwości jest dużo, dużo większy. Więc nie bójmy się grania z naszymi dziećmi, nie bójmy się odpowiadania pytaniami na pytania, bo dla jasności jest przestrzeń, w której nasze dzieci są wiodące, a nie my. Więc pozwólmy im na to, żeby opowiedziały, wprowadziły, a wtedy tak naprawdę my już w tym świecie jesteśmy. Więc mamy możliwość oddziaływania.
1: I tutaj postawimy kropkę, ale myślę, że aura, która nam w tym tygodniu towarzyszy, to chyba będzie sprzyjać temu, żeby właśnie może trochę zainteresować się, w co grają nasze dzieci. I właśnie, i może choćby to będzie takim początkiem do tego, żeby może nie tyle budować, co podtrzymywać tą relację z naszymi pociechami. No niestety nasze radiowe zegary tyka, to znaczy, że musimy już kończyć naszą rozmowę, ale na pewno jeszcze panią Ulę zaprosimy do naszego studia i wrócimy pewnie choćby do tematu mediacji, o czym już rozmawiałyśmy przed naszą audycją. To przypomnę, naszym gościem była Urszula Notka, między innymi mediatorka, specjalistka pracy z rodziną, która szeroko właśnie dzieliła się z nami doświadczeniem i tymi radami, jak te relacje podtrzymywać, żeby było po prostu dobrze i efektywnie, także w czasie wakacji. Dziękuję pięknie za nasze spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie Państwu i taka szybka klamra. Drodzy Państwo, nie bójcie się, ponieważ nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, zawsze jest czas na zmianę i dla jasności dzieci są tak naprawdę najfajniejszą rzeczą, jaką mamy w życiu. Dziękuję.
1: Właśnie, nie bójmy się. Czas na zmiany. Pięknie, pięknie wybrzmiało. Dobranoc, do usłyszenia.
0: Dziękuję, dobrej nocy. O matko.

0: Już 23, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości, zapraszam. A w nich kierownictwo PiS zakazuje stowarzyszeń w partii. Powiemy także o zakończonym spotkaniu premiera z parlamentarzystami KO. Marcin Kania, zawodnikiem Zaksy. Szczegóły za chwilę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy ponownie od dróg. Utrudnienia na A4 na odcinku między węzłem Krapkowice a Opole Południe. W pobliżu Krapkowic samochód osobowy potrącił pieszego na jezdni. Według bardzo wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki opuścił zepsuty samochód. Wtedy potrąciła go osobówka. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Stowarzyszenia Rozwój Plus i Po Pierwsze Polska muszą zakończyć działalność. Decyzją kierownictwa partii członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie mogą przynależeć do stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych o charakterze politycznym. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierzają dostosować się do decyzji partii.
2: Nieco po ponad godzinie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wyszło z tekstem uchwały.
3: Dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym.
2: Mówił rzecznik partii Rafał Bochan.
3: W celu zachowania jedności.
2: Wprawdzie na dostosowanie się kierownictwo dało 7 dni, ale prezes Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska Jacek Sasin tuż po zakończeniu obrad już powiedział, że natychmiast kończy działalność stowarzyszenia.
4: I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji.
2: W mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie będzie działało dalej. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców, napisał były premier.
0: A była to relacja Mariusza Pieśniewskiego. Zakończyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim przyszłości partii oraz mobilizacji przed nadchodzącymi wyborami. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki pozytywnie ocenił dzisiejsze rozmowy.
5: Przed nami bardzo ważny rok, rok wyborczy, więc dużo dobrych rozmów. Też posłowie dzielą się swoimi uwagami, ale przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze. Ciężka praca w terenie, to co robimy, także dużo dobrych działań.
0: Politycy KO rozmawiali m.in. o rozwiązaniu problemu patologii w służbie zdrowia.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Starosta Nyski Daniel Palimonka zawiesił swoje członkostwo w prawach członka partii po tak zwanej aferze marynarkowej. W lipcu śledztwo zostało oficjalnie umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego. Daniel Palimonka chce teraz wrócić do KO na biurko przewodniczącego partii w regionie Roberta Węgrzyna. Wczoraj trafił wniosek w tej sprawie.
6: Wpłynął. No i teraz zarząd regionu będzie musiał podjąć w tej sprawie decyzję. Kiedy to nastąpi? Nie wiem. Jesteśmy w czasie wakacji. Mieliśmy zarząd 2 dni temu. W najbliższym czasie na pewno zarząd się nie zbierze. Będzie to na pewno po wakacjach. No i wtedy będziemy decydować. Wspólnie, kolegialnie.
0: Odpowiedzialność karna to co innego niż odpowiedzialność polityczna. Dlatego wymagana jest zgoda zarządu regionu, aby przywrócić osobę zawieszoną, dodaje Węgrzyn.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Marcin Kania to kolejny zawodnik, który w najbliższym sezonie Plus Ligi będzie występować w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Nowy środkowy trójkolorowych ostatnie 2 sezony spędził w Stilonie Gorzów Wielkopolski. Wcześniej 30-letni siatkarz zaprezentował również m.in. barwy Warty Zawiercie, GKS-u Katowice oraz Bogdanki Luk Lublin. To drugi zawodnik oficjalnie potwierdzony do Zaksy przed nowym sezonem Polskiej Ligi Siatkówki. Wczoraj klub poinformował o transferze atakującego Remigiusza Kapicję. A teraz przenosimy się do Atlanty. Zaglądamy na półfinałowy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Anglia, Argentyna. Koniec tego spotkania. Pierwsza połowa była bezbramkowa. W drugiej padła jedna bramka dla Anglii i 2 dla Argentyny. Argentyna przechodzi do finału.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 1021 hektopaskali, a temperatura to 17, nieco więcej niż 17 stopni. W nocy w regionie pochmurno, możliwe większe przejaśnienia i temperatury minimalne od 15 do 17 stopni, a jutro w dzień pochmurno, przelotne opady deszczu i temperatury od 26 do 28 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Klasyka wieczorową porą.
1: Zaczęliśmy klasykę wieczorową porą od nowego singla Joanny Longić, która jest najbardziej kojarzona z projektem Tęskno. W zastępstwie Marzeny Mielcarek kłania się Państwu Tomek Wojtyłko, a taki podwójny singiel, którego słuchaliśmy, to Thin Fire, utwór, czy dwa utwory tak naprawdę, które tworzą maxi singiel, zapowiadają ścieżkę dźwiękową do filmu Guard Up. Ta ścieżka dźwiękowa ukaże się 31 lipca. Joanna Longić, jeżeli chodzi o tak zwaną współczesną klasykę, takie minimalistyczne tradycje, dzielnie sobie radzi od wielu lat. Nie wiem, szczególnie biorąc pod uwagę moje gościnne występy, jak bardzo szeroko mogę traktować szufladę z napisem klasyka. Nie chcę przesadzić, ale wydaje mi się, że wszyscy fani orkiestrowych brzmień powinni docenić wciąż świeży album Rosalii. Według mnie Rosalia to aktualnie jedna z takich najbardziej oryginalnych artystek popowych, tak naprawdę artystek niezależnych, i rzecz jasna powód, dla którego sięgam po twórczość Rosalii, to mundial, łącząc te światy piłkarskie z muzycznym. Hiszpania w doskonałym stylu pokonała Francuzów. Jako pierwsi Hiszpanie zameldowali się do finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a Rosalia bardzo często pojawiała się na trybunach. Widział to realizator, wskazywał na nią. No i to jest ciekawe, bo z jednej strony rzeczywiście jest postacią kojarzoną ze światem popkultury. Mało tego, jej chyba do tej pory taka najbardziej komercyjna płyta Motomami obfituje w muzykę wciąż oryginalną, ale jednak mocno zakrawającą na reggaeton, na brzmienia takie taneczno-jamajskie. Zresztą jeden z singli z tej płyty towarzyszy triumfom Hiszpanów, no ale z drugiej strony płyta Lux, czyli ostatni jak do tej pory album Rosalii, to bodaj jej najbardziej ambitne przedsięwzięcie. Na tym albumie artystka stawia na bardzo ciekawe orkiestrowe aranżacje. Zresztą utwór promował singiel Berghain, gdzie gościnnie pojawiła się sama Bjerk. Ogromna inspiracja dla Rosalii. Teledysk do utworu Berghain był realizowany w Warszawie, więc bardzo sympatyczny ukłon w stronę naszych słuchaczy. No i rzeczywiście takie podejście do sprawy robiło wrażenie. Tak jak cała płyta. No i sięgniemy do bodaj jej najbardziej takiego orkiestrowego momentu, konkretniej do utworu Porcelana.

była Rosalia, z którą świętowaliśmy triumf Hiszpanów podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zobaczymy, czy okażą się tym największym szczęśliwcem, zwycięzcą, czy nie. Tego dowiemy się w niedzielę. Natomiast pomyślałem sobie właśnie, że świetna dyspozycja piłkarska Hiszpanów jest sympatycznym pretekstem, żeby sięgnąć po twórczość wybitnych hiszpańskich kompozytorów, takich, którzy bez obaw, można powiedzieć, tworzyli hiszpańską szkołę narodową. I dzisiaj sobie na tapet weźmiemy dwóch kompozytorów. Na pierwszy ogień pójdzie Isaac Albéniz, który zasłynął z naśladowania brzmienia i technik gitarowych, komponując na fortepian. A propos zarówno Albénisa i Manuela de Falli, do których przejdziemy, oczywiście bardzo ważne jest nawiązanie w ich twórczości do folkloru hiszpańskiego, do takiej multikulturowości Półwyspu Iberyjskiego. Połączenie tego z ich inspiracjami wydaje mi się w taki bardzo naturalny sposób. A propos Albénisa, to jest postacią, która z jednej strony ma korzenie w późnym romantyzmie, no ale z drugiej strony ten romantyzm przerodził się później bardziej w impresjonizm, w takie, powiedziałbym, wrażeniowe podejście do instrumentu i wydaje mi się, że piękną manifestacją tego przejścia jest bardzo znana suita fortepianowa, która nazywa się Iberia. I tutaj oczywiście tytuł jest bardzo adekwatny, no bo ta suita nawiązuje do Hiszpanii, do różnych jej części. Połączono w tej suicie impresjonistyczne harmonie z wpływami muzyki, choćby z Andaluzji, z wpływami flamenco. My skupimy się na rodzimej interpretacji, za którą odpowiada Rafał Aleksander Łuszczewski. To będzie krótki fragment tej suity, bo postanowiłem zostawić więcej miejsca na balet. Na balet El Sombrero de Tres Picos. Przepraszam, jeżeli jakoś niezręcznie wymówiłem tę nazwę, no ale w każdym razie chodzi tutaj o trójkątny bądź trójgraniasty kapelusz, w zależności od tłumaczenia. Jest to balet komiczny autorstwa Manuela de Falli. Tego baletu posłuchamy w interpretacji orkiestry z Portsmouth, którą kierował John Roston. Natomiast za partię wokalną odpowiada Dolores Arriaga. I te partie wokalne są bardzo ważne, dlatego że są nawiązaniem do cante hondo, czyli takiego zakorzenionego w hiszpańskiej muzyce stylu śpiewania. Oczywiście na antenie Radia Opole skupiamy się na aspekcie dźwiękowym. Nie jesteśmy w stanie do końca prezentować warstwy wizualnej, natomiast warto pamiętać o tym, że scenografię do trójgraniastego kapelusza stworzył Pablo Picasso, także taki manifest kultury hiszpańskiej. Wydaje mi się, że w twórczości, której dzisiaj posłuchamy, jest bardzo ciekawy balans pomiędzy kunsztem, wirtuozerią, jakąś elegancją, no ale jednak właśnie tymi elementami ludowymi czy zaczerpniętymi z folkloru, z czymś też takim bardzo emocjonalnym. Przypominam, najpierw posłuchamy Iberii Isaaca Albénisa, a później trójgraniastego kapelusza Manuela de Falli. Spokojnej nocy, do usłyszenia niebawem. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko.

0: Sezon ogórkowy.
1: Audycja Sezon ogórkowy w Radiu Opole. Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Ten program towarzyszy nam w letnie, lipcowe i sierpniowe wieczory w Radiu Opole od godziny 19 do 21. W nim sporo muzyki, ale też trochę ciekawostek i informacji ze świata kultury. Niebawem będziemy mówić o historii pałacu w Roskochowie. To jest powiat krapkowicki. Postać takiego malarza, artysty Ferdynanda von Haracha. Niedawno działająca tam fundacja postanowiła przybliżyć to w ramach swojej misji przybliżania historii tego miejsca. O tym będziemy mówić. Będziemy też odwiedzać festiwal Kolorowa Ostrawa w Czechach i będziemy także zaglądać do Centrum Historii Templariuszy w województwie świętokrzyskim. Otwarto takie miejsce.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił nas światopogląd na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro.

wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całe klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą tę ekspresję.

Los jest brutalny, wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

zwierzę uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach, jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na szóstym wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na piątym wchodzi

proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm, bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro. 14 piętro.

0: I zaczynamy od pałacu w Roskochowie. Działająca tam fundacja przybliża historię tego miejsca i ludzi związanych z pałacem. Niedawno Andrzej Dereń z fundacji mówił o postaci Ferdynanda von Haracha, artysty, malarza, który urodził się w tym pałacu, pałacu, który można obecnie zwiedzać, chociaż też trwa remont jednego ze skrzydeł.
1: To jest nieznana osoba, a bardzo zasłużona dla kultury ziemi prudnickiej. Urodził się w 1834 roku, tutaj właśnie w pałacu w Roskochowie. O tej znakomitości tej postaci świadczy to, że jego chrzestnymi była jego ciotka Augusta, która była żoną morganatyczną króla Wilhelma, Fryderyka Wilhelma III Hohenzollerna. Czyli samo przez się to już mówiło, że to będzie postać z pewnością wyjątkowa. No i tak faktycznie się stało. Co prawda, ojciec początkowo chciał go skierować na taki kierunek rolniczy, ponieważ on się fascynował rolnictwem. Chciał po prostu, żeby był jego następcą tutaj na majątku, między innymi w Roskochowie, również koło Wilkowa, w Wilkowie koło Namysłowa. Natomiast mały Fryderyk, czy też już młody człowiek, wykazywał zainteresowania plastyczne. Po prostu każdą wolną chwilę spędzał na malowaniu, na rysowaniu. No wiadomo, że tacie to się troszeczkę nie podobało na początku, ale w końcu skontaktował się z jednym z profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. No i on powiedział, że prace tego właśnie młodego Ferdynanda są wybitne i obiecujące. Tato był dobrym człowiekiem, więc odpuścił i Fryderyk dzięki temu mógł kształcić się w kierunku plastycznym. Jechał ze swoim mentorem, czyli właśnie z tym profesorem do Weimaru, odbył podróże po Europie, był w Wielkiej Brytanii, był też w Alpach. Tam już wykonywał pierwsze swoje obrazy, bardzo ładne pejzaże właśnie z tamtych terenów. No i w Alpach też poznał piękną dziewczynę, Helen de Portale. Ona miała swój letni swój, to był jeszcze jej rodziców, majątek nad jeziorem Thun w Szwajcarii. No i tam właśnie zawarli związek małżeński, tam się odbył ślub. Młody w Harach zamieszkał razem ze swoją nową żoną w Berlinie. No i powoli stawał się osobą coraz bardziej znaną. Po śmierci swojej ciotki, czyli tej księżnej legnickiej Augusty, stać go było na to, żeby kupić majątek w Podgórkach koło Złotoryi. Zdobywał różnego rodzaju odznaczenia artystyczne. No i zmarł w 1915 roku. W tym pogrzebie uczestniczył m.in. kanclerz Niemiec, więc był to bardzo wielki, też taki patriotyczny pogrzeb.
0: Skąd czerpiesz informacje, jak się przygotowujesz do różnego rodzaju prelekcji i wydarzeń, które przypominają historię pałacu w Roskochowie? Gdzie tego szukać?
1: Wchodząc tutaj do pałacu 5 lat temu, było naprawdę niewiele informacji na ten temat. Było kilka bardzo takich ogólnych opracowań. No i przez te 5 lat wspólnie też z Piotrem Kulczykiem badamy tutaj historię. I to jest historia, która właściwie zaczyna się od średniowiecza, aż po czasy najnowsze, II wojnę światową, to co się działo tutaj w pałacu potem. To są materiały pozyskiwane z Archiwum Państwowego w Opolu. To są informacje oczywiście teraz też, które są już zdigitalizowane, są w internecie. To są też rozmowy z mieszkańcami, dzięki którym też te informacje pozyskujemy.
0: To jest też bardzo interesujące, taka pasja i miłość do miejsca, jego historii, odtwarzania jej, przypominania. Mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj takiego bardzo zdrowego uzależnienia w waszym przypadku.
1: No, na pewno tak. Gdybyśmy się tym nie interesowali, to pewnie nas by tutaj w pałacu nie było. Ale fajne w tym pałacu jest to, że wchodzimy do obiektu, który był faktycznie nieznany. To jest takie troszeczkę odkrywanie ziemi zaginionej. Takiej, o której nikt nie wiedział, więc to jest taka też taka żyłka odkrywcy. O, niektórzy kiedyś jeździli, wędrowali gdzieś, odkrywali nieznane krainy, nieznane lądy. My natomiast czujemy się jako tacy odkrywcy nieznanej historii Pałacu Roskochów.
0: To Andrzej Dereń z Fundacji Pałacu w Roskochowie. Za chwilę jeszcze powrócimy do naszej rozmowy.

0: Sezon ogórkowy.
1: I powracamy do pałacu w Roskochowie, to jest powiat krapkowicki, gmina Walce. To miejsce można w weekendy odwiedzać, w sobotę i w niedzielę. Można wziąć udział w oprowadzaniu po pałacu. Tam też w jednym ze skrzydeł trwa obecnie remont tego miejsca. Andrzej Dereń z Fundacji Pałacu w Roskochowie nam

0: dzisiaj towarzyszy?
1: To na pewno jest ogrom prac, który jest tutaj do wykonania, więc jest tutaj podziw w kierunku właściciela, że podjął się tak heroicznej pracy właśnie związanej z tym, żeby ten pałac przywrócić mu po prostu dawną świetność. No i oczywiście ludzie się interesują też tym pałacem, kto był jego, kim byli jego poprzedni właściciele, kto go zbudował, więc staramy się tą historię opowiadać i przy okazji też sprzedawać różnego rodzaju ciekawostki.
0: I też przyciągać tutaj sztukę, bardzo ciekawa inicjatywa związana z rzemiosłem w najbliższą niedzielę i też w trzecią niedzielę miesiąca, tak?
1: W każdą trzecią niedzielę miesiąca, to jest pomysł Grzegorza Wnęka, właściciela pałacu, targi sztuki i rzemiosła artystycznego Art Palace. My tą imprezę organizujemy przy okazji, czy razem wspólnie z Giełdą Staroci, organizowaną przez panią Danutę Czerwińską z Głogówka, więc tutaj chcemy, żeby te dwie imprezy, chociaż terytorialnie będą troszeczkę w innych miejscach się odbywały, natomiast korzystamy też jakby z popularności tej giełdy, żeby te imprezy się rozwijały. Czyli to są takie, to będzie takie miejsce, gdzie artyści, którzy tworzą, co miesiąc będą mogli tutaj właśnie przyjść, popromować się, ale i też sprzedać swoje rzeczy.
0: A co na giełdzie staroci można znaleźć, bo już się odbyły takie giełdy, więc macie doświadczenie w tym temacie.
1: Od kiedy odbywałem się tutaj w Roskochowie, czyli to już była szósta edycja, no proszę Państwa, tam są niesamowite rzeczy. To jest coś zarówno dla kolekcjonerów, którzy mogą tutaj na przykład stare monety, banknoty, pocztówki, jakieś tam meble, które są w jakimś tam konkretnym stylu sobie zakupić, czy pohandlować nawet, wymienić się pewnymi rzeczami, ale to są też rzeczy i to widzimy po tym, że przychodzą tutaj na przykład panie, które się za bardzo jakoś tam sztuką nie interesują, ale na przykład wyposażają swój ogród, swoje nowe mieszkanie i takie rzeczy tutaj znajdują.
0: A ja przypomnę, że te targi rzemiosła artystycznego i rękodzieła połączone też z Giełdą Staroci, która już regularnie odbywa się w pałacu w Roskochowie, to wszystko będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę od godziny 8 do godziny 14. Okazja, żeby poznawać rękodzieło nasze lokalne, regionalne. Dzisiaj Andrzej Dereń z Fundacji Pałacu w Roskochowie towarzyszył nam w Radiu Opole.

0: Sezon ogórkowy.
1: A teraz zaglądamy poza nasz region. W Ostrawie rozpoczyna się jedna z największych imprez muzycznych w tej części Europy. Podczas czterodniowego festiwalu Colors of Ostrava wystąpi ponad 100 artystów. Do postindustrialnego kompleksu Dolnych Witkowic, podobnie jak w poprzednich latach, zmierzają miłośnicy muzyki z Polski także.
2: Headlinerem pierwszego dnia festiwalu jest amerykański duet 21 Pilots. Do soboty w Ostrawie wystąpią także m.in. Moby, Lord, LP i Teddy Swims. Na mniejszych scenach nie zabraknie azjatyckiego popu, bałkańskiego folku oraz muzyki ludowej w wykonaniu polskiej grupy Laboratorium Pieśni. Oprócz koncertów organizatorzy przygotowali program towarzyszący, w tym spektakle, warsztaty i debaty. W ramach forum Melting Pot na 7 scenach wystąpi ponad 150 gości, którzy będą rozmawiać o sztucznej inteligencji, przyszłości Europy, zdrowiu psychicznym i nauce. Nowością tegorocznego festiwalu jest Steel Stage, przestrzeń inspirowana przemysłowym dziedzictwem regionu, wykorzystująca materiały z huty w Trzyńcu. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Tyle o festiwalu Colors of Ostrava, a wakacje to czas też podróżowania i wędrowania, między innymi po Polsce. W Opatowie w województwie świętokrzyskim otwarto Centrum Historii Templariuszy. To jest pierwsza taka placówka, która od dzisiaj przyjmuje zwiedzających. W 12 salach wykorzystano multimedia, jak i klasyczne środki przekazu.
3: Jakub Ordutowski z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie powiedział, że na obrazach 3D można zobaczyć m.in. wymarsz pierwszej krucjaty, pojedynki rycerzy oraz ich uzbrojenie od XII do początku XIV wieku.
4: Są znakomite repliki mieczy z XII-XIII wieku, są repliki toporów, replika kuszy, łuku angielskiego. Mamy też tutaj templariusza, który jest w pełnym rynsztunku na koniu, odziany w kolczugę na nogach, czyli tak zwane nogawice kolcze. Całe jego ciało pokryte jest kolczugą. O tym, jak wyglądali krzyżowcy, wspominają źródła z XII-XIII wieku. I ten element pancerza, czyli pancerz kolczy, jest często podkreślany przez źródła arabskie.
3: Grzegorz Gajewski, burmistrz Opatowa, jest przekonany, że nowa placówka przyczyni się do rozwoju turystyki.
5: Mamy taką nadzieję, że będziemy teraz w stanie nareszcie, po wielu, wielu latach, podzielić się turystami z Sandomierzem, z Ujazdem, ze Świętym Krzyżem.
3: Z Opatowa Grażyna Ślęzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
1: Mówiliśmy o Centrum Historii Templariuszy, które właśnie zostało otwarte w województwie świętokrzyskim w Opatowie. To pierwsza godzina programu Sezon Ogórkowy dziś. Niebawem kolejne tematy, wcześniej wiadomości w Radiu Opole.

0: Sezon ogórkowy.
1: Audycja Sezon ogórkowy w Radiu Opole, która nam towarzyszy w letnie wakacyjne wieczory. Druga godzina właśnie się rozpoczyna i w tej godzinie proponujemy wyprawę do Neapolu razem z podróżnikiem, fotografem, dziennikarzem Bartkiem Kierzunem, który pisze książki kulinarno-podróżnicze. Neapol to jedno z miejsc, które odwiedza regularnie. Za moment opowie więcej o tamtejszej pizzy, ale także ciekawostkach związanych z życiem miasta.

0: Dzisiaj odwiedzamy Neapol w audycji Sezon Ogórkowy w Radiu Opole. Fotograf, podróżnik, dziennikarz kulinarny Bartek Kierzun towarzyszy nam w tej godzinie programu. Odwiedzamy razem z nim Neapol. W książce, którą poświęcił właśnie temu miastu, podaje m.in. przepis na pizzę, którą wykonywały kobiety. Jakie zatem były relacje związane z pizzą, jedzeniem, a także płcią i rolami społecznymi? O tym teraz.
1: Włochy w ogóle są kulturą patriarchalną, co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości. Sprawa z pizzą, Neapolem i patriarchatem jest nieco bardziej skomplikowana, bo myk polega na tym, że był niepisany kodeks pracy pizzajoli, który obowiązywał przez długie, długie lata i on zakładał, że przez ileś dni pizzajolo...
0: Czyli pizzajolo się mówi, tak?
1: Pizzajolo, tak.
0: Pizzajolo.
1: Mężczyzna pizzajolo może ileś tam dni pracować, ale potem musi mieć dzień wolny. Co to w praktyce oznaczało? To w praktyce oznaczało, że żona, która była w domu wraz z mnóstwem dzieci, no bo przecież wiadomo, że rozmnażać się trzeba, zwłaszcza w Neapolu 100 lat temu albo 200 lat temu, więc wiesz, mnóstwo dzieci, mnóstwo głodnych do wykarmienia, a on nie może iść do pracy i zarobić tych pieniędzy dla rodziny. No i wtedy narodziła się taka tradycja, słuchaj, że w tym dniu, w którym mężczyzna nie mógł pracować, to kobiety zajmowały się zarabianiem pieniędzy i próbą wykarmienia całej rodziny. I w tym celu one robiły pizzę smażoną. I to jest rzeczywiście ta różnica, że mężczyźni byli odpowiedzialni za piecę i za pizzę, która była z pieca, a kobiety pizzę smażyły, bo do tego nie potrzebowałaś ani pieca, no bo ja zakładam, że myk był bardzo prosty. To nie było tak, że oni wszyscy pracowali u siebie w lokalach, tylko oni pracowali u kogoś, zatem tego któregoś tam dnia nie mieli dostępu do pieca, no więc jak zrobić pizzę, kiedy nie masz dostępu do pieca? No trzeba ją było rzucić na gorący tłuszcz i po prostu usmażyć. No wtedy potrzebujesz już tylko oleju, trochę drewna, żeby rozpalić pod garem i żeby zrobił się tłuszcz gorący. No i ciasta, które jesteś w stanie usmażyć. No a to pizzajolo był w stanie zrobić w domu. No i wtedy żona pizzajolo stawała się pizzajolą, bo dziewczyna, aha, która robi pizzę, nazywa się pizzajola. I przepięknie jest to pokazane w filmie Złoto Neapolu, który nakręcił Vittorio De Sica, więc namawiam też, żeby poszukać, bo to był chyba jeden z pierwszych filmów Sophie Loren i ona tam jest absolutnie młodziutką pizzajolą i właśnie smaży pizzę na ulicy Neapolitańskiej.
0: Ale dzisiaj pewnie ta pizza się bardziej komplikuje, jeśli chodzi o Neapol i są różnego rodzaju wariacje. To musi być też przygoda właśnie tak odwiedzać te miejsca i porównywać, a potem przemycać je wskazówki w książce, do których lokali warto pójść.
1: Z lokalami, do których warto w Neapolu zajrzeć, jeżeli chodzi o pizzę, sprawa jest bardzo prosta, bo one są zrzeszone w Stowarzyszeniu Pizzajoli Neapolitańskiej, który się nazywa AVPN, więc jeżeli mamy logo przed drzwiami, to znaczy, że wszyscy, którzy tam pracują, przestrzegają reguł wypracowanych przez stowarzyszenie, a to jest w dużej części gwarancja tego, że to, co będziemy jedli, to, co wyląduje na naszym talerzu, będzie wysokiej jakości, będzie przygotowane zgodnie ze sztuką, więc o tyle jest to proste, ale rzeczywiście przygoda zaglądania do neapolitańskich pizzerii była fantastyczna, no bo no nie każdy ma szansę zajrzeć wszędzie. A ja byłem wyposażony w taki list żelazny ze stowarzyszenia i wspólnie z Jędrzejem Lewandowskim, czyli pizzajolo z Polski. Wędrowaliśmy od pizzerii do pizzerii, zaglądaliśmy im do piecy, do magazynów, do skrzynek z ciastem i tak, no to była fascynująca przygoda. I jeżeli ktoś może sobie ją zafundować i podglądać pracę będąc w Neapolu, to warto. No bo to jest jeden z nielicznych zawodów, który może się poszczycić tym, że praca pizzajoli neapolitańskiej została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako niematerialne dziedzictwo Neapolu.
0: Do rozmowy z Bartkiem Kierzunem powracamy jeszcze dzisiaj w audycji Sezon Ogórkowy.

0: Sezon ogórkowy.
1: Dzisiaj Neapol to jest nasz temat przewodni, dziennikarz kulinarny, fotograf, podróżnik Bartek Kierzun, który też gromadzi różne ciekawostki o Neapolu, nam towarzyszy.
2: Tu jest też bardzo dużo opowieści o różnego rodzaju cudach, które można w Neapolu spotkać, ale krew świętego Januarego chyba bije wszystkie na głowę.
3: No bije wszystko na głowę, pewnie, że tak. To jest jeden z mitów tak naprawdę neapolitańskich, przy czym nie mówię mitów, żeby powiedzieć coś na temat mniejszego albo większego kłamstwa, tylko mówię o micie w tym takim bardzo mocno kulturowym sensie. Neapol żyje krwią świętego Januarego, która jest przechowywana w Neapolitańskiej katedrze, w przepięknej kaplicy poświęconej świętemu Januaremu. Tych fiolek było kiedyś więcej. Jedna została skradziona, nie wiadomo gdzie jest. Druga jest pusta do połowy, bo połowę krwi świętego Januarego ukradł Karol V, zdaje się, król Hiszpanii. No i to, co rzeczywiście się liczy, to, że 3 razy w roku trzeba tę krew wyjąć z relikwiarza, potrząsnąć i sprawdzić, czy ona popłynie, czy nie popłynie. Jeżeli popłynie, to wróżba jest dobra, to znaczy, że Neapol czeka tylko i wyłącznie szczęście przez kolejne miesiące. Natomiast jeżeli nie popłynie, no to nie wiadomo, co będzie. No i rzeczywiście to, co jest super znaczące, to to, że krew nie popłynęła w 1944 roku. Krew nie płynie wtedy, kiedy Wezuwiusz ma wybuchnąć. No i wiesz, to jest tak, że mogą człowieka przejść ciarki, kiedy o tym myśli. No bo wiesz, tak dziwnie często ten święty January trafia. Trafił też w 2019, czyli na chwilę przed wybuchem pandemii. W grudniu 2019 krew świętego Januarego nie rozpuściła się i pozostała ciałem stałym. No i parę miesięcy później pozamykaliśmy całą Europę i wszystkie granice i siebie w domach, więc wiesz, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, mówię jak jest.
2: A krwi nie można zbadać, Kościół nie pozwala, więc po prostu jest pewnego rodzaju wierzeniem, tradycją, no właśnie.
3: Ale też to, co jest istotne z kolei z punktu widzenia osób religijnych, no to jednak to, że Kościół nigdy nie uznał cudu świętego Januarego. I to, co jest super fajne, tak naprawdę z kolei będąc w Neapolu, można przyglądać się temu, co się dzieje w Neapolu, kiedy ta krew nie chce popłynąć. Wtedy neapolitanki zgromadzone wokół biskupa, który trzyma fiolki, zaczynają krzyczeć, zaczynają tupać, więc to jest, wiesz, to jest też taka próba przekonania świętego, który gdzieś tam z góry być może spogląda do tego, żeby jednak zrobił to, co do niego należy, czyli rozpuścił tę krew. Ale, tak jak powiedziałem, Kościół nigdy tego nie uznał, a to, co ciekawe, jakby wiesz, to jakby druga strona, włącza się racjonalna część mojego mózgu, no to to, że tak naprawdę są ciała stałe, które mają tę właściwość, że jeżeli wprowadzimy je w odpowiedni ruch, to one zmieniają stan skupienia na płynny. No i to nie jest zjawisko, które w fizyce jest spotykane tylko i wyłącznie w neapolitańskiej katedrze, więc ja zostawiam Państwa z odpowiedzią na to pytanie, prawda to czy nieprawda. Ja mówię, ja od czasu do czasu tylko mam ciarki, kiedy myślę sobie o tym, że świat musiał się zamknąć, a krew nie popłynęła.
2: Ale a propos relikwii, są też świeckie relikwie, Diego Maradony, jego włosy w jednej z kawiarni. Zresztą w tej książce też jest opisane twoje spotkanie z piłką nożną, która nie jest głównym obszarem twoich zainteresowań. Odetchnęłam z ulgą, bo moich też nie, chociaż wydaje mi się, że ten kult Diego Maradony bardzo jest żywy w Neapolu.
3: Jest. On, wiesz co, no, to jest tak, że musimy mieć świadomość tego, że południe Włoch jest tak naprawdę bardzo mocno spychane przez północ w sensie znaczeniowym i południe nie ma dobrej opinii. O południu się mówi, że oni nie pracują, że są leniwi i tak dalej, i tak dalej. To jest niemiłe, oczywiście, że tak. To jest też niemiłe bardzo dla ludzi właśnie, którzy tam mieszkają. Neapolitańczycy też mieli bardzo trudne życie tak naprawdę przez długie, długie lata swojej historii, no bo oni, kiedy zostali podbici przez Hiszpanów, to miasto było wysysane. To, wiesz, to jest jak taki gigantyczny wampir po prostu, który siadł nad miastem i po prostu, wiesz, wybierał stamtąd wszystko, co się dało wybrać. To wszystko było wysyłane do Madrytu. A Neapolitańczycy byli zawsze tak naprawdę biedną grupą, a te wielkie, wspaniałe pałace, które możemy w Neapolu oglądać, one bardzo często mają korzenie w hiszpańskich pieniądzach i ich właścicielami były hiszpańskie rodziny, więc

0: W związku z tym, jeżeli wiesz, wyobrazisz sobie, że masz do czynienia z ubogą społecznością, którą tak naprawdę nadal lekceważy się z góry, po prostu patrząc, wiesz, z północy z takim poczuciem wyższości, no to trzeba być pewnym, że w pewnym momencie dojdzie do tego, że wiesz, że oni sobie znajdą coś, co stanie się dla nich super ważne, co będzie takim, wiesz, polem identyfikacyjnym, tożsamościowym, i dla Neapolitańczyków taka stała się piłka nożna wtedy, kiedy Maradona został włączony do zespołu, do drużyny neapolitańskiej, i oni rzeczywiście wtedy zdobyli mistrzostwo Włoch w piłce nożnej. No i tak naprawdę to był taki, wiesz, pstryczek w nos dla tej bogatej północy, dla tych drużyn z Mediolanu czy z Turynu, i powiedzenie im, haha, teraz nasza kolej. W związku z tym, wiesz, ja się absolutnie nie dziwię, że ten Maradona stał się tak naprawdę bogiem, tak naprawdę utożsamianym w zasadzie, wiesz, ze świętym Januarem, bo jak się idzie neapolitańską ulicą, no to widać, wiesz, tam jest graffiti przedstawiające świętego w tym takim, wiesz, stroju, który my kojarzymy ze strojami świętych, i aureolą dookoła głowy. No i nic dziwnego, że tak naprawdę jak już masz włosy Diego Maradony, to zamykasz je za szybą w barze w okolicach posągu Nilu i czekasz na to, żeby ludzie pielgrzymowali do tej relikwii, no bo to już jest relikwia w tej chwili.
1: A ja przypomnę, że naszym gościem dzisiaj jest Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, fotograf, podróżnik, autor wielu książek.

0: Sezon ogórkowy.
1: I ostatnia odsłona związana z Neapolem, z jego historią, tradycją. Bartek Kierzun, dziennikarz, fotograf, podróżnik, gości na antenie.
2: Mitów, legend turystycznych, których zawsze jest dużo w takich miejscach, które są atrakcyjne, interesujące, do których ludzie podróżują. Tutaj na przykład jest tak postać tego ducha, który pojawia się gdzieś tam w podziemiach i całym tym systemie wodociągów, który zawdzięczamy Markowi Agrypie, jak dobrze pamiętam, swojej książki. No i właśnie takie mity, turystyczne legendy. Co o tym myślisz?
3: Co ja to uwielbiam, ponieważ ja uważam, że to mówi dużo więcej o mieście. To nie jest tylko i wyłącznie legenda. My możemy to traktować jako taką ciekawostkę. Ach, przyjeżdżamy, fajnie, że nam to ktoś opowie. Ale tak naprawdę też pokazuje, że wiesz, że trzeba było w jakiś sposób spróbować wyjaśnić to, co cię spotyka. No i myślę, że opowieść o tym, że w podziemiach Neapolu, w tym Neapolu podziemnym mieszka nieszczęśliwe dziecko, które po nieszczęśliwym dzieciństwie zostaje zabite i ono płata figle i wiesz, wynosi ci z domu biżuterię, to tak naprawdę była próba takiego racjonalnego wyjaśnienia, albo inaczej, próba racjonalizowania tego, co się dzieje w domu, a czego nie umiesz wyjaśnić, czyli na przykład dziwnych hałasów, albo tego, że od czasu do czasu coś ci zginęło w domu, a to oczywiście mógł być złodziej, albo nie wiem, albo sroka, albo cokolwiek, to jest zupełnie inna sprawa, ale potrzebowałaś wyjaśnić tę sytuację, w związku z tym, wiesz, my powołujemy do życia mity właśnie po to, żeby sobie zracjonalizować rzeczy, których nie potrafimy sami sobie wytłumaczyć. Ja traktuję te legendy w taki sposób. One są dla mnie wpisane w neapolitańskie DNA, w ogóle są wpisane zawsze w DNA miejsca. I to jest fantastyczna przygoda, wiesz, by móc się z tym zmierzyć i zastanawiać się, skąd się to wzięło, do czego im to było potrzebne, bo za tym za każdym razem coś tam się kryje i w wypadku Neapolu te legendy właśnie, one opowiadają o mieście, wiesz, no mamy Pulcinelle, to jest kolejny taki mit neapolitański, wiesz, z którym w gruncie rzeczy nie wiadomo, co zrobić, bo jedna postać w zasadzie jest komedia dell'arte, która przekroczyła granice gatunku i wiesz, Pulcinelle stał się bohaterem w ogóle Neapolu, takim wszechobecnym. Jak do tego doszło? No do czegoś potrzebowali tego Pulcinelli, coś nim opowiadają. Co? Ja zostawiam temat otwarty.
2: A to jest ciekawe, bo właśnie ta postać ma taką maskę tylko do połowy twarzy, na to zwracasz uwagę, usta są odkryte, no bo w Neapolu się je w ogóle we Włoszech.
3: Tak, no trzeba pchać, wiesz, trzeba pchać jedzenie w usta, skoro jest, bo nigdy nie wiadomo, kiedy pojawi się po raz kolejny, wiesz, to jest to, co mówimy o Pulcinelli, że on potem ma te usta odkryte. Druga rzecz to jest po to, żeby plotkować oczywiście, no bo w Neapolu się też plotkuje, co do tego nikt nie ma wątpliwości.
2: Czyli takie uosobienie ludzkich przywar, a ten karnawał neapolitański dalej trwa i jest kultywowany, czy to jest bardziej historia miasta?
3: Historia miasta w ogóle, no tak naprawdę karnawał w zasadzie ostał się w jednym miejscu, czyli w Wenecji, ten taki spektakularny, ten, który możemy oglądać. Nie ma już pochodów na Via Toledo, nie ma pochodów na... To się nazywa dziura w głowie, słuchaj, na jednej z głównych ulic Rzymu, bo tam też się odbywał taki Corso, Via del Corso. Tam się też odbywał taki pochód z wozami właśnie, wiesz, i obdarowywaniem biedoty różnymi rzeczami. Obserwowało się to z okien, żeby, wiesz, żeby przez przypadek nikt ciebie nie wjechał, więc niestety nie ma tego w Neapolu, albo nie na taką skalę, na jaką to było kiedyś. Ja żałuję, bo myślę, że to mogło być spektakularne i bardzo chciałbym to zobaczyć. No ale cóż, no, wszystkiego mieć nie można, żyjemy w 2024 roku.
2: Ja bardzo lubię w podróżowaniu takie zbaczanie z głównych ulic, czy placów, albo miejsc, gdzie jest dużo turystów, bo są zabytki, właśnie zachodzenie w podwórka, też to robisz w tej książce. Jakie masz takie ulubione swoje miejsca nieoczywiste w Neapolu?
3: Wiesz co, ja ci powiem tak, im dłużej podróżuję, tym mniej mam ochotę na spędzanie czasu w centrach miast i tym częściej uciekam poza, bo tak naprawdę tam się też dzieją bardzo fajne rzeczy, a przy okazji jest dużo mniejsza liczba turystów, no bo jednak w związku z tanimi lotami my jesteśmy w stanie, wiesz, w ciągu 2 godzin, myślę, że sam jest łatwiej dostać się do Włoch niż do Warszawy na przykład, więc wiesz, no trudno jest nie ulec pokusie i nie skorzystać z tego. Dlatego sobie ja tak naprawdę nie siedzę ostatnio w centrum, tylko właśnie jestem gdzieś na Opłotkach. Wydaje mi się, że ciągle bardzo mało turystów dociera do cmentarza Fontanelle w Neapolu i to jest bardzo fajna rzecz. Tam trzeba się przejść 2,5 kilometra spacerem. Trzeba przejść też przez najgorszą dzielnicę w Neapolu, znaczy inaczej, źle to powiedziałem, przez dzielnicę o najgorszej opinii w Neapolu, co jest super zaletą znowu, bo jak wiesz, że tam się nic złego nie dzieje, no to po prostu idziesz. Ale trafiasz na cmentarz, który jest absolutnie niewiarygodny, słuchaj, który jest takim miejscem, którego nie da się pominąć w Neapolu, jeżeli chcesz czegoś się o tym mieście tak naprawdę dowiedzieć, bo Fontanelle są miejscem, w którym składano kości Neapolitańczyków. Bardzo szybko Fontanelle są ogromne i one się wypełniły po prostu doczesnymi szczątkami.